pray the Lord my soul to keep. And if I die before I wake,

Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.

your imagination. Just you, just me. We'll tie

tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Ale jakby spojrzeć z boku. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Wszystko jakby marny plastik.

0: Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Ale jakby spojrzeć z boku. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Wszystko jakby marne, plastik.
1: Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.

szedł bosy drogą, dokąd kto to wie. Buty za ciasne,

między nami nie.

0: Polskim Radiu Dzieciom nastrajamy na kulturę i szukamy kontaktu ze sztuką. Premiery teatralne i kinowe, nowości wydawnicze, spotkania z artystami i twórcami. Włączcie uważność, emocje, a przede wszystkim serce. Bo kultura nie śpi. Martyna Huderska, do usłyszenia.
1: Autopromocja.
2: Dzień dobry, mówi pani Literka. Zapraszam was do rozmowy o tygrysie, czyli strasznym zwierzu, chociaż przepięknym. Wiecie, jak wyglądają tygrysy? Przypominają koty, ogromne koty, bo są to dalecy kuzyni tych naszych kiciusiów domowych. Tygrysy są ogromnymi kotami, ogromnymi. Żyją w lasach tropikalnych, no i są niestety bardzo niebezpieczne, ale są za to przepiękne. Mają kolor taki rudo-pomarańczowy i czarne oraz białe paski na całym ciele. Te paski są największą ozdobą tygrysów. Do tygrysów trzeba czuć respekt, to znaczy trzeba je szanować. Nawet wtedy, gdy idziemy do zoo i tam tygrysy oglądamy. Pamiętajcie, lepiej zbyt blisko nie podchodzić. Nie bez przyczyny mówi się o kimś, kto jest drapieżny, waleczny i taki niebezpieczny, że to jest właśnie tygrys, bo takie są też te zwierzęta. Ale możemy czasem powiedzieć, że ktoś jest papierowym tygrysem. Jak myślicie, co to znaczy papierowy tygrys? Kto to taki? Dobrze się domyślacie. To jest ktoś pozornie silny, czyli wydaje się silny, wydaje się groźny, ale tak naprawdę wcale silny ani groźny nie jest. Papierowy tygrys to ten, kto raczej się wycofuje z walki, niż brnie do tej walki. Czasami mówi się też azjatycki tygrys. Wiecie, o co chodzi? Może wiecie, ale to jest dość rzadkie powiedzenie, zwłaszcza w języku dzieci. Otóż azjatycki tygrys to na przykład Chiny, albo Korea, albo Japonia. Wiecie, co to są Chiny i Korea i Japonia? To takie kraje. Kraje, które się bardzo szybko rozwijają, to znaczy szybko stają się coraz bogatsze i coraz silniejsze. Tak jak tygrysy są takie dynamiczne, nikt ich nie może zatrzymać w tym rozwoju. I o tych krajach właśnie mówi się, że to są azjatyckie tygrysy. Skoro już wiecie, jakie są tygrysy i wiecie, jak się zachowywać, gdy w pobliżu jakiś tygrys by się nagle znalazł, to proponuję, żebyście pomyśleli teraz o różnych scenkach, w których tygrys może wystąpić. A może pomyślicie o sposobie oswojenia tygrysa, czyli o takim sposobie postępowania z tygrysem, żeby nie był tak groźny, jak jest w rzeczywistości. Możecie porozmawiać o swoich cechach tygrysich, czyli o takich cechach, które macie i które sprawiają, że jesteście podobni do tygrysów, a może nawet przebierzecie się za tygrysy. Powodzenia i do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Kultura nie śpi, kultura nie śpi, kultura nie śpi, nie śpi. Kultura, kultura, kultura nie śpi. Kultura nie śpi.
2: W każdy piątkowy wieczór między 18 a 20.

0: 1900.
1: Rok narodzin mistrza Jana. Mieszkał w Rosji, później w Polsce. Specjalistą był od prawa.
0: Skończył Uniwersytet Warszawski i w ZAIKS-ie długo działał.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Zapraszam was na odcinek poświęcony etykiecie językowej, czyli grzecznemu mówieniu, grzecznemu rozmawianiu. Dziś o potakiwaniu, czyli o takich zachowaniach, gdy chcemy pokazać, że się z kimś zgadzamy. Ktoś coś powiedział, my myślimy tak samo i powinniśmy potaknąć. No i teraz jak to robić? Jakie mamy słowa do potakiwania? Przychodzą wam jakieś do głowy? Pierwsze słowo – tak. Na przykład ktoś mówi – dziś pada deszcz. Tak. Tak, masz rację. Tak, to prawda. To prawda. Właśnie, zgadzam się. Trudno zaprzeczyć. W rzeczy samej, niewątpliwie. Nie mogę się nie zgodzić. Całkowita racja. To wszystko to są słowa, które służą nam do potakiwania, czyli pokazywania, że się z kimś zgadzamy, że mamy takie samo zdanie. Czy przychodzi wam do głowy jeszcze jakiś wyraz, którym często ludzie potakują? Słyszę, co mówicie. Ktoś podpowiada, że to słowo dokładnie. Tu bym się nie do końca zgodziła. Słowo dokładnie jest świetnym słowem, gdy chcemy powiedzieć, że na przykład na tym drzewie jest dokładnie 20 586 listków. Wtedy dobrze użyliśmy słowa dokładnie, czyli gdy pokazujemy, ile dokładnie czegoś jest, wtedy słowo dokładnie pasuje. Ale do potakiwania nie. Czyli na przykład Małgosia mówi: jajka na miękko są pyszne na śniadanie. To wtedy kolega albo koleżanka nie powinien odpowiadać dokładnie. Nie, bo nie chodzi o dokładne liczenie, tylko chodzi o potaknięcie. Więc jak wtedy odpowiedzieć? Tak, masz rację, zgadzam się, uważam tak samo. I jeszcze inne słowa mamy do potakiwania. Proponuję, żebyście właśnie wymyślili sobie jeszcze inne, różne wyrazy, którymi możecie pokazać, że się z kimś zgadzacie. A potem wymyślcie 5 różnych sytuacji, gdy ktoś coś mówi, a inna osoba się z tym pierwszym kimś zgadza. Użyjcie różnych słów do pokazania tego, że właśnie z kimś się zgadzacie. No i przy okazji przećwiczycie poznane dzisiaj słówka. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi Pani Literka. Zapraszam Was na odcinek, w którym będzie okazja do poćwiczenia buzi i języka. Wiecie po co? Oczywiście, że wiecie. Po to, żebyście ładnie, poprawnie wymawiali głoski, wyrazy i całe zdania. Doskonale wiecie, że na początku trzeba zrobić rozgrzewkę, więc tylko przypomnę, co tą rozgrzewką jest. Przede wszystkim oddychanie głębokie, szerokie ziewanie, wysuwanie języka i kręcenie językiem różnych kółek i naśladowanie konika.

dzisiaj jeszcze przyda się ćwiczenie, w którym powinniście kręcić brodą we wszystkie strony i trzymać przy tym język nisko, tak jakby język był ciężki i opadał wam na dno buzi. Kręćcie wtedy brodą kółka w prawo i w lewo. A gdy już to zrobicie, to posłuchajcie takiego oto wierszyka i później spróbujcie go powtórzyć. Oto ten wierszyk. Osa, kąsa, wąs, Alfonsa, mops się na kęs, keksa, dąsa, pląsa, senny Max bez kasku, śląska, gąska, kląska w lasku. Wiecie, o czym ten wierszyk jest? Może nie bardzo, prawda, na początku, bo tyle tutaj jest ons i ens, czyli takich zbitek głosek, które łatwo wymówić wtedy, gdy się dobrze pokręci brodą. Ale wytłumaczmy sobie ten wierszyk. Osa to, wiecie, taki owad. Kąsa, czyli gryzie wąs pewnego pana, który miał na imię Alfons. Mops to taki pies i co ten mops robi? Na kęs keksa się dąsa, czyli tak trochę się gniewa, trochę grymasi na kawałek, na gryz keksa, czyli ciasta z rodzynkami. W tym wierszu występuje jeszcze senny Max. Max to jakiś mężczyzna albo chłopiec, no i on jest senny, czyli chce mu się spać. Ale mimo to, co ten Max senny robi, pląsa, czyli tańczy. Tańczy bez kasku, czyli bez ochraniacza na głowę. A oprócz tego Alfonsa, Maxa, Mopsa i oprócz osy mamy jeszcze w wierszu gąskę, czyli małą gęś. Gąskę śląską, czyli mieszkającą na Śląsku, w pewnej części Polski. I co ta gąska robi? Kląska w lasku. Kląska, czyli śpiewa tak jak słowik. W lasku, czyli w małym lesie. Oj, chyba dziwna historia, prawda? Ale proponuję, żebyście powtórzyli ten wierszyk raz, dwa albo trzy nawet razy. Na pewno wasza pani pomoże wam i wcześniej ten wierszyk zapisze. Więc powtórzcie ten wierszyk kilka razy, a potem odegrajcie tę scenkę z podziałem na role. Ktoś może być osą, ktoś Alfonsem, ktoś mopsem, Maxem i wreszcie gąską. No i na koniec może urządzicie zbiorowe kląskanie, czyli śpiew słowika. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka i mówi do was pani Literka trochę przestraszona, bo wiecie co? Niedaleko zobaczyłam wilka i bardzo, bardzo się przestraszyłam, bo przecież te wilcze oczy, wilcze kły i wilcze pazury to chyba jest coś strasznego. We wszystkich bajkach słyszę o tym, że wilcze pazury, kły i oczy są okropne. No to chyba miałam prawo się przestraszyć, prawda? A wy też boicie się wilków? Wszyscy się boimy. Tylko pytanie, czy na pewno trzeba się tych wilków bać? Gdybyśmy słuchali tylko tego, co język polski nam podpowiada, oj, to musielibyśmy się bardzo bać wilków. No bo tak, mówimy czasem, że ktoś ma wilczy apetyt, czyli ogromny, ogromny apetyt, tak że mógłby zjeść konia z kopytami, a nawet kilka koni. Mówimy też czasem, że gdzieś panuje wilcze prawo, czyli tak naprawdę nie ma prawa, tak naprawdę nie ma żadnych zasad. Ktoś robi, co tylko chce, nawet krzywdzi innych i to się nazywa wilcze prawo. Mówimy też czasem, że komuś wilkiem patrzy z oczu, to znaczy ktoś tak groźnie spojrzał, tak jakby wilk. Ten groźny, groźny zwierz się na nas spojrzał. No i od razu takiego spojrzenia możemy się przestraszyć.

Ale czy na pewno wilki takie są? Chyba nie. Chyba nie. Bo czasami takie różne opowieści, którymi ktoś nas straszy albo sami siebie nimi straszymy, to są bajki o żelaznym wilku. Czyli bajki o jakimś okropnym niebezpieczeństwie, którego tak naprawdę wcale, wcale nie ma. Gdybyśmy porozmawiali z leśniczymi albo naukowcami, którzy badają wilki, to dowiedzielibyśmy się, że to wcale nie są takie okropne, groźne zwierzęta, jak o nich mówi język polski. Choć może lepiej nie wywoływać wilka z lasu, czyli może lepiej nie prowokować losu takim przewidywaniem czegoś, czego nie chcemy. Proponuję, żebyście porozmawiali o tym, w jakich bajkach występują wilki. Może wymyślicie różne scenki do wilków, różne scenki, w których wilki mogłyby wystąpić. I może porozmawiacie o wilkach, używając poznanych dzisiaj powiedzeń. Tylko pamiętajcie, to są jedynie powiedzenia, a nie prawda o tych zwierzętach. Powodzenia i do usłyszenia!

Pracuś to zawsze był nad pracusie. Przeciwnie do damy w czerwonym płaszczu, o której mowa była już wcześniej.

0: mądry, ładny i wspaniały.
1: A ja jestem Polak mały.
2: Silny, mocny, jak ze skały.
3: Autopromocja.
4: Magiczna mapa?
5: Jest.
4: Perłowa szpila?
5: Przygotowana.
4: A smoci apetyt na podróże?
5: O to się nie musisz martwić, Michasiu.
4: No to ruszamy.
5: Na wakacyjne wyprawy po najpiękniejszych regionach Polski.
4: Otóż to, bo jest takie powiedzenie: cudze chwalicie, swego nie znacie.
5: Z nami poznacie. Opowiemy wam niesamowite historie.
4: Odkryjemy tajemnice miejsc, o których jeszcze nigdy nie słyszeliście.
5: Smoki Miś na wakacjach w Polsce.
4: Nasze podcasty znajdziecie na stronie polskieradio.pl.
5: O, i jeszcze spakuję kanapeczkę.
3: Autopromocja.
6: Dzień dobry, mówi pani Literka. Zapraszam was, drogie kochane dzieci, jak co poniedziałek na ćwiczenia buzi i języka. Zacząć powinniście, doskonale wiecie od czego, od rozgrzewki, czyli na początek oddychanie, potem ziewanie, potem różne ruchy językiem w te i we w te, potem naśladowanie konika. Możecie też, oprócz tego stałego zestawu, robić różne wybuchy językowo-zębowe, czyli układajcie język i zęby jak tylko chcecie i starajcie się wybuchać nimi tak, jak to się wam uda. To będzie świetne ćwiczenie przygotowujące do poprawnego wymówienia wierszyka na dzisiaj. Jaki to wierszyk? Otóż to jest wierszyk o kaczce. Posłuchajcie, co też o tej kaczce możemy powiedzieć. Kaczka. Zniosła kaczka jajo w taczkach i wtaszczyła je do paczki. Lecz czmychnęło jajo w krzaczki i stempluje w krzaczkach znaczki. Wiecie, o co chodzi w tym wierszu? Już wyjaśniam. Taczka to taki wózek z jednym kołem i dwiema rączkami. W taczkach można przewozić różne rzeczy, bo zawsze ktoś tę taczkę musi za rączki trzymać, no i pchać ją, raczej pchać niż ciągnąć. Wtaszczyć to znaczy z trudem gdzieś umieścić coś ciężkiego. Czmychnąć to znaczy szybko.

uciec. A stemplować można właśnie znaczki, czyli podbijać taką specjalną pieczątką. Posłuchajcie zatem tego wiersza jeszcze raz. Zniosła kaczka jajo w taczkach. Ciekawe, jajo w taczkach. I wtaszczyła je, to jajo wtaszczyła, czyli tak przeniosła do jakiejś paczki. Lecz czmychnęło jajo w krzaczki. Ciekawe, jak czmychnęło, czyli jak uciekło. Czyżby miało nogi jakieś? Więc to jajo czmychnęło w krzaczki i co tam robi? A to niespodzianka. Stempluje w krzaczkach znaczki. A to ci historia. A może wymyślicie jej dalszy ciąg? Co też to jajo mogło jeszcze w krzaczkach robić? Ale zanim wymyślicie dalszy ciąg, proponuję, żebyście jak najczęściej powtarzali ten wierszyk. Dzięki temu świetnie wyćwiczycie wymowę pewnych trudnych zbitek głoskowych. I kim będziecie? Oczywiście mistrzami języka polskiego. Uwaga, do tego ćwiczenia przyda się też czkawka, bo w słowie czkawka jest ta sama trudna zbitka głosek, co w kaczce. Powodzenia i do usłyszenia.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Tego ptaszka wszyscy znacie. Żyje w Polsce, w każdym mieście i w każdej wsi. Nie jest duży, zmieściłby się w dłoni albo w obu dłoniach nawet dziecka takiego jak wy. Nie jest to ptak szczególnie kolorowy. Można by o nim nawet mówić burek, bo jest szaro-brązowy. Ma taką brązową czapkę na główce. Czasami na skrzydłach ma też białe pręgi, czyli takie białe paski. Czy wiecie już, o kim mowa? Oho, nie wszyscy wiedzą. Więc jeszcze jedna podpowiedź. Ten ptak żyje blisko ludzi, bo je to, co ludzie wyrzucają, albo to, co ludzie hodują, rośliny, które ludzie hodują. I bardzo śmiesznie się przemieszcza. Częściej skacze niż lata. To jest trochę taki ptaszek-skoczek. Wiecie już, o kogo chodzi? O wróbla. O wróbla, czyli o małego rozrabiakę, który żyje wszędzie wokół nas. Warto się z nim zaprzyjaźnić.

przyjaźnić, bo jest bardzo wdzięcznym stworzeniem. Przede wszystkim wróble są ruchliwe. Trudno im usiedzieć w miejscu. A ruszając się, czy to skacząc, czy frunąc, wydają dźwięki ćwir, ćwir, ćwir. Pewnie dlatego jednego z najsławniejszych polskich wróbli nazwano Ćwirkiem. Ćwirek to jest bohater filmu rysunkowego dla dzieci pod tytułem Przygód Kilka Wróbla Ćwirka. Poproście rodziców albo panią w przedszkolu, żeby obejrzeli z wami chociaż kilka odcinków. Wiele mówią one o wróblich zwyczajach. Tak jak powiedziałam, wróble są bardzo gadatliwe. Można nawet powiedzieć ćwirliwe, skoro ćwierkają ćwir, ćwir, ćwir. Dzioby im się nie zamykają. Takie rozćwierkane wróble przypominają na przykład rozmawiających wciąż ludzi, gadających, może nawet plotkujących. Na znak tego podobieństwa mamy w języku polskim powiedzenie: już wróble na dachu ćwierkają albo świergocą o czymś. To znaczy, wszyscy już o czymś wiedzą, coś nie jest już tajemnicą. Na przykład możemy powiedzieć tak: nie ukrywajcie, że zamierzacie wziąć ślub. Już wróble na dachu o tym ćwierkają. Wróble są bardzo ciekawskie. Chętnie zajrzałyby w każdą dziurę. Dlatego mają wiele przygód. Zostały one opisane w książce, której bohaterem jest wróbelek Elemelek. A jakie to przygody? No na przykład taka: jak wróbelek Elemelek w szkole uczył się literek. Albo taka: o wróbelku Elemelku, o ziemniaku i bąbelku. Albo taka: o zziębniętym Elemelku, pustym brzuszku i rondelku. Albo taka: o wróbelku Elemelku i jego pantofelku. Tych przygód jest jeszcze o wiele, wiele więcej. Poproście panią w przedszkolu, albo rodziców, bądź dziadków w domu, albo może starsze rodzeństwo, żeby wam poczytali o wróbelku Elemelku. Elemelek jest jedyny w swoim rodzaju, więc teraz wróćmy może do wszystkich wróbli świata. Wiecie już, że to ruchliwe, ćwierkające ptaszki, które mieszkają blisko ludzi. I jakie jeszcze są? Małe. Dlatego mamy w języku polskim dwa specjalne powiedzenia. Pierwsze jest takie: lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. Albo lepszy wróbel w ręku niż cietrzew na sęku. Cietrzew to też jest taki ptak. I oba te powiedzenia znaczą tyle: lepszy ryc niż nic. Czyli cieszmy się z tego, co mamy, nawet jeśli chcielibyśmy mieć więcej. Na przykład możemy powiedzieć tak: wakacje się już skończyły. Szkoda, że tak krótko trwały, ale lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. Mogły być przecież jeszcze krótsze. Wymyślcie sami dwa zdania, w których użyjecie tego zwrotu. No i tak jak wspomniałam, jest jeszcze drugie powiedzenie z wróblem, które nawiązuje do tego, że to jest mały ptaszek. I to jest takie powiedzenie: słówko wyleci wróblem, a powróci wołem. Wiecie, co to znaczy? No po prostu ludzie czasem plotkują, a przy tym wyolbrzymiają wiadomości. Na przykład: Jaś powiedział Kasi, że chyba go coś drapie w gardle. Kasia powiedziała Zosi, że Jaś ma chore gardło. Zosia powiedziała Maćkowi, że Jaś gorączkuje, bo ma chore gardło, nos i uszy. A Maciek zapytał Jasia, kiedy ten wrócił ze szpitala, bo słyszał, Maciek, że Jaś był tam z powodu choroby całej głowy, obu rąk i obu nóg. Tak właśnie wyolbrzymiono to, co Jaś powiedział na początku. Słówko wyleci wróblem, a powróci wołem. Tak można by podsumować. Na koniec mam dla was zagadkę. Słowo wróbel występuje w nazwie pewnej rzeczy, którą się czasami stawia na polu. Co to za rzecz? Jak się nazywa? Podpowiem, że nazwa zaczyna się na literę S i składa się z trzech wyrazów.

Gdy odgadniecie, a na pewno odgadniecie, o co chodzi, narysujcie tę rzecz. A potem pomyślcie, dlaczego tak właśnie czasami mówi się o niektórych ludziach. Do usłyszenia!

No dobrze. Na początku mieszam. Mieszam. Teraz kroję. Kroję. Dodam pieprzu i jeszcze posolę. Potem danie ugotuję. Na talerzu wyląduje. Voilà. Bon appétit.

Dzień dobry, mówi pani literka. A może powinnam powiedzieć bryk, bryk. Dzień dobry, mówi bryk, bryk. Pani bryk, bryk, literka. Bryk, bryk, fik, fik, mik, mik. Ojojojojoj, coś się złego stało? Nie, niczego. Fik, fik, fik, fik, złego. Fik, fik, fik, fik, nie zauważyłam. Fik, fik, tylko bryk, bryk. Mam taki fikołkowy nastrój dzisiaj. Fik, fik, fik, fik. Warto powiedzieć fik, fik, myk, myk, bryk, bryk. Czym te fikołki są? Ojejejejej, aż mi się zakręciło w głowie od tych fikołków. I albo od koziołków, też tak można powiedzieć. Od fikołków albo od koziołków. Dlaczego fikołki to są fikołki i dlaczego koziołki to są koziołki?

Może sobie wytłumaczymy. Macie jakiś pomysł na to, skąd się wzięły te nazwy? Fikołki, koziołki? Z koziołkami jest łatwiej, bo koziołki to oprócz tych przewrotów, które robicie na przykład na gimnastyce albo po prostu wtedy, gdy się bawicie, przewracacie się, turlacie się po podłodze. Oprócz tego, że koziołki to jest nazwa tej właśnie czynności, to jak doskonale wiecie, koziołki to też takie wesołe zwierzęta. Takie kozy. Kozy chłopcy. I gdy sobie pomyślimy o tym, jak te kozy chłopcy, czyli koziołki, jak się zachowują, no to co wam przychodzi do głowy? Przede wszystkim przepychanki, przewracanki, takie zabawy, bijatyka na niby. Kozły bardzo często lubią się trykać rogami, czyli tak na niby się buść rogami w zabawie i często, gdy tak się bodą, jeden napiera na drugiego, to bardzo często wtedy się przewracają i to wszystko jest w zabawie. Dlatego właśnie przewroty, również ludzi, takie przewroty, turlanie się po podłodze nazwano koziołkami, bo wygląda to podobnie jak wtedy, gdy nasze zwierzęta przewracają się, oczywiście też w zabawie. Koziołki, zwierzęta, bardzo często też podskakują podczas tej zabawy i potrafią wyskoczyć naprawdę wysoko. Dlatego też koziołkami albo kozłami nazwano pewien przyrząd gimnastyczny. Być może znacie taki przyrząd. To jest taki wałek, takie siedzenie, dość twarde, na czterech szeroko rozstawionych nogach i jeśli macie ćwiczenia gimnastyczne w przedszkolu albo w szkole, to często przeskakuje się przez kozła. Przeskakuje się właśnie w ten sposób, że trzeba się najpierw odbić od takiej odskoczni, chwycić rękami właśnie ten kozioł i przeskoczyć przez niego. To są wyskoki naprawdę wysokie, dlatego że kozły, koziołki, te nasze zwierzęta też podczas zabawy skaczą wysoko. Skoro mówimy o skokach, wyskokach i w ogóle o odbijaniu się do góry, to możemy sobie pomyśleć o jeszcze jednej rzeczy. Gdy gracie w piłkę i odbijacie tę piłkę ręką od ziemi, od podłoża, to pamiętacie, jak to się nazywa? Kozłowanie. I takie jedno odbicie piłki to jest kozioł. Dlaczego tak to się nazywa? Już wiemy, bo kozły skaczą naprawdę wysoko w górę, więc skoro odbijamy tę piłkę od ziemi ręką i ta piłka idzie coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej, no to trochę tak jak te kozły, które skaczą wysoko podczas zabawy, wysoko, wysoko w górę. Kozłujemy piłkę, bo kozły skaczą wysoko. Gdy już o tych wszystkich rzeczach powiedzieliśmy, czyli gdy wiemy, jak się zachowują kozły, koziołki, zwierzęta, wiemy też, dlaczego nazywamy koziołkowanie koziołkowaniem i kozłowanie kozłowaniem, bo w tych czynnościach naśladujemy to, jak się koziołki, zwierzęta zachowują. A dlaczego mówimy o fikołkach? To już jest bardziej zagadkowe. Wiemy tylko tyle, że fikołek rymuje się z koziołkiem. Koziołki, fikołki, koziołki, fikołki. Brzmią podobnie, podobnie się kończą, to znaczy rymują się te wyrazy. Mówimy o fikołkach wtedy, gdy turlamy się po ziemi, tak jak podczas koziołkowania. Mówimy też czasem coś fik-fik spadło, albo przeturlało się, albo przesunęło się szybko, tak jakby w podskokach. Fik-fik-fik, ktoś się przesunął. Fik, fik, fik, jabłko sturlało się ze stołu. I chyba tylko tyle wiemy o słowie fikołki i o słowie fik, fik. Czyli jest to słowo trochę bardziej zagadkowe. Ale jeszcze powiem wam, zdradzę wam właściwie, że kiedyś mówiono fik z lasa, fik do lasa. Mówiono tak o kimś, kto nie ma własnego zdania, kto często zmienia zdanie. Ktoś fik z lasa, fik do lasa. Fik, czyli tak szybko ktoś wyskoczył z lasu. Dzisiaj mówimy z lasu, kiedyś mówiono z lasa. Fik ktoś wyskoczył z lasu, fik ktoś wskoczył do lasu. Tak jakby ktoś nie mógł się zdecydować, czy w tym lesie jest, czy go nie ma. Skoro tak kiedyś mówiono o ludziach, fik

0: z lasa fig do lasa, to znaczy, że już dawno, dawno temu słowo fig znaczyło tyle, co koziołek, czyli oznaczało taki szybki ruch, taki ruch, który wykonują skaczące albo turlające się, no szybko przemieszczające się wesołe zwierzęta koziołki. Oczywiście jest też słowo brykać, które oznacza prawie to samo, co robić koziołki albo robić fikołki, ale to już sami wiecie najlepiej, jak można tego słowa brykać użyć. Czy pamiętacie może zwierzę, które bardzo lubiło brykać? Zwierzę z pewnej bajki? Pamiętacie? Jeśli nie, to jest dla Was zagadka i zadanie. Przypomnieć sobie takie zwierzę w paski, które bardzo lubiło brykać, bo było bardzo wesołe. Lubiło brykać, czyli lubiło robić koziołki, fikołki, czyli lubiło robić to wszystko, o czym dzisiaj rozmawialiśmy. Do usłyszenia. On Monday I found a small banknote. I don't know. I am thinking, should I spend it?
1: Say what you would like to buy.
0: So that's why I'm asking for help now.
1: Don't you know what you should buy?
2: So what is, tell me, your advice?

Porankowo, czwartkowo, sierpniowo i wakacyjnie. Właśnie tak witamy Was dzisiaj w Polskim Radiu Dzieciom. W naszej porannej audycji. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom. Jacek Zawada, Filip Górski. Jesteśmy z Wami od teraz do godziny 10. Będzie się dużo działo. Będzie dużo dźwięków i takiej muzyki, wręcz orkiestry letniej, ale nie. Żadne instrumenty i właściciele tych instrumentów nie pojawią się dzisiaj w naszym studiu. Za to pojawią się ci, którzy emitują te dźwięki, którzy wytwarzają, nie, złe słowo, którzy tworzą te dźwięki, to jest o wiele lepsze słowo. To będzie prawdziwa muzyka natury, muzyka przyrody, która dziś będzie rozbrzmiewać przez cały poranek w Polskim Radiu Dzieciom. Dzisiaj 20 sierpnia, w czwartek, w 232 dzień roku. Sprawdźmy od razu, tak porankowo, na rozpoczęcie, na dobre rozpoczęcie audycji, co ciekawego dzieje się ze Słońcem, co ciekawego już wydarzyło się ze Słońcem. Otóż Słońce wstało trzy dni, słyszycie, ja też się jeszcze nie obudziłem, 3 minuty przed 5:30 i będzie z nami bardzo, bardzo długo, do 19:50, co oznacza, że dzisiejszy czwartek trwa łącznie 14 godzin i 23 minuty. Bardzo długo, bardzo dużo czasu, bardzo dużo słońca i bardzo dużo światła na zewnątrz, naturalnego światła, skoro tak długo będziemy mieć słońce na niebie. Zatem co zrobić z takim czwartkiem, który tak dobrze zaczyna się w Polskim Radiu Dzieciom? Czy macie jakieś pomysły? Może ktoś z Was już od samego rana siedzi i się zastanawia, co ja zrobię w ten czwartek 20 sierpnia? Gdzie ja pójdę? Gdzie ja pojadę? Z kim się spotkam? Co zjem na śniadanie? A co będzie na obiad? A co na deser? A czy będę dzisiaj śpiewał? A może pogram w kosza? A może zrobię jeszcze coś innego? Jakie macie plany na dziś? 22 645 20 55, a my z Filipem przynajmniej przez najbliższe 2,5 godziny wiemy, jakie mamy plany. Po prostu chcemy zapewnić Wam jak najwięcej dobrej muzyki, jak najwięcej dobrych dyskusji i jak najwięcej dobrej orkiestry natury, tak to dzisiaj nazwę, w tym czwartkowym poranku.

0: A czy słońce będzie świeciło dzisiaj? W ten czwartek? To sprawdzimy już niebawem. Ale póki co mamy ważniejsze rzeczy do zrobienia, czyli rozmowę z pierwszym radiosłuchaczem. Już o poranku, o 7:40, zadzwonił do nas Staś. Dzień dobry, Stasiu.
1: Dzień dobry.
0: Skąd do nas dzwonisz?
1: Z Białegostoku.
0: Z Białegostoku?
1: Tak.
0: O, to pozdrawiamy Białystok, to jest miasto Filipa rodzinne. Moje okolice rodzinne też mieszczą się blisko Białegostoku. Co ciekawego w Białymstoku o poranku? Jaka pogoda?
1: Pada deszcz.
0: Ajajajajaj, czyli parasol jest potrzebny, jeśli ktoś chce wyjść na zewnątrz, prawda?
1: Tak.
0: Chyba, że ktoś chce zmoknąć. A co jeszcze, jeśli mamy takie duże deszcze, Stasiu, jak czasami ostatnio nam się zdarzają, to co oprócz parasola nam się jeszcze przyda?
1: Bluza z kapturem.
0: Bluza z kapturem albo takie specjalne buty na deszcz. Wiesz, jak one się nazywają?
1: Kalosze.
0: Tak, albo kalosze. Ty masz takie kalosze?
1: Tak, ale dzisiaj nie mam.
0: Rozumiem. A jak wyglądają twoje kalosze? Bo często, szczególnie u młodszych osób, te kalosze są bardzo kolorowe albo mają jakieś fajne symbole czy fajną grafikę. A twoje kalosze jak wyglądają?
1: Żółte.
0: Całe żółte, tak?
1: Tak.
0: Słucham?
1: Pikachu.
0: W Pikachu! Czyli Pokemony. A ty lubisz Pokemony?
1: Nie za bardzo.
0: No ale to nie ma co się martwić, no bo przecież jak my zakładamy buty, na przykład kalosze, nawet z Pikachu, jeśli nie lubimy Pokemonów, to raczej patrzymy przed siebie niż w dół na te buty, więc w sumie nie zwracamy na to uwagi. Czy ty też tak masz?
1: Tak.
0: No to dobrze. No to ja się teraz zastanawiam, kto takie buty, kto takie kalosze z Pikachu kupił, co? Czy ta osoba, która się tak zaśmiała w tle?
1: Nie, to mama.
0: To mama się zaśmiała. Dzień dobry, pani mamo.
2: Nie, tato się zaśmiał, ale mama kupiła kalosze.
0: Witajcie. To mamy i mamę, i tatę na pokładzie, czy tylko tatę?
2: Nie, tylko tatę.
0: Dzień dobry.
2: Jedziemy w półkolonie właśnie.
0: O, jedziecie na półkolonie. O, to Stasiu, to opowiedz nam, co ty będziesz robił dzisiaj na tych półkoloniach. Może jakiś pomysł?
1: Pojadę do fast parku.
0: Słucham?
1: Pojadę do fast parku.
0: Mhm. O, a możesz troszeczkę głośniej mówić? I co będziesz tam robił?
1: Bawił się.
0: Mhm. I skoro to półkolonie, to będą też pewnie inne.

0: dzieci, z którymi będziesz mógł się bawić, prawda?
1: Tak.
0: Mhm. Jakich kolegów albo jakie koleżanki masz już na tych półkoloniach?
1: Mam kolegę, który się nazywa Kacper.
0: I Kacper jest najfajniejszy z tego całego grona?
1: Tak.
0: To pozdrów od nas koniecznie Kacpra, ode mnie, od Filipa i wiesz jeszcze od kogo? Ja ci nie powiem od kogo, ale może sam rozpoznasz. Kto to taki pozdrawia ciebie i Kacpra? Posłuchaj proszę. Au. Blisko, ale bardziej chyba denerwujący owad. Au, co to jest?
1: Komar.
0: Na pewno?
1: Tak.
0: Tata potwierdza?
1: Tak.
0: Tak jest. To jest komar. Od naszego radiowego komara też cię pozdrawiam. I Kacpra również, i tatę też, bo dzisiaj mamy dzień komara. Dzień komara i właśnie dzisiaj z tej okazji będziemy tworzyć taką orkiestrę z przeróżnych, brzęczących i bzyczących owadów. Czy ty lubisz komary, Tasiu, czy nie za bardzo? Chyba sporo osób nie przepada za tymi owadami. No, ale jeśli one dają nam dobry dźwięk do naszej orkiestry, to dziś je wyjątkowo zaprosimy. Życzę ci wspaniałego dnia na półkoloniach.
1: A i dzisiaj też, tak? Dzisiaj też pojadę na mecz Jagiellonii.
0: Gdzie pojedziesz?
1: Na mecz Jagiellonii.
0: Naprawdę? Dzisiaj chłopaki grają? I z kim grają?
1: Zagranicznym.
0: Z jakimś Lube. Zagranicznym zespołem? Może tata wie, z kim Jagiellonia dzisiaj gra?
2: Import, taki zespół z Gruzji.
0: Ohoho. No to co, za kogo trzymacie kciuki?
1: Za Jagiellonię.
0: Wiadomo, Jagiellonia, tak jest, Jagiellonia. Powiedzcie mi, chłopaki, Stasiu, może ty się orientujesz, na którym miejscu w tabeli jest teraz Jagiellonia?
1: Szóstym.
0: Na szóstym? To dosyć wysoko, prawda?
1: Tak, bo to początek sezonu.
0: Tak, to się dopiero wszystko będzie rozkręcać, wiadomo. A czy ty oprócz chodzenia na mecze też sam grasz w piłkę nożną?
1: Tak.
0: Z tatą czy z kolegami?
1: Z kolegami.
0: Uh-huh. I jaka jest twoja ulubiona pozycja na boisku?
1: Napastnik? Tak.
0: Mhm. No to życzę ci jak największych sukcesów na Murawie. A dzisiaj jak obstawiasz wynik tego meczu?
1: 3-0.
0: Dla Jagiellonii. No to niech się chłopaki trzymają. Pozdrów ich od nas, jeśli usłyszą z trybun, jak będziesz krzyczał razem z tatą i ich dopingował. A teraz pozdrawiamy. Kogo chcesz pozdrowić?
1: Mamę, moją siostrę, tatę i cały świat.
0: Bardzo ładnie. O, tata też chyba chce kogoś pozdrowić, bo tak się serdecznie zaśmiał. Zapraszamy.
2: Też cały świat.
0: I my cały świat pozdrawiamy razem z wami. Pozdrówcie Białystok. Trzymajcie się i wspaniałego dnia dla was. Do usłyszenia.
2: Dziękujemy bardzo.
0: Hej, hej.
2: Dziękujemy.
0: Ale tymczasem dowiemy się jeszcze od kolejnych radiosłuchaczy, czy tym razem od radiosłuchaczek, jakie plany mają na czwartek. Cześć dziewczyny, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Oj, muszę was poprosić o głośniejsze mówienie, bo prawie nic nie słyszę. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Czy to jest Liliana?
3: Tak.
0: I czy to jest Aniela? To dziewczyny, od razu, zanim zapytam was o to, jakie plany na czwartek. Zagadka może być?
3: Tak.
4: Wszystko na ulicy.
0: Uwaga, uwaga, uwaga. Kto wytwarza taki dźwięk?
3: Brawa.
0: Kto taki?
3: Komar!
0: Tak jest. Najpierw komara odgadliśmy dźwiękiem, który był schowany w naszym radiu, a teraz ja stworzyłem ten dźwięk samodzielnie. Czy wy doświadczyłyście trochę komarów w te wakacje, czy nie?
3: Tak.
0: No i to przyjemnie, jak te komary nas gryzą, czy nie za bardzo?
4: Nie.
0: Nie za bardzo, no pewnie, że tak. Trzeba je przeganiać, albo jak

0: możemy sobie z komarami radzić?
1: Na przykład można kupić taki spray na komary. Ale wtedy można, wtedy pójdą sobie.
0: Tak, i ten...
1: Albo pokój.
0: Tak jest.
1: Albo można kupić taki odświeżacz, który odstrasza komary, bo wtedy umierają od tego zapachu.
0: Mhm, tak jest, zgadza się. Są różne sposoby na to, żeby sobie z tymi komarami poradzić, prawda?
1: Tak.
0: No dobrze, dziewczyny, skąd wy do nas dzwonicie?
1: Auto pojechały, bo auto czekamy, bo dzwoniłyśmy do was i jechałyśmy do przedszkola i
0: no ale fajnie, to my bardzo się cieszymy i bardzo dziękujemy, że wy do nas zadzwoniłyście i że specjalnie jeszcze czekacie w aucie, żeby podtrzymać tę naszą rozmowę. Czyli rozumiem, że teraz będzie przedszkole i zajęcia w przedszkolu, tak?
1: Tak.
0: A wy lubicie chodzić do przedszkola?
1: Tak.
0: Liliana, co jest najfajniejszego w przedszkolu latem dla ciebie?
1: Jak chodzimy na plac zabaw.
0: Aha, i co na tym placu zabaw się dzieje, Lilianko?
1: Wtedy się bawimy i jak niektóre grupy przychodzą, to wtedy bawimy się w belka, w muraza, albo w piekownicy, albo na zjeździe. W zielniach albo w takiej różce, gdzie jest chłodno. Mm-hmm. I wtedy się tam ochładzamy.
0: Rozumiem. O, a jeszcze Anielkę też zapytam o to samo. Anielko, a ty co najbardziej lubisz w przedszkolu, w wakacje, latem?
2: Też lubię chodzić na plac zabaw, ale czasami miałyśmy grupę i byłam na maluchach plac zabaw, a teraz jestem na Lili plac zabaw, na tym dużym, gdzie też się spływa, tam też się ochładzam.
0: Co to dzisiaj tak rodzice się śmieją w tle? Kto to się śmieje? Tata?
1: Tak, bo mama została w domu.
0: Ja tylko powiem... I do tego taty, który przed chwilą się śmiał, i do wszystkich, którzy do nas dzwonią. Ja wbrew pozorom mam bardzo dobry słuch i wychwytuję wszystkie dźwięki. Dzień dobry, panie tato.
3: Dzień dobry, witam.
0: A z jakiego powodu pan się tak wesoło śmieje? Bo chcemy się z panem pośmiać. Coś się panu pewnie przypomniało.
3: Nie, myślę, że ta atmosfera, którą tworzą dziewczyny, jest niesamowita i to daje mega dużo powodów do radości i dużo energii na cały dzień. Dlatego zawsze lubimy, jak rano jeździmy, zawsze lubimy dużo rozmawiać i czasami powstają szalone pomysły, wręcz absurdalne, a to przede wszystkim ta młodzieńcza fantazja jest niesamowita i człowiek sobie przypomina, że no, nie tylko pracą i obowiązkami trzeba żyć.
0: O. I to jest po prostu hasło dla wszystkich rodziców, którzy nas teraz słuchają o 7.52. Pięknie pan to powiedział. To jaki szalony pomysł mieliście ostatnio? Kto opowie? Liliana, Aniela czy tata?
1: Tata. Anna, ja.
0: Dziewczyny na tatę zrzuciły, także słuchamy pana. Jaki to ostatnio szalony pomysł był u was?
1: Ja wiem. W domu miałam taki pomysł, z jogurtu zrobię lody i włożyłam ten jogurt i otworzyłam ten jogurt, włożyłam do zamrażarki, żeby się lody zrobiły.
0: Udało się? Udało się? Aha.
1: Tak, udało się. Dlatego teraz jak byłyśmy w takim klubie i było śniadanie, to był jogurt na śniadanie i wtedy my wybrałyśmy wiśniowe jogurty, a nikt więcej ich nie wybrał i my miałyśmy lody zamiast jogurtu.
0: No to bardzo...
1: To było dużej w lodów.

0: No to bardzo dobry pomysł. A jaki szalony pomysł ostatnio pamięta Aniela? Bo to Lilianka opowiadała, tak?
1: Tak.
0: Mhm. Anielko, a ty pamiętasz jakiś szalony pomysł, który zrealizowałyście ostatnio?
2: Ja myślę, że Aniela ma same szalone pomysły. Dla niej to jest poprzednie, więc nic aż tak bardzo się nie wybija, bo cały czas wszystko, co realizuje, robi z uśmiechem, dużą energią.
0: Fajnie. Dużo energii i dużo takiej pozytywnej energii słychać u was. Dziękujemy wam za nią tuż przed godziną 8. No to słuchajcie, dziękuję. Dziewczynki, wszystkiego dobrego w tym przedszkolu, żeby fajnie dzisiaj było, dobrze? Dla taty wszystkiego dobrego w pracy, bo zapewne pan do pracy zaraz będzie podążał.
2: Tak, dokładnie.
0: Mhm. I kogo pozdrawiamy? Kogo chce pozdrowić Anielka?
1: Mama, Lila, Jata, babcia Jole, Jata, Darka, Tocie, Agie, i to się składa.
0: A kogo pozdrawia Lilianka?
1: Mamę, tatę, Anielkę, Frejkę, dziadka, babkę, ciocię Agę, ciocię Karo, Milkę, Makro i babkę Jola, dziadka Darka i jeszcze babcie Jacę i radyjko dla dzieci.
0: Dziękujemy bardzo.
1: Ja też się radyjko dla dzieci.
0: Radyjko też was pozdrawia. Kogo tata chce pozdrowić?
2: Myślę, że lista w pełni wyczerpana.
0: Lista pozdrowień.
2: Tak, oczywiście pozdrawiamy też radio i cieszymy się, że też zarażamy uśmiechem. Mam nadzieję, że radio również całe, całą Polskę i wszystkich słuchaczy będzie równie mocno zarażała, tak jak to robi do tej pory.
0: Bardzo się cieszymy, bardzo dziękujemy, kochani, wspaniałego czwartku. Ahoj, do usłyszenia.
1: Do widzenia.
0: A my, drodzy radiosłuchacze, słyszymy się i uśmiechamy się tuż po godzinie 8:00.

0: Autopromocja.
1: Czemu w studni woda dudni?
2: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
3: A burczy bas na pewno burczy basem?
4: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku.
2: A co jeszcze w audycji?
1: Ciekawe wydarzenia.
2: Wartościowe książki.
3: I niepowtarzalne nagrody.
4: Posłuchamy też opowieści.
2: Usłyszymy dawne melodie. Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
1: I z wami.
4: Na wakacyjną wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę od 10 do 12 zapraszają
2: Jolanta Kossakowska,
5: Monika Gigier,
4: Patrycja Cisz,
1: Mateusz Dobrowolski
3: i Piotr Piszczatowski.
0: Autopromocja.
6: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
7: Trwa w najlepsze i rozkręca się, i my się rozkręcamy. Jacek Zawada, Filip Górski, i wy się rozkręcacie. Już trzy osoby, nie, pięć osób rozmawiało dzisiaj ze mną, a dopiero pół godziny audycji za nami. Co to się będzie działo dalej? Mam nadzieję, że za chwilę znów ktoś ze mną porozmawia, a nawet zadba o mój rozwój fizyczny i pomoże i mnie, i Filipowi trochę podnieść się z tych naszych wygodnych radiowych foteli i poćwiczyć, bo już za chwilę po piosence czas na
6: poranna rozgrzewka, czyli uchroń kości od starości.
7: Tak jest. Będziemy chronić nasze wszystkie kości. Młode i trochę starsze, i te dojrzałe, i te jeszcze rozwijające się od starości. Czy po prostu będziemy bronić i chronić te nasze kości przed takim zastaniem się? Nie, nie, nie, nie, nie. Nie chcemy, żeby nasze kości były nierozruszane. Chcemy, żeby jak najbardziej były żywe, żywotne, żeby miały jak najwięcej energii. Zatem teraz zapraszamy was na piosenkę, która otworzy nam tę drugą godzinę naszej porankowej audycji, a w międzyczasie niech ktoś z was, jeśli tylko ma ochotę, zadzwoni do nas pod numer telefonu 226452055 z ćwiczeniem lub z dwoma ćwiczeniami na dobrą rozgrzewkę, na poranną rozgrzewkę. Będziemy ćwiczyć my z Filipem, będą ćwiczyć wszyscy radiosłuchacze, a czy zadzwoni do nas pani trenerka czy pan trener, tego dowiemy się już po tym, jak tylko usłyszymy, co nam mucha ma do powiedzenia. Oczywiście ta, która fruwa, lata w mucholocie.

0: czyli uchroń kości od starości.
1: No ja chcę uchronić te kości od starości. Dlaczego nikt do nas nie dzwoni, żeby zadać nam jakieś ćwiczenie? No nawet, może najtrudniejsze na świecie to nie, ale takie z trzema gwiazdkami to już może być. To już tak. 22, 6, 4, 5, 20, 55. Drodzy radiosłuchacze, drogie radiosłuchaczki, uchrońcie nasze kości od starości. Zapraszamy do telefonowania do Polskiego Radia Dzieciom, albo jak to pięknie powiedziały, tuż przed 8 godziną Lilianka i Anielka, Radyjko dla Dzieci. Dzwońcie do waszego ukochanego Radyjka dla Dzieci i zadbajcie o to, żeby i prowadzący, i wydający ten poranek, żebyśmy razem z Filipem trochę się poruszali, bo ojej, no my już WF to dawno mieliśmy temu w szkole, a do szkoły już trochę nie chodzimy, więc trochę nam się zapomniało, jakie ćwiczenia na WF-ie się wykonywało. Zatem bardzo proszę o waszą pomoc, zadbajcie o nas, o nasze kości, o nasze ciała, zadając nam zadając nam łatwe, a nawet łatwiutkie ćwiczenia gimnastyczne. 2, 6, 4, 5, 20, 55. Proponujemy, by ten numer telefonu wykorzystali wszyscy, którzy właśnie teraz mają w głowie jakieś prościutkie ćwiczenia dla nas. Dzwońcie do nas, a my tymczasem sprawdzimy, co ciekawego w pogodzie się dzisiaj wydarzy. Będzie tak, prawie w całej Polsce, będzie tak, jak w Białymstoku, o którym opowiadał nam dzisiaj Staś.

0: czyli pierwszy radiosłuchacz, który dodzwonił się do poranka tuż po 7:30. Będzie padało w Białymstoku, w Suwałkach, w Olsztynie, w Gdańsku, w Zielonej Górze, we Wrocławiu, w Zakopanem, w Rzeszowie, w Warszawie, w Łodzi, w wielu miejscach. Kielce, Lublin, Katowice i Opole. W tych miejscach nie powinno padać w ciągu dnia. Reszta Polski będzie pochłonięta przez opady deszczu. Zatem parasol to jest dzisiaj bardzo dobry rekwizyt, bardzo dobry przedmiot, który nam może uchronić, może pomóc uchronić nasze ciała, nas wszystkich przed opadami deszczu. Nawet w Katowicach, Kielcach i w Lublinie w późniejszej porze parasol też może być dobrze wykorzystany. Zatem pamiętajcie o tym, a temperatura od 20 w Suwałkach, 22 w Białymstoku i na Pomorzu, do 25 w centrum, aż do 30 w Krakowie i nawet 31 w Rzeszowie. Najcieplej, zdecydowanie najcieplej będzie dzisiaj na południowym wschodzie Polski, czyli patrząc na naszą mapę, po prawej stronie i na samym dole. A jaka pogoda jest dzisiaj u Tymka? Dzień dobry, Tymku. Hej, hej, dzień dobry, Tymku. Halo, halo.
1: Dzień dobry. Pogoda jest deszczowa,
0: Tak, pogoda deszczowa, bo ten deszcz będzie dzisiaj w całej Polsce prawie. A skąd do nas dzwonisz, drogi Tymku?
1: Białegostoku.
0: Wow, ale nam się dzisiaj Białystok rozkręca. Jesteś już kolejną osobą, która dzwoni. Znasz może Stasia, który dzwonił pół godziny temu?
1: Nie.
0: Aha, no proszę, proszę, proszę. Był Staś z Białegostoku, a teraz jest Tymek z Białegostoku. Drogi Tymciu, jakie ty masz plany na dzisiejszy czwartek?
1: No, jeszcze nie wiem. No bo mam wakacje jeszcze.
0: Mhm. A ile masz lat, Tymku?
1: 8.
0: Czyli jak już się zacznie wrzesień, a to jeszcze bardzo daleko, to zaczniesz naukę w drugiej klasie, tak?
1: Tak.
0: No i co? Wakacje w pełni. Mamy już ponad miesiąc, półtorej miesiąca za nami. Powiedz, tęskni ci się trochę do szkoły, czy nie?
1: Tak.
0: A za czym najbardziej tęsknisz?
1: No za kolegami.
0: No wiadomo, co za pytanie. A czy z którymiś z kolegów szkolnych spotykasz się też w wakacje, czy nie?
1: Nie.
0: Spotkasz się z nimi już niebawem, bo za 11 dni skończą się wakacje i zacznie się szkoła. A póki co opowiedz nam, jak spędzałeś do tej pory wakacje. W Białymstoku, w domu, czy bardziej gdzieś wyjeżdżałeś?
1: Trochę tu, trochę tu.
0: Aha, troszkę w kilku miejscach, ale też w Białymstoku pewnie również jest co robić, prawda?
1: Tak.
0: A czy ty dzisiaj też się wybierasz na ten mecz Jagiellonii, o którym Staś nam opowiadał wcześniej?
1: Nie, raczej.
0: Nie. Mhm. A lubisz jakieś sporty?
1: No, jeżdżenie rowerem na pewno.
0: O, to wczoraj w audycji Hop do Góry zajmowaliśmy się rowerami i kolarstwem. Jeśli nas nie słuchałeś, to zapraszam cię na naszą stronę. Tam odnajdziesz te audycje. Mieliśmy super trenera i jego 12-letniego podopiecznego, także tam można posłuchać ciekawostek o rowerach. A jak jeździsz tym rowerem, to z kim lubisz jeździć? Z tatą, z mamą, z rodzeństwem?
1: No to całą rodziną.
0: Mhm. I gdzie ostatnio byliście rowerami?
1: No, ostatnio to byłem tylko z tatą, wyjechaliśmy na tor, a później na lotnisko.
0: O, na lotnisko. Daleko macie do lotniska, czy blisko z domu?
1: Dosyć niedaleko.
0: Dosyć niedaleko. No i co, i taka przejażdżka może być fajna w wakacje, rowerowa?
1: Tak.
0: A jak się na nią przygotować? Jak się ubrać?
1: No, z bluzą.
0: Słucham?
1: Kask.
0: Kask jest najważniejszy, prawda? Tak jest. No dobrze, ale ja tak odwlekam ten moment, odwlekam. A przecież ty, drogi Tymku, zadzwoniłeś, bo już przed nami teraz...

0: czyli uchroń kości od starości.
1: No to my z Filipem jesteśmy gotowi. Panie trenerze Tymonie, od czego zaczynamy rozgrzewkę?
2: Od biegania w miejscu przez pół minuty.
1: Od biegania w miejscu przez pół minuty. Czy pan trener włączy stoper, czy my mamy sami sobie liczyć? Sami będzie.
2: Włączy stoper.
1: Pan trener ma stoper przy sobie? O nie.
2: Nie, ale to liczę.
1: O dobrze, no dobrze. Wbiegamy w miejscu. To uwaga, 3, 4. Proszę włączać stoper i powiedzieć nam start.
2: Start.
1: Raz, 2, 3. Ja już biegam, Filip też biega. Pan trener liczy czas? Pan trener
2: tak.
1: Włączył stoper. Ile zostało jeszcze? Panie trenerze, ile zostało?
2: Jeszcze 15.
1: Jeszcze 15? Tak dużo? Ojejku. A można zrobić przerwę na łyk wody, czy potem?
2: Tak,
1: łyk wody.
2: Można.
1: Przerwa, gul, gul, gul. Dobrze, biegnę dalej. Ile jeszcze?
2: 10.
1: Proszę odliczać ostatnie 5, zgoda? O, jak nie wytrzymam chyba. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Udało się, Filip pobiegał. I ja pobiegałem, ale od razu więcej energii, od razu więcej życia. Panie trenerze, dziękujemy bardzo za to ćwiczenie. Czy pan też lubi oprócz rowerów bieganie właśnie? Ojej.
2: Tak.
1: A czy pan trener dzisiaj biegał?
2: Nie jest.
1: No to jak to? To trzeba było się rozgrzewać razem z nami. A co to dobrego jest w takiej porannej rozgrzewce twoim zdaniem, Tymku?
2: No, lubię porannej rzeczy, które proponują dzieci do rozgrzewki.
1: No bo to jest fajnie, bo wtedy po prostu można tak ożywić i ciało, i głowę, prawda?
2: Tak.
1: No dobrze. Drogi Tymonie, my dzisiaj o bzyczących owadach rozmawiamy. Gdzie najczęściej takie owady spotykasz? W parku, w ogrodzie, nad jeziorem, na łące, czy gdzieś jeszcze indziej?
2: Nad jeziorem raczej.
1: I jakie to są owady najczęściej?
2: Komary.
1: Dzisiaj jest Dzień Komara, ale nie tylko o komarach, ale i o innych ciekawych, bzyczących owadach będziemy rozmawiać. Bardzo dziękuję za twój telefon, a teraz jeszcze pytanko, kogo chcesz pozdrowić?
2: No. Mamy tatę, brata, no i babcię, dziadka i drugą babcię i prababcię.
1: My z Filipem serdecznie ciebie pozdrawiamy, ściskamy, trzymaj się, dobrego dnia, pa, pa.
2: Do widzenia.
1: Do usłyszenia. A my, drodzy radiosłuchacze, wracamy do naszej orkiestry bzyczących owadów. Pierwszy owad, o którym już mówimy od kilkudziesięciu minut, to... Au, gdzie on jest? Gdzie on jest? Rozpoznajecie go dobrze, to jest komar. Jeden z tych owadów, których dźwięk znamy chyba najlepiej. A ten charakterystyczny komarowy dźwięk powstaje głównie dzięki bardzo szybkim ruchom skrzydeł tego owada. Szczególnie łatwo usłyszeć go wtedy, kiedy przelatuje tuż obok naszego ucha. I co ciekawe, dla innych komarów to brzęczenie, to bzyczenie, może tak powiem, może być ważnym sygnałem. Ciekawe jest też to, że komary, które nas tak często denerwują tym bzyczeniem i tym, że próbują nas ugryźć, to komary mają wielu wrogów. Zjadają je między innymi nietoperze, jaskółki, ważki, pająki, ryby i nawet niektóre żaby. Na świecie istnieją tysiące różnych gatunków komarów, bo komary właśnie żyją prawie na całym świecie, od chłodniejszych

naszych regionów po tropiki. Nie wiem, czy wiecie i nie wiem, czy słyszeliście o tym, że komar jest takim malutkim detektywem. Ma specjalne narządy, dzięki którym potrafi wyczuwać ciepło, zapach i ruch powietrza. I to wszystko, te wszystkie rzeczy pomagają mu znaleźć żywiciela, czyli tę osobę, najczęściej człowieka, od którego będzie chciał się pożywić. A jak się pożywiają komary? O tym porozmawiamy z naszym dzisiejszym gościem tuż po godzinie 9:00, więc przygotowujcie pytania do naszej pani ekspert od komarów i nie tylko od komarów. Zatem komary wpisujemy na listę naszych członków orkiestry bzyczącej, może tak nazwijmy, wakacyjna orkiestra bzycząca, listę muzyków tej orkiestrze rozpoczynamy od komarów. I ja tak sobie myślę, przysłuchując się temu dźwiękowi, że komary to chyba mistrzowie takiego wysokiego i ten dźwięk taki wysoki pasowałby mi do najwyższych głosów w naszej orkiestrze i w chórze, czyli komary będą w sopranach, będą wysoko śpiewać w tejże orkiestrze. Może stworzymy nawet taką konkurencję dla orkiestry Polskiego Radia. Ciekaw jestem, czy mnie wszystkie bzyczące owady w Polsce słyszą, bo jeśli tak, to niech nadlatują tutaj i naprawdę do godziny 10:00 mam nadzieję, że uda nam się taką orkiestrę bzyczących owadów tutaj w naszym Polskim Radiu Dzieciom wyczarować. Są komary, komary są w sopranach, a gdzie obsadzimy, w jakim miejscu chóru lub orkiestry pszczoły? O tym pomyślimy już niebawem, a tymczasem pszczoły przyjeżdżają do nas razem z Marylą Rodowicz na wrotkach.

pszczoły na wrotkach i Maryla Rodowicz, która pomimo tego, że ma 80 lat, piękny wiek, to nadal wspaniale i fantastycznie prezentuje się na scenie. My bardzo trzymamy kciuki za kolejne nowe piosenki pani Maryli, za kolejne nowe płyty i czekamy na jej kolejne koncerty. Podziwiamy, podziwiamy i podziwiać będziemy i bardzo lubimy w Polskim Radiu Dzieciom piosenki pani Maryli Rodowicz, między innymi takie jak Pszczoły są na wrotkach. A nie wiem, czy wiecie, że pszczoły oprócz tego, że tutaj w piosence były na wrotkach, to też lubią i potrafią tańczyć. Bo kiedy pszczoła znajdzie dużo kwiatów z nektarem, to wtedy wraca do ula i wykonuje taki swój specjalny pszczeli taniec. I dzięki niemu inne pszczoły wiedzą, gdzie mają szukać jedzenia. W rodzinie pszczelej, myślę, że to wie wielu z was, jest jedna królowa, która składa jajeczka. Oprócz niej są też robotnice, które sprzątają ul, karmią larwy, budują plastry i zbierają pokarm. A nie wiem, czy wiecie o tym, że pszczoły widzą kolory inaczej niż my. Szczególnie dobrze, jak się okazuje, dostrzegają niebieski, fioletowy i żółty. Potrafią też widzieć światło ultrafioletowe, którego człowiek nie zobaczy. Zatem zapraszamy te jakże ciekawe owady, czasami tajemnicze, ale też bardzo pracowite, te owady, którymi są pszczoły, zapraszamy w tym momencie do naszej radiowej owadziej orkiestry wakacyjnej. Pszczółki nadlatuj!

lotu pszczoła porusza skrzydłami tak szybko, jak się okazuje, że słyszymy właśnie to charakterystyczne bzzz. W ulu tych dźwięków jest jeszcze więcej, bo pszczoły mogą komunikować się też poprzez drgania i ruchy. A kiedy nad kwiatami słyszymy wiele pszczół, tak jak teraz, naraz, to wtedy powstaje prawdziwy chór i my ten chór pszczół zapraszamy dzisiaj do najniższych głosów w naszym chórze, najniższych damskich głosów, czyli do altów. Bzz. Posłuchajcie, no chyba dobry pomysł, prawda? Komary są w sopranach, w tych najwyższych głosach, a pszczoły w najniższych, damskich. No mamy ten chór, mamy, powoli nam się ten chór tworzy, a za chwilę do tego chóru i do naszej orkiestry zaprosimy kolejne owady. Jakie owady wy byście zaprosili do naszej wakacyjnej owadziej orkiestry? 226452055. Już od teraz przyjmuję telefony z

Słyszycie? I te właśnie trzmiele brzmią zazwyczaj niżej i tak bardziej, jakby to powiedzieć, bardziej tak grubo, soczyście niż mała pszczółka Maja na przykład. Ciało trzmieli jest pokryte włoskami, więc wyglądają jak takie latające kulki, kulki futra. Może tak bym je nazwał. A kiedy leci sobie trzmiel na

0: kwiatami, to wtedy można mieć wrażenie, że obok nas przeleciał taki mały helikopter, trzmieli helikopter. O. Taki jak teraz. To trzmiele również zapraszamy do naszej owadziej wakacyjnej orkiestry. Trzmiele z tym niskim głosem, co ja mówię, dźwiękiem, będą w basach, czyli najniższych głosach męskich. Na razie póki co jeszcze nie mamy żadnych instrumentów w tej orkiestrze, tylko głosy, tylko dźwięki do stworzenia chóru. Może Staś nam pomoże zaprosić jakieś inne owady, które brzmią na przykład jak instrumenty. Dzień dobry, Stasiu.
1: Dzień dobry.
0: Cześć. Jakie owady ty zaprosiłbyś do naszej orkiestry?
1: Muchy.
0: Muchy? Oho, ho, ho. Muchy. Była już dzisiaj taka jedna mucha. Mucha w mucholocie.
1: Tak.
0: Prawda?
1: Była jedna.
0: No i co my z tymi muchami zrobimy? Gdzie my, co my możemy im dać tym muchom? Jaki przydział muzyczny w naszej orkiestrze, czy w chórze? Gdzie byś widział muchy?
1: No nie wiem.
0: Czy one brzmią bardziej jak jakiś instrument, a może też je zaprosimy do głosów tych wyższych? Co ty na to?
1: Chyba tak,
0: bo muchy mają wyższy dźwięk niż wyższe brzmienie, może tak powiem, niż nasze trzmiele, które umieściliśmy w basach. To muchy zapraszamy do sopranów, takie małe muchówki, a takie większe muchówki do tenorów. Zgadzasz się?
1: Tak.
0: A czy ty lubisz takie bzyczące owady latem, czy troszkę cię one denerwują?
1: Mnie bardzo wkurzają.
0: Denerwują cię? Które cię najbardziej denerwują? Muchy, komary czy jakieś inne?
1: Komary.
0: Komary chyba będą tutaj numerem jeden.
1: Komary, ślimaki i mszyce.
0: O, a dlaczego ślimaki?
1: Bo mi zjadają fasolkę i mszyce też.
0: Oho, ho, ho, ho. No to rzeczywiście może być wtedy problem, prawda?
1: Tak.
0: Mhm. A jak w ogóle wyglądają twoje wakacje? Czy ty, skoro tak nam pięknie opowiadasz tutaj o przyrodzie, to lubisz obserwować naturę, przyrodę, wakacje, czy nie za bardzo?
1: To zależy jaki dzień, na przykład jaka pogoda.
0: Mhm.
1: A jak pada, to wolę siedzieć w domu.
0: No pewnie, żeby nie zmoknąć, prawda?
1: Tak.
0: A jak jest słonecznie, to podziwiasz naszą piękną przyrodę wakacyjną?
1: No czasami tak.
0: I gdzie wtedy lubisz najbardziej się udać? Do lasu, na łąkę, może gdzieś indziej?
1: Chyba na podwórko.
0: Po prostu na podwórko. A na tym podwórku, jak się rozejrzeć wokół, to co można zobaczyć na twoim podwórku, Stasiu? Jaką przyrodę? Z drzewa czy coś innego?
1: No, puszczaki mamy.
0: Mhm. Co? Ja, tak?
1: Mamy takie małe podwórko. Mamy pomidorki, malinki.
0: O, pięknie. Czyli warzywka sobie wzrastają i takie warzywka pewnie z własnego ogródka są o wiele zdrowsze, prawda?
1: Tak.
0: Mhm. Pięknie, pięknie. Dziękuję, że zaprosiliśmy z twoją pomocą muchy do naszej wakacyjnej orkiestry Owadziej. A teraz ja zapraszam ciebie do pozdrawiania. Kogo chcesz pozdrowić?
1: Mamę, tatę, Kacperka, Ale i kuzynów.
0: Dobrze. Pozdrawiamy serdecznie i ciebie również i dziękujemy za propozycję much. Już są zapisane do naszej orkiestry. Trzymaj się cieplutko. Hej, hej, do usłyszenia.
1: Do widzenia.
0: A ja jestem bardzo ciekawy, co dziś dobrego zjedliście na śniadanie. To oznacza, skoro krążę teraz wokół tematu śniadaniowego, że czas na... Tak jest. Granie za śniadanie. Wy dzwonicie, opowiadacie nam o swoim ulubionym menu śniadaniowym wakacyjnym,

0: śniadanie.
1: No właśnie, wy podajecie nam przepis na ulubione śniadanie wakacyjne, a my w zamian wam gramy. Gramy waszą ulubioną piosenkę. Dodzwonił się do nas Szymon z mamą. Witajcie, kochani.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć i czołem. Gdzie jesteście, co robicie?
0: Jesteśmy po przedszkolu.
1: O, czyli do przedszkola dzisiaj, tak, Szymonku? No to cieszymy się, że zanim wejdziesz do przedszkola, zanim jego próg przekroczysz, to jeszcze chcesz nam dać przepis na dobre wakacyjne śniadanie. Zgadza się?
0: Tak.
1: Jakie to będzie śniadanko? Ja już poczekaj, ja wezmę tylko kartkę, coś do pisania. O, poczekaj, już mogę zapisywać. Proszę bardzo, jaka jest nazwa tego śniadania? Jaki to będzie posiłek?
0: Ja jestem tutaj śniadanie.
2: Nie śniadanie, tylko i czym jajecznica?
1: Jajecznica z czym?
0: Z pomidorami
1: i z cebulą. Jajecznica z pomidorami i z cebulą. A mamy, poproszę o składniki.
2: Dwa jajeczka.
1: Dwa jajka, dobrze. To jest jedna porcja na jedną osobę. Taką młodszą czy starszą?
2: To dla Szymona.
1: Dobrze, dwa jajka. Co dalej?
2: Dwa jajka. Najpierw trochę cebulki w patelnię.
1: Troszkę cebulki. A na patelni troszkę. Co powinno być? Jakiś, jakieś masło klarowane, olej czy nic?
2: To powinno być, Szymon.
0: Masło.
1: Zwykłe czy klarowane?
0: Zwykłe.
1: Zwykłe, dobrze. Zwykłe masło na patelnię. Potem trochę cebulki, tak?
2: Tak.
1: Trochę

0: cebulki. Co dalej?
1: To kładziemy na cebulkę. Kroimy, a nie, najpierw to musimy wykąpać w gorącej wodzie pomidora, tak? Żeby go
2: Obrać
1: skórę. Tak.
0: Mhm. Żeby zdjąć skórkę z tego pomidorka, tak?
1: Tak. I później co robimy?
2: Kręci pomidora i...
1: Co? Wrzucamy na patelnię?
2: Wrzucamy na patelnię.
0: Wrzucamy na patelnię. Najpierw pomidor, czy najpierw jajka, czy razem?
1: Najpierw pomidor.
0: Najpierw pomidor. Dobrze, dobrze. Pomidor, potem jajka?
1: Potem jajeczka.
0: A kochani, jakie przyprawy do tego wszystkiego?
1: Troszkę soli.
0: Mhm.
1: I tyle.
0: I tyle. Ile czasu musimy to smażyć wszystko i czy jajka zmieszać z pomidorem, czy oddzielnie jakby je smażymy?
1: Najpierw smażymy jajka i jak się trochę zetną, to zaczynamy mieszać delikatnie.
0: Mhm, dobrze.
1: I, czyli nie mieszamy, nie robimy takiej papki, tylko tak po troszeczku się ścina to jajeczko.
0: Mniam, mniam, mniam. Czy takie śniadanie wy dzisiaj jedliście?
1: No, Szymon, proszę.
2: Nie, bo jeszcze jestem przed.
0: A jeszcze przed śniadaniem jesteś. A czy to jest twoje śniadanie numer jeden w wakacje, Szymon?
2: Tak.
0: No to fajnie. Polecamy naszym radiosłuchaczom?
1: Tak, polecamy.
0: Polecamy. A jakieś pieczywko do tego, Szymonku, czy bez pieczywka?
2: Bez pieczywka.
1: Ale za to jest coś zielonego jeszcze.
2: Ale za to jest awokado.
0: Awokado?
2: Tak.
0: Mniam, mniam, mniam. Ale kawałki awokado, czy takie pire z awokado, jak lubicie?
2: Kawałki.
0: Kawałki. Ja tak zareagowałem entuzjastycznie, bo ja ostatnio jadłem na śniadanie właśnie grzanki z pire z awokado i po prostu palce lizać. Ale to dzisiaj wasze śniadanie, wasze śniadanie. Co dobrego do popicia do tego śniadania? Czy kompocik? Woda, po prostu woda niegazowana, tak?
1: No, dużo, dużo wody.
0: Dużo, dużo wody, a szczególnie wtedy, kiedy jest upalnie, to dużo wody przez cały dzień bardzo nam się przyda, prawda?
1: Tak.
0: Super, mamy śniadanie, to teraz będzie granie za śniadanie. Filip mi podpowiedział, że wy chcecie jakąś piosenkę o czym?
2: O lecie.
0: O lecie, a będziesz wybierał, Szymonku, to ja mam dla ciebie takie propozycje. Czy wolisz taką piosenkę pod tytułem Lato za jeden uśmiech, czy wolisz piosenkę Lato, lato, lato czeka? Wybieraj, proszę bardzo.
2: Lato, lato, lato
0: czeka. I Halina Kunicka w tej piosence już za chwilkę dla ciebie i dla twojej mamy zaśpiewa. A kogo chcecie pozdrowić? Najpierw pozdrawiasz Szymon.
1: Szymon, pozdrawiaj. Kto ci taką dobrą jajecznicę robi?
2: Moja siostra.
1: To kogo pozdrawiasz?
2: Siostra.
1: Jaką?
2: Ja.
0: Nie słyszę imiona.
1: Tak.
0: Jakie imię?
2: Joasia.
0: Ciocia Joasia jest pozdrowiona przez Szymona. A mama kogo pozdrawia?
1: A mama pozdrowi może tatusia w pracy, żeby szybko wracał.
0: No to ta, jak tata tak? nas słyszy, no to bo koniecznie musi po takim pozdrowieniu wrócić za godzinę do domu, po prostu. Praca nie, jak to się mówi, praca nie zając nie ucieknie. Kochani, to teraz specjalnie na zamówienie Szymona po takim pięknym przepisie śniadaniowo-wakacyjnym dla was piosenka. Lato, lato, lato czeka. Dobrego dnia, pa, pa.
1: Dziękujemy wzajemnie, pa, pa.

To my też bijemy brawa. Bijemy brawa panu Zbigniewowi Wodeckiemu, który najlepiej na świecie, nie, to za mało powiedziane, najlepiej w całym wszechświecie potrafił wykonać, zaśpiewać i zagrać piosenkę tę pszczółkę, pszczółka Maja. Pszczółka Maja też na pewno jest w naszej owadziej wakacyjnej orkiestrze, ale troszkę nam się czas zaczyna kurczyć. Już za kilkanaście minut dołączy do nas gość, a skoro będzie gość, to będzie mnóstwo pytań, a skoro będzie mnóstwo pytań, to my chcemy się przygotować na tego gościa i zaprosić jeszcze więcej owadów do naszej wakacyjnej orkiestry i chóru Polskiego Radia Dzieciom. Mamy już komary, mamy już pszczoły, mamy już trzmiele, to teraz zapraszamy osy, czyli szybkie bzz, bzz, bzz, bzz, bzz. Osy również tworzą taki dźwięk, charakterystyczny dźwięk podczas lotu, a ich brzęczenie może być takie bardziej ostre i bardziej nerwowe niż spokojne bzyczenie trzmiela. Przy tym trzeba pamiętać, że osa jest drapieżnikiem i poluje na inne owady. Więc w naszej orkiestrze byłaby dobrym muzykiem i byłaby dobrym łowcą. Łowcą talentów. Zaprosiliśmy osę, a teraz do naszej orkiestry zapraszamy bzygowate. Znacie to słowo? Kojarzycie takie owady jak bzykowate? To są takie muchówki, które często wyglądają jak pszczoły albo osy i niektóre z nich potrafią zawisnąć w powietrzu niemal nieruchomo. Dlatego właśnie ich lot przypomina trochę takie małe drony.

0: ich ciche brzęczenie może być częścią tła, dźwiękowej ścieżki łąki, ale też ogrodu. Zatem osy i bzykowate niech czują się zaproszone. Osy zapraszamy do tenorów, tych wysokich głosów męskich, a bzygowate do niskich głosów altów, tych głosów kobiecych, niskich oczywiście. Za chwilkę będziemy zapraszać kolejne wspaniałe, wakacyjne, letnie owady, a tymczasem porozmawiamy z Arturem i z Oliwierem. Cześć chłopaki!
1: Cześć!
0: Cześć Arturze!
1: Pani
0: dzisiaj nie ma, bo jest pan. Pani będzie jutro. Ale jest dzisiaj pan, no bo my się tak zamieniamy. Raz jest pani, raz jest pan. Jest Artur po drugiej stronie i jest Oliwier, tak?
1: Tak.
0: Czy Oliwia?
2: Oliwier.
0: Oliwier, dobrze. Dobrze usłyszałem. Dzień dobry i jest mama. Kochani, jakie owady chcecie zaprosić do naszej orkiestry wakacyjnych owadów?
1: Pierszcze, żaby.
0: Jakie?
2: Żaby, to nie owady. Pierszcze.
0: O, mama fajnie podpowiada.
1: Ale pszczółki, osy.
2: Już były.
0: Osy były, pszczółki były, ale świerszczy nie było. Mama fajnie podpowiada, skorzystamy z jej podpowiedzi. Poczekajcie, po kolei. Najpierw Artur niech powie to, co ma do powiedzenia. Kogo chce zaprosić do naszej orkiestry? Proszę, Arturku.
1: Świerszcze.
0: A świerszcze muzykują, wydają z siebie dźwięki w ciągu dnia czy nocą?
1: Nocą.
0: Bardzo dobrze. Dopisuję świerszcze. Tak, brawo, wielkie brawa dla Arturka. Dopisuje świerszcze do naszej orkiestry. A jakie owady chciałby dopisać Oliwier? Co takiego?
1: Owady.
0: Mama ma... Słuchajcie... Słuchajcie, mamy, bo macie super pomysły. Oliwier, to co? Dopiszemy te cykady?
2: Cykady?
0: Dopisujemy cykady. Fajnie. Bardzo dziękuję. Chłopaki, a gdzie wy jedziecie?
1: Do przedszkola.
0: Do przedszkola? Razem
1: chodzicie? Na zajęcia takie. I zajonie.
0: Aha, a co to za zajęcia? Na czym polegają?
1: Robotyka.
0: Na czym?
2: Robotyka.
0: Robotyka. I co tam się robi? Tworzy się roboty?
1: No, my na komputerze tam pracujemy, ale już jestem.
0: No to ja wam życzę fajnego dnia na tej robotyce. A mama też, mama też będzie na zajęciach? Czy mama będzie odpoczywać? Czy mama będzie w pracy?
2: Mama w pracy. Mama będzie w pracy.
0: Czyli każdy...
1: Czyli...
0: Czyli każdy ma dzisiaj swoje zajęcia. Kochani, zbliża się dziewiąta, to znak, że czas na pozdrowionka. Kogo chcecie tak najbardziej na świecie pozdrowić?
1: Mamę!
2: Dziękuję.
0: No to pozdrawiamy mamę, a ja pozdrawiam was jeszcze bardzo serdecznie i dobrego czwartku dla was, kochani.
2: Dobrego.
1: Ale ja
0: trzymajcie się. Pa, pa.

0: Autopromocja.
1: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne życie zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
2: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
3: Na zegarach 9, Jacek Zawada, Filip Górski. Tak jest, to jest wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom i jesteśmy z wami jeszcze do godziny 10 i razem z wami, drodzy radiosłuchacze, tworzymy cały czas na bieżąco. Cały czas dołączają nowe owady do tworzonej przez nas i przez was owadziej orkiestry wakacyjnej. Kogo jeszcze możemy dopisać? Jak myślicie i jakie macie na to pomysły? Śmiało podpowiadajcie nam.

0: Lubimy leżąc nic nie robić. Gdy coś pilnego, niechaj zrobią to wojskowi. Cztery!
1: Ja lubię leżeć gdzieś na plaży. Gdy coś pilnego, niech wołają kolejarzy.
2: Aha, aha!

0: coś do zgryzienia.
1: No twardy dzisiaj będzie orzech do zgryzienia, ale to tak naprawdę nie będzie orzech, tylko będzie owad do zgryzienia. Znaczy nie będziemy wsuwać żadnych owadów na śniadanie, tylko o tych owadach będziemy rozmawiać, bo o nich rozmawiamy o 7.30. Zatem możecie się domyśleć, że dzisiaj w naszym twardym orzechu do zgryzienia odpowiedzią będzie jakiś owad, ale na pewno będzie to taki owad, który jeszcze nie pojawił się w dzisiejszej audycji, bo przecież my cały czas robimy rekrutację, robimy taki, jakby to powiedzieć, casting, takie przesłuchanie do naszej owadziej orkiestry wakacyjnej. No i teraz w twardym orzechu do zgryzienia też będzie zagadka związana z owadami. Zapraszam, niech dzwonią do nas rodzice z dziećmi, dziadkowie z dziećmi, to będzie zagadka dla osoby dorosłej, a dzieci mogą podpowiadać. 226452055, a ja tak sobie myślę, że my te bzyczące owady znajdujemy w parku, w ogrodzie, na polu, w lesie, na łące, w przeróżnych wakacyjnych przestrzeniach. I teraz posłuchamy, co można robić na łące, bo takie pytanie naszym młodym radiosłuchaczom zadała niedawno Julka Rozbiecka.
2: Na łące można się bawić i robić pikniki.
3: Rosną tam różne kwiaty.
4: Są tam świerszcza i pasi koniki.
5: Przylatują tam różne pszczoły, żeby przynieść nektar i zrobić z niego miód.
6: Na łące można biwakować.
7: Można się bawić w berka, bo tam jest dużo przestrzeni.
8: Można przyjść z przedszkolem na łąkę, wziąć kartki i zrobić zielnik.
9: Można czytać książkę.
10: Wąchać kwiaty.
11: Zrywać kwiatki i robić bukiet.
12: Niektóre kwiaty są pod ochroną.
13: Ganiać się z psem i robić wianki.
14: Wiecie, co piszczy w trawie?
15: Piszczą różne rzeczy.
16: Ja wiem, co piszczy. Twierszcze.
17: Na przykład małe robaczki. One nie piszczą, tylko szeleszczą.
18: Jest taka mała zwierzątko, które jest myszką, bo może wskoczyć na jedną trawę i tak potrząsać i będzie szeleścić.
19: Mogą być biedronki i one bzyczą.
20: Biedronki tak nie bzyczą.
21: Jeszcze pszczoły i osy.
1: No pewnie, i pszczoły, i osy, i biedronki, i tych owadów możemy usłyszeć i możemy zobaczyć na łące bardzo, bardzo dużo, a my już teraz usłyszymy, kto chce dzisiaj się zmierzyć i rozgryźć ten twardy orzech do zgryzienia.
0: Zgryzienia.
1: Dzisiaj w twardym orzechu do zgryzienia witamy panią Beatę i jej syna Ksawerego. Witajcie, kochani.
22: Dzień dobry.
23: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Co wy robicie o tej godzinie 9:09, o urodziny godziny?
22: Jedziemy dzisiaj do Kazimierza na jednodniową wycieczkę.
1: Do tego Kazimierza Dolnego nad Wisłą?

0: Tak.
1: Ale tam jest fajnie, dawno tam nie byłem. Co będziecie zwiedzać, co będziecie oglądać? Jaki macie plan?
0: Na razie tak spontanicznie, może pójdziemy do wąwozów się przejść, aha, bo są bardzo fajne, i po Starym Mieście.
1: A kupicie na pamiątkę sobie to pieczywko w kształcie koguta?
0: Tak, tak, słynne koguty.
1: Słynne koguty kazimierzowskie, prawda?
0: Tak.
1: No dobrze, dobrze, kochani, ale my nie będziemy teraz opowiadać o wakacjach, tylko będziemy się mierzyć z twardym orzechem do zgryzienia, a ja poproszę, żebyście przyciszyli radio, dobrze?
0: Tak.
1: O, teraz jest zdecydowanie lepiej. Czy Ksawery będzie podpowiadał mamie?
2: Tak.
1: Czy mama przygotowała się do dzisiejszego orzecha do zgryzienia z dziedziny owady?
0: Tak, myślę, że próbujemy.
1: No to uwaga, uwaga. To co, zaczynamy, prawda?
2: Tak.
1: Co to za owad, który ma skrzydła, głośno bzyczy, lata sobie tu i tam, a do tego nie jest pszczołą ani muchą. Czasem, gdy podejdzie się za blisko, może ugryźć? Co to za owad? Pani Beato?
0: Tak myślimy właśnie. Podejdzie się za blisko i może ugryźć.
1: Tak.
0: Osa?
1: Może ugryźć człowieka, ale nie ma żądła jak pszczoła.
2: Szerpek!
1: Mhm. No, no, no, to będzie kolejna podpowiedź. Jego nazwa brzmi jak potoczne określenie gazu z brzucha.
0: Bąk.
1: Jesteście pewni? Jaki to owad?
0: Jaki myślimy?
1: Ostateczna odpowiedź?
2: Bąk.
0: Kawery?
1: Oczywiście, że tak, to był bąk, bąk, bąk, bąk. Też jest taka zabawka, bąk może być drewniana albo plastikowa, prawda?
0: Tak, tak.
1: To co, bąki zapraszamy do naszej owadziej orkiestry, a wy jakie jeszcze inne owady byście zaprosili do naszej orkiestry? Ksawery, jakie masz pomysły?
2: Konika polnego.
1: Ale fajnie, a konik polny na czym by grał?
2: Na skrzypcach.
1: Ja też tak myślę. No to mamy skrzypka teraz. A mama jakiego owada by zaprosiła?
0: Może cykady?
1: Cykady, cykady, cykady na cykladach. Ktoś tak kiedyś śpiewał, prawda, Kora?
0: Jakiego?
1: Dopisujemy cykady, dopisujemy bączki i dopisujemy konika polnego. Ale nam się ta orkiestra już rozrosła. Bardzo wam dziękuję, że wzięliście udział w dzisiejszym orzeszku do zgryzienia. Pani Beato, trudno było?
0: No, całkiem trzeba było pomyśleć.
1: Ale Ksawery uratował sytuację i bardzo dopomógł, prawda?
0: Tak, tak.
2: A ja już tu kilka razy dzwoniłem i się zadzwoniłem.
1: Jak to? Dzisiaj już kilka razy dzwoniłeś?
2: Nie dzisiaj, ale innego dnia, no kiedyś.
1: A dzisiaj dodzwoniłeś się po raz pierwszy w wakacje, czy już po raz kolejny?
0: Po raz pierwszy.
1: Po raz pierwszy. No to Ksawery, skoro tak wakacje, to powiedz w ogóle, jak ci te wakacje mijają. Co robisz ciekawego?
2: Byłem nad morzem. U dziadków.
1: Mhm. Nad morzem u dziadków? Czy może to jedne wakacje, a dziadkowie to drugie?
2: Pierwsze, dziadkowie drugie. I teraz jeszcze mamy plany, żeby pojechać po raz drugi raz w wakacje do dziadków.
1: A dziadkowie gdzie mieszkają?
2: Jaśla.
1: Mhm. A czy dziadkowie lubią muzykę?
2: Nie wiem tego.
0: Lubią.
2: Lubią.
1: No to i dziadków, i was, kochani, zapraszamy już na 10:00 na śpiewnik turystyczny. Dzisiaj rozdział 8, piosenki biwakowe. Czy wy jeździcie czasem w wakacje pod namioty, czy zupełnie nie?
2: Czasami.
0: Byliśmy tak raz.
1: Aha.
2: Nie, co?
1: No i fajnie, słuchajcie, pod takimi namiotami, Ksawery, jak ty to oceniasz?
2: Oczywiście, bardzo tak, bardzo fajnie.
1: No to trzy najfajniejsze rzeczy pod namiotami, twoim zdaniem, to...
2: Ognisko, tam jeszcze panowie, którzy tym miejscem, no, bo o to chodzi, żebyśmy jakby w takiej stipi.

0: myślę, że to czy państwo, po prostu to było ich pole namiotowe, a oni mieli psa. I to było najfajniejsze, to prawda, mieli.
1: Bo można było z pieskiem się pobawić też, prawda?
0: Tak.
1: O, ja tam... A ja tam kogoś jeszcze słyszę. Kto to? Twoja siostra Ksawery?
2: Brat.
1: To brat. Jak ma brat na imię?
0: Jeremi.
1: Jeremi! Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy też ciebie, Ksawary. Panią Beatę gratulujemy rozgryzienia dzisiejszego orzecha. No i teraz pozdrawiamy. Ksawery, kogo chcesz pozdrowić?
0: Chciałbym pozdrowić dziadku, plasnoludki, i tego misia i smoka. Polskie Radio Dzieciom. I jeszcze chcę pozdrowić panią z Zerówki.
1: Pozdrawiamy. Jak ma na imię pani z Zerówki?
0: Aneta.
1: Panią Anetkę pozdrawiamy. A mama kogo chce pozdrowić? Pani Beato, śmiało.
2: Oj, chcę pozdrowić. Myślę, że dziadków i naszą całą rodzinę. Wszystkie dzieci, które słuchają Polskie Radio Dzieciom.
1: A od nas pozdrówcie te kazimierzowskie, słynne koguciki, zgoda?
0: Aha, o, chciałam jeszcze jednej rzeczy wspomnieć. Chciałam pozdrowić też te kazimierzowskie koguciki.
1: Razem je pozdrawiamy, Ksawery, prawda? Ale fajnie. Bardzo się cieszę, że taka fajna wycieczka dzisiaj przed wami. Bawcie się tam dobrze. Dobrego dnia w Kazimierzu. Hej, hej, do usłyszenia.
0: Do widzenia.
1: W Kazimierzu Ksawery i jego mama i ten młodszy brat Jeremi będą zwiedzać, oglądać, podziwiać, a my teraz będziemy co? No będziemy po prostu tańczyć. Tańczyć razem z foką, która lubi tańczyć rocka.

0: Ekspertkę, która pomoże nam wyłowić kolejne talenty, owadzie talenty do naszej orkiestry. Przypominam, do godziny 10 prowadzimy nabór. Wszystkie owady w Polsce i wszystkie owady świata, jeśli nas słyszycie, to możecie dzwonić i zapisywać się do naszej wakacyjnej owadziej orkiestry i chóru radiowego. A w tym wszystkim pomoże nam nasza dzisiejsza ekspertka, dr Justyna Bylinowska, zawodowo biotechnolożka z zamiłowania entomologiczne. Moloszka. Dzień dobry, pani Justyno.
1: Dzień dobry.
0: I tylko od razu poproszę jeszcze o wyjaśnienie tego może trudnego słowa dla dzieci, czyli kim jest entomolog?
1: Entomolog to jest badacz owadów. Nie ma tutaj nic wspólnego z etnografem, ani innym.
0: Tak, etno.
1: Ani innym. Proszę powiedzieć, jak jeszcze byłam nazywana?
0: Etnografem i etymologiem.
1: Tak, to są rzeczy, które są związane bardziej z kulturą, czy też językiem polskim.
0: Dokładnie.
1: Natomiast entomolog jest badaczem owadów.
0: Mhm. I pani zajmuje się entomologią z zamiłowania, czyli tak hobbystycznie, tak?
1: Tak, robię to hobbystycznie, ale mam magisterium z biologii, więc w czasie mojej pracy licencjackiej i magisterskiej poświęcałam się również temu aspektowi przyrody, czyli owadom, badałam je, dlatego też zostało to moim hobby, pasją, natomiast później zaczęłam zajmować się czymś innym.
0: Mhm. Pani Justyno, my dzisiaj prowadzimy ten nabór do owadziej orkiestry. Jakie owady pani by zaprosiła do naszej wakacyjnej orkiestry owadów? Takie bzyczące, takie takie, które wydobywają z siebie ciekawe dźwięki.
1: Chciałabym was, dzieci, zaprosić na sierpniową łąkę. To jest takie miejsce, gdzie jest ciepło, jest dużo zieleni, ale także są kwitnące pod koniec już właściwie lata konkretne rośliny, które przyciągają właśnie bzyczące owady. Na początku chciałabym powiedzieć, że to, co bzyczy, nie znaczy, że śpiewa ustami, ale tak naprawdę albo jest to związane z pracą skrzydeł, czasem pocierania części ciała i stąd te owady właśnie te dźwięki wydostają.
0: Czyli na przykład części ciała owadziego są pocierane o siebie. I wtedy dźwięk jakiś, ten dźwięk bzyczący się wydobywa, tak?
1: Taki raczej cykający. Robi tr, tr, tr na przykład, albo cyk, cyk. No te brzęczące owady, o których zaraz powiemy, tak? To jest... Część jest związanych z muchówkami, część jest z błonkówkami. To będziemy wszystko poznawać, ale chciałabym też powiedzieć, że te bzyczące owady będą również bardzo ciekawe, jeśli chodzi o ich biologię i zachowanie.
0: Aha.
1: Część z nich jest na przykład murarzami, niektóre zachowują się jak myśliwce, niektóre mogą być muzykami, a niektóre mogą być wręcz oszustami.
0: I co pani opowiada? Które są oszustami? My nie chcemy żadnych oszustów w naszej orkiestrze.
1: To jest tak zwana mimikra i o tym za chwileczkę powiemy, które owady będą nas oszukiwać, że są bardzo groźne, ale tak naprawdę są bezbronne i tylko to, że ich wygląd jest bardzo taki podejrzany, oszukujący, to będzie chroniło ich życie. Muszę wam jeszcze pokazać takie owady, które będą potrafiły zatańczyć i pokazać adres dobrej restauracji.
0: My lubimy jeść coś, bo pora drugiego śniadania się zbliża, to które to są owady, które nam pokażą dobrą restaurację i na czym to polega, bo to brzmi najciekawiej z tego wszystkiego, co pani opowiedziała tutaj, bardzo smakowicie.
1: One będą tym tańcem pokazywały, nie może nam, ale swoim współsiostrom,
0: tak?
1: Jak się dostać do pewnych kwiatów, które kwitną, jak to jest daleko, jaki to jest kwiat i... jaki nektar można z niego wyciągnąć,
0: uzyskać.
1: czy pyłek, więc o tym będziemy mówić w czasie tej audycji.
0: No dobrze, czyli mamy takie owady, które są muzykami, które są, które trochę nas oszukują tym swoim groźnym wyglądem, takie, które prowadzą do owadziej restauracji. Wśród tych owadów, które są takie najciekawsze, pani zdaniem?
1: No dla

0: Nie są wszystkie takie ciekawe. Każdy ma swój sekret, każdy ma swoje odpowiednie zachowanie, przystosowanie do środowiska, tam gdzie on mieszka, jak współdziała z innymi organizmami. Więc na początku chciałabym o tym właśnie najbardziej chyba głośno bzyczących owadach powiedzieć, czyli o pszczole miodnej. Bo prawdopodobnie każdy wie, jak wygląda taka pszczoła. Ona żyje w społeczeństwie, głównie dziewczyńskim społeczeństwie, bo mają królowe i robotnice, które wszystkie są samicami. No i część taka niewielka w tym ulu jest też przeznaczona dla panów, czyli trutni. Zbierają pyłek, nektar, karmią postacie larwalne, sprzątają po sobie i pilnują ula. Co ciekawe, czasami do tego ula potrafi wedrzeć się pewien wróg. No i tych wrogów jest kilka różnych ciekawych. Nie wiem, czy wiecie, że tam do ula może wejść mysz. Po co może wejść mysz?
1: Naprawdę?
0: Żeby jeść miód? Absolutnie nie. Mysz będzie szukała takiego schronienia na zimę. Jest tam ciepło, ładnie pachnie, jest uspokajający szum
1: ale
0: tych
1: ciekawe.
0: Pszczół. I ta mysz jest oczywiście uznana za wroga, który może podjeść tamte larwy albo jakieś zapasy pyłku. Dlatego te pszczoły będą robiły bardzo ciekawą rzecz tej myszy. Będą otaczały ją, nawet nie, że on może na początku trochę żądliły, ale będą starały się ją ugotować wręcz.
1: Ojeju.
0: Więc to nagrzewają ją bardzo mocno.
1: A pani Justyno, mysz nie boi się pszczół? Nie boi się tego, że mogą ją użądlić?
0: Pewnie się boi, ale jak widzi jakiś taki otworek tam, który może być w tym ulu, to chętnie tam sobie zajrzeć, czy nie jest to miejsce na zimowisko. I inne owady, które mogą też tam wchodzić do tego ula, jest to zmierzchnica trupia główka. Jak widzieliście taki film dla dorosłych, który tam na swoim plakacie ma takiego dużego motyla ćmę z taką charakterystyczną trupią głową, to również często te owady starają się wejść do ula i tam też te pszczoły radzą sobie z nim w podobny sposób jak z tymi myszami.
1: Czyli pszczoły mają sporo wrogów w przyrodzie.
0: To są takie, może wrogowie, nie wrogowie, ale to są
1: nieprzyjaciół.
0: Osoby, owady, które będą chciały skorzystać, zagrzać się w ich ciepełku. Ale o rzeczywistym wrogiem pszczół jest szarszeń. Podobny do osy, wielki, agresywny i bardzo głodny.
1: No i co z tym szerszeniem? Jak one sobie z nim potrafią poradzić, czy nie potrafią?
0: No niestety często, jeżeli ten szerszeń działa grupowo, a tak robi, no to wyłapuje pszczoły, zagryza je i niestety też karmi swoje dzieci tymi pszczołami.
1: Szerszeń jest, pani Justyno, większy od pszczół, tak?
0: O, dużo większy. Jest wielkości kciuka dziecka. Więc naprawdę jest to kawał wrednego owada.
1: O nie, to szerszenia nie zapraszamy do naszej orkiestry, bo mamy już pszczoły, a my chcemy tylko, żeby była dobra atmosfera w tej orkiestrze.
0: Tak. No więc te pszczoły, jak już tam sobie poradzą z tymi nieprzyjaciółmi, czyszczeniem ula, karmieniem larw, oblotami, zbierają oczywiście nektar i pyłek. I taka pszczoła potrafi taki taniec, wywijaniec przedstawić swoim koleżankom, czy swoim siostrom wręcz.
1: Tak.
0: I tam wskazać im kierunek, w którym mają lecieć i odległość, jaką mają pokonać, żeby na ten pożytek tak zwany, tak jak się mówi po pszczelarsku, dolecieć i zebrać tam odpowiednie smakułki.
1: Czyli tym tańcem, charakterystycznym tańcem pszczoła pokazuje swoim siostrom, macie lecieć tam.
0: Tak, tak, tak dokładnie jest. Jest to bardzo złożone. No, nie jest to rzecz, która była wiadoma od dawna, natomiast to jest, potwierdziło się w badaniach naukowych i to jest bardzo taka ich osobliwa umiejętność.
1: Czyli tak sobie myślę, jeśli byłby taki taneczny program, do którego zaprasza się gwiazdy wśród owadów, to pszczoły byłyby w pierwszej kolejności.
0: No, oczywiście, wygrałyby to.
1: Pięknie. Coś jeszcze wiemy o pszczołach ciekawego?
0: No, o pszczołach, to żeby było różnorodnie, to powiem o czmielu ziemnym.
1: O, czmiela zapraszamy jak najbardziej do naszej orkiestry.
0: Jest duży, puchaty, ma bardzo niski, mocny dźwięk. Bzyczy bardzo tak dostojnie, donośnie, grubo można by powiedzieć. Ma bardzo silne mięśnie, które poruszają skrzydłami i to wprawia kwiaty w drgania. Więc tak naprawdę jest to coś podobnego, jakbyśmy przyłożyli szczoteczkę do zębów, taką elektryczną, do kwiatka i to niektórym gatunkom pomaga w zapylaniu.
1: Aha.
0: Dzięki temu wytrząsają ten pyłek, no i przyczynia się to do zapylania. To jest, był czmiel,

0: o którym mówiliśmy, jest to czmiel ziemny. Jest on taki żółty bardziej. Natomiast jego kolega jest to czmiel kamiennik i on jest to tyle charakterystyczny, że też jest duży, puchaty, ale ma czerwoną albo pomarańczowo-czerwoną pupę.
1: No proszę bardzo. A jeden i drugi gatunek trzmiela brzmi podobnie, czy brzmi tak samo? No bo te trzmiele, tak jak pani pięknie zauważyła, brzmią tak dosyć nisko, prawda?
0: Trzmiel ziemny jest większy, więc brzmi jeszcze grubiej, jeszcze bzyczy bardziej. Natomiast ten kamiennik jest troszkę mniejszy.
1: Ten z czerwoną pupą.
0: Tak, to ten. No i też zbiera pyłek. Lubi bardzo otwarte tereny, łąki, ogrody, przydroża, więc bardzo łatwo go zobaczyć, więc będziecie wiedzieli, jak go rozpoznać.
1: Mamy trzmiele, mamy pszczoły.
0: I jeszcze jest coś takiego, co może nie będziemy go teraz mogli zobaczyć, ale jest bardzo ciekawa też bzycząca historia o tym gatunku. Jest to mianowicie murarka ogrodowa.
1: Ojej, co to za owad?
0: Jest to tak zwana pszczoła samotnica, która nie żyje tak jak pszczoła miodna w takich zgrupowaniach, ale jest to jedna mama, która wybiera swoim dzieciom na mieszkanie albo rurkę taką z trzciny, albo jakąś szczelinę, albo puste łodygi, albo jakieś inne otwory. Szczególnie takie domki, które dzieci wieszają dla owadów, takie zwane hoteliki dla owadów. I tam taka murarka zagląda.
1: Czyli w tradycyjnym ulu murarka ogrodowa mieszkać nie lubi.
0: Może. Nie.
1: Nie może nawet.
0: Nie chce.
1: Nie chce, bo jest samotnicą,
0: jest
1: tak
0: samotnicą.
1: Jak pani
0: powiedziała. Ona lubi sama po prostu być ze sobą, lubi sobie po tych kwiatkach polatać, lubi, kiedy ma przestrzeń, nikt jej tam nad głową nie bzyczy i
1: taka
0: mówi, że to masz zrobić.
1: Indywidualistka po prostu.
0: Tak, jest ona indywidualna. I co ciekawe, o ile dorosłej tej murarki, szczególnie tej mamy, nie zobaczymy o tej porze, czyli w połowie sierpnia, ale całe życie tej murarki będzie toczyło się właśnie w tych hotelikach dla owadów. Albo dla tych, w tych różnych rurkach. Tam całe to życie jej się dzieje, więc żebyście nie myśleli, że taki hotelik jest opuszczony, już tam nikt do niego nie zagląda. Całe życie tętni w środku. Ta mama, murarka, zbiera pyłek na swoim odwłoku i tam wchodzi do takiej rurki, gdzie umieszcza ten pyłek, składa jajeczko i przynosi taką bryłkę ziemi, którą zamurowuje to jajeczko z tym pyłkiem. I tam rozwija się larwa. I powtarza taką czynność około 15 razy.
1: Ohoho.
0: Aż zrobi taką jakby fasolkę, czy taki groszek, strąg grochu, no coś takiego, w którym przez większość sezonu wegetacyjnego będzie rozwijała się larwa, która wyjdzie dopiero w kwietniu przyszłego roku. Więc tak naprawdę bzyczy, ale krótko. Bzyczy tak naprawdę od kwietnia do czerwca, no może połowy czerwca, a resztę roku spędza w formie larwalnej.
1: Pani Justyno, a ta murarka ogrodowa bardzo różni się, jeżeli chodzi o wygląd, od tradycyjnej pszczoły miodnej? Jest większa, mniejsza,
0: jest
1: czy taka sama?
0: Jest troszeczkę mniejsza, również jest czarno-żółta, no ale jest bardzo charakterystyczna, więc nie wiem, jak wam to mam powiedzieć, jest może mniej owłosiona.
1: Aha.
0: Ma żądło, ale go bardzo rzadko używa, więc jest to spokojne, takie zwierzątko, wręcz powiedziałabym ogrodowo-domowe, które możemy hodować. Ja osobiście mam taką hodowlę murarek.
1: Naprawdę? Tak?
0: Tak. Oczyszczam im te właśnie strąki, które produkują, czy te właśnie korytarze, bo tam często zbierają się pasożyty, czy to w postaci roztoczy, czy na przykład jakichś innych pasożytniczych błonkówek, które też chcą pożywić się przy tym pysznym pyłku, który ta mama murarka zgromadzi. No i dlatego łatwiej jest po prostu tym młodym pszczołom później się wygryźć i wylecieć, żeby pomagać nam w zapylaniu upraw.
1: To mamy tak, murarkę ogrodową, pszczoły miodne i trzmiele, tak?
0: Tak.
1: To teraz może zaprosimy wszystkich radiosłuchaczy na piosenkę Ali Janosz do lata, a w międzyczasie uzgodnimy, jakie kolejne owady zaprosimy do naszej orkiestry. Zgoda, pani Justyno?
0: Pewnie.
1: Zaraz się słyszymy, drodzy radiosłuchacze, a jeśli wy macie jakieś pytania do naszej pani ekspert, to dzwońcie 226452055.

0: Do lata, cały czas do lata o lecie śpiewamy, ale śpiewamy też dzisiaj o owadach i o owadach rozmawiamy z naszym gościem, dr Justyna Bylinowska. Pani Justyno, ja już nie muszę zadawać pytań, bo zadadzą je nasi radiosłuchacze. Najpierw powitamy Patryka. Dzień dobry, Patryku.
1: Dzień dobry.
0: Czy to ty wczoraj wybierałaś się na ten film do kina?
1: Tak.
0: O, to zaraz nam opowiesz o filmie, ale najpierw przywitaj się proszę z naszym gościem i jakie masz pytanie do pani Justyny?
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jak się pozbyć mrówek leśnych na działce?
0: Jak się pozbyć mrówek leśnych na działce? Pani Justyna myśli nad odpowiedzią, a ja w tym czasie powitam jeszcze Teodora i kto tam jeszcze do nas dzwoni? I Michał. Teodor i Michał. Cześć, chłopaki.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witajcie. Kto z was... jak ma syn na imię?
3: Teodor.
0: A pan Michał to tata, prawda? Dobrze. Chłopaki, to wy poczekajcie kilkanaście sekund, a my wrócimy teraz do Patryka. Patryku, jak ten film, na którym byłeś?
1: Fajnie.
0: Przypomnij.

0: jaki to był tytuł? Przypomnij, jaki to był tytuł?
1: O, trudny, Flavia Delusa. Flavia Delusa.
0: To chyba była nawet premiera wczoraj, bo ja potem to sprawdziłem. No i jak ten film wam się podobał?
1: Fajny był. Były trochę straszne momenty, ale takie... Bardzo dużo akcji było.
0: To ten detektywistyczny, ta główna bohaterka jest detektywką, tak?
1: Tak.
0: Polecacie, czy w ogóle nie?
1: Polecamy.
0: No to o, no to fajnie. Mamie też się podobało?
2: Bardzo.
0: Co najbardziej?
2: Sama historia i to, że ta dziewczynka wszystko naprawdę sobie bardzo fajnie z tymi zagadkami radziła.
0: No to my chcemy taką dziewczynką u nas w studiu, żeby zadawała naszym radiosłuchaczom jeszcze trudniejsze zagadki. No dobrze, kochani, to teraz...
3: Czekajcie, a o tych
0: uwaga,
3: mózgach
0: uwaga,
3: jeszcze.
0: Wracamy do pytania. Patryku, jakie przypomnij swoje pytanie do pani Justyny?
1: Jak się pozbyć mrówek leśnych z działki?
0: Pani Justyno.
3: Moi drodzy, no nie mogę powiedzieć, żebym pochwalała takie działania, ponieważ mrówki są pod ochroną, więc nie możecie ich pozbyć w jakiś taki radykalny sposób, ale powiem wam, kto może wam pomóc z pozbyciem się tego waszego problemu. A mianowicie jest to dzięcioł zielony. O. Jest to taki piękny polski dzięcioł, który lubuje się nie w kornikach, ale właśnie w mrówkach. Jeżeli macie nisko skoszoną trawę i widać tam dobrze takie dorodne mrowiska, potrzeba poczekać, aż ten dzięcioł nam przyleci i zacznie wydziobywać te mrówki. Któregoś razu myślałam, że włamały mi się dziki na działkę, ale okazało się, że te takie głębokie rowki są właśnie po dziobie tego dzięcioła, który wyjada te mrówki. A jeżeli macie widoczne mrowisko mrówek tych czerwonych, leśnych, to tam psującym tą strukturę tego mrowiska delikwentem jest wrona siwa, która specjalnie wchodzi w to mrowisko, tarza się w tych kopczykach po to, żeby mrówki oblewały ją kwasem mrówkowym, a to pozwala tej wronie pozbyć się pasożytów, które żyją na jej skrzydłach. Więc zobaczcie, jak dużo tych korzystnych działań mają mrówki. Już nie mówię o tym, że mrówki też są sprzątaczami lasu i pozwalają pozbyć się różnych niechcianych, martwych elementów z przyrody.
0: Czyli pytanie, czy warto się ich pozbywać? Chyba nie do końca, prawda?
3: Nie można, bo jest to prawnie zakazane.
0: O właśnie, to podkreślamy. Patryku, czy masz jeszcze jakieś pytanie do naszej ekspertki?
1: Tak, jedno.
0: Proszę.
1: A jak będą pod folią, gdzie są warzywa? Bo tak to mam... Bo jest taki problem, że po prostu zjadają warzywa, a my chcemy mieć całe warzywa.
3: No, a mrówki raczej...
1: A tam jest cały ród.
3: Słuchajcie, no jeżeli macie mszyce, to jakby same mrówki nie są specjalnie chętne do jedzenia warzyw jako takich, ale jeżeli tam zobaczą na przykład mszyce czy jakieś inne owady, to chętnie hodują sobie te mszyce, a pamiętacie, że jeżeli mszyca nakłuwa taką roślinę, to wydziela też spadź, a ta spadź bardzo smakuje mrówką, ponieważ jest słodka. W związku z tym, jeżeli uporacie się z mszycami, to tych mrówek naturalnie też tam nie będzie.
0: O, i jest porada od naszej pani ekspertki. Czy to was satysfakcjonuje, kochani, Patryku?
1: Przyda nam się do działki.
3: Dziękuję bardzo.
0: To bardzo się cieszymy. Kogo chcecie pozdrowić?
1: Na pewno całe radio dzieciom, słuchaczy, mamę, tatę, dziadków, kolegów. Na pewno moich ulubionych, czyli Karola, Leona i Felka.
0: A my z panią Justyną i
1: jeszcze pana Janka. Jeszcze pana.
0: Bardzo dziękuję. A my z panią Justyną i z panem Filipem pozdrawiamy ciebie, Patryku, i twoją mamę. Trzymajcie się, dobrego czwartku. Hej, hej.
1: Dziękujemy.
0: Do usłyszenia. A teraz wracamy do Teodora i jego taty Michała. Chłopaki, jesteście cały czas z nami?
4: Tak.
5: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witamy was bardzo serdecznie. Teodorze, jakie macie pytania do naszej pani ekspertki?
4: Jak owady się porozumiewają?
0: Jak owady się porozumiewają? O, ciekawe pytanie.
3: Tak, porozumiewają się w bardzo urozmaicany sposób. To, co będziemy omawiali, czy właśnie co omawiamy w tej audycji, jest to, jak robią to w sposób werbalny, dźwiękowy, jak na przykład te koniki polne, które cykają i nawołują swoje samice. Mhm. Ale oczywiście jest też sposób chemiczny.

0: termiczny. Niektóre, szczególnie ćmy, mają bardzo rozbudowane czułki, którymi potrafią wykrywać feromony samic, które są na dalekich odległościach. Więc nawet wykorzystywane jest to w leśnictwie. Takie porozumiewanie się tych owadów, gdzie leśnik ustawia pułapki feromonowe, gdzie łapie samce, które...
1: A co to są te feromony?
0: To są takie hormony, tak jak u nas są hormony, to tak są wydzielane w powietrze substancje z tych owadów, które mówią, tutaj jestem, zobacz, jaki jestem mocny, silny, jestem dobrym ojcem dla twoich, powiedzmy, larw. Więc to jest taki sygnał wabiący samicę.
1: Rozumiem. Teodorze, czy jeszcze jakieś pytanko masz do pani Justyny?
2: A dlaczego pszczoły i motyle się porozumiewają tylko ze sobą, a ludziami nie?
0: A dlaczego się z ludźmi nie porozumiewają? No bo widzisz, no jesteśmy innym gatunkiem i tak naprawdę...
1: Nie znamy ich języka,
0: tak,
1: prawda?
0: Żyjemy obok nich. One obok nas, więc nie wchodzimy sobie w paradę.
1: I jeszcze jakieś ostatnie, trzecie może być pytanko, albo od ciebie, albo od taty.
2: Tato, masz jakieś pytanie?
3: Nie, ja tylko może podsumuję, że Tador bardzo ubolewa, że nie może się z motylami i pszczołami komunikować, bo ostatnio motyle regularnie z bratem gania, więc...
1: Ale fajnie. Więc chciałby poznać ich język po prostu,
3: tak,
1: prawda?
3: Tak, żeby jakoś...
2: Kiedyś złapałem...
3: Te gadki przyrody rozwikłać.
2: No kiedyś to... złapałem, tylko otworzyłem i mi uciekł.
1: Oj. No to Teodor, jak zrobimy audycję o motylach, to ty musisz wtedy koniecznie do nas zadzwonić i dużo o tych motylkach opowiedzieć. Zgoda?
2: Zgoda.
1: Bardzo dziękujemy za twoje bardzo ciekawe pytania do pani Justyny, a teraz pozdrawiamy. Kogo ty chciałbyś pozdrowić?
2: Tatę, brata, mojego kolegę Oliwiera, całe Polskie Radio Dzieciom, całych słuchaczy Polskiego Radio Dzieciom, Filipa, Krasnoludki.
1: Filip pozdrawia.
2: Jeszcze cali ludzie, którzy się dodzwonią do Polskiego Radia Dzieciom.
1: Pozdrawiamy ich.
2: I mamę i całą moją klasę Zabki.
1: Pozdrawiamy serdecznie. A tata chce kogoś jeszcze pozdrowić?
3: Ja się podpisuję pod pozdrowieniami syna i życzę wszystkim dobrego dnia. Szczególnie krasnoludkom.
1: O, chwileczkę, panie Michale, nie rozłączajcie się. Krasnoludki napisały, panie Jacku prowadzący poranek i panie Filipie, który pan wydaje i pani Justyno, ekspertko nasza, proszę, żebyście pozdrowili od krasnoludków pana Michała, syna Teodora i życzyli im fantastycznego, uśmiechniętego i fajowego dnia. To właśnie informacja od krasnoludków. Najświeższy mail przekazuję wam, chłopaki.
3: Dziękujemy serdecznie.
2: Dziękujemy.
1: Trzymajcie się, dobrego dnia. Hej, hej.
3: Pozdrawiam.
1: A my, pani Justyno, mamy jeszcze dosłownie kilka minutek, żeby opowiedzieć o kolejnych owadach, które zapraszamy do orkiestry. To może jeszcze jakieś dwa owady zaprosimy. Ja te koniki polne bardzo bym chętnie, pasi koniki chętnie zaprosił, bo już czas nas po prostu tak przyspiesza.
0: To bardzo smutna wiadomość, ale powiem wam jeszcze na temat właśnie tych pasi koników.
1: Tak.
0: Pasi konik zielony jest naprawdę bardzo dużym owadem, który właśnie potrafi pocierać części swoich skrzydeł, wydając takie charakterystyczne tr, tr, tr. Jest to po prostu nasz bardzo głośny muzyk łąkowy. Jest jeszcze taki bardzo ciekawy, dużo większy od tego pasikonika stwór, który też podobny jest wręcz do szarańczy. Jest jasno zielony, ogromny, ma naprawdę długość kciuka dorosłego człowieka.
1: Wow.
0: Więc naprawdę jest okaz przeolbrzymi i nazywa się to łatczyn brodawnik.
1: Łatczyn brodawnik, jaka trudna nazwa.
0: I z tym owadem, również żyjącym na łąkach, szczególnie pojawiający się głośno, dający o sobie znać w lipcu i sierpniu, jest taka ciekawa historia związana z medycyną ludową, gdzie nawet w angielskim języku jest to w wolnym tłumaczeniu nazwa

0: jego brzmi gryzący brodawki.
1: Wow.
0: Jeżeli mamy jakąś brodawkę na skórze, czyli w tamtych czasach ludzie mieli, tak, nie mieli chirurga pod ręką, nie wiedzieli, jak się z nimi uporać, to przystawiali tego łatczyna do tej brodawki, który odgryzał swoimi żuwaczkami taką brodawę. I powiem państwu, żeby tego raczej nie testować w domu i też nie głaskać tych łatczynów, ponieważ one mają bardzo mocny uścisk tych żuwaczek i potrafią przebić skórę.
1: Ale one rzeczywiście w dawnych czasach potrafiły taką brodawkę usunąć?
0: Odkąsać, tak, gryzły to.
1: Ale nie było to najzdrowsze zapewne dla człowieka.
0: No ale w tamtych czasach no nie było chyba alternatywy, co?
1: Była taka po prostu próba zmierzenia się z lekarzem takim naturalnym, prawda?
0: Tak. No.
1: To jeszcze jakiegoś jednego owada chcielibyśmy zaprosić i zamknąć dzisiejsze przesłuchanie do naszej owadziej orkiestry. Kto to będzie?
0: Będą to ważki. Ważki, które też latają nad wodami, nad łąkami przede wszystkim.
1: Rzeką,
0: nad rzeką, ale na przykład są tutaj żagnica jesienna. Jest to naprawdę bardzo duża, podobna do wręcz helikoptera ważka. Taka srebrna, brzysto-niebieska, jest naprawdę ogromna, ma wielkie oczy. Ona potrafi łapać owady w locie i ma bardzo charakterystyczny swój ruch, ponieważ gwałtownie leci, nagle zawisa, łapie owada i znów gdzieś potrafi sobie odlecieć. Co ciekawe, jeszcze jest jej trochę mniejszy kuzyn, bo ta żagnica jest wielkości, no, kciuka dorosłego mężczyzny, no albo może palca, więc takiego, więc to jest dosyć duży owad. Natomiast jeszcze inną ważką jest szablak krwisty. Jak sama nazwa wskazuje, jego ubarwienie jest właśnie czerwone, krwiste. Bardzo charakterystyczny, również lata nad łąkami, ale ma taki swój ulubiony patrolowy, czy to kijek, czy to jakieś dzibełko. I on w pewnym momencie zrywa się z tego miejsca obserwacyjnego, leci, łapie owada i wraca znów do tego miejsca patrolowego. Więc to jest troszeczkę inaczej niż ta nasza żagnica jesienna, która właśnie jest takim helikopterem, a ten szablak jest takim czuwającym w jakimś jednym miejscu, patrolującym owadem, pięknym, czerwonym, atrakcyjnym, no bardzo takim widowiskowym. Również obie te ważki wytwarzają skrzydłami pewien szelest, czy takie, no nie wiem jakby to powiedzieć, no szeleszczą po prostu tymi skrzydłami, można je łatwo usłyszeć.
1: No i co? Dotarliśmy do końca naszego przesłuchania, naszego castingu. Aha. Do naszej orkiestry wakacyjnej. Widzę, że pani Justyna jest niepocieszona, więc będziemy, bo jeszcze ma listę wielu kolejnych
0: ciekawych
1: uczestników,
0: powadów,
1: prawda?
0: Tak, bardzo.
1: No to pani Justyno, to my musimy zrobić tak, musimy zrobić kolejny nabór do tej orkiestry i wtedy my nie będziemy już szukać innych ekspertów, tylko panią zaprosimy, no, z kolejną listą uczestników, bo dzisiaj mamy tak, w muzyce podziemnej zagra u nas Turkuć Podjadek. Na perkusji zagrają chrząszcze, które będą wystukiwać takie chrząszczowe dźwięki. Na skrzypcach świerszcze, pasikoniki. W basach, to już w chórze naszej orkiestry, wystąpią trzmiele i żuki. W tenorach, tych wyższych męskich głosach, osy i większe muchówki. W altach, niższych damskich głosach, pszczoły i bzygowate. A w sopranach małe muchówki i komary. Dobry skład?
0: Bardzo dobry, rewelacyjny.
1: Dobrze dobraliśmy?
0: Pięknie.
1: Dziękujemy za pani podpowiedzi. Bardzo mi się podobała szczególnie ta, zaraz przypomnę sobie nazwę, murarka ogrodowa. Ja muszę ją zaobserwować koniecznie w przyrodzie. Ta pani opowieść tylko potwierdza o owadach, jak nasza przyroda jest ciekawa, milion razy ciekawsza niż filmy w internecie, w telewizji i nawet w kiniach chyba, prawda?
0: Tak, zapraszam szczególnie na teraz, na pola, na łąki, żeby to wszystko obejrzeć, zobaczyć, jak kwitnie nawłoć i co do tej nawłoci przylatuje. Teraz zaczynają się już pokazywać wrzosy na wrzosowiskach, jest pięknie. Ostatek lata, który też przywabia owady, można ich posłuchać, można je obejrzeć, no więc zapraszam na taki aktywny wypoczynek.
1: Zapraszaliśmy razem z panią dr Justyną Bylinowską, zawodowo biotechnolożką, a z zamiłowania entomolożką. Dziękujemy za tę piękną opowieść, pani Justyno.
0: Bardzo dziękuję, było mi bardzo miło.
1: Jacek Zawada, Filip Górski i słyszymy się tak naprawdę, drodzy radiosłuchacze, za kilka chwil. Już o 10:00 wystartuje rozdział 8 Śpiewnika Turystycznego. Do usłyszenia.
0: Do widzenia.

0: Kultura nie śpi.
1: W każdy piątkowy wieczór między 18 a 20 w Polskim Radiu Dzieciom nastrajamy na kulturę i szukamy kontaktu ze sztuką. Premiery teatralne i kinowe, nowości wydawnicze, spotkania z artystami i twórcami. Włączcie uważność, emocje, a przede wszystkim serce. Bo kultura nie śpi. Martyna Huderska, do usłyszenia.
2: Autopromocja.
3: Śpiewnik turystyczny.
4: Witamy. Dzisiaj rozdział 8, czyli piosenki biwakowe, takie, które śpiewamy na biwaku, takie, które śpiewamy pod namiotem albo które śpiewamy przygotowując namiot, ale też piosenki, które sami tworzymy na wakacjach. Już za chwilę będzie nasz gość, a was zachęcamy do tego, byście dzwonili do nas. Numer telefonu 226452055 i opowiadali o swoich piosenkach, które lubicie śpiewać na biwaku albo w ogóle w wakacje. Zapraszamy do naszej audycji Śpiewnik Turystyczny Start!

Dzisiaj ósmy już rozdział śpiewnika turystycznego. Tak jak powiedziałem wcześniej, przed piosenką Majki Jeżowskiej, piosenki biwakowe. Na biwak, pod namiot. Takie, które lubimy sobie pośpiewać na polu namiotowym, albo wtedy, kiedy rozkładamy namiot wszyscy razem, albo kiedy zasiadamy do ogniska wieczornego w okolicach naszych namiotów, albo kiedy skrywamy się pod deszczem, przed deszczem, a pod namiotem. Te wszystkie piosenki turystyczne, wakacyjne, wasze ulubione i ukochane, które lubicie sobie zagrać, pośpiewać wtedy, kiedy spędzacie wakacje pod namiotem. To jest główny muzyczny temat dzisiejszej audycji, ale nie tylko, bo my zapraszamy was do tego, żebyście dzwonili do nas, opowiadali i śpiewali te wszystkie piosenki, które nie tylko wiążą się i łączą wam się w głowie i w sercu z biwakiem, z hasłem namiot, ale w ogóle z hasłem wakacje, bo wakacje jeszcze trwają i jeszcze potrwają przez 11 dni, więc korzystajmy z nich jak najlepiej i dzisiaj śpiewająco w tym śpiewniku turystycznym, a już za chwilę po piosence będziemy śpiewać i będziemy grać razem z naszym gościem, to znaczy nasz gość będzie śpiewał i nasz gość będzie grał i to nie na jednym instrumencie, tylko na kilku instrumentach. Ciekaw jestem, czy wy, jak wyjeżdżacie na biwak, albo nad morze, albo na Mazury, albo w góry, albo gdziekolwiek indziej na wakacje, czy wy lubicie sobie pograć na instrumentach, albo stworzyć jakieś takie instrumenty, nie wiem, na przykład z rurek, z takich słomek do napojów, albo z czego by jeszcze, z kluczy, brzęczących kluczy, albo z jakichś innych dźwiękowych wynalazków. Czy lubicie śpiewać, czy lubicie grać, a może lubicie i jedno, i drugie? I jakie piosenki lubicie wykonywać w wakacje? Dzwońcie do nas 22 645 20 55, a my sobie teraz poskaczemy, pośpiewamy w rytm piosenki Kto przygód zna smak.

0: Radio słuchacze, co tu się dzieje? Mamy takiego gościa, który nie przyszedł sam do naszego studia, ale przyszedł ze swoimi muzycznymi przyjaciółmi, tak chyba mógłbym nazwać instrumenty, z którymi przybył do studia Polskiego Radia Dzieciom Aleksander Golor-Baszun, wokalista, instrumentalista, producent. Dzień dobry, Alku.
1: Dzień dobry, bardzo miło.
0: Opowiedz nam proszę, może od razu, z jakimi instrumentami do nas przybywasz i jak one się mają do wakacji, bo Śpiewnik Turystyczny to taka audycja, w której muzyka, instrumenty, dźwięki, śpiewanie jest bardzo ważne, ale wakacje równie ważne w tym wszystkim, w tym całym muzycznym sosie. Cóż to za instrumenty i gdzie ty je zabierasz, które zabierasz na biwaki, które do samochodu, które do samolotu? Opowiadaj proszę.
1: Mam ich tutaj kilka. Najmniejsza jest taka fujarka robiona przez fujarkodzielnika, nie wiem jak to się nazywa.
0: Aha.
1: Twórcy właśnie fletów górskiego. I ona była ze mną w bardzo wielu miejscach. W Rumunii, między innymi też pod namiotami. Miałem taką wyprawę solo, bardzo ciekawą. I to jest o tyle charakterystyczne, że to jest taki język uniwersalny. I nawet jak na przykład byli tacy pasterze rumuńscy gdzieś wysoko w górach, to ja im grałem na fujarce, oni kosili, kosili słomę i potem zabrali mi do swojej chatki,

0: częstowali jakimś serem takim, ale nie mieliśmy żadnego wspólnego języka, bo oni mówili tylko po rumuńsku.
1: Ale w podzięce za te dźwięki z fujarki po prostu, tak?
0: Tak, a to w ogóle było śmieszne, bo ja na tej fujarce grałem sobie bardzo daleko od nich, w sensie tak naprawdę górę dalej, ale to na tyle się niosło, że mnie usłyszeli, zaczęli mi machać przez dolinę, tam z dalej takie małe ludziki widziałem, więc ciekawie. Grałem też z ulicznymi muzykami na tej fujarce, bardzo to... To zachęca nawet do takich spotkań muzycznych ponad właśnie językowych. No drugi instrument troszkę większy to jest baglama, to jest taki rodzaj buzuki, czyli grecki instrument.
1: Opowiedzmy dzieciom, jak to wygląda, bo wygląda spektakularnie i bardzo pięknie wygląda ten instrument.
0: To jest taka, wygląda jak super maleńka gitarka, wyrzeźbiona praktycznie z jednego, czy wydrążona z jednej...
1: Baglama.
0: Z jednego kawałka drewna. I ten instrument kupiłem w Atenach. Zresztą braliśmy tam potajemny ślub z żoną, haha.
1: Ale to instrument kupiłeś przed ślubem czy po ślubie?
0: To było już chyba po ślubie. Nie pamiętam właśnie. Natomiast on mi towarzyszy we wszystkich podróżach samolotem, dlatego że mieści się w bagażu podręcznym po przekątnej, a no generalnie ja nawet mogę zagrać. Chodzi o to, że baglama teoretycznie na niej się gra tak jak no, Grecy, czyli... Ale wow. Ja generalnie używam tego zupełnie nieprawilnie, bo po prostu używam tego jak gitarki małej.

0: Długa. Więc ja po prostu traktuję to jako super maleńki instrument strunowy zamiast gitary.
1: Ale czadowo to zabrzmiało, wiesz? Jakoś tak inaczej. Jakoś tak inaczej, jakoś tak ciekawiej, jakoś tak nowatorsko, tak bym powiedział. Bo to też mamy 6 strun, tak jak w gitarze, ale one są inaczej ułożone, prawda?
0: Znaczy to są podwójne, więc właśnie to są 3 struny tak naprawdę.
1: Aha, czyli taką podwójną strunę traktujemy jako jedną.
0: Właściwie tak. Właściwie
1: ale to fajnie tak brzmi. Czy ty, Alku, na baklamie stworzyłeś, czy w podróży, czy w domu, jakieś utwory swoje, autorskie dla dzieci?
0: Tak, akurat rzeczywiście baklama, ponieważ towarzyszyła mi podczas różnych wypraw, między innymi do Grecji, na Korfu, to tam z pomocą tego instrumentu też tworzyłem utwory do takiego projektu Muzyka z Planety, właśnie,
1: no właśnie
0: dedykowanego
1: śpiewnik
0: dzieciom.
1: Małego odkrywcy, prawda?
0: Tak. I to było...
1: Co to za projekt, skoro już zacząłeś o nim mówić, to opowiedzmy szerzej może, bo to bardzo ciekawy projekt dla młodych odbiorców muzyki.
0: Ja nie ukrywam, że w ogóle śpiewałem jako dziecko w też zespole muzyki dziecięcej Chochliki i też bywałem w tęczowym Music Boxie.
1: A Chochliki u nas często lecą.
0: O proszę, no to... A moja mama z kolei pisała czasem teksty dla Chochlików, bo moja mama była autorką piosenek. I to jest tak, że ja byłem przyzwyczajony, że jest taka muzyka dedykowana dzieciom, która jest też na dosyć wysokim poziomie muzycznym.
1: Zdecydowanie. Mhm.
0: I coś takiego chciałem zrealizować, żeby stworzyć takie piosenki, przy których też będą mieli przyjemność słuchaniu rodzice, no bo to czasem jest tak, że jest to takie zło konieczne, prawda? Utwory, tak, oferta utworów dla dzieci, które nie mówię o Polskim Radiu Dzieciom oczywiście, tylko o tych, które często w internecie gdzieś tam są, święcą triumfy, no to bardzo, bardzo niektóre są prymitywne, tak bym to określił, no i aranżacyjnie, tak jakby ktoś nie przyłożył się, jakby nie traktował młodego słuchacza jako poważnego słuchacza. Ja uważam, że młody słuchacz to jest jeden z najbardziej zobowiązujących słuchaczy, czyli najbardziej wymagających.
1: Dlaczego?
0: Dlatego, że raz, że ta wrażliwość jest niesamowicie chłonna i nawet powiedziałbym, że jest taka szersza niż u dorosłego niejednokrotnie. Jako odbiorca jest bardzo czujny, bardzo... I to też wpływa potem na cały ten jakby... Całe to środowisko gdzieś tam, które się kształtuje w jego głowie, taki gustu.
1: To prawda.
0: To jest ważny czas. Ja też pamiętam ten czas swój, to był ważny czas. To, czego się słuchało, potem zostawało, gdzieś tam wbudowywało się.
1: Więc... Od tego się każdy z nas jako małe dziecko odbijał, od takich, że tak powiem,

0: od takich dźwięków, które usłyszał jako, jako jedne z pierwszych, prawda? Więc to jest ważne, czy te piosenki są na fajnym poziomie, czy nie.
1: No właśnie, to też ciekawe, to co mówisz, że ja też pamiętam ze swojego dzieciństwa, że dziecko bardzo też reaguje na utwory dla dorosłych, w sensie, że
0: tak.
1: To nie jest tak, że dziecko słucha tylko muzyki dla dzieci, więc
0: tak.
1: Uważam, że skoro ta muzyka dla dorosłych jest równie przez nich poważnie traktowana, to ta muzyka dla dedykowana jakby takiemu słuchaczowi powinna być na takim samym co najmniej poziomie.
0: Zgadzam się. Jest tak z różnymi gałęziami sztuki, jak gram bajki interaktywne dla dzieci i widziałem wielokrotnie, kiedy czasem zdarzało się tak, że ktoś ma gorszy dzień i trochę mniej się stara na tej scenie, dzieci od razu to wyłapują i mówią, wręcz oznajmiają w trakcie spektaklu, więc z muzyką pewnie jest tak samo dziecięcą. Albo posłuchają minutę, dwie i dłużej, albo po prostu odejdą.
1: Tak, to jest, tutaj nie ma kurtuazji.
0: Nie ma kurtuazji.
1: Ja też się jakby zawsze bardzo mobilizuję w sobie przed każdym koncertem, żeby dać się wszystko, jeśli gram dla dzieci, bo uważam, że to właśnie naprawdę jest poważny słuchacz, poważny odbiorca, który nie wybacza. Nie wybacza właśnie tak, jak mówisz, że ktoś jest zmęczony, mu się nie chce. Nie, tutaj trzeba w pełni zaangażować się.
0: Taki odbiorca po prostu zacznie ziewać, zacznie się kręcić, albo po prostu wyjdzie z takiego koncertu, prawda? Jeżeli będzie, będzie czuł mało zaangażowania po drugiej stronie.
1: Zdecydowanie. I dlatego właśnie ja zawsze tak podchodziłem do tych piosenek dla dzieci, jak do piosenek dla dorosłych, a że najlepiej mi się pisze w podróży. Moja żona jest malarką, bo zresztą nie wspomniałem, że muzykę z planety też tworzyliśmy tak, że ona tworzyła takie obrazy, które wspólnie animowaliśmy. To było też w dużej mierze w formie takiej trochę zabawy. Natomiast ona zawsze, jak jedziemy w podróż, to bierze kartki i markery. A ja z kolei siadam sobie właśnie z tą paglamą czy z mandoliną i gram. Była taka na przykład historia kiedyś, jak byliśmy w Szkocji. I zepsuło nam się auto gdzieś w środku w ogóle Szkocji. Mieliśmy namiot na szczęście w bagażniku, no i stwierdziliśmy, że jest już na tyle późno, że szukać gdzieś tam w pobliskich miasteczkach jakiegoś mechanika to chyba już nie pora. Więc co można zrobić w środku Szkocji z zepsutym autem? No ona wyciągnęła swoją taką sztalugę plenerową, taką podróżną i zaczęła malować, a ja wyciągnąłem mandolinę i zacząłem tworzyć piosenkę. No i potem jak już się zrobiło naprawdę ciemno i stwierdziliśmy, że przesadzamy.
0: Że już się nie da.
1: Już się nie da. To poszliśmy do najbliższego jakiegoś gospodarstwa, pytamy, czy możemy się rozbić namiotem. Pan mówi, tak, oczywiście. A my, a to gdzie moglibyśmy? On, tu gdzie chcecie, bo tu wszystko są moje włości. Jak okiem sięgnął.
0: Wow.
1: No to śmieszne było.
0: Czyli był szkocki biwak.
1: Był szkocki biwak, tak. Tak, rozbiliśmy namiot i następnego dnia dopiero zajęliśmy się autem. Ale powstał bardzo ciekawy obraz i bardzo ciekawa piosenka w gruncie rzeczy.
0: Czy to była jedna z tych piosenek, które są w projekcie Muzyka z Planety?
1: Nie, te powstawały raczej w Grecji, właśnie na Korfu. Na przykład nie wszystkie równie, na przykład jest piosenka o krabie i ukwiale, która powstawała z towarzyszeniem Baglamy, wprawdzie, ale jeśli miałbym zagrać to na mandolinie bardziej.
0: Tak, to zaraz posłuchamy i bardzo poprosimy o tę piosenkę, ale zanim jeszcze to nastąpi, to ciekaw jestem, jakie tematy, Alku, wybierałeś, jakie tematy piosenek wybierałeś do projektu Muzyka z Planety?
1: To jest w ogóle projekt nieskończony, od tego chciałem zacząć i cały czas gdzieś noszę się i to jakby jest dobry motor taki dla mnie, żeby skończyć, bo jest druga edycja, czeka jakby kolejne 5 piosenek. Natomiast i chciałbym, żeby wreszcie gdzieś na Spotify zaistniały, może jakiś wydawca, dystrybutor. Natomiast tematyka przede wszystkim miała inspirować światem. Dedykowana była nie dla najmłodszego odkrywcy, ale takiego, który już tym światem zaczyna się interesować. Tematy są o na przykład lasach świata, o galaktykach, o krabie i ukwiale. Potem w drugiej edycji na przykład jest też o Karaibach czy Antarktydzie. Więc tematyka jest dosyć szeroka. O narodzinach gwiazdy też była piosenka. Więc zarówno wszechświat, kosmos, jak i te nasze bliższe poletko,

0: czyli Ziemia. I nie ukrywam, że lubię te piosenki, w sensie, że są mi bliskie, w sensie ja mam też przyjemność słuchania i to jest dla mnie też taki jeden z najważniejszych, nazwijmy to, sprawdzianów utworów, które piszę dla dzieci, czy ja sam mam przyjemność w ogóle ich słuchania, bo jeśli nie, to raczej nie sądzę, żeby...
1: Żeby poszło to dalej i odniosło jakiś fajny odbiór, sukces chciałam powiedzieć, ale to nie to jest najważniejsze, żeby miało fajny odbiór, prawda?
0: Tak, to jest ten, jak mówiłem, pierwszy sprawdzian, bo oczywiście najważniejszym sprawdzianem są sami już słuchacze.
1: Widzowie,
0: tak.
1: Ale ten pierwszy sprawdzian jest najważniejszy moim zdaniem. Bo jeżeli nas ta piosenka nie bawi, no to trudno sobie wyobrazić, że ktoś się będzie przy niej dobrze bawił, jeżeli my się męczymy grając ją czy wykonując, prawda?
0: No akurat tutaj ciekawą rzecz zahaczyłeś, ponieważ ja zawsze piszę sobie za trudne piosenki, nie wiem czy...
1: A która z tych, które przygotowałeś, jest najtrudniejsza?
0: Nie wiem, chyba są same trudne, wiesz?
1: Brakuje mi tutaj takiego cylindra z losami i tak bym losował, ale nie. To poprosimy cię teraz, Alku, o taką piosenkę, której nie wylosujemy z cylindra, tylko którą ty po prostu masz ochotę teraz wykonać na instrumentach, które tutaj ci towarzyszą.
0: Okej, okay, to w takim razie, skoro wspomniałem o tej Grecji, o tym, o projekcie Muzyka z Planety, to myślę, że wypadałoby zagrać coś może z tego projektu.
1: Jest taka piosenka
0: O Hrabie i Ukwiale.
1: Tak, lubię ten utwór.
0: A bardzo mi miło, przy czym jest bardzo rano jak na śpiewanie. Wiesz, jako osoba też profesjonalnie śpiewająca.
1: Tak, ale my po prostu o godzinie 10:27 nie zważamy na nic. Wszelkie dźwięki, które mogą się nie udać, są wpisane w te nasze audycje. Mi też często dźwięki idą gdzieś obok, bo jest godzina 10:27 i jesteśmy na żywo. Czyli wszystko jest prawdziwie, naturalnie. Słuchamy Alka i co? Piosenka o ukwiale i krabie, tak?
0: Tak, to w ogóle jest, to właśnie nie jest krab, takiego jakiego znam, tylko krab pustelnik, to chodzi o, a często zwany też pustelnikiem, chodzi o symbiozę, która jest bardzo ciekawa, bo ten pustelnik niesie muszlę, a ukwiał się przyczepia do tej muszli i on go broni tymi parzydełkami, jednocześnie zdobywając sobie pokarm dzięki temu, że sobie jeździ na tej muszli, że cały czas się przemieszcza i no, tak to jest mu na rękę, a z kolei krab ma ochronę darmową. I one wchodzą w taki układ, że w momencie, kiedy ten krab za duży urośnie, no bo one nie mają swoich własnych muszli, tylko je znajdują.
1: Tak.
0: Jak ten pustelnik za duży urośnie, to szuka nowej muszli i przeprowadza się razem z ukwiałem.
1: Ohoho.
0: Czyli one zostają ze sobą, zmieniają mieszkanką po prostu.
1: No to my teraz posłuchamy dźwiękowo, jak ta historia zabrzmi.

0: I potem jeszcze jeden refren.
1: No to teraz możesz na chwilkę założyć słuchawki, poproszę cię, Alku, bo tu coś będzie właśnie dla ciebie. Za ten utwór. Gdzie... O, popatrz. Gdzie są te... O, właśnie tu było. Super, ale... Powiem ci, no, że naprawdę teraz jak tak na żywo jeszcze posłucham, to rzeczy

rzeczywiście bardzo, bardzo, bardzo wymagające, wymagająca muzyka, bo te dźwięki tak skaczą po skali, tu wysoko, tu nisko i tak się zmieniają bardzo nieoczywiście. Ale to bardzo fajnie brzmi też w taki oryginalny i nieprzewidywalny sposób, o tak. A też w oryginalny i nieprzewidywalny sposób posłuchamy teraz ciebie w piosence pod tytułem Piosenka o lasach. Zrobimy przerwę w naszej rozmowie, ale nadal słuchamy naszego gościa.

Tak, tak, tak. Tutaj właśnie z Alkiem, naszym gościem, Aleksander Golor-Baszun, rozmawialiśmy, że taki ala disneyowski chórek pojawił się w piosence o lasach. Co było inspiracją Alku do napisania piosenki o lasach? Czy ona też powstała wcześniej?

0: czasie wakacji, na biwaku, czy w ogóle w innych okolicznościach przyrody?
1: W dużej mierze powstała na... też na greckiej wyspie Korfu, natomiast ten chórek na samym końcu to w ogóle ciekawa historia. W retrospekcji na ulicy Bednarskiej jest takie miejsce, taki bar właściwie, ale taki kulturalny, bardzo miejsce takie spotkań. I kolega powiedział, żebym na poczekaniu napisał dla niego piosenkę. I to był ten właśnie fragment melodii z harmonią, bo tam stoi pianino właśnie w tej retrospekcji. Napisałem ten fragment, ten kolega niedługo potem zmarł na serce.
0: Ojej.
1: I pomyślałem sobie, że włączę do piosenki go właśnie jako taką kodę. No a chórek Disneya oczywiście, no to jasne, że
0: piosenka dla dzieci, chórek Disneya jak najbardziej, prawda? No. No dobrze, to wróćmy do opowieści o twoich instrumentach. W piosence o krabie i ukwiale, którą wspaniale nam wykonałeś tuż przed piosenką, której teraz słuchaliśmy, grałeś na mandolinie, prawda?
1: Mhm.
0: Mandolina. Skąd pomysł na mandolinę? Kiedy ten instrument pojawił się w twoim repertuarze dźwięków i skąd po prostu pomysł na to, żeby tworzyć między innymi i grać na mandolinie?
1: Wiesz co, to był taki instrument, który mnie bardzo kusił. Mój świętej pamięci wujek miał mandolinę. Wujek na Podlasiu. Miał mandolinę.
0: Pozdrawiamy Podlasie.
1: Podlasie, pozdrawiamy, tak. I moja ciocia przekazała mi tą mandolinę, natomiast okazało się, że w ogóle jej naprawa troszeczkę mija się z celem, bo no, lutnik powiedział mi jasno, że ani nie będzie do końca stroja na progach, dużo będzie to kosztowało, być może lepiej kupić nowy instrument. A moja żona, która zawsze podchodzi do kwestii związanych z rozwojem artystycznym bezkompromisowo, mówi: o super, to idziemy do sklepu teraz i kupujemy mandolinę. A ja mówię: no żartujesz. Ja nie jestem
0: dobrze.
1: To gotowy psychicznie. Ona zawsze tak robi. Tak. Nie, no chodź, gdzie jest sklep muzyczny? Tu. No to chodź, idziemy. Nie?
0: Ale super konkret.
1: No prawda? I akurat były przeceny. Nie?
0: Idealnie.
1: I kupiłem. Rzeczywiście od tego czasu on zwiedził ze mną dużą część Polski i świata również. Tam, wszędzie, gdzie jeździliśmy samochodem, to właśnie z mandoliną, więc pod namiotami jak najbardziej jest to też instrument, który towarzyszył biwakom, co wprowadza niesamowitą aurę, no bo jak ma się instrument i na przykład jest wieczór, są cykady,
0: tak,
1: albo
0: tak.
1: Świerszcze, albo coś, i ta wilgoć już się zbiera, albo ognisko i można wyciągnąć i zacząć. Te dźwięki wydają się wtedy trochę takie, one tak płyną w tą noc, w to niebo takie gwieździste, gdzieś tam te dzwoneczki z tych strun, to jest bardzo
0: taka
1: ciekawe.
0: Taka magia, prawda,
1: tak,
0: się
1: tak,
0: tworzy.
1: Trochę czuć jakby to te dzwoneczki strun trochę z tymi gwiazdami jakoś
0: współgrają,
1: korespondowały.
0: Mandolina, baglama, dobrze zapamiętałem?
1: Baglama, mhm.
0: I jeszcze ten flet, jak się... Fujarka.
1: Nie, to jest po prostu fujarka. Ona ma... Moim zdaniem bardzo ładne brzmienie.
0: A czy fujarka występuje w którymś z utworów z muzyki z planety?
1: Tak, na przykład w O lasach. Jest solo na tej fujarce właśnie.
0: A rzeczywiście, w O lasach, którego słuchaliśmy
1: tak,
0: teraz?
1: Tak, to jest na tym. Ale nie zagram tego sola, bo nie pamiętam.
0: Nie, no ale wiesz co, tyle instrumentów przyniosłeś. A czy możemy przynajmniej usłyszeć dźwięk tej fujarki?
1: Tak leci to solo. Już sobie przypomniałem.
0: Tak?
1: Tak.
0: Ale fajnie ona brzmi tak. Jakoś tak bardzo ten dźwięk mi się kojarzy właśnie z wakacjami, z przyrodą i z naturą. Tak wyobraziłem sobie teraz, jak tam stałeś na tych polach rumuńskich i grałeś na tej fujarce pod... W ogóle nie pasuje mi ten instrument na scenę, tylko właśnie, nie, na scenę, ale taką, która będzie postawiona w środku jakiegoś pola albo łąki.
1: Zdecydowanie.
0: Pięknie
1: tak.
0: Brzmi. No dobrze, przejdźmy teraz może jeszcze, będziemy trochę tak pływać po twoich różnych muzycznych projektach. Przejdźmy do duetu Retrospektakl z Marią Holką. To jest nowoczesna i autorska piosenka poetycka. Piosenka poetycka przecież też często kojarzy się z piosenką turystyczną, i która wpisuje się w naszą dzisiejszą audycję Śpiewnik Turystyczny. Jak

0: Jaką muzykę tworzyłeś z Marią Holką i jak doszło do waszego spotkania?
1: Generalnie z Marią Holką znaliśmy się bardzo długo, zresztą przez jakąś część tego znania się stanowiliśmy również parę. Natomiast no, okazało się, że finalnie muzycznie wciąż jakby gdzieś tam i przyjacielsko świetnie ze sobą jakby się rozumiemy. Takie podobne muzyczne chyba wrażliwości. Tutaj warto wspomnieć w sumie, bo nie powiedziałem o tym, że muzyka z planety wzięła się stąd, że robiliśmy piosenki do Centrum Kopernika. I pierwsze piosenki, które potem weszły do muzyki z planety, to były te, które ja pisałem, bo oboje pisaliśmy, ale to były te, które ja pisałem ze swojej strony pod kątem właśnie pokazów Niebo Kopernika, czyli ja i Marysia byliśmy ubrani na czarno i nieoświetleni, żeby nie odciągać uwagi od całego tego pokazu na kopule, bo to było w tym... Tak.
0: Także bardzo, planetarium.
1: Tak, bardzo ciekawe doświadczenie i rzeczywiście co najmniej jedna, jak nie dwie piosenki weszły no, w trochę zmienionej formie do muzyki z planety potem. Tak, więc tutaj Maria Holka, natomiast retrospektakl, no cóż, to była taka właśnie poezja śpiewana, przy czym oboje mieliśmy duży zgrzyt z tym określeniem, bo za dużo rzeczy się wrzuca do tego worka, prawda? Tak, o takiego bieszczadzkiego gitarowego grania, co akurat w przypadku piosenki biwakowej ja nie będę tutaj nic o tym złego mówił.
0: Natomiast chodzi mamy nadzieję.
1: O to, no właśnie, ale chodzi o to, że jakby jest to bardzo, bardzo szerokie pojęcie. No i podczas podróży również powstawały piosenki.
0: Z kręgu poezji śpiewanej?
1: Tak, ale jedna jest piosenką, właśnie powstała w górach.
0: I w wakacje?
1: W wakacje, w górach i to właściwie można powiedzieć, że to był taki prawie biwak, bo to była taka rozpadająca się chatka bez wody, gdzie kąpało się jakby pod gołym niebem, byliśmy z grupą znajomych, ogniska i wysokie trawy, gdzieś w ogóle w okolicy nie było ani jednego domostwa, tam się bardzo długo szło, 2 kilometry się szło, w ogóle nie mijając żadnego domu.
0: Czyli bardzo wakacyjnie i turystycznie.
1: Bardzo turystycznie, no jakby prawie namiotowo, bo właśnie warunki były super spartańskie. I tam powstał Czmur. Piosenka, której bohater właściwie pojawia się w wierszu Leśmiana i tylko tam.
0: Jakiś straszny?
1: Tak, w wierszu Leśmiana on jest raczej takim stworkiem...
0: Bo tak mi się Leśmian kojarzy z tego, co pamiętam.
1: Tak, taki ludowy, ale taki raczej to nie jest pozytywny bohater. Antagonista raczej, czy tam jak tam się...
0: A tekst będzie jakiś przerażający?
1: Nie, natomiast ja z tego Czmura zupełnie inaczej ująłem. Ta piosenka opowiada o szukaniu siebie, o szukaniu swojego miejsca. W tekście Czmur zostaje sam, traci rodzinę, jest postacią z gór i błąka się do miasta i tam próbuje odnaleźć jakieś swoje miejsce, ale orientuje się, że miasto to nie jest zupełnie jego przestrzeń, więc wraca do swoich gór.
0: No to co? To na czym mógłbyś, jeżeli możemy cię poprosić o Czmura, wykonać nam ten utwór? Na którym z czterech instrumentów?
1: Akurat wziąłem gitarę, która jest taką dla mnie bardzo ważnym, niezwykłym instrumentem, bo moja mama, która podobnie jak w przypadku Czmura, niestety odeszła rok temu, więc ona kupiła ją jako nastolatka, taka hipiska, szalona, obkleiła ją mnóstwem naklejek, ja jej potem oczywiście obdarłem niepotrzebnie, ale nie szkodzi, bo jej się nie podobał motyw, bo to była najtańsza gitara w sklepie i tylko na taką ją było stać.
0: Gitara wygląda, powiem ci szczerze, jakby przyleciała z Jamajki.
1: Tak, bo ma palemkę i mamy to strasznie peszyła, ta palemka. Natomiast ja ją lubię i potem to była moja gitara. Natomiast tutaj ważny był taki moment, że ona wisiała na ścianie przez lata, jak ja byłem mały. Grało się na pianinie w domu, moja siostra była wybitnie uzdolniona, więc tam też grała i na fortepianie, na skrzypcach, moja mama też grała na pianinie. Tak jak wspomniałem, też pisała piosenki, natomiast ta gitara wisiała i w któregoś dnia...
0: Czekała.

0: stwierdziliśmy, że z tatą, z siostrą i mamą, żeby każdy zagra coś na gitarze. No i każdy zagrał jak umiał, a nikt z nas nie umiał, a okazało się, że mama umie. I to nas w ogóle, dla mnie to był taki szok i taki jakby coś w mojej głowie otworzyło, jakieś wrota i w ogóle miłość do gitary. Zagrała Dom Wschodzącego Słońca i jakieś flamenko. Ja nie mogłem uwierzyć w to, że po prostu to się dzieje.
1: Po raz pierwszy usłyszałeś, że mama gra na gitarze.
0: Na gitarze, tak.
1: Super.
0: Tak. I potem to była moja gitara, która była ze mną wszędzie. Całe moje takie późne dzieciństwo, wiek nastoletni, wszystkie podróże, ona po prostu jeździła ze mną wszędzie.
1: I dzisiaj dojechała razem z tobą, Alku, do Polskiego Radia Dzieciom i razem z tobą weźmie udział w wykonaniu piosenki Czmur. Czy możemy poprosić o to?
0: Oczywiście.

Ale super się tego słucha, naprawdę. Alku, jesteśmy bardzo wdzięczni, że w ogóle jesteś u nas i ze swoim wspaniałym głosem, i ze swoją wspaniałą interpretacją piosenek swych autorskich i z tymi instrumentami. To kontynuujmy tę podróż. To teraz piosenka Podróż właśnie z projektu Retrospektakl.

0: Drodzy radiosłuchacze, nie wiem jak wy, ale my z Filipem tutaj namawiamy i namawiać będziemy naszego gościa Aleksandra Kolor-Baszuna, żeby wydawał te piosenki, żeby wrzucał ich jak najwięcej do sieci, do Polskiego Radia Dzieciom, a my będziemy je grać i będziemy się w nie zasłuchiwać. Ciekaw jestem, może tak sobie teraz wymyśliłem, czy wy macie jakieś śpiewające albo mówiące pytania do naszego gościa? 226452055, może o jego instrumenty, może o jego piosenki, może o coś jeszcze innego. Alku, a ja mam jeszcze jedno pytanie, na pewno, nawet nie jedno, ale więcej, ale pierwsze z nich brzmi, czy jak wyjeżdżałeś na wakacje jako kilkuletni chłopiec, to wolałeś śpiewać, czy wolałeś grać na instrumentach, czy w ogóle cię wtedy muzyka nie interesowała? To pewnie w ogóle nie wchodziło w grę, że cię nie interesowała, bo myślę, że interesowała.
1: Wiesz, ja podobnie jak chyba ty, akurat załapałem się na ten czas na przykład wielkiego boom na Freddiego Mercury'ego i Queen, prawda, bo on zmarł jak miałem lat 7. I to był jeden z takich bodźców, który na mnie bardzo wpływał, więc mnie zawsze ciągnęły te zagraniczne piosenki, nie ukrywam, chociaż śpiewałem w chochlikach, to bardzo...
0: Po prostu chciałeś zrobić karierę międzynarodową.
1: Chciałem.
0: Przyznajmy
1: wiesz
0: to.
1: Co, ja było Show Must Go On i ja widziałem tego Freddiego, który kopie ten balon na scenie do tego tłumu, sobie pomyślałem, a może to ja bym był tam na tej scenie i kopał ten balon. I jakby ja bardzo spokorniałem, wiesz, jakby nie mam już tego w sobie, że ten fame jest mi jakoś potrzebny, szczególnie, że teraz mieszkamy na Ursynowie, w takiej krainie zwykłej codzienności. To jest piękne, mi się to bardzo podoba, wiesz. Natomiast i też moi rodzice słuchali bardzo dobrej muzyki, słuchali na przykład Led Zeppelin, słuchali Deep Purple, słuchali The Animals, Beatlesów, Rolling Stonesów, wiesz, i to na mnie bardzo działało, ta muzyka brytyjska. Ja szybko właśnie zacząłem śpiewać te utwory i jak tylko zacząłem grać na gitarze, to oczywiście próbowałem włączać je w swój repertuar gitarowy, na początku z bólem, ale finalnie jakoś tam się udawało je grać. Więc

0: Tak, na początku było śpiewanie, bo nie miałem wyjścia, bo nie miałem nic innego, chociaż nie, była harmonika, przepraszam. Harmonika, którą dostałem od mamy, wiesz. Także oboje rodzice otwierali mi ten świat, tata po prostu słuchał dobrej muzyki, do tego stopnia, że może nie wiem, czy powinienem tutaj na antenie radia dzieciom, ale jak byłem w drugiej czy pierwszej klasie podstawówki, to mnie zaraził zespołem Nirvana. Mimo, że sam był wykładowcą na Politechnice i to też budziło często konsternację wśród jego studentów, ale więc ja doświadczyłem ostracyzmu ze strony moich kolegów i koleżanek z klasy, jak przyznałem się, czego słucham. Niemniej właśnie za bardzo dużo zawdzięczam rodzicom i tak jak w piosence Czmur, jakoś tak się też zdarzyło w moim życiu, że odeszli prawie w tym samym momencie, rok po roku. Dzisiaj jest akurat rocznica śmierci mojego ojca, a za parę dni mojej mamy. I to jest tak, że jestem im bardzo wdzięczny właśnie za to, że gdzieś tam zarazili mi tą muzyką i ona cały czas we mnie była. I tak, oczywiście śpiewanie to było aż przedawkowywałem, czego doświadczali na przykład moi dziadkowie, którzy niekoniecznie lubili muzykę brytyjską.
1: Zobaczymy, czy raczej usłyszymy, jaką muzykę lubi Amadeusz, który ma do ciebie, Alku, pytanie. Dzień dobry, Amadeuszu.
2: Dzień dobry. Ja mam do pana Alka pytanie. Jak osiągnął tak ładny głos i czy Michael Jackson mógłby go pozazdrościć?
1: To Michael nam nie odpowie z wiadomych względów, ale Alek na pewno.
0: Przede wszystkim bardzo, bardzo mi miło. Ja mam taką przypadłość, że ja w ogóle jestem barytonem, który zawsze chciał być tenorem, no bo wszyscy moi idole byli tenorami. Ja nie mogłem się pogodzić z tym, że ja nie jestem tenorem. I chyba to powodowało, że śpiewałem wyżej niż powinienem i tak jakoś ten głos już powiedział: no dobrze, to już tak śpiewajmy. No.
1: To może, czyli stałeś się barytonem z wysokimi dźwiękami.
0: Chyba tak, prawda? Chyba tak, ale bardzo dziękuję. Też miałem zawsze takie poczucie, że fajnie jak głos jest niebeczący. Bo coś takiego jest w polskiej muzyce, że czasem wokaliści, mam wrażenie, że przynajmniej kiedyś tak było, że dużo wokalistów miałem takie poczucie, że tak beczy troszkę. Przepraszam, tak, nie będę nikomu mówił kto, ale i tak właśnie ja tak czułem, że to...
1: Beczy w sensie od kozy, tak?
0: Że taki...
1: Tutaj takie skojarzenie.
0: Takie śpiewanie, takie, o, takie. Takie bez żadnego jakby... bez finezji, o. W barwie, o. Więc ja chyba gdzieś tam podświadomie barwa się kształtuje przez słuchanie i myślenie o tym, wydaje mi się. Że to nie jest tylko to, co dostajemy, ale też to, co słuchamy.
1: Co nam wlatuje do ucha, no. Słusznie powiedziane. Amadeuszu, a ty jakiej muzyki słuchasz najchętniej?
2: No, ja akurat takiej, może gdzieś tam właśnie, coś około Michaela Jacksona, może z tych czasów, ale również bardzo często intensywnie pana Ba też słucham. Ja jestem wręcz zachwycony, wręcz każdą piosenkę, jaką bym nie puścił, to aż się wzruszyłem teraz, jak słucham, bo pamiętam te piosenki, że której bym nie puścił, to mi się po prostu wpada w ucho, podoba, przyjemnie się słucha, taka no właśnie to przez ten głos, tak mi się wydaje.
1: A pan Ba to oczywiście nie kto inny jak Aleksander Golor-Baszun, nasz gość. Pan Ba to twój pseudonim artystyczny jako producenta, prawda,
0: tak,
1: Alku?
0: Tak, działam jako pan Ba, bo to żona tak nazywała mnie od pierwszych dwóch liter nazwiska, Baszun, i tak wyszło.
1: Dziękujemy serdecznie, Amadeuszu, za twój telefon. Kogo
0: dziękujemy,
1: chciałbyś pozdrowić?
0: Michaela Jacksona też byśmy pozdrowili, gdyby żył, ale ja bardzo lubię Michaela Jacksona i myślę, że to jednak ja mu zazdroszczę głosu zdecydowanie, no co by tutaj...
1: Dobra,
2: no,
1: słuchaj...
2: oczywiście pozdrowić gościa waszego.
1: Pana Ba, Alku, tak, pozdrowienia przesyła Amadeusz. Dzięki za twój telefon, za twój głos w naszej muzycznej dyskusji. A którą piosenkę Michaela najbardziej lubisz?
2: O, którą? Ja bym powiedział, że Just Beat It. To więc taka bardzo fajna basowa.
1: Jedna z takich kultowych najbardziej, Michaelowych piosenek. Pozdrawiamy cię serdecznie i żegnamy się tuż przed godziną 11. Do usłyszenia, Amadeuszu. No. A my do naszej muzycznej dyskusji wrócimy tuż po godzinie 11, bo czas tak przyspieszył, że ja nie zauważyłem, że wybiła właśnie za 3, 2, 1, godzina 11.
3: Autopromocja.
4: Magiczna mapa?
5: Jest.
4: Perłowa szpila?
5: Przygotowana.
4: A smoczy apetyt na podróże?
5: O to się nie musisz martwić, Michasiu.
4: No to ruszamy.
3: na wakacyjne wyprawy.

0: o najpiękniejszych regionach Polski.
1: Otóż to, bo jest takie powiedzenie: cudze chwalicie, swego nie znacie.
0: Z nami poznacie, opowiemy wam niesamowite historie.
1: Odkryjemy tajemnice miejsc, o których jeszcze nigdy nie słyszeliście.
0: Smoki miś na wakacjach w Polsce.
1: Nasze

Jesteśmy z wami jeszcze do godziny 12, na zegarach 11, Jacek Zawada, Filip Górski i nasz gość Aleksander Golor-Baszun i jego piosenka o galaktykach już teraz w Śpiewniku Turystycznym.

0: piosenka o galaktykach naszego gościa. Już ostatnie wejście antenowe w tej naszej muzycznej rozmowie z Alkiem Golorem Baszunem, który jeszcze przez kilka chwil jest naszym gościem. Wiem, Alku, że ubóstwiałeś i kochałeś muzykę brytyjską, ale teraz inaczej cię zapytam, to czy jakieś piosenki polskie pojawiały się na biwakach, jak byłeś kilkulatkiem, kilkunastolatkiem? Nastolatkiem.
1: Przeżyj to sam. Nie, no wiadomo, był jakiś tam repertuar taki ogólnobiwakowy, który chyba każdy znał. Wtedy też Hejt święciło triumfy przecież.
0: Tak. Teksański był grany. No, na wszystkich ogniskach. Tak, biwakach. Myślę, że rodzice, którzy nas słuchają, też pamiętają.
1: No, chociaż ja chyba najbardziej lubiłem... A te dni ciszy, które dzielą nas. Tak.
0: List.
1: Tak. Natomiast rzeczywiście to był przecież też okres, potem weszły Wilki, czy
0: Edyta Bartosiewicz.
1: No właśnie, Myslowic. Także oczywiście te utwory cały czas też się gdzieś śpiewało, ale moje serce niestety należało wtedy do Led Zeppelin w ogóle. Mhm. Ja bardzo wcześnie zacząłem słuchać Led Zeppelin i przez długi czas byłem zagorzałym fanem.
0: Który przebój Zeppelinów to był numer jeden dla ciebie wtedy?
1: Dla mnie? To jest trudne pytanie. Oj, naprawdę mnie zaskoczyłeś, wiesz, bo być może nie przebój był numerem jeden dla mnie.
0: Ich utwór

0: Po prostu.
1: Tak, na przykład bardzo lubiłem utwór z czwartej płyty When the Levee Breaks.
0: To była
1: kiedy pęka tama.
0: Aha.
1: A on nie był bardzo znany, ale był prześliczny. Taki, znaczy prześliczny, ciężki, ale otwierał jakiś dziwny świat. Bardzo lubiłem Battle of Evermore, bo to też był czas, kiedy się czytało o Tolkiena, Hobbita, czy Władcy Pierścieni, a Robert Plant był wielkim fanem i on nawet wplatał motywy z Tolkiena, nie mówiąc zespołowi, to też śmieszne.
0: No to my powolutku już do tych twoich muzycznych inspiracji, do tej opowieści o twoich muzycznych inspiracjach, do finału tej opowieści docieramy. Jaką piosenką się dzisiaj pożegnamy w tej rozmowie?
1: Bardzo chciałbym się pożegnać piosenką mojej mamy, która jest rodzajem kołysanki, ale też jakąś taką pięknym trochę podsumowaniem tego, jaka była. Bardzo oddaję ją dobrze.
0: To słuchamy.
1: I właśnie zagram na tej gitarze. Ostatnia ciekawostka. Tak. Jak byłem nastolatkiem, to byłem na koncercie gitarzysty, który grał na gitarze bezprogowej i tak się tym zafascynowałem, że wyciągnąłem z tej gitary progi i potem przez lata nie mogłem ich nabić i dopiero zrobiłem to jakiś czas temu, naprawiłem swój błąd.
0: No to dziękujemy, że go naprawiłeś, bo teraz spokojnie będziemy mogli posłuchać kołysanki.

Śpiewnik turystyczny. Jesteśmy z wami jeszcze do godziny 12 i teraz jeszcze jednej piosenki naszego dzisiejszego gościa posłuchamy. Tym razem będzie to kołysanka o nocy, ale nie idziemy spać, tylko szukamy piosenek biwakowych. Dzwońcie do nas 226 45 20 55, a teraz kołysanka o nocy.

pięknie, lirycznie wydarzyło się przed chwilą muzycznie dzięki piosence Kołysanka o nocy z projektu Muzyka z Planety, naszego dzisiejszego gościa. A my tymczasem podążamy dalej w głąb naszej dzisiejszej audycji. Przypominam, to Śpiewnik Turystyczny, rozdział 8. Dzisiaj zajmujemy się przede wszystkim piosenkami biwakowymi, śpiewanymi pod namiotem, na biwaku, na polu namiotowym, kiedy rozstawiamy namioty, kiedy deszcz pada, a my chowamy się pod namiotem, ale też rozmawiamy i śpiewamy wasze wszystkie ulubione piosenki wakacyjne, czy najbardziej te, które kochacie najbardziej. 226 4 5 20 55. Drodzy radiosłuchacze, od teraz do godziny 11.50 czekam pod numerem telefonu, który przed chwilą usłyszeliście, na wasze piosenki, ukochane piosenki wakacyjne, by wpisywać je do naszej listy, do naszego śpiewnika turystycznego, bo taką listę, taki ranking waszych ulubionych piosenek cały czas robię i wiele z nich usłyszycie już w ostatnim odcinku, w ostatnim rozdziale Śpiewnika Turystycznego, ale to dopiero za 11 dni, 31 sierpnia, a póki co będziemy wybierać się wakacyjnie na wyspy Bergamuta, ale zanim to nastąpi, powiadomię was tylko, że wszystkie osoby, które zadzwonią od tego momentu do godziny 11.50 ze swoimi ukochanymi piosenkami wakacyjnymi i opowiedzą nam o tym, dlaczego taką piosenkę wakacyjną, a nie inną wybieracie, by wpisać do naszego śpiewnika turystycznego, te wszystkie osoby wezmą udział w naszej muzycznej zabawie. Każdą osobę zapiszę na oddzielnym losie. O godzinie 11.51 nastąpi losowanie i jedno z was otrzyma od nas nagrodę, niespodziankę. Głosować na swoje ulubione piosenki turystyczne, wakacyjne możecie pod numerem telefonu 226452055 lub wysyłając do nas informację mailową dzieci@polskieradio.pl, to nasz adres mailowy. Pamiętajcie, najważniejsze jest to, by obok tytułu waszej ulubionej piosenki na wakacje opisać w trzech zdaniach, dlaczego właśnie ta piosenka jest waszym wakacyjnym numerem jeden. A może wśród naszych radiosłuchaczy są ci, którzy mają takie piosenki, które szczególnie w klimacie biwakowym lubią zaśpiewać lub zagrać. Zapraszamy do kontaktu i wypływamy na wyspy Bergamuta.

Bergamuty. Na Bergamuty wybraliśmy się przed chwilą, a już za chwilę zabrzmi słynna stokrotka, która chyba na każdym biwaku musi być, bo to jest piosenka tak legendarna, jeśli chodzi o wakacje, jeśli chodzi o turystyczny repertuar muzyczny, że po prostu no, bez stokrotki nie ma dobrej zabawy w wakacje. Tak uważam. Takiej rodzinnej, fajnej, muzycznej zabawy. I stokrotka myślę, że może być bardzo dobrym utworem, który możemy sobie śpiewać na przykład wtedy, kiedy rozstawiamy namiot. To może być świetną zabawą i temu może towarzyszyć właśnie muzyka śpiewana przez nas lub też muzyka słuchana z jakiejś aplikacji muzycznej, ale najlepiej jak się śpiewa samemu. Możecie zaśpiewać fragment stokrotki, pierwszy fragment, na przykład pierwszą zwrotkę wtedy, kiedy rozkładacie śledzie, sznurki, kolorowe pałąki do waszego namiotu. Potem dalej sobie pośpiewać ten utwór, kiedy rozkładamy tropik, a przy drugiej zwrotce na przykład sprawdzić, czy wszystkie elementy naszego namiotu są na miejscu. I dzięki temu takie małe obowiązki na polu namiotowym zamieniają się w część takiej biwakowej przygody. No to teraz stokrotka zabrzmi w śpiewniku turystycznym, a wam przypominam o tym, że trwa zabawa, zabawa, w której prezent, niespodzianka dla jednego z was przygotowaliśmy razem z Filipem i z krasnoludkami. Co trzeba zrobić? Wystarczy do nas zadzwonić lub wysłać wiadomość mailową z informacją, jaka piosenka turystyczna, czy w ogóle jaka piosenka z waszego repertuaru, którego słuchacie, z piosenek, które lubicie śpiewać, jest waszym wakacyjnym numerem jeden. No i oczywiście dodać do tego krótki opis, dlaczego ten utwór, a nie inny, lubicie śpiewać w wakacje najbardziej. A ja, jak miałem kilka lat, to lubiłem sobie śpiewać bardzo, bardzo, bardzo stokrotkę, a do tego grałem ją jeszcze na gitarze, a teraz Kasia Klich właśnie w tym utworze.

0: Stokrotka, słynna, legendarna i bardzo dobra na wszystkie wyjazdy rodzinne, szczególnie na wakacje, ale chyba sprawdzi się doskonale przez cały rok. I Stokrotka jest zdecydowanie tym utworem, który na pewno znajdzie się w naszym rankingu piosenek zapisanych w naszym śpiewniku turystycznym. Ja też bardzo lubiłem jako mały chłopiec takie piosenki biwakowe, gdzie nie potrzebny był żaden instrument muzyczny, wystarczyły dłonie, wystarczyły stopy i odrobina muzycznej, takiej wakacyjnej wyobraźni. Można było wystukiwać rytm, klaskać, uderzać dłońmi o kolana i po prostu wtedy sobie śpiewać i tupać i pstrykać palcami i rozkręcać muzycznie cały biwak, i w taki sposób tak spontanicznie i niespodziewanie tworzyły się na poczekaniu nawet piosenki, które zaczynały się od znanych piosenek, takich jak Stokrotka na przykład, a potem zamieniały się w nasze, tworzone na żywo piosenki, do których razem z moimi przyjaciółmi wymyślaliśmy tekst, na bieżąco wymyślaliśmy muzykę i nagle Stokrotka zamieniała się w zupełnie inną piosenkę, piosenkę o czymś innym i piosenkę w zupełnie innej melodii. A ciekaw jestem, jakie piosenki w wakacje lubi najbardziej śpiewać Pola. Dzień dobry, Polu.
1: Dzień dobry.
0: Cześć. Jaka jest twoja ulubiona piosenka wakacyjna?
1: Kapibara bałaganiara.
0: Kapibara bałaganiara. Czy to jest znana piosenka? Bo jej chyba nie znam.
1: Znana.
0: Znana? A może bardzo chętnie jej posłucham. Czy możesz fragmencik jej zaśpiewać, Polu?
1: Mhm.
0: To słuchamy.
1: Kapibara. Twojej rzeczy nie sprzątała, kapibara, kapibara, jaka to bałaganiara.
0: Ale pięknie, doskonale ci poszło. Dla ciebie były te brawka. Kapibara, bałaganiara, no to tę piosenkę dopiszemy do naszej listy śpiewnika turystycznego, zgoda?
1: Tak.
0: A czy ty tylko śpiewasz tę piosenkę, czy lubisz też do niej tańczyć?
1: Lubię tylko śpiewać.
0: Tylko śpiewać, albo aż śpiewać. I to jak pięknie śpiewać. Czy śpiewasz ją w domku, Polu? Czy może na wakacjach, w podróży wakacyjnej, na biwaku, nad morzem? Gdzie najfajniej się ją śpiewa? W domu.
1: W domu.
0: Śpiewasz ją sama, czy ktoś ci pomaga?
1: Sama.
0: A jakie jeszcze piosenki lubisz śpiewać? Takie bardziej skoczne, szybkie, radosne, czy spokojne ballady?
1: Szybkie.
0: Jakaś taka jeszcze jedna szybka piosenka przychodzi ci do głowy? Bo mi na przykład przychodzi do głowy piosenka z Wajany, pamiętasz? O, o, o, o, o, nie bój się chcieć. O, o, o, o, o, nie bój się chcieć. A tobie co przyszło?
1: To ze Zwierzogrodu.
0: Ze Zwierzogrodu. A jak ta piosenka ze Zwierzogrodu leciała?
1: Nie bój się chcieć.
0: Nie bój się chcieć to... Nie. A zaraz, a nie bój się chcieć to jest z Wajany czy ze Zwierzogrodu?
1: A ze Zwierzogrodu.
0: Ach, to ja się pomyliłem teraz. Dokładnie, dobrze, masz rację. No, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze. A z jakichś takich piosenek właśnie z innych bajek, to co ci jeszcze przychodzi do głowy? Albo z takich piosenek, które na naszej antenie słyszysz?

0: kropka.
1: To, co przed chwilką brzmiało, tak?
0: Mhm.
1: A możemy usłyszeć, Polu, twoje wykonanie, jak ty śpiewasz stokrotkę?
0: Gdy strumyk płynie z wolna, rozciewać dołamaj. Stokrotka rosła polna, a nad nią szumiał gaj.
2: Stokrotka rosła polna,
0: a nad nią szumiał gaj zielony gaj.
1: Wielkie, wielkie brawka znowu dla ciebie. Ale ty jesteś rozśpiewaną dziewczynką. Ty chyba bardzo lubisz śpiewać, prawda?
0: Tak.
1: Mhm. Od dawna śpiewasz?
0: Tak.
1: A czy uczysz się u jakiegoś nauczyciela, nauczycielki, czy sama tak sobie w domku śpiewasz?
0: Nie, sama. Sam.
1: Muszę przyznać, że idzie ci to doskonale. I jeszcze raz wielkie brawa dla ciebie. Droga Polu, bardzo proszę jeszcze nam powiedz na koniec naszej rozmowy, czy ty byłaś na jakimś biwaku w tym roku?
0: Nie.
1: A jak spędzasz wakacje? Gdzie byłaś do tej pory?
0: W Mikołajkach.
1: W Mikołajkach. I co było fajnego w tych Mikołajkach? Co robiłaś?
0: Byłam w restauracjach, na basenie.
1: Mhm.
0: Na żeglówce.
1: Mhm.
0: I spacerowałam.
1: I spacerowałaś sobie. No dobrze. Dobrze ci wakacje upływają?
0: Tak.
1: Bardzo się cieszę. Polu, nie rozmęczaj się jeszcze. Już za chwilkę będziesz mogła podać swoje dane Filipowi, bo weźmiesz udział w naszej zabawie, w której będzie można wygrać prezent niespodziankę. Dziękuję za twój telefon, za twoje piosenki, za piękne śpiewanie. Kogo chciałabyś pozdrowić?
0: Mamę, tatę, babcię i drugą babcię, dziadka, prababcię i moje wszystkie koleżanki i przyjaciółki.
1: Pozdrawiamy
0: i
1: my.
0: Pana.
1: Bardzo dziękuję. Pozdrawiamy i my ciebie bardzo serdecznie. Nie rozłączaj się, zaraz Filip zapisze twój adres. Gdybyś to ty otrzymała od nas prezent, bo weźmiesz udział w naszej zabawie. Zgoda?
0: Tak.
1: Wszystkiego dobrego, do usłyszenia, pa, pa. A ja zachęcam i namawiam was, drodzy radiosłuchacze, numer do studia 226452055 i adres mailowy dzieci@polskieradio.pl. Jeśli tak jak Pola chcecie wziąć udział w naszej zabawie i zapisać zaśpiewaną przez was na antenie piosenkę do naszego śpiewnika turystycznego i opowiedzieć nam, dlaczego ten utwór lubicie najbardziej, to dzwońcie lub piszcie do nas właśnie teraz.

pół kroku stąd, z filmu Wajana. Za nami, a przed nami jeszcze ile? Jeszcze 23 minuty Śpiewnika Turystycznego. To jest ósmy rozdział, czyli ósma taka właśnie audycja w tym sezonie wakacyjnym. Dzisiaj przede wszystkim próbujemy odnaleźć i podzielić się tymi piosenkami wakacyjnymi, które śpiewamy na biwakach. A skoro biwak i zrobi się już późno, zrobi się, zapadnie zmrok, zrobi się ciemno, to zazwyczaj wtedy jest dobry moment, by rozpalić ognisko. By rozpalić ognisko, upiec kiełbaskę, zjeść ją z chlebkiem, albo upiec też ziemniaki w ognisku. Ach, niam, niam, niam. Któż z nas nie lubi takich wakacyjnych momentów, kiedy można sobie odpocząć, zrelaksować się, popatrzeć, jak ognisko rozpala nam wakacyjny wieczór i właśnie przy ognisku pośpiewać z gitarą, na głosy lub na jeden głos nasze ulubione, ukochane piosenki. Bez tej piosenki, którą usłyszycie już za chwilę, nie wyobrażam sobie żadnego ogniska. A ja przypominam, wysyłajcie do nas swoje typy piosenek biwakowych i nie tylko biwakowych, w ogóle wakacyjnych, waszych ulubionych, mailową drogą lub drogą telefoniczną. Czekamy na wasze maile i telefony, a teraz śpiewamy i słuchamy. Płonie ognisko i szumią knieje.

płonie ognisko, szumią knieje, a my dalej jeszcze do godziny 12 szukamy utworów, które lubimy sobie pośpiewać lub też zagrać na dowolnych instrumentach. Przy ognisku, na biwaku, wtedy kiedy rozkładamy się z całym ekwipunkiem biwakowo-namiotowym, mogą to być też piosenki o leśnych przygodach, bo przecież las, a w okolicach lasu często rozkładamy się z namiotami, las jest pełen wakacyjnych i letnich dźwięków, które mogą stać się nawet początkiem piosenek, piosenek, które my sami sobie ułożymy, piosenek, które będą mówić o ptakach, o szumie drzew, o szeleście liści, o pohukiwaniu sowy. Ciekaw jestem, co w waszej takiej wymyślonej nawet, stworzonej przez was piosence wakacyjnej o lesie znalazłoby się w tekście. Jakie zwierzątka by tam królowały? Zapraszam do dyskusji, ale najbardziej na świecie zapraszam do wspólnego śpiewania.

Na dnie na pewno kryje się bardzo, bardzo dużo cudów, cudów muzycznych, takich cudów, które i wy lubicie wykonywać w czasie wakacji i lubicie im się przysłuchiwać, ale te cuda muzyczne mamy i w piosenkach, ale też w otaczającej nas przyrodzie, bo przecież w wakacje tyle cudów muzycznych mamy wokół, czy to w górach, czy nad morzem, czy na Mazurach, czy na Suwalszczyźnie, czy w Wielkopolsce. Ta piękna polska przyroda brzmi i śpiewa dla nas chyba właśnie najcudowniej teraz, w wakacje. A ja mam jeszcze przed godziną 12 pewną niespodziankę. Przygotowałem dla was 5 zagadek związanych z biwakiem właśnie. Wystarczy do nas zadzwonić, podać numerek od 1 do 5 i będziecie mogli zmierzyć się z którymś z tych zadań. 226452055. 5 zagadek biwakowych. Dzwońcie, zapraszam do kontaktu, a teraz posłuchamy piosenki, którą ja ostatnio śpiewałem i nawet tańczyliśmy w jej rytm z przyjaciółmi, rozkładając namiot na biwaku. Nie jest to piosenka turystyczna, ale ja z niej zrobiłem piosenkę turystyczną, moją piosenkę turystyczną i ja na tę piosenkę turystyczną swoją osobistą głosuję dzisiaj po raz kolejny. To jest Bruno Mars i piosenka I Just Might.

0: No nie mogę się powstrzymać, żeby nie tańczyć i nie śpiewać przy tej piosence. Ciekaw jestem, jaka jest piosenka, ulubiona piosenka wakacyjna Olgi. Cześć, Olgo.
1: Dzień dobry.
0: O, dzień dobry, pani Olgo. Jaka jest pani ukochana piosenka na wakacje?
1: Jaką lubisz?
2: Do lata.
1: Do lata.
0: Aha, a zaśpiewacie dziewczyny razem fragmencik tej piosenki?
1: No jak było.
0: To jest ta piosenka...
1: Chyba jest dzisiaj rano przecież.
0: To jest ta piosenka Bajmu?
1: Nie, to jest piosenka, jak się ta pani nazywa? Też? Dzisiaj rano leciała w audycji, jak pani... Nie, leci na waszej antenie. Mhm. I pani śpiewa, jak to było.
2: No? Bola, lala, lala, ta bola to wymiata. Nie pamiętam, co było.
1: No, do re mi, a sola. Też ona tak śpiewa.
0: Fajnie.
1: No?
0: Fajnie, dziewczyny. Lubicie sobie pośpiewać w wakacje?
1: Tak. Bo jak nie ma wakacji, też, nie?
0: A co jest fajnego w takim wspólnym śpiewaniu? Co to nam daje? Jak myślicie, Olga?
1: Nie wiesz, co ci daje śpiewanie? A ty jesteś bardzo uśmiechnięta wtedy.
0: Czyli dużo radości. Mamie też chyba dużo radości wspólne śpiewanie daje, prawda?
1: Prawda.
0: Mhm. Dziewczyny, ale ja mam jeszcze zagadkę dla was. Olga, czy ty jesteś gotowa na zagadkę?
2: Tak.
0: Uwaga, uwaga. Podaj cyferkę od 1 do 5.
2: 2.
0: Cóż to takiego, co w nocy świeci, gdy ją trzymamy w dłoni i dzięki niej żadne ciemności na biwaku nie są nam straszne? Co to jest?
2: Latarka?
0: Oczywiście, że tak. Wiadomo, że to jest latarka. Bardzo dobra odpowiedź. Olgo, ponieważ razem z mamą zaśpiewałyście fragment twojej ulubionej piosenki, którą też zapisujemy do naszego śpiewnika turystycznego, to poproszę po skończonej ze mną rozmowie, żebyście jeszcze podały namiary na siebie Filipowi, a my już za chwilę rozlosujemy nasz prezent. Trafi on albo w twoje ręce, albo w ręce Poli. Zgoda?
1: Okej.
0: Okay. Kogo chcesz pozdrowić, Olgo?
2: Mamę, tatę, brata, całą rodzinę i całe polskie radio dzieciom.
0: A mama chce kogoś pozdrowić?
1: Mama pozdrawia tatusia.
0: A pan prowadzący i pan wydający tę audycję, obaj panowie pozdrawiają

0: Was, dziewczyny, nie rozłączajcie się, słuchajcie nas do godziny 12, a potem i po 12, kiedy to Marta Kawalec przejmie Polskie Radio Dzieciom, studio Polskiego Radia Dzieciom z radiowymi półkoloniami. Do usłyszenia, dobrego dnia, dobrego czwartku, pa!
1: Pa, pa!
0: A my, drodzy radiosłuchacze, powolutku dobijamy do końca naszej audycji i już za chwilę okaże się, kto dzisiaj otrzymuje od nas prezent z tych osób, które mówiły o swoich ukochanych piosenkach.

0: Wolna Grupa Bukowina i Majster Bieda to ostatni utwór, który wybrzmiał w dzisiejszym 8 rozdziale piosenek biwakowych, tym razem w śpiewniku turystycznym. Słyszymy się, drodzy radiosłuchacze, już za tydzień, punktualnie o 10, 27 sierpnia, kiedy to otworzymy 9 rozdział śpiewnika turystycznego, a w nim odkryjemy piosenki, których które wielu z was bardzo lubi. Naszym gościem, już dzisiaj zdradzę, będzie Małe TGD, zatem będziemy śpiewać, skakać razem do góry, jak najwyżej, prosto do chmury tej i tamtej. A dzisiaj już bardzo, bardzo razem z Filipem dziękujemy wam za tę audycję. Aha, losowanie nastąpiło i ogłaszam wszem i wobec, że prezent niespodziankę wśród osób, które opowiadały dziś o swoich ukochanych piosenkach, prezent niespodzianka trafia do Poli. A za ten śpiewnik turystyczny dziękuję wam Jacek Zawada i Filip Górski. Już za chwilę radiowe półkolonie i 12 wybije za niespełna 8 sekund. Do usłyszenia.
1: Autopromocja.
2: Cześć, jestem Kalina, archeolożka Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
1: Autopromocja.
3: Radiowe półkolonie w Polskim Radiu Dzieciom.
4: Cześć, dzień dobry, 12 godzina, rozpoczynamy radiowe półkolonie. Marta Kawalec, Daria Brzezińska, zapraszamy do 15.

I już 5 minut po godzinie 12 rozpoczynamy tak oficjalnie nasze radiowe półkolonie. Mam nadzieję, że do godziny 15 będziecie z nami. Life is a highway, czyli życie jest jak autostrada, taka piosenka z Carsów, czyli auta, przywitała nas dzisiaj w popołudniowej naszej audycji. Jest czwartek, 20 sierpnia, zostało nam jeszcze półtora tygodnia wakacji, więc myślę, że jest to czas, który możemy wspólnie spędzić i bardzo dobrze się bawić. A dzisiaj przychodzę do Was z taką myślą, czy Wy również uważacie, że świat jest naprawdę dziwnym miejscem? I teraz pozdrawiam wszystkich tych, którzy zastanawiają się, czy jeżeli bardzo długo będą jeść drugie śniadanie, to czy zje się je wystarczająco późno, aby uznać je za obiad? Albo na przykład, czy zastanawialiście się kiedyś, jak wielka musi być dziura w spodniach, żeby tych spodni nie było? Wiele takich pytań, myślę, że krąży nam po głowie, a my dzisiaj

Będziemy takich pytań mieć jeszcze więcej, bo świat jest bardzo dziwny. Wyobraźcie sobie, że na przykład żyją takie zwierzęta na świecie, i to całkiem blisko nas, które potrafią spać na stojąco. Zdarza się tak. Ale mamy na przykład też drzewa, które potrafią porozumiewać się ze sobą za pomocą sieci grzybów. Mamy też ośmiornice, które mają trzy serca. No, ale są też i ludzie, którzy potrafią pół godziny szukać telefonu, trzymając go w ręce. I do tego ostatniego nauka nadal nie potrafi do końca wyjaśnić. Więc dzisiaj będziemy się zastanawiać na temat różnych takich ciekawostek, bo myślę, że czasem najciekawsze pytania zaczynają się od takich zwyczajnych rzeczy dookoła nas. Dlaczego popcorn strzela? Dlaczego niebo jest niebieskie? Dlaczego kot uważa, że karton może być ciekawszy niż sama przesyłka, która jest w nim w środku? Jeżeli wy macie różne takie dziwne pytania dotyczące świata, to dzwońcie. Może wam wydarzyło się coś dziwnego w życiu albo coś kompletnie nieprawdopodobnego. Jeżeli macie jakąś teorię, którą jeszcze nie zdarzyło wam się sprawdzić ani udowodnić, też możecie do nas zadzwonić i możemy się wspólnie nad tym pozastanawiać. A telefon do naszego studia to 22 645 2055. Mam nadzieję, że jesteście w dobrych nastrojach, a jeżeli nie, to my już wam je na pewno dobrze poprawimy. Także dzwońcie, opowiadajcie, co u was słychać, jak spędzacie już tę końcówkę wakacji, jak odbywa się u was ten wolny czas, co robicie, gdzie jesteście, no i jakie myśli przychodzą wam teraz do głowy. Jeszcze raz podam telefon 22 645 2055. Zapiszcie go sobie, bo będziemy sobie teraz jeszcze rozmawiać przez najbliższy czas, a ja czekam na wasze telefony, już nie mogę się doczekać rozmów z wami. No to w takim razie kolejna piosenka i wracamy na antenę.

0: Ty i ja, czyli piosenka z High School Musical trzeciej części, Ty i ja, a teraz Ty i ja, czyli Ty to będzie Amadeusz, a ja to ja. Halo, halo, dzień dobry.
1: Cześć.
0: Cześć, witam Cię Amadeuszu, skąd do nas dzwonisz?
1: Z Gdańska.
0: Z Gdańska, pozdrawiamy Gdańsk, piękne miasto i pewnie piękna pogoda dzisiaj.
1: Tak.
0: Tak, powiedz, czy jeszcze przed tobą jakieś wakacyjne przygody, czy już miałeś za sobą jakieś wyjazdy?
1: My jedziemy do Czarogrodu.
0: O, a co to jest Czarogród?
1: Czarogrody to taki park rozrywki.
0: Tak się domyślałam, czyli ogrody pełne czarów pewnie, tak?
1: No.
0: I to jest gdzieś daleko od Gdańska?
1: Blisko.
0: Blisko, o, czyli w takim razie taka przygoda cię czeka, pewnie na cały dzień tam dzisiaj jedziecie.
1: Jutro.
0: A jutro, oj, no to w takim razie zadzwoń do nas później i opowiedz, jak było w Czarogrodach. Myślę, że będzie pewnie dużo wrażeń do opowiadania. A powiedz Amadeuszu, czy tobie czasami po głowie krążą jakieś takie pytania różne, dziwne? Czy ty masz czasami jakieś takie spostrzeżenia na temat świata? Masz jakieś takie pytania, nad którym się zastanawiasz?
1: Bo ja lubię Valhalla Holy.
2: To jest taka piosenka Amadeuszka. A ty, Amadeuszku, pani się pyta, czy masz jakieś pytania na temat takie świata?
0: O życiu, o świecie, o zwierzę?
1: Ja mam Albika Ociela.
2: A, Ociele.
0: O ciele, tak? Czyli chciałbyś pewnie wiedzieć, jak to ciało działa, tak?
1: Bardziej lubię dinozaury.
0: A, dinozaury lubisz. No, myślę, że na pewno bardzo wiele można się o tych dinozaurach dowiedzieć. A masz jakiegoś ulubionego dinozaura?
1: T-Rexa,
0: tak myślałam, czyli straszny stwór z ostrymi zębami i pazurami. No, może byłby to fajny przyjaciel, gdyby był trochę mniejszy niż w rzeczywistości one kiedyś były, bo tak to pewnie mielibyśmy problem, gdybyśmy takiego T-Rexa spotkali.
1: No bo T-Rex od razu by nas zjadł.
0: No właśnie, no myślę, że tak na deser nawet, a wcześniej też by jeszcze pewnie szukał jakiejś innej ofiary. No ale T-Rexy z pewnością wyglądają pięknie, są duże, no i groźne, więc warto coś o nich wiedzieć, prawda? Amadeuszu, a powiedz, po wakacjach wybierasz się do przedszkola, do szkoły, jakie masz plany?
1: Bo ja lubię wakacje, po wakacjach idę do przedszkola zerówki, bo od przedszkolu mam zerówkę.
0: Rozumiem, czyli do zerówki idziesz, a potem zaraz już szkoła, czyli ostatni rok w przedszkolu jesteś.
1: A?
0: No i trzeba będzie się pożegnać z kolegami, koleżankami, chyba że pójdą razem z tobą do szkoły, ale zerówka to wspaniały czas, dużo się można nauczyć. Amadeuszu, a powiedz w takim razie, czy masz może teraz jakieś jeszcze plany na dzisiaj, bo jutro jedziesz do parku rozrywki, a co dzisiaj jeszcze będziesz robił?
1: My dzisiaj jedziemy do parku Oliwskiego.
0: Ojej, do parku Oliwskiego, czyli tam to raczej tak na spacer pewnie, tak?
1: Na koncert.
0: A, na koncert, o, wspaniała sprawa. Czyli rozumiem, że każdy dzień masz zaplanowany i to pewnie mama dba o to, żeby ci się nie nudziło, co?
1: No, i jeszcze umówiliśmy się z moim przyjacielem Karolkiem.
0: O, i będą jeszcze zabawy po koncercie, tak?
1: Będą.
0: No na pewno. Pozdrawiamy w takim razie twojego przyjaciela Karolka, pozdrawiamy mamę. A kogo jeszcze chciałbyś pozdrowić?
1: Dobrze.
0: Zuzę. No to pozdrawiamy w takim razie Zuzę, a ja ciebie

0: Amadeuszu, pozdrawiam i życzę ci dobrego dnia.
1: Krasnoludki też pozdrawiam.
0: O, krasnoludki koniecznie pozdrawiamy w takim razie. Myślę, że się bardzo ucieszą z twoich pozdrowień. Dziękuję ci bardzo, Amadeuszu. Wszystkiego dobrego dzisiaj ci życzę. Dobrego, uśmiechniętego dnia. Do usłyszenia, pa, pa.
2: Dziękuję,
0: do widzenia, pa, pa. O, i taka wesoła rodzinka do nas zadzwoniła, żeby opowiedzieć o swoich planach na dziś, na jutro i na kolejne dni. A wy, jakie macie plany, co będziecie robić? Już za chwilę będę miała również dla was pytanie dnia, więc już za chwilę, po piosence zadam wam pytanie, nad którym trzeba się będzie chwilę zastanowić, ale myślę, że to będzie takie pytanie rozwijające wyobraźnię, więc mam nadzieję, że nie zabraknie wam pomysłów.

20 minut po godzinie 12. A teraz pytanie, czy plezjozaur to dinozaur? Takie pytanie stawiali nam przed chwilą nasi muzycy, którzy zaśpiewali tę piosenkę. Może to jest właśnie pytanie do Amadeusza, który lubi dinozaury. Co prawda plezjozaur to nie T-Rex, ale może właśnie coś na ten temat wie. Myślę, że wszyscy ci, którzy lubią dinozaury, mogliby właśnie teraz się zastanowić nad takim pytaniem, ale ja mam dla was teraz trochę inne pytanie, bo dzisiaj piękna pogoda za oknem, słońce świeci, więc chciałabym dzisiaj trochę jeszcze bardziej pokolorować wam świat i nie będę was pytać, jaki jest wasz ulubiony kolor, bo to by było trochę za łatwe, chociaż może chcielibyście się tym podzielić, bo każdy z nas ma jakiś swój ulubiony kolor, ale teraz wyobraźcie sobie, że przez jeden dzień możecie dodać do świata jakiś zupełnie nowy kolor, takiego, którego jeszcze nie było. Jak wyglądałby ten kolor i co byście nim pomalowali? A moglibyście pomalować

nim wszystko. Morze, samochody, chmury albo włosy swojej siostry? No właśnie, jaki kolor moglibyście teraz stworzyć? Może właśnie na kartce pokolorować kartkę na taki kolor, którego jeszcze nikt nie wymyślił, bo teraz mnóstwo osób wymyśla takie różne nazwy kolorów, szczególnie kiedy robicie remont i wybieracie kolor farby. To tamte kolory farb są tak bajeczne i nazywają się tak poetycko, że myślę, że może i wy nazwalibyście jakoś swój kolor, na przykład podniebna zieleń albo orzechowy granat, a może jeszcze jakiś inny kolor i co byście nim pomalowali? Takie pytanie do was na dzisiaj. Kolorowe, takie słoneczne, wakacyjne. 22 645 2055. Czekam na wasze kolorowe pomysły. Co byście pokolorowali, na jaki kolor i jak ten kolor by wyglądał? No to czekam na wasze telefony.

0: nie bądź trąba, odejdź od kompa. Oczywiście, jeżeli macie teraz coś ciekawszego do roboty niż słuchanie Polskiego Radia dzieciom, to róbcie to, ale myślę, że niewiele takich rzeczy jest na świecie, także bardzo się cieszę, że jesteście z nami. A teraz już na naszej linii jest Beniamin. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz, Beniaminie, jak mija ci czas wakacyjny?
1: Fajnie, jutro jadę do babci, bo musimy odwieźć babcię do schowy ze Sarbinowa.
0: O, to poważne zadanie. Mhm.
1: Tak, bo my jeszcze trochę byliśmy tam z babcią w Sarbinowie 3 dni. Nie, ja chyba 1 dzień.
0: Mhm. A potem co będziecie robić?
1: Potem już będziemy czekać na drugą klasę.
0: Na drugą klasę.
1: Mhm.
0: A masz już książki, kredki, flamastry i inne potrzebne rzeczy?
1: Tak.
0: Tak, już jesteś gotowy. O, to widzę, że pilny uczeń jesteś.
1: Tak.
0: Tak, no właśnie. Plecak pewnie został z zeszłego roku, no ale zeszyty, kredki pewnie trzeba było dokupić, czyli tutaj już pewnie pełna wyprawka czeka w twoim pokoju, poukładana pewnie równiutko w biurku, tak?
1: Tak.
0: No dobrze, to w takim razie ja mam dzisiaj do ciebie takie pytanie kolorowe, Beniaminie. Czy ty masz jakiś ulubiony kolor?
1: Fioletowy.
0: Fioletowy, o, piękny kolor rzeczywiście. Czy ten kolor gdzieś pojawia się w twoim pokoju, albo masz fioletowe ubrania, czy po prostu jest twoim ulubionym?
1: Po prostu jest moim ulubionym kolorem.
0: Rozumiem. A sypialnia jest jakiego koloru w twoim pokoju?
1: Biały.
0: Biały, rozumiem, czyli taka klasyka. No a gdybyś mógł wymyślić jakiś kolor, którego jeszcze nikt nie wymyślił, to jaki by to był?
1: Fluorescencyjny, fioletowy.
0: O, czyli taki fioletowy, jeszcze bardziej świecący niż zwyczajny, tak?
1: Tak.
0: Fluorescencyjny, fioletowy. Pięknie. I co byś nim pomalował?
1: Mój pokój, kartka i te wszystkie rzeczy, które...

0: owoce na które są fioletowe do zamienienia na ten koral.
1: No pewnie takie owoce i taki pokój, które byś pomalował na fluorescencyjny, fioletowy, to pewnie byłoby z kosmosu widać, co?
0: Może,
1: gdyby taki był bardzo, bardzo świecący, no na pewno byłby bardzo energetyczny. Ja teraz patrzę na fioletowe kwiatki, które tutaj rosną nam w studiu Polskiego Radia Dzieciom, bo my też mamy takie kolorowe kwiatki, więc rzeczywiście fioletowy kolor jest bardzo stylowy, pięknie ozdabia pokoje. A ja mam do ciebie jeszcze takie pytanie, bo znalazłam taką paletę barw, którą można pokolorować pokoje i mam do ciebie pytanie, jaki byłby to kolor, który nazywałby się rozpalone niebo? Jak sądzisz?
0: Może niebiesko-czerwone?
1: No, myślę, że tak. Trochę wygląda jak taki ceglany, ale ktoś nazwał go właśnie rozpalone niebo. A na przykład, ciepło ziemi. Jaki
0: ciepło
1: to kolor?
0: Ziemi, to nie wiem. Może jakieś brązowo-czerwone albo...
1: No, dobrze kombinujesz.
0: Albo taki bardziej pomieszane te jakieś pomarańczowe, brązowym jeszcze z czerwonym i żółtym może.
1: O. No właśnie to jest chyba taki kolor, jak go opisałeś. Czyli tutaj idealny strzał. A turkusowa zatoka?
0: Turkusowa zatoka to może być jakiś turkusowy z ciemno-niebieskim i z jasno-niebieskim pomieszane?
1: Tak, dokładnie tak. No widzisz, tak chyba to poeci wymyślają nazwy tych farb, które można później kupić i pomalować nimi pokoje i ściany. No ale idealnie tutaj te kolory rozpoznałeś. No właśnie, tak to wygląda. Myślę, że gdybyśmy tak sobie teraz szukali takiego koloru, którego jeszcze nie ma, no to pewnie znalazłoby się trochę, ale twój fioletowy, fluorescencyjny myślę, że byłby tutaj bardzo ciekawą opcją. Także dziękuję ci bardzo za ten pomysł. I na pewno pokolorujemy nim coś tutaj, może nawet w naszym studiu Polskiego Radia Dzieciom. Beniaminie, bardzo ci dziękuję za twoje pomysły i opowieść o wakacjach i końcu wakacji. Czy chciałbyś jeszcze kogoś pozdrowić?
0: Oczywiście i jeszcze, żeby moja mama kogoś pozdrowiła.
1: O, proszę bardzo.
2: Ojej, dzień dobry wszystkim.
1: Dzień dobry, witamy.
2: Aż się zdziwiłam pomysłem mojego syna, ale tak sobie wymyślił. Także wszystkich, którzy słuchają Polskie Radio Dzieciom, krasnoludki, które fajne są, tak, klaskacze. No i wszystkie panie prezenterki, które jesteście i z dziećmi, prowadzicie piękne swoje takie bloki, bo to jest bardzo fajne. To się słyszy jako my, jako rodzice. Także panie serdecznie też pozdrawiam.
1: O, jak nam miło. Przekażemy w takim razie wszystkim razem z Darią, żeby wiedzieli, jak jesteśmy doceniane przez naszych słuchaczy. Bardzo nam miło z tego powodu.
2: Tak, dziękujemy za państwa właśnie taki program.
1: Bardzo również dziękujemy za takich wdzięcznych słuchaczy i oby było ich jak najwięcej. A tymczasem życzymy wam dobrego dnia, dobrego popołudnia i mam nadzieję, że jeszcze do usłyszenia.
0: Tak, bardzo dziękujemy.
1: Dziękujemy, pozdrawiamy Beniamina i jego mamę. Do usłyszenia. A już teraz piosenka z Grudru i Minionki na naszej antenie. A wy wymyślajcie, jaki kolor jeszcze nie powstał, a wy moglibyście go wymyślić.

Do It, czyli piosenka dobrze wam znana, jeżeli oglądałyście Grudru i Minionki. A już teraz 34 minuty po godzinie 12 słuchacie radiowych półkolonii, czyli to jest taka audycja, jeżeli macie wolny czas w wakacje i chcecie go spędzić razem z nami, to Polskie Radio Dzieciom bardzo serdecznie was zawsze zaprasza i mile również słucha się was na antenie, więc możecie do nas zadzwonić. Dzisiaj pytamy o to, jaki kolor moglibyście stworzyć, jakiego jeszcze nikt nie wymyślił. Paleta barw jest oczywiście pewnie wam bardzo dobrze znana. Tych kolorów jest niezliczona ilość, ale wciąż pewnie brakuje takich, które byłyby rzeczywiście niespotykane. Gdybyście teraz mieli możliwość wymyślenia takiego koloru, to jaki kolor stworzylibyście na swojej palecie barw? Do czego byście go użyli? I jak byście go nazwali, bo może akurat planujecie pomalowanie jakiejś ściany w swoim pokoju, a może macie przed sobą czystą kartkę i nie wiecie, co na niej narysować. Jeżeli wzięlibyście farby, paletę farb, która ma kilka kolorów i zaczęli je mieszać. Jaki kolor mógłby z tego wyjść? Pewnie gdybyście użyli zbyt dużo tych kolorów, to pewnie czarny, bo zrobiłoby się już takie zamieszanie w tych kolorach, że wszystko zbiłoby się w jeden ciemny albo jakiś brunatno-brązowo-maziowy kolor. Ale gdyby spróbować na razie od jakichś jasnych, spróbować na przykład połączyć żółty z pomarańczowym, a potem dodać odrobinę różowego, co by wtedy wam wyszło? A może gdybyście chcieli stworzyć kolor niebieski, to jakie kolory potrzebne byłyby do tego, aby stworzyć niebieski, gdybyście takiego koloru akurat nie mieli w swojej palecie? Bo można właśnie zrobić taką magię i pomieszać dwa kolory i nagle taki kolor nam właśnie może się pokazać. Spróbujcie pokombinować, a ja już

Was na chwilę zostawiam, bo mam nadzieję, że teraz chwilę sobie to przemyślicie i już za chwilę odezwie się do nas ktoś, kto wymyślił jakiś niezwykły kolor albo zna odpowiedź na moje pytanie, czyli jaki kolor potrzebny jest do stworzenia koloru niebieskiego. 22 645 20 55. Czekam na Wasze telefony.

trwają radiowe półkolonie, a my dzisiaj zastanawiamy się nad tym, jakie kolory moglibyśmy stworzyć, gdybyśmy mogli pomalować nasz świat na żółto i na niebiesko, tak jak w tej piosence, którą zapewne znacie. A zapytałam was, jak mógłby powstać kolor niebieski? Co byście zrobili, aby taki kolor mógł powstać? No oczywiście to jest kolor podstawowy, więc nie da się go stworzyć bez tutaj z użyciem różnych kolorów, bo on musi być, żeby powstały inne. Ale taki niebieski na przykład mógłby powstać z jakiegoś szafirowego nieba, albo może odrobiny błękitnego morza, albo na przykład niebieskiej mgły, która unosi się nad polami z samego rana. Może to właśnie byłby taki przepiękny niebieski, którym można byłoby pokolorować coś, co byście chcieli najbardziej na niebiesko, a może inne kolory jakieś chodzą wam po głowie, które mogłyby powstać, a które jeszcze nie są wymyślone. Jakby się nazywały i co moglibyście nimi pokolorować. No jest mnóstwo różnych propozycji. Już pomalowaliśmy część pokoju, może na przykład kwiaty na łące moglibyśmy pomalować takim wymyślonym niebieskim, a może jakieś zabawki, które są na przykład jednokolorowe, albo zrobić na nich jakieś paski, kreseczki. No to oczywiście w naszej wyobraźni, żebyśmy nie niszczyli tych zabawek, które teraz mamy. No ale mam też dla was trochę taką bardziej zaskakującą propozycję i pytanie, żeby się nad tym zastanowić. A gdyby jutro zniknął jeden kolor ze świata, którego najbardziej by wam brakowało? Który kolor jest dla was najważniejszy? Który byłby najbardziej potrzebny? I co nagle wyglądałoby zupełnie inaczej? No bo wyobraźcie sobie, gdyby na przykład zniknął kolor różowy. No myślę, że wtedy wiele dziewczynek by się trochę zasmuciło, bo to jest ulubiony kolor wielu z nas, a u chłopców jaki kolor? Fioletowy, niebieski? Jaki kolor najbardziej chcielibyście, aby z wami był, a którego nie może zabraknąć w waszym życiu? Bardzo jestem ciekawa i czekam na wasze odpowiedzi, a telefon do naszego studia to 22 645 20 55.

0: mięso ludzie wolą.
1: No dziwoląg to na pewno. W Zgierzu myślę, że nie mieszka taki żaden dziwoląg, ale pozdrawiamy wszystkich mieszkańców Zgierza. Jeżeli nas słuchacie, to odezwijcie się. Myślę, że taka piosenka to pewnie dobra reklama dla miasta. Być może przyciąga wielu turystów. Ale my dzisiaj nie pytamy o dziwne zwierzęta, a o kolory, których jeszcze nikt nie wymyślił. Może właśnie taką osobą będzie Ewa. Dzień dobry, Ewuniu.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Ile masz lat i skąd do nas dzwonisz?
2: Dzwonię do was z Gór Stołowych.
1: O,
2: i mam 7 lat.
1: Pięknie. 7 lat ma Ewa i dzwoni do nas z Gór Stołowych. A w Górach Stołowych mieszkasz czy odpoczywasz teraz na wakacjach?
2: Odpoczywam na wakacje.
1: O, jak ci się podobają Góry Stołowe?
2: Są fajne.
1: Piękne i malownicze pewnie, prawda? Lubisz chodzić po górach?
2: Tak, lubię.
1: No, ja myślałam właśnie, żeby odwiedzić kiedyś Góry Stołowe, ale jeszcze nie udało mi się tam dojechać. Może dlatego, że bardziej wolę morze niż góry, ale te Góry Stołowe są jedne z moich najbardziej oczekiwanych, bo właśnie chciałabym zobaczyć, jak te Góry Stołowe wyglądają, czy rzeczywiście są takie płaskie i można na nich zjeść drugie śniadanie. Widziałaś takie góry płaskie? Pewnie, co?
2: Widziałam.
1: No tak myślałam właśnie. Ewo, a powiedz, czy ty masz jakiś ulubiony kolor?
2: Lubię wszystkie kolory.
1: Wszystkie kolory. Czyli twój świat też jest pewnie bardzo kolorowy.
2: Tak.
1: A jeżeli masz na przykład jakiś plecak, albo przytulankę, albo kocyk, to w jakich kolorach najczęściej są twoje zabawki i twoje rzeczy?
2: Różnych.
1: Różnych, czyli rzeczywiście te wszystkie kolory się u ciebie mieszają i nie masz takiego jednego swojego ulubionego.
2: Nie mam.
1: Mhm. A gdybyś mogła wymyślić kolor, którego jeszcze nikt nie wymyślił, to jaki by to był?
2: Może taki różowo-czerwony, taki jak róża.
1: O, piękny, czyli taki bardziej czerwony niż różowy, ale jednak mający jeszcze trochę różu w sobie, prawda? Może na przykład taki kolor arbuzowy, co?
2: Może.
1: Bo arbuz

0: nie jest taki jeszcze do końca czerwony, jest taki trochę różowy, ale ma dużo w sobie tej czerwoności. I na taki kolor na przykład chciałabyś pomalować ścianę w pokoju, albo kartkę, albo...
1: Wolałabym na przykład narysować jakiś kwiatek tego koloru.
0: O, właśnie, kwiatek. A zdarzało ci się kiedyś bawić farbami, żeby wymieszać różne kolory i co z nich powstanie?
1: Tak. Ostatnio.
0: I co, zrobiłaś takie pejzażowe obrazki?
1: Tak, zrobiłam dwa obrazki. Muszę udało wymieszać na takie bardzo ładne fioletowe i beżowe.
0: No właśnie, bo jeżeli tak się będziemy bawić tymi farbami, to rzeczywiście te kolory mogą powstać zupełnie inne niż te, które są w palecie naszych kolorów. Ja zawsze bardzo lubiłam mieszać różne kolory farb i wtedy wychodziły takie cieniowane, albo takie bardzo ostre, albo takie bardzo blade. To taka zawsze magia dla mnie była, że te kolory mogą tak się zmieniać w połączeniu z innym kolorem, prawda?
1: Tak.
0: A ty pewnie jesteś trochę taka artystycznie uzdolniona i lubisz rysować i malować.
1: Lubię rysować i malować.
0: A gdyby zdarzyła się taka sytuacja, że zniknąłby jeden kolor, to czy jest taki kolor, którego spokojnie mogłabyś się pozbyć? Taki, którego nie używasz, którego nie lubisz, albo który może być niepotrzebny.
1: Może jakby taki bardzo ciemny brązowy.
0: O, no właśnie, on rzeczywiście w sumie smutny kolor, taki ciemny brązowy. Ja kiedyś słyszałam od pewnej dziewczynki, że ona lubi wszystkie kolory oprócz brązowego i czarnego, bo te kolory są smutne i ona ich nie lubi, więc gdyby tak nagle zniknęły kolory czarne i brązowe, może właśnie nasz świat byłby jeszcze bardziej kolorowy, no i na przykład nie byłoby nocy wtedy, bo musiałaby być jakaś inna noc, innego koloru. No, ciekawa sprawa, gdyby takie kolory znikały.
1: Ja lubię czarny, bo mogę na przykład, zrobić sobie nim jakiś
0: kontur na przykład, tak?
1: No,
0: albo
1: przykład.
0: Oczka mogą być czarne, prawda?
1: No.
0: No tak, rzeczywiście, bez czarnych oczu to nasze zwierzaczki wyglądałyby trochę dziwnie. No, niektórzy z nas też mają takie ciemne oczy, więc no tak, faktycznie, nie pomyślałam o tym. Czarny kolor rzeczywiście jest potrzebny. Nawet w kolorowankach czarnego jest bardzo dużo, bo on tworzy kontur i to właśnie w środku możemy pomalować na różny kolor, prawda?
1: Ale brązowy już trochę mniej. Nadal go bardzo często używamy, więc mi się podoba brązowy, ale taki mega ciemny mi się nie podoba.
0: Rozumiem. No muszę ci powiedzieć, że kiedy ja miałam kiedyś jeszcze farby w szkole, to najczęściej właśnie najwięcej zostawało mi brązowego i chyba czarnego właśnie, tak mi się wydaje. No bo jednak oczy są dosyć małe, więc nie zużywamy na to zbyt wiele tego koloru i kontury też są cienkie. No ale rzeczywiście, czarny kolor stanowi też czasami taką bazę, żeby tutaj stworzyć jakieś jeszcze inne kolory. No myślę, że Ewo, mogłybyśmy tutaj pogadać jeszcze o tych kolorach bardzo długo, ale tymczasem życzę ci bardzo kolorowego dnia w Górach Stołowych, a tymczasem możesz jeszcze kogoś pozdrowić.
1: Pozdrawiam rodzinę, Polskie Radio Dzieciom, moją klasę, panią nauczycielkę i Truska.
0: O, pozdrawiamy w takim razie. Kim jest Klusek?
1: Truskawie.
0: A, rozumiem. Dobrze, to pozdrawiamy w takim razie. A twoja szkoła jest w jakim mieście? Kiedy wrócisz z Gór Stołowych, to dokąd?
1: Do Ursusa.
0: Do Ursusa. No to pozdrawiamy w takim razie. Bardzo ci dziękuję, Ewo, za miłą rozmowę i jeszcze raz kolorowego dnia ci życzę. Do usłyszenia, pa, pa.
1: Do widzenia.
0: Dziękuję bardzo. No i w ten sposób kończy się powoli nasza pierwsza godzina spotkania w radiowych półkoloniach, ale zostańcie z nami, bo jeszcze 2 godziny przed nami, a zapewniam, że będzie się działo.

0: Autopromocja.
1: Hop do góry, czyli wakacyjna audycja, która poruszy całe ciało. Dyscypliny sportowe popularne i te mniej znane. Gry podwórkowe naszych rodziców, taniec i zabawy na świeżym powietrzu. Sportowi goście i wyzwania na żywo. Dołączcie do mojej szalonej, rozbrykanej drużyny. W każdą środę od 10 do 12. Hop do góry! Do usłyszenia! Jacek Zawada. Niech ruch będzie z nami.
0: Autopromocja.
2: Radiowe półkolonie w Polskim Radiu Dzieciom.
3: I już teraz rozpoczynamy drugą godzinę naszego spotkania w radiowych półkoloniach. Do godziny 15 bawimy się razem.

I już teraz 4 minuty po godzinie 13 trwają radiowe półkolonie, druga godzina naszego spotkania, a przed nami, och, ile jeszcze będzie różnych ciekawych atrakcji przed nami. Już za chwilę trochę się pobawimy, bo przed nami zgadywanka, bajkowy detektyw i następna stacja, czyli trzy stałe motywy w naszych radiowych półkoloniach, w tej wakacyjnej wersji, ale oprócz tego będę miała też dla Was specjalne zaproszenie, a zaproszenie dotyczy co prawda nie tylko dziewczynek, ale myślę, że dla nich byłoby to najwięcej atrakcji, bo opowiemy trochę o Światowym Tygodniu Księżniczek i zaprosimy Was, mamy takie specjalne zaproszenia na to takie wydarzenie, które organizuje Disney. Będzie tam na pewno mnóstwo ciekawych warsztatów, stacji, teatrzyków, strefy kolorowania, salon Disneya i Królewska garderoba z sukniami księżniczek, ależ tam się będzie działo. Podwójne zaproszenia będziemy mieli, więc jeżeli chcielibyście pójść tam z mamą, z siostrą, a może z bratem, a może z ciocią albo babcią, no to już wkrótce powiem o tym coś więcej, a w kolejnej godzinie zasiądzie w naszym studiu specjalny gość, który opowie o pewnej nieudanej podróży, a może jeszcze o kilku innych ciekawych przeżyciach wakacyjnych i nie tylko, więc zostańcie z nami, już za chwilę rozpoczynamy naszą zabawę, a rozpoczniemy od zgadywanki.

0: No i tak bez końca mogliby śpiewać, ale piosenka o trolach właśnie się zakończyła. Pewnie oglądaliście ten film zwariowany, pełen ciekawych pomysłów. A ponieważ jest już 10 minut po godzinie 13, to rozpoczynamy nasze radiowe półkolonie i tradycyjna zabawa.
1: Wakacyjna zgadywanka.
0: Tak się właśnie nazywa ta zabawa, wakacyjna zgadywanka. Już teraz próbujcie się skupić i zastanówcie się. Tym razem nasza kategoria w zgadywance to zabawa. To będzie zabawa, którą być może znacie, ale ja wam dam kilka podpowiedzi, no i zobaczymy, czy uda wam się szybko odgadnąć. Telefon do naszego studia to 22 645 2055, a już wam mówię, o co chodzi. Do tej zabawy najlepiej jest mieć trochę miejsca, więc może to być jakieś boisko, trochę trawy, bo kiedy zaczyna się nagle, to okazuje się, że wszyscy zaczynają bardzo uważnie obserwować, co się dzieje dookoła. W tej zabawie czasami bardziej opłaca się być szybkim niż silnym. Trzeba też umieć zrobić coś bardzo ważnego. Odskoczyć, wyskoczyć, schować się, położyć albo zniknąć. O, to by było najlepsze, ale tak się pewnie nie da najczęściej, więc takie możliwe są ruchy w tej zabawie. Jest coś, co regularnie przemieszcza się pomiędzy uczestnikami, raz w jedną, raz w drugą stronę, a kiedy leci w naszą stronę, to wszyscy nagle muszą uciekać i tutaj bardzo ważny jest refleks, bo nie chodzi o to, żeby tę rzecz złapać, bo złapanie jej może być punktem, ale może też źle się skończyć, jeżeli tej rzeczy nie złapiemy. Więc trzeba zrobić wszystko, żeby ta rzecz w was nie trafiła. No i zabawa ta polega na

tym, żeby wyeliminować pozostałych zawodników drużyny przeciwnej. Czy wiecie już, co to jest za zabawa? Bardzo jestem ciekawa, czy graliście w nią kiedyś w przedszkolu, w szkole, a może w domu? No to czekam na wasze odpowiedzi.

zacząć od budowy domu. Przystawiamy meble i wykorzystujemy wszystkie kołdry, poduszki, ciężkie albumy i encyklopedie. W gotowym domku

odnosimy do specjalnego pojemnika, ale mieszamy z pustymi, dopiero co ułożonymi w szafie i rzucamy na podłogę. 4. Skarpetki trzeba wrzucać za piec, pod łóżko i za szafę, tak żeby sprawiały wrażenie, że ich w ogóle nie ma.

No, porządny bałagan to pewnie zrobił się w niejednej głowie po tych moich podpowiedziach, bo pytałam was dzisiaj w naszej wakacyjnej zgadywance o pewną zabawę, no i dałam kilka takich podpowiedzi, które mam nadzieję, że rozjaśniły wam trochę, o jakiej zabawie dzisiaj będziemy mówić. No, zaraz się dowiemy. Halo, halo, dzień dobry! O, nasz słuchacz gdzieś był i się schował. Może właśnie w tym bałaganie się gdzieś zgubił. No to w takim razie linia jest otwarta i zaraz może spróbujemy rozwikłać tę zagadkę, o jakiej to zabawie dzisiaj mówimy. A zabawa polega na tym, że musimy mieć trochę większą grupę. Musimy mieć też przedmiot, który będzie od lewej do prawej poruszał się bardzo szybko, dosyć często.

0: No i wtedy, kiedy trafi w kogoś, no to ten ktoś przegrywa, chyba że ten ktoś złapie to coś i wtedy będzie musiał odrzucić w drugą stronę i może w ten sposób złapie kogoś innego. Albo, no właśnie, jest takie słowo, które będzie może trochę łatwiejsze do tego, aby tę zagadkę rozwikłać. No zaraz się dowiemy, co to może być za zabawa. Nasz słuchacz gdzieś się jeszcze zagubił, ale jest z nami Ewa. Dzień dobry, Ewo.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Ewo, powiedz, czy ty wiesz, o jakiej zabawie dzisiaj mówimy?
1: Czy to jest jak?
0: Zbijak, tak dokładnie, to jest właśnie zbijak i już teraz specjalnie dla ciebie brawa i fanfary. Ewo, powiedz, czy to było trudne zadanie?
1: Nie do końca.
0: Nie do końca, czyli tak jakby od początku to byłoby to na początku trudne, ale już pod koniec pewnie coraz więcej wiedziałaś na ten temat. A czy grałaś kiedyś w zbijaka?
1: Dużo razy.
0: Dużo razy, czyli to jest popularna wciąż gra.
1: Trochę.
0: Bo ja szczerze mówiąc, jak byłam dzieckiem, to bardzo lubiłam grać w tę grę, ale nie wiedziałam. Właśnie zastanawiałam się, czy to wciąż jest gra popularna. No ale jeżeli jest to gra, do której wystarczy tylko ten okrągły przedmiot, czyli piłka, no to wtedy pewnie dużo łatwiej jest wymyślić różne zabawy. W zbijaka można grać w różnych konfiguracjach. Może być dużo osób, może być mało. Grałaś w jakich okolicznościach? W zbijaka? W domu, gdzieś z rodziną, czy w przedszkolu, w szkole?
1: W szkole.
0: W szkole. Czyli znałaś już zasady i było ci już pewnie
1: tak.
0: Dużo łatwiej. No właśnie.
1: Tak.
0: Mhm. A ty jesteś raczej ta, która jest na początku zbijana, czy do końca zostajesz?
1: Jakoś po środku.
0: Po środku, rozumiem.
1: W środku i na początku.
0: Aha, no tak, czyli tutaj właśnie ten refleks pewnie się przydaje, żeby zostać do końca, albo tak się trzeba pewnie tam wywijać na wszystkie strony, bo ta piłka leci z dużą szybkością, no i pewnie trzeba szybko też uciekać. No ale jedni są dobrzy w zbijaka, a inni w inne gry. Ale rozumiem, że lubisz grać w zbijaka.
1: Tak.
0: Tak, no właśnie.
1: Chyba nie, bo ja po prostu dużo się ruszam, bo na przykład jak stoję, to oni we mnie celują, już wtedy się na przykład gdzieś poruszam i wtedy piłka we mnie nie celuje.
0: A no właśnie, czyli stanie to nie jest najlepsza metoda na to, żeby wygrać tę grę.
1: Tak.
0: Tak, lepiej się poruszać i to bardzo
1: ale
0: szybko.
1: Ale można też siedzieć przy ścianie i udawać, że jest się zbitym.
0: O, to bardzo sprytne podejście. No rzeczywiście, można udawać i wtedy...
1: I wygrywasz.
0: A, no tak, no tak. Tylko w końcu trzeba będzie wyjść spod tej ściany, prawda?
1: O tak.
0: Bo inaczej to trzeba będzie udawać, że się przegrało.
1: Ja sobie siedziałam, byłam na środku. Jakoś nikt ze mnie nie celował.
0: No właśnie, może właśnie próbowali...
1: A siedziałam na środku, a nie z boku.
0: To może też jest metoda, żeby właśnie na środku stać, a nie gdzieś tam z boku, bo może właśnie celują w te boczne strony, a tutaj może
1: tak,
0: właśnie...
1: na boku się więcej osób schowa.
0: A, no właśnie. Czyli stać na środku i też można wygrać.
1: Tak, ale raczej staniem i tak nie wygrasz, bo jeszcze trzeba zbić osoby te z drugiej drużyny.
0: Rozumiem, no tak, tak. No różne są strategie, na pewno trzeba próbować różnych, zarówno stania na środku, jak i na boku, jak i szybkiego poruszania się pomiędzy różnymi osobami i sprawdzamy wtedy, która z metod najlepiej działa. A powiedz Ewo, jak teraz spędzasz jeszcze wakacje? Jesteś może gdzieś w domu, czy gdzieś na wyjeździe?
1: Jadę w góry.
0: Jedziesz w góry. A skąd jedziesz w te góry?
1: Z Warszawy.
0: Z Warszawy. O, no to pięknie w takim razie. No to życzę ci udanego wyjazdu. Czy chciałabyś jeszcze kogoś pozdrowić?
1: Rodzinę. Mojego kota,

0: mają szkołę i Polskie Radio Dzieciom.
1: Bardzo dziękujemy za te pozdrowienia. Przekazujemy w takim razie wam wszystkim słuchaczom i prowadzącym.
0: Jeszcze pozdrawiam Krasnoludki i Misia Michasia i Smoka Adasia.
1: O! To też musimy im przekazać. Dobrze, to musimy zapisać, żeby im przekazać. Na pewno się ucieszą. Ewo, bardzo ci dziękujemy za poprawną odpowiedź i bardzo miłą rozmowę. Dobrego dnia ci życzymy i do usłyszenia. Pa, pa.
0: Do widzenia.
1: Do widzenia. To była Ewa, która odpowiedziała na naszą wakacyjną zgadywankę. Dzisiaj pytaliśmy o zbijaka. No i mogliśmy tutaj też wymienić kilka różnych spostrzeżeń, która ze strategii najlepiej działa. Ciekawa jestem, jakie wy macie strategie na gry w zbijaka. Czy stoicie gdzieś z boku, a może na środku, a może właśnie ruszacie się z prędkością światła, tak żeby nikt was nie zobaczył, a piłka was nie dosięgnęła. No dobrze, to w takim razie już za chwilę rozpoczynamy kolejną zabawę, także weźcie sobie może coś do pisania, jakąś kartkę, ołówek, długopis, żeby sobie podpowiedzi zapisywać i może po chwili, kiedy je sobie podsumujecie, to będziecie wiedzieli, o jaką tym razem pytamy rzecz. Więc już teraz piosenka na naszej antenie, a ja za chwilę do was wracam.

0: O, to ja też tak zapytam. No śmiało, kto spróbować chce wziąć udział w naszej kolejnej zabawie, która nazywa się...
1: Bajkowy detektyw.
0: Tak się właśnie nazywa ta zabawa. Bajkowy detektyw. Dzisiaj otwieramy naszą bajkową kartotekę. No i mam nadzieję, że te poszlaki, które wam dzisiaj przekażę, sprawią, że będziecie wiedzieli, kogo szukamy, kto ukrył się dzisiaj w naszym bajkowym detektywie. A pytamy dzisiaj o bajkową postać. I szukamy pewnej bohaterki. Ale uwaga, nie zaczniemy od jej imienia, bo to by było za proste. Mam nadzieję, że to wy podacie jej imię. Najpierw spróbujemy stworzyć jej portret z kilku wskazówek. Jest to osoba, która niekoniecznie pasuje do otoczenia, w którym się znalazła, bo ma własne zainteresowania, lubi poznawać nowe rzeczy i zdecydowanie nie jest typem osoby, która chciałaby przez całe życie robić dokładnie to samo, co wszyscy wokoło. Bardzo ważne są dla niej książki. Można by powiedzieć, że lubi też podróżować, ale nie zawsze musi w tym celu wychodzić z domu, bo wystarczy, że otworzy książkę, a historia pokazuje, że pierwsze wrażenie może być bardzo mylące. Ktoś, kto na początku wydaje się groźny i nieprzyjazny, z czasem może pokazać taką zupełnie inną stronę. No i nasza bohaterka trafia do miejsca, które zdecydowanie nie może

można nazwać zwyczajnym domem, bo będzie to zamek. Skoro jest zamek, to musi być też tajemnica i pewna zaczarowana służba. Czyli jest ktoś, kto zdecydowanie nie wygląda jak kamerdyner, jak pokojówka. No właśnie. No i jest też książę z bajki, który nie wygląda jak typowy książę z bajki. Co to za postać? Jak ma na imię? 22 645 2055. O to pytam Was dzisiaj w Bajkowym Detektywie.

0: się władcy najwyższemu latynoamerykańskiemu, kwintesencji ideału. Oto on!
1: O, to jestem prawdziwy ja. Nie to, to, nie to. To chwała, to hała. A to mój pałac. Miałem tam wszystko, czego dusza zapragnie. Sami zobaczcie. Obsługę, żarcie i tego mańka.
0: Oh yeah! Świat na rękach swoich go niesie. Warto poznać się z tym kolesiem. To

0: Nowe Szaty Króla to też osobliwy król, ale my dzisiaj pytamy o innego, a nawet nie króla i nie księcia, bo pytamy o dziewczynkę, o panią, która jest główną bohaterką tej bajki. A dodzwoniła się do nas Wiktoria. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Wiktorio. Jak spędzasz wakacje?
1: Fajnie.
0: Fajnie. A jesteś w domu czy gdzieś na wyjeździe?
1: W domu.
0: W domu. I rozumiem, że w domu też się nie nudzisz, robisz pewnie dużo ciekawych rzeczy.
1: Tak, i jutro wyjeżdżam nad morze.
0: O, czyli jeszcze jedna wakacyjna podróż. Nad polskie morze czy gdzieś daleko?
1: Tak.
0: Nad polskie morze,
1: Kołobrzeg.
0: Tak? O, Kołobrzeg. Pozdrawiamy w takim razie Kołobrzeg, piękne miasto. Z pewnością będziesz tam się świetnie bawiła. Czyli jeszcze dzisiaj w domu, pewnie już spakowane walizki i gotowa do podróży, tak?
1: Tak.
0: Tak, no to pięknie. Powiedz w takim razie, Wiktorio, bo dałam wam kilka podpowiedzi. Czy wiesz, o jaką bohaterkę bajki pytamy dzisiaj?
1: Czy chodzi o piękne i bestii?
0: Tak, to jest ta bajka, dokładnie. A jak ma na imię ta dziewczynka, wiesz może?
1: Bella.
0: Bella, dokładnie tak. Takie masz królewskie brawa i fanfary, także to specjalnie dla ciebie, Wiktorio, bo poprawnie odpowiedziałaś na nasze pytanie. A która podpowiedź była dla ciebie najbardziej pomocna?
1: Książka.
0: O książkach, tak? No właśnie, no nie ma zbyt wielu księżniczek, które czytają książki. No pewnie o tym nie wiemy, bo z pewnością czytają te książki, ale akurat Bella lubiła je czytać, więc

0: No właśnie, to pewnie była też taka dobra podpowiedź, no ale oprócz tego ta służba pewnie zaczarowana dała ci sporo do myślenia. A lubisz tę bajkę Piękna i Bestia?
1: Tak.
0: Tak. Masz swojego ulubionego bohatera w tej bajce?
1: Tak.
0: I kto to jest?
1: Potwór.
0: Potwór, czyli ta bestia. Lubisz takich bohaterów, którzy pewnie przechodzą takie przemiany i staje się nagle przystojnym księciem i nie jest już taki zły i brzydki, tylko jest dobry i miły.
1: Tak.
0: No właśnie. Myślę, że to jest właśnie w tych bajkach najpiękniejsze, że te postacie, które na początku tak wydają się takie odrażające i brzydkie, potrafią się zmienić nie tylko za pomocą czarów, ale właśnie za pomocą też drugiej osoby mogą się zmienić. To taka trochę też dla nas informacja, że otaczając się dobrymi ludźmi możemy sami się odmieniać. No ale w takim razie, Wiktorio, bardzo się cieszę, że odpowiedziałaś poprawnie na naszą zagadkę. Bella to dzisiaj nasza księżniczka, o której opowiadaliśmy. Ja swoją drogą bardzo lubiłam ten imbryczek, który tam dosyć żywo dyskutował i pięknie też śpiewał. No ale w ogóle piękna, wspaniała opowieść o Belli i Bestii, no i całej tej służbie, która tam robiła bardzo dużo zamieszania. Wiktorio, bardzo ci dziękuję za twój telefon. Czy chciałabyś kogoś pozdrowić może?
1: Mam metka, tata, się wujka, tak, lika, babcia i dziadka.
0: O, pozdrawiamy w takim razie. No i cóż, życzę ci udanego wyjazdu nad morze, tak? Jak długo będziesz nad morzem w Kołobrzegu?
1: 3 dni.
0: 3 dni, o, to nie za długo, ale myślę, że zdążysz jeszcze trochę nad morzem pobawić się, polepić jakieś babki z piasku i wrócić opalona i wypoczęta, tak?
1: Tak.
0: Tak, no właśnie, a po zakończeniu wakacji rozpoczyna się rok szkolny i pewnie idziesz już do szkoły, tak?
1: Tak.
0: Do której klasy?
1: Do pierwszej.
0: Do pierwszej, czyli wspaniała przygoda przed tobą. Cieszę się bardzo w takim razie, że do nas zadzwoniłaś. Dobrego dnia ci życzymy, Wiktorio. Do usłyszenia.
1: Dziękuję, do widzenia.
0: Do widzenia, do usłyszenia. No tak, czyli wiemy już, że pytaliśmy teraz o Bellę, ale mam dla was jeszcze jedno pytanie i zagadkę. Może mielibyście czas i mielibyście ochotę wybrać się już pojutrze na Światowy Tydzień Księżniczek. Jeżeli tak, to już za chwilę opowiem wam coś więcej na ten temat.

Magiczna opowieść o Pięknej i Bestia to piosenka z tego filmu, którą pewnie doskonale znają ci wszyscy, którzy obejrzeli chociaż raz Piękną i Bestię. No właśnie, ale skoro mówimy o księżniczkach, to my mamy dla was również zaproszenie dla tych osób, które zadzwonią do nas albo napiszą maila. Mamy zaproszenie na Światowy Tydzień Księżniczek, w który w ten sposób Disney świętuje historię swoich najsłynniejszych bohaterek. No, historie, które łączą pewnie pokolenia, bo zarówno pewnie wasi rodzice, a może nawet dziadkowie znają historię Śnieżki, Kopciuszka, Belli, Arielki, Roszpunki, Wajany. No Wajana to taka bardziej współczesna księżniczka, ale myślę, że jest to okazja na pewno do świętowania i właśnie z tej okazji w najbliższą sobotę w Warszawie odbędzie się takie wyjątkowe wydarzenie stworzone z myślą o mamach, córkach, ale mogą być również chłopcy, którzy również lubią takie księżniczki. Warszawski Pałac na ulicy Foksel zamieni się wtedy w magiczne miejsce pełne atrakcji i które będą właśnie inspiracją również dla was. Już w najbliższą sobotę, 22 sierpnia o godzinie 14, wyjątkowe wydarzenie. Nie zabraknie warsztatów malarskich, origami, stacji tworzenia koszulek z szablonami inspirowanymi Ariel, będzie też królewska garderoba, biblioteka Belli, poszukiwanie skarbów z upominkami, teatrzyk księżniczek, warsztaty, strefa kolorowania, salony Disneya. No myślę, że mnóstwo ciekawych atrakcji dla wszystkich, którzy w najbliższą sobotę nie wybierają się nigdzie z Warszawy, albo właśnie wybierają się do Warszawy. To takie podwójne zaproszenie możemy wam dać. Telefon do naszego studia to 22 640 45 20 55, a mail to dzieci@polskieradio.pl. Także dzwońcie albo piszcie, a my damy wam możliwość spędzenia wspaniałego czasu razem z mamą, babcią, siostrą, no i oczywiście księżniczkami.

0: 43 minuty po godzinie 13 trwają radiowe półkolonie, druga godzina naszego spotkania, a już teraz kolejna nasza zabawa na antenie.
1: Następny przystanek.
0: Co to będzie za następny przystanek? Myślę, że wyjedziemy dzisiaj i to może trochę dalej niż w Polskę. Proponuję wam dosyć daleką podróż, która zacznie się od takiego pytania, jak daleko można pojechać, żeby znaleźć się w miejscu, gdzie latem dzień potrafi być bardzo, bardzo, bardzo długi, a zimą światło może pojawić się na niebie w zupełnie niezwykły sposób. Brzmi jak miejsce z książki, z bajki, ale istnieje naprawdę. Jedziemy na północ, tak bardzo, bardzo daleko na północ. Krajobraz zaczyna się zmieniać, pojawiają się lasy i coraz więcej przestrzeni. A zamiast wielkich, zatłoczonych ulic pojawiają się miejsca, w których można poczuć się jak ogromna istota. W pewnym momencie warto zacząć też wypatrywać zwierząt, które świetnie radzą sobie w tym zimnym klimacie. Mają poroża, potrafią chodzić po śniegu i od tysięcy lat są bardzo ważną częścią życia ludzi mieszkających tam właśnie w tamtym miejscu. Tak, wiem, oczywiście chodzi o renifery, pewnie wiecie, ale to jeszcze nie wiadomo, o jakie miasto chodzi, o jakie miejsce, dokąd jedziemy. No nie przyjechaliśmy tam tylko oglądać zwierząt, bo to miasto, które jest, myślę, że bardzo ważne dla dziecięcej wyobraźni, bo mieszka tam pewien bardzo starszy, taki starszy pan w czerwonym podobno ubraniu z białym pomponem. 22 645 20 55. Do jakiego miasta dzisiaj jedziemy?

No a my wciąż mamy nierozwiązaną jedną zabawę, która mam nadzieję, że nie jest dla Was zbyt trudna, bo już teraz... Następny przystanek, wciąż nie wiem jeszcze dokąd dojedziemy, bo nie mamy żadnego odważnego słuchacza, który chciałby odpowiedzieć na to pytanie. 22 645 20 55 to jest telefon do naszego studia i czekamy na rozwiązanie, dokąd tym razem pojedziemy i jak będzie nazywał się następny przystanek. Przypomnę, że jedziemy na północ, gdzie krajobraz bardzo zmienia się i robi się coraz zimniej. U nas jest lato, no a tam wciąż jest zimno. No może trochę cieplej niż na co dzień, ale wciąż zimno. Mieszkają tam renifery, a wraz z nim również elfy. Prawdopodobnie. Nikt ich nie widział, ale elfy muszą tam być, bo ktoś musi pomagać temu panu, który 24 grudnia wybiera się na bardzo długą podróż i po całym świecie jedzie i rozwozi prezenty. Gdzie on mieszka? Jak nazywa się ta wioska, gdzie mieszka pan, który przywozi Wam prezenty z okazji Bożego Narodzenia? Czy wiecie, jaka nazwa jest tej miejscowości? Jeżeli tak, to zadzwońcie i powiedzcie. Może kiedyś wybierzemy się tam i będziemy mogli podziwiać tamte krajobrazy, tamte widoki i zwierzęta. Może to będzie okazja do poznania tego niezwykłego człowieka. Czy wiecie, jak nazywa się wioska, w której mieszka Święty Mikołaj?

0: A ja już mam nadzieję, że teraz będziemy wiedzieli, dokąd będziemy jechać, bo już teraz jest z nami Marusia. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Witam cię bardzo. Skąd do nas dzwonisz?
1: Z Warszawy.
0: O, no to w takim razie pozdrawiamy również z Warszawy, bo my też jesteśmy w Warszawie. Marusiu, powiedz, słuchałaś naszych podpowiedzi i już teraz wiesz, dokąd pojedziemy?
1: Tak.
0: Tak? Co to za miejsce?
1: Fajne Laponia, miejscowość Rovaniemi.
0: Tak, dokładnie o to miejsce nam chodziło. Bardzo pięknie odpowiedziałaś, perfekcyjnie można byłoby powiedzieć. Czy to było trudne zadanie?
1: Nie.
0: Nie? A byłaś tam może kiedyś?
1: Nie.
0: No bardzo, bardzo daleko stąd i dosyć trudno jest tam się dostać. No ale święty Mikołaj musiał się chyba dobrze schować, żeby tam nikt do niego nie zaglądał zbyt często, ale pewnie byłaby to niezwykła przygoda pojechać do Rovaniemi, odwiedzić wioskę świętego Mikołaja. Jak?
1: Tak.
0: No właśnie, też tak myślałam. Chciałabyś tam pojechać?
1: Tak.
0: I co byś najbardziej chciała zobaczyć w Rovaniemi?
1: Nie wiem.
0: No dużo jest tam pewnie atrakcji.
1: No.
0: Renifery chciałabyś zobaczyć pewnie.
1: Tak.
0: Czy jest tam ten Rudolf czerwononosy i rzeczywiście ten jego nos jest inny niż innych reniferów?
1: Tak.
0: No właśnie.
1: A świętego Mikołaja.
0: No Mikołaja oczywiście też. No i te elfy, może udałoby tam się podejrzeć albo coś im szepnąć, żeby już było wiadomo, że na święta to Marusia oczekuje.

0: potrzebuję tego i tego, tak? No
1: tak.
0: Właśnie, fajnie by było. Marusiu, bardzo się cieszę, że do nas zadzwoniłaś. Trochę się obawiałam, że to może być trudna zagadka, ale na szczęście dzwonią do nas niezwykle inteligentni i mądrzy słuchacze, którzy wiedzą, że Rovaniemi to jest miasto Świętego Mikołaja. Bardzo się cieszę. Czy chciałabyś jeszcze kogoś, Marusiu, pozdrowić?
1: Tak.
0: Kogo?
1: Mamę, tatę, całe Polskie Radio dzieciom. Wszystkich słuchaczy Polskiego Radia dzieciom, całą rodzinę, całe przedszkole, które już kończę, i tylko to.
0: I tylko to, aż tyle, to dużo. Przedszkole kończysz i idziesz do szkoły, rozumiem, tak?
1: Tak.
0: Pierwsza klasa to niezwykłe wyzwanie, ale chyba bardzo ciekawa przygoda. Cieszysz się?
1: Nie wiem.
0: Jeszcze nie wiesz. No myślę, że pierwszy dzień szkoły będzie taki trochę może stresujący, ale z pewnością będzie dobrze i spodobać się w szkole, bo szkoła jest fajna. Jak ma się tyle koleżanek i kolegów, fajnych nauczycieli, to na pewno będzie świetnie. Marusiu, bardzo ci dziękuję za ten telefon i życzę ci powodzenia w nowym roku szkolnym.
1: Dziękuję, do widzenia.
0: Do widzenia, do usłyszenia. To była Marusia, która zadzwoniła do nas z Warszawy, a z Warszawy jest szansa, żeby dostać się do wioski Świętego Mikołaja. Co prawda nie jest to łatwe, ale myślę, że dla chcącego nic trudnego. Rovaniemi to była nasza zagadka i ostatnie pytanie w tej godzinie audycji radiowych Półkolonii. Już za chwilę startuje trzecia godzina naszego spotkania, a gwarantuję, że będzie się działo, bo już za chwilę w naszym studiu pojawi się pewna bardzo ciekawa pani, której mam zamiar zadać bardzo wiele pytań, a ona ma również dla was bardzo ciekawe treści, dużo historii i opowieści, więc zostańcie z nami, słyszymy się już po godzinie 14, która o właśnie już za pół minuty. Skoro za pół minuty godzina 14, to już tylko chwila dzieli nas od tego, żebyście usłyszeli już za chwilę nasz ciekawy wywiad. Bądźcie z nami, możecie do nas dzwonić, możecie do nas pisać, opowiadajcie, co ciekawego u was się dzieje, a my z pewnością znajdziemy czas, aby z wami porozmawiać. Zatem ja już się na chwilę żegnam, ale już o godzinie 14 witam się z wami za chwilę.
2: Autopromocja.
3: Już teraz możecie słuchać naszych podcastów. Wystarczająco dobra mama, Smok Adaś ratuje planetę, Dzika Odyseja, a także bajki opowiadanej przez dzieci. Wejdź na stronę podcasty.polskieradio.pl i wpisz Polskie Radio Dzieciom. Ciesz się w dowolnym miejscu i czasie audycjami dla dzieci i dla rodziców.
2: Autopromocja.

0: Izo, masz dla nas bardzo dużo ciekawych informacji, zaproszeń, opowieści i mam nadzieję, że zdążymy o tych wszystkich treściach porozmawiać.
1: Mam nadzieję.
0: No właśnie, a przede wszystkim zaczniemy może od zaproszenia, bo już 29 sierpnia o 17:30, czyli bardzo niedługo odbędzie się koncert. To może od tego zacznijmy w takim razie.
1: Z przyjemnością. W ramach Festiwalu Kultury Żydowskiej Warszawa Singera nasz projekt Bajdy, o którym za chwilę możemy opowiedzieć, będzie miał wielką przyjemność zagrać dla Państwa muzyczne adaptacje baśni Erny Rosenstein o godzinie 17:30 w Centrum Kultury Jidysz, czyli w samym centrum Warszawy. Wspólnie z moją koleżanką muzyczną Olą Bilińską będziemy miały przyjemność opowiedzieć Państwu parę bajek.
0: No właśnie, zaczęłyśmy od takiego zaproszenia i teraz będziemy po kolei, po nitce do kłębka opowiadać, dlaczego warto tam przyjść i dlaczego warto też posłuchać Waszej muzyki, zobaczyć też wspaniałe rzeczy, które stworzyłyście, bo myślę, że warto będzie o tym powiedzieć. Ja tylko może przedstawię jeszcze Izę, bo Iza jest multiinstrumentalistką, jest wybitną muzyczką i mam nadzieję, że zaprezentuje Wam się jeszcze
1: to takie
0: szeroko.
1: Bardzo długie słowo.
0: No bo dużo jest i pracy bardzo przy tym, żeby
1: bardzo
0: takie słowo
1: poważnie
0: stworzyć.
1: Brzmi.
0: Bardzo no
1: poważnie
0: właśnie,
1: brzmi.
0: Ale tak. Multiinstrumentalistka musi brzmieć długo, bo multi, czyli dużo tych instrumentów jest w twoim życiu.
1: Bardzo dużo jest instrumentów w moim życiu, bo ja się chyba nie mogę nasycić graniem na jednym. I co i rusz próbuję na jakiś inny.
0: A to co, nudzą ci się?
1: Nie, po prostu fascynują mnie.
0: Czyli każdy jak, kolejny?
1: Tak. I jak już gram na jednym, to za chwilę chciałabym sobie coś dograć na jakimś innym i się okazuje, że trzeba się nauczyć na nim grać. Ale to jest wspaniała przygoda, to polecam wszystkim dzieciom i dorosłym również.
0: No z pewnością, właśnie. Można próbować i sprawdzać, które instrumenty są dla nas najbardziej przyjemne, ale o tym też jeszcze za chwilę porozmawiamy. Nieudana podróż. Taki tytuł nosi singiel, który też, o którym za chwilę opowiemy, a także o malarzu i księżycu, czyli płycie, która powstała właśnie w waszym wykonaniu i tamtych instrumentów również pojawiło się bardzo wiele.
1: Tak się pięknie złożyło, że Ola Bilińska, z którą mam ogromną przyjemność współtworzyć ten projekt, również gra na wielu różnych instrumentach i dzięki temu udało nam się we dwie wyczarować cały muzyczny świat, który ilustruje dźwiękowo, baśnie, które stworzyła, proszę Państwa, malarka. No ale w radiu malarstwo raczej ma marne szanse się zaprezentować, a już dźwiękowo przedstawione baśnie chyba jak najbardziej.
0: Czyli mamy tutaj tyle różnych takich środowisk twórczych, bo mamy baśnie Erny Rosenstein. Myślę, że to jest najwspanialsza rzecz, jeżeli możemy słuchać pięknych baśni, które są nie tylko zilustrowane graficznie, ale też i muzycznie. I właśnie o tym już za chwilę porozmawiamy, jak narysować to, o czym jest baśń, jak to zaprezentować dźwiękowo. Już za chwilę Iza nam o tym trochę opowie.
1: Postaram się.

0: baśnie ilustrowane muzycznie, koncert, płyta, singiel, który też promuje tę płytę, mnóstwo różnych wydarzeń, za którymi stoi Iza Lamik i która już teraz nam trochę uporządkuje naszą wiedzę. Izo, powiedz, może od początku zacznijmy, kim była Erna Rosenstein?
1: Erna Rosenstein była malarką. Na początku była malarką z tak zwanej szkoły krakowskiej, mimo że mieszkała również w Warszawie i mieszkała przez jakiś czas za granicą, była malarką. No ale jak to zwykle utalentowane dusze, nie poprzestawała na jednej dziedzinie i pisała również wiersze i pisała także baśnie. I te baśnie zostały wydane w Polsce przez wydawnictwo Iskry oraz przez wydawnictwo Wolno. I ja po wizycie w Muzeum Narodowym

0: Narodowym kiedyś na wystawie surrealistów polskich, których przedstawicielem była właśnie, przedstawicielką była właśnie Erna Rosenstein, bardzo chciałam zabrać jakiś album sobie na pamiątkę, kupić sobie coś, co będę mogła w domu sobie obejrzeć, żeby pamiętać tę wystawę, bo bardzo mi się podobały obrazy właśnie Erny Rosenstein, które były kolorowe, wyraźne, jasne.
1: No właśnie, ale to jeszcze powiedzmy bardzo w takim wyraziste. Razie, bo powiedzieliśmy o tym, że multiinstrumentalista to trudne słowo, ale surrealista chyba jeszcze trudniejsze.
0: To dopiero jest trudne
1: Nawet
0: słowo,
1: trudne do
0: prawda?
1: Wymówienia, surrealista. Mm-hmm.
0: Zwłaszcza jak ktoś jeszcze R dobrze nie wymawia.
1: No właśnie. No właśnie. Kim jest surrealista?
0: Surrealista to jest taka osoba, która ma bardzo, bardzo bogatą wyobraźnię i potrafi pokazać trudne rzeczy w zupełnie odmienny i abstrakcyjny sposób.
1: Czyli domek, koń, chmury nie będą wyglądały tak, jak nie, wyglądają.
0: Nie będą. Dom może się okazać być podobnym bardziej do słonia, a płot może się okazać na przykład szeregiem śledzi.
1: I to wcale nie oznacza, że ta osoba nie potrafi malować, tylko widzi ten świat trochę inaczej.
0: Dokładnie tak.
1: No i taka była właśnie Erna Rosenstein, którą poznałaś i zobaczyłaś jej obrazy. Zainspirowałaś się i co kupiłaś?
0: No i niestety w księgarni Muzeum Narodowego nie było żadnego albumu, w którym malarstwo Erny Rosenstein byłoby pokazane, ale znalazłam za to zbiór baśni stworzonych właśnie przez Ernę. Te baśnie były wydane przez wydawnictwo Wolno z Poznania i na prędce przeczytałam jedną, a potem drugą baśń, tak wiecie, ukradkiem na miejscu w księgarni.
1: Ale baśnie są dla dzieci.
0: No baśnie są dla dzieci, ale okazało się, że dorośli mają też tam w jednej nodze schowanego takiego małego dzieciaka. I ten dzieciak, któremu ja przeczytałam te baśnie, się strasznie ucieszył. Bardzo mi się te baśnie spodobały.
1: O czym były te baśnie?
0: A na przykład jedna była o malarzu. Ta akurat była długa i tę akurat przeczytałam w domu, ale była baśń o kropelce. O kropelce, która bardzo, bardzo kochała wiatr. I ta baśń była krótka. I ta baśń mnie w ogóle bardzo wzruszyła. Była tam też baśń o poławiaczu cieni.
1: Poławiacz cieni, ciekawa postać.
0: Tak, tajemnicza bardzo. Była też baśń o księżycu, więc cała masa przeróżnych, kolorowych postaci, które można sobie wyobrażać zupełnie bez problemu, dlatego że baśnie Erny Rosenstein napisane są w taki sposób, że dość łatwo jest je zobaczyć w swojej głowie. Bardzo poruszają pięknie i szybko wyobraźnię. No i ja już niestety nie byłam w stanie wypuścić z rąk tej książki, więc pobiegłam do kasy i kupiłam w domu z córką moją, która ma już 11 lat, więc ona już chciałaby być bardzo dorosła. Natomiast jak się ją zabiera do krainy baśni, to natychmiast staje się z powrotem małym dzieckiem. I przeczytałyśmy te baśnie wszystkie. I wtedy zadzwoniłam mniej więcej do Oli i okazało się, że Ola zna te baśnie, ale z drugiego wydawnictwa, więc część nie znała, część znała jeszcze takich, których ja nie znałam i uznałyśmy, że no to jest jakieś w ogóle zrządzenie losu i koniecznie trzeba to utrwalić. Dodatkowo jeszcze jak tam pogrzebałam w tej książce, to się okazało, że na przykład baśń Nieudana podróż jest napisana wierszem i jest właściwie gotowa piosenka.
1: No i tak już, powstał
0: i pierwszy singiel. I to już bardzo łatwo wszystko się potoczyło dalej. Po prostu spotkałyśmy się z Olą raz, drugi, z instrumentami. Zapakowałyśmy cały pokój po sufit instrumentami różnymi, które miałyśmy i wymyślałyśmy sobie, a może by tak, a może by tak, a może tutaj to, a tutaj będziemy czytać, a tutaj może zaśpiewamy, a ten fragment lepiej przeczytaj ty, bo ja tu muszę w tym momencie grać. No i takie miałyśmy zabawy parę ładnych dni. I okazało się, że mamy baśnie zilustrowane muzycznie.
1: Piękna sprawa, bo sama Erna, bardzo ciekawa postać, która niestety już nie żyje, ale zostawiła nam po sobie zarówno te piękne obrazy, czyli swoją twórczość malarską, jak i twórczość

0: literacką. To się nieczęsto zdarza, żeby ktoś był tak utalentowany, żeby potrafił malować i pędzlem, i słowem.
1: I słowem. Dodatkowo jeszcze wiem z pewnych źródeł, że wydawnictwo Wolno szykuje się do wydania wierszy Erny Rosenstein, więc będzie jeszcze więcej piękna na świecie.
0: I kolejne piosenki może.
1: Może kolejne piosenki. Zobaczymy, co ta Erna tam napisała.
0: Czyli wasza twórczość opierała się na przeżyciach, po tym, kiedy już wiedziałyście, o jakiej bajce, o jakiej baśni będziecie tworzyć, to wymyślałyście takie instrumenty i takie linie melodyczne, które będą do tego pasowały.
1: To ja Państwu zdradzę taki tutaj rąbek, tajemnicę uchylę, że to trochę wyglądało w taki sposób, że załóżmy, że któryś fragment od początku baśni czytała Ola i ja trochę nie mogąc wysiedzieć na miejscu, robiłam jej do tego podkład muzyczny, a na przykład na wiolonczeli. No i jak się zmieniał klimat w danej baśni, coś się wydarzało, to Ola mówiła, o poczekaj, tutaj zrobimy takie plum i naciskała jakiś tam instrument. A w jeszcze innych poczułyśmy chęć troszeczkę rozbudowania wypowiedzi pewnych bohaterów i napisałyśmy piosenki do tych baśni, bo nie wszystkie były tak od razu wierszem stworzone, więc to, te baśnie naprawdę są muzyczne. I Ola napisała przepiękną pieśń Róży, bo uznałyśmy, że ta róża, która jest jedną z bohaterek, nie zdradzę Państwu, której baśni, no potrzebuje mieć troszkę głosu swojego.
0: Te piosenki powstawały tak zupełnie spontanicznie, to była taka improwizacja, czy na początku pisałyście nutki i dopiero potem powstawały te piosenki?
1: To była w dużej części improwizacja, natomiast jak to często z takim materiałem muzycznym bywa, coś, co się raz zaśpiewa, nagle potem chciałoby się troszkę rozwinąć, a może troszkę zmienić, a może tutaj, więc one wychodziły z improwizacji, natomiast były, że tak to ładnie ujmę, ulepszane z czasem.
0: No, myślę, że zdecydowanie muzyka jest świetnym partnerem do słowa i pięknie się uzupełniają i dlatego właśnie może właśnie wasza twórczość jest dlatego taka piękna.
1: Bardzo
0: my
1: dziękujemy.
0: Polecamy oczywiście zarówno płyty, jak i singiel Nieudana podróż, bo Polskie Radio objęło patronatem waszą twórczość, a my nie patronujemy byle czemu, więc to już jest taka na pewno bardzo dobra zachęta do tego, aby zajrzeć i do baśni Erny, ale też przede wszystkim posłuchać tego, jak wy zilustrowałyście muzycznie te baśnie. A o tym porozmawiamy już za chwilę.

0: Trwa nasza radiowa podróż po radiowych półkoloniach. Jest z nami dzisiaj Iza Lamik, która opowiada o swojej przygodzie z bajkami Erny Rosenstein i tym, jak sprawdziły, jak to jest umuzykalnić taką bajkę, która może właśnie nie tylko brzmieć słownie, ale też muzycznie. Izo, powiedz, co teraz? Czyli mamy już singiel, mamy płytę, już wkrótce będzie gotowa.
1: Już lada moment, lada moment. Przepiękną oprawę graficzną.
0: No właśnie, o tym musimy koniecznie
1: płyty
0: powiedzieć.
1: Płyty mamy autorstwa Kasi Walentynowicz, którą bardzo gorąco pozdrawiam, która jest wspaniałą osobą.
0: Taka też trochę retro ta ilustracja
1: tak.
0: jest.
1: Ilustrację w ogóle, okładkę całą zaprojektowała nam Kasia w oparciu o ilustracje, które stworzyła do wydania baśni tego książkowego. Więc bardzo nam zależało na tym, żeby to było ze sobą spójne i rzeczywiście jest. Będziemy miały jeszcze taką oprawę graficzną osobno na koncerty, ale to jeszcze się robi, więc to jeszcze nie jest to gotowe. Na to trzeba troszkę więcej czasu. Natomiast płyta już prawie jest
0: ostatnie poprawki. Już
1: ostatnie.
0: Tak.
1: Dzisiaj w nocy dostałyśmy z Olą dosłownie ostatnie wprowadzone poprawki, więc jeśli wszystko dobrze pójdzie, a zakładam, że dobrze pójdzie, to jutro będziemy wysyłać cały materiał do tłoczni i tam już rzeczywiście fizycznie płyta się zacznie tłoczyć i ona będzie dostępna w wersji CD. Natomiast zamarzyło nam się i nasze wydawnictwo Luna Music z Wrocławia urzeczywistnia to nasze marzenie i płyta będzie również wydana w wersji winylowej.
0: Czyli też retro.
1: Też retro. My się troszeczkę chyba za późno urodziłyśmy z Olą.
0: A ja myślę, że to jest właśnie też taki powrót, bo może są wśród nas też słuchacze, którzy słuchają takich winylowych płyt. One brzmią zupełnie inaczej.
1: One zupełnie inaczej brzmią. Nam zresztą przy tworzeniu tej płyty bardzo wybrzmiewało cały czas z tyłu głowy mocno, żeby nawiązywać stylistycznie do tych starych słuchowisk radiowych, które Polskie Radio kiedyś produkowało, które są, na których my się z Olą wychowałyśmy i gdzieś ponasiąkały nam głowy tymi pięknymi dźwiękami. Mam nadzieję, że nam się to udało Państwu.
0: No sama
1: ocenią.
0: Właśnie też ta informacja o płycie, która do mnie dotarła, była napisana tak no niemalże poetycko, bo tak, robicie to z dzieci dorosłych, bo traktujecie ich trochę poważniej, a w dorosłych szukacie dzieci. To jest piękne.
1: Bo dorośli, nie wiem, czy jak duża część dzieci nas teraz słucha, ale dorośli to są takie większe dzieci, no.
0: No urosły po prostu.
1: Tak, urosły po prostu, ale tam dalej te dzieci w środku są.
0: No bo każdy pamięta też swoje dzieciństwo.
1: Dokładnie tak, chociaż niektórzy udają, że nie pamiętają.
0: A szkoda, bo to są, prawda, piękne czasy. Każdy wraca do swoich lat dziecięcych, bo wtedy działy się najpiękniejsze historie w jego życiu. I to jest właśnie też okazja, żeby posłuchać waszej płyty, waszych inspiracji muzycznych na podstawie bajek Erny Rosenstein i może to będzie właśnie ta okazja, żeby wrócić do tych dawnych lat.
1: Mamy taki zamysł trochę, żeby dorosłych, którzy przychodzą na nasze koncerty, zabrać w taką starą podróż opowiadania i uczestniczenia w opowiadaniu. Bo to jest ten moment, który się też mocno z dzieciństwem kojarzy i gdzieś w nas samych jest taka tęsknota, żeby ktoś nam coś opowiedział, ale nie tak, wiecie, zdał relacje i jakieś tu informacje przytoczył, tylko żeby nam opowiedział, żeby nas zabrał w taki magiczny świat, gdzie wszystko jest możliwe. I my zresztą na koncertach bardzo się staramy być w takim żywym kontakcie z publicznością. W tym roku zagrałyśmy dosłownie parę dni temu taki duży, pełnowymiarowy koncert, na którym

0: przedstawiłyśmy wszystkie baśnie zebrane na płycie w ramach festiwalu Patrząc na Wschód. Zresztą polecam Państwu na przyszłe wakacje pojechanie do Budy Ruskiej, gdzie festiwal się odbywa, jest nad Czarną Hańczą, jest absolutnie magicznie tam i jest tam też dużo miejsca dla dzieci. I zagrałyśmy tam koncert, na który przyszło bardzo dużo ludzi pod takim namiotem dla wspaniałej publiczności, która dawała się zabierać na wszystkie wycieczki nasze szalone, bo zdradzę też Państwu tutaj taką małą tajemnicę. Nasze koncerty potrzebują aktywnego udziału publiczności. Potrzebujemy, żeby publiczność nam czasem zaszumiała, zatupała i robiła różne inne rzeczy, no bo baśnie przecież tworzymy wszyscy razem.
1: Czyli bawić się tymi dźwiękami.
0: Bawimy się oczywiście, że tak.
1: No właśnie, no to może teraz jeszcze raz przypomnę, bo 29 sierpnia, akurat na zakończenie wakacji, takie piękne wydarzenie o 17.30 na żywo będą baśnie Erny Rosenstein prezentowane na festiwalu Singera. Wstęp jest wolny, także tak, warto się pojawić. Centrum Kultury Jidysz, to już teraz przypominamy i zachęcamy do tego, aby tam się pojawić. Tam z pewnością też pojawi się Nieudana Podróż, czyli
0: na pewno
1: singiel. To może w takim razie, skoro już teraz tyle opowiadałyśmy i o Ernie, i o waszej twórczości, no to wyruszmy w tą nieudaną podróż. Czy rzeczywiście będzie ona nieudana?
0: Zapraszam Państwa serdecznie.
1: No to zapraszamy na nieudaną podróż.

0: I to tylko taki mały fragment nieudanej, znaczy nieudana podróż w całości, ale fragment waszej twórczości, bo Erna Rosenstein miała bajek i baśni wiele, a wy zilustrowałyście tylko część z nich. Jeszcze wiele z nich czeka na waszą dalszą pracę.
1: Tak jest. Po prostu okazało się, że tych baśni jest dużo w ogóle. My wybrałyśmy z nich 7. Bo uznałyśmy, że może najpierw jedna płyta, a potem może będzie

0: Będziemy myśleć dalej.
1: I już myślicie dalej?
0: Pewnie, że myślimy już dalej, chociaż wtrącił nam się nieco tutaj pan Ficowski ze swoimi wierszami. Tak troszeczkę się zastanawiamy, czy może by jednak trochę nie w stronę teraz pana Ficowskiego. No ale zobaczymy, zobaczymy, co przyniesie.
1: Główka pracuje, tak, więc z pewnością będzie na pewno dużo różnych pomysłów. Ale jeszcze a propos tej nieudanej podróży, bo to jest bardzo ciekawe, że wy tych podróży musiałyście odbyć bardzo wiele, żeby ta płyta mogła dojść do skutku.
0: Tak, było trochę jeżdżenia, troszkę podróżowania. To jest przede wszystkim związane z tym, że ja mieszkam w Warszawie, tu zresztą niedaleko radia. Natomiast Ola, mimo że jest warszawianką, mieszka hen daleko na północy, tuż pod samą granicą litewską. Ola mieszka bardzo blisko takiego jeziora, do którego jak się wejdzie, to jak się przepłynie na drugą stronę, to można już być w innym kraju. Także naprawdę, naprawdę tam bardzo blisko granicy. No i żeby coś popróbować, coś pograć, to albo Ola musiała przyjechać tu, albo ja musiałam pojechać do niej. Oczywiście jest to zawsze wielka, wielka radość i przyjemność, natomiast są to podróże na szczęście raczej udane niż nieudane. A do tego wszystkiego jeszcze wymyśliłyśmy sobie, żeby nasza płyta brzmiała tak szlachetnie i pięknie, to chciałybyśmy ją nagrać na taśmę, to znaczy taką starodawną metodą na taki wielki magnetofon, który jest duży jak lodówka niemalże, albo jak pralka. A taki magnetofon ma Kuba Kapsa, realizator, który stacjonuje na co dzień w Szubinie, czyli pod Bydgoszczą. Więc tutaj trzeba było synchronizować zegarki bardzo, bardzo konkretnie i tego jeżdżenia i podróżowania było naprawdę dużo. To nam też troszkę wydłużyło czas pracy nad tą płytą, no ale mam nadzieję, że ostatecznie warto było poczekać. No tak.
1: A to, co jeszcze warto powiedzieć, to to, że ta płyta była testowana na dzieciach, czyli wiadomo, że się sprawdzi.
0: Oj tak, ta płyta była testowana na dzieciach, sposoby czytania były testowane na dzieciach, a dzieci mamy w sumie do testowania trójkę. Ja mam moją Janeczkę, a Ola ma jeszcze dwie córy, Kalinę i Wandę. I dziewczyny, jak my tam próbowałyśmy sobie w pokoju, to dziewczyny potem chodziły po domu i tam śpiewały: nie chcę, ta, kocha, lubi, szanuje, nie chcę, nie parze. No to wiedziałyśmy, że okej, działa. Ta piosenka może być, wpada w ucho, działa. Więc rzeczywiście te musiały przejść testy baśnie i przeszły.
1: Dla kogo jest wasza płyta? Czy to jest dla starszych, czy dla młodszych dzieci? Rozumiem, że nie tylko dla dziewczynek.
0: Absolutnie. To znaczy oczywiście też dla dziewczynek, ale nie tylko dla dziewczynek. To jest płyta dla dorosłych, którzy tęsknią za dzieciństwem, dla dorosłych, którzy chcieliby jedną nogą tak chociaż do kostek wejść do tej krainy wyobraźni. I oczywiście jest dla dzieci, bo to są bardzo ciekawe, kolorowe postaci w tych baśniach.
1: Ja myślę, że no co prawda już nie poznamy Erny Rosenstein, bo niestety już zmarła, ale myślę, że nawet to, że kiedy była już w starszym wieku, to musiała mieć taką wyobraźnię dziecka, bo tworząc tak piękne historie i tak piękne obrazy, trzeba mieć w sobie dużo jednak z dziecka.
0: Na pewno, na pewno. Ja myślę, że ona też daje się troszeczkę przez te wszystkie baśnie i pewnie przez wiersze też poznać. Jest taka baśń o malarzu, której ja mam takie poczucie, że ona troszeczkę, że pani Erna Rosenstein troszkę opowiada nam o tym, jak ona maluje, co to się z nią dzieje w momencie, kiedy zabiera się za malowanie. Zresztą to jest moja ulubiona chyba baśń aktualnie, bo to się też zmienia. Baśń o malarzu.
1: O czym jest ta baśń?
0: To jest baśń o tym, co się dzieje z artystą, akurat tutaj z malarzem, wtedy, kiedy tworzy swoje dzieło. Tutaj u malarza, który namalował bardzo dużo różnych obrazów, okazuje się, że elementy, które namalował, strasznie się kłócą. I on nie może z nimi dojść do ładu. One mu strasznie przeszkadzają. Kłócą się kolory i kształty. Nie będę Państwu mówiła,

0: a dokładnie, co tam się wydarza. W każdym razie tenże malarz nawet tutaj w ogromnych uczuciach i emocjach wyrzuca, słuchajcie, te obrazy przez okno. Przez okno je wyrzuca.
1: Żadnego poszanowania.
0: Żadnego poszanowania. Na szczęście tam potem przychodzą ludzie, którzy ratują te obrazy. I miałam nie mówić. Nie będę mówić dalej.
1: Nie zdradzajmy w takim razie, ale oczywiście zapraszamy do tego, aby poczytać może właśnie baśnie Erny Rosenstein. Mamy jeszcze półtora tygodnia wakacji, więc całkiem sporo czasu, żeby zapoznać się z twórczością takiej, myślę, że mało znanej osoby, która może nas zabrać do krainy zupełnie niesamowitej. Ja mam nadzieję, że poeta Jerzy Ficowski nie stanie wam na drodze, aby dalej kontynuować waszą współpracę z Erną Rosenstein, bo zapowiada się naprawdę ciekawie, a tych baśni Erny jest jeszcze całkiem wiele.
0: Jest jeszcze trochę, tak. Jest ich jeszcze trochę, ponieważ Erna Rosenstein miała ogromną wyobraźnię i była osobą bardzo twórczą.
1: No, mam nadzieję, że udzieli się wam to również i jeszcze spotkamy się może na jakiejś kontynuacji waszej pracy.
0: Mam nadzieję, na pewno będziemy dawać znać, kiedy będzie premiera płyty.
1: W takim razie zapraszamy na premierę płyty, zapraszamy już teraz do słuchania Malarza i Księżyca, to cała płyta, ale słuchamy też Nieudaną podróż, która jest singlem i myślę, że wartym również zauważenia. Może właśnie kiedy już cała płyta się ukaże, to będzie taka wspaniała sprawa, kiedy będziemy mogli rozłożyć puzzle, albo farby, kredki, albo klocki i udać się w taką podwójną podróż. Tutaj słuchając, wyobrażając sobie to wszystko, a oprócz tego jeszcze tworząc
0: nasze. No ja bym bardzo chciała zobaczyć te rysunki i te budowle, które powstaną przy naszych baśniach.
1: I tak to się właśnie dzieje, drodzy słuchacze, że najpierw była Erna Rosenstein, później współpraca Oli Bilińskiej z Izą Lamik, później Katarzyna Walentynowicz dołączyła ze swoimi rysunkami i tak powstało takie wspólne dzieło, do którego bardzo serdecznie zapraszamy, a Iza Lamik, jedna z twórczyń tego sukcesu, była dzisiaj z nami na antenie Polskiego Radia Dzieciom w naszym studiu. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Bardzo dziękuję, pięknego dnia życzę.

Be Your Side, czyli piosenka z Doliny Muminków. Ależ ten czas potrafi naprawdę pędzić. Już 48 minut po godzinie 14. Przed chwilą się jeszcze witaliśmy, a tu już powoli dobiega końca nasze radiowe półkolonie, bo już tylko 12 minut zostało do godziny 15, kiedy to radiowe półkolonie już się kończą. Gdybyście chcieli opowiedzieć nam jeszcze o swoich wakacjach albo może o jakichś planach na to, co będziecie robić po wakacjach, no to macie jeszcze dosłownie chwilkę, aby do nas zadzwonić. 22 645 20 55. Dzisiaj bawiliśmy się naprawdę dobrze i kolorowo, bo te kolory towarzyszyły nam w pierwszej godzinie. Próbowaliśmy w sumie wszyscy razem wymyślić kolor, którego jeszcze nie ma, i pojawiły się całkiem ciekawe pomysły. Czy wy wymyśliliście jeszcze jakiś kolor, którego nie ma w palecie barw, a może całkiem dobrze sprawdziłby się na przykład farb? Jakiś kolor farb, który mógłby pomalować jakieś ciekawe zwierzę, na przykład jakieś połączenie brązowego i zielonego, albo na przykład połączenie pomarańczowego i fioletowego, a może jeszcze inne kolory. Może sprawdźcie sami, jak te kolory się łączą i jakie wspaniałe rysunki mogą powstać, kiedy kolory będą się ze sobą łączyć i współpracować ze sobą. Ja wam, mam nadzieję, również trochę inspiracji dałam, także spróbujcie stworzyć swój własny, surrealistyczny może jakiś obraz. Erna Rosenstein, o której rozmawiałyśmy jeszcze przed chwilą z Izą, była surrealistką, czyli taką artystką, która tworzyła obrazy wymyślone, nierealistyczne, zupełnie oderwane od rzeczywistości, i myślę, że takie obrazy również pokazują nam jakąś część siebie, jakąś część nas. Może właśnie w waszych głowach kołaczą się takie myśli, które można zilustrować, które można przenieść na papier i stworzyć jakiś niebywały, niezwykły obraz. Tego wam dzisiaj życzę i mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić w nasze te popołudnie czwartkowe. Już jutro spotykamy się w kolejnych radiowych półkoloniach. Też będziemy miały dla was wspaniałe pomysły i mnóstwo atrakcyjnych ciekawostek. Dzisiaj oprócz tego malowania, łączenia kolorów i tworzenia różnych obrazów, przypomniałam razem z naszą słuchaczką wam o niezwykłej zabawie, o zabawie wzbijaka. Jeżeli macie gdzieś pod ręką jakąś grupkę osób, albo może stworzycie taką grupę, może zawołacie osoby, które gdzieś tam w okolicach was mieszkają albo bawią się w okolicach was, to jedna piłka wystarczy, aby naprawdę długo i bardzo dobrze się bawić. Może właśnie gra wzbijaka to pomysł na to dzisiejsze popołudnie. Życzę wam dobrego obiadu, dobrego podwieczorku. Może już wkrótce ci, którzy jedzą, zjedli już obiad, myślą o podwieczorku, no i wspaniałych zabaw na podwórku. My na razie się z wami żegnamy, więc zostawiamy wam teraz pole do popisu. Możecie pobawić się gdzieś w okolicach waszego domu, a może wyjść na jakiś spacer, może macie gdzieś w okolicy jakąś plażę, las, polanę, i którą warto właśnie odwiedzić, więc zapraszamy was teraz do jakichś aktywności fizycznych. Bawcie się dobrze, do usłyszenia, mówi wam już Marta Kawalec, Daria Brzezińska, i słyszymy się jutro punktualnie o godzinie 12 w radiowych półkoloniach. Dziękuję bardzo, do usłyszenia, pa, pa!

0: Autopromocja.
1: Kultura nie śpi, kultura nie śpi, kultura nie śpi, nie śpi. Kultura, kultura, kultura nie śpi. Kultura nie śpi.
2: W każdy piątkowy wieczór między 18 a 20 w Polskim Radiu Dzieciom nastrajamy na kulturę i szukamy kontaktu ze sztuką. Premiery teatralne i kinowe, nowości wydawnicze, spotkania z artystami i twórcami. Włączcie uważność, emocje, a przede wszystkim serce. Bo kultura nie śpi. Martyna Huderska, do usłyszenia.
0: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.

0: wyjąć z nich ten czar?
1: Tylko ty to potrafisz. Ale myślę, że mogę ci coś podpowiedzieć. Moją historię każdy zna.

0: Polskie Radio Dzieciom.
1: Smyczki, pęty, słowa. Nie udawaj, siedzi blisko ciebie tuż. Głosem nie rozpieszcza cię, ma coś jednak fajnego. I już nie wiesz skąd, czujesz dziwny prąd, całować chciałbyś ją. Tak,
2: chcesz ją,
1: trochę czujesz, trochę wiesz.

purpurowym tulipanie, malusieńkie mam mieszkanie. Słowo daję, że nie kłamie, że w nim miejsca dla mnie dość. A gdy płatki kwiat rozchyli, wtedy do mnie w jednej chwili mnóstwo sfruwa się motyli. Każdy motyl to mój gość. Czasem siadam im na grzbiecie, żeby sobie w świat polecieć, porozglądać się po świecie, ale zawsze wracam tu, bo mi w tulipanie.

szyszki to nie jest coś, co pasuje do królewskiej piżamówki. Och, przecież już ci to tłumaczyłam. Ale chyba muszę to zrobić jeszcze raz.

0: gdzie ludzie są, zobaczyć ich najprawdziwszy taniec. Jak płyną lekko tak, bo używają,
1: wiem,
0: no

głupią dzikuskę. Lecz choć cały świat zwiedziłeś, zjeździłeś wzdłuż i wszerz, i mądry jesteś tak, żeż słów

Posłuchaj no, już nie jeden wciskał kit, że mu nie dorówna nikt i że on jest najsprytniejszym bydłokradem. Niech na kaktus spada ten, kto chce ze mną równać się, nie kiwając palcem w bucie dam mu radę. Z szacunkiem durnie, bo nie wąski ze mnie łotr, bydlątka ku mnie przybiegną zaraz, bo...

Zawsze gdy próbuję rzucić jakiś czar, wnet zapału gaśnie mego żar. Lecz los odmieni się, po nocy ujrzę słońca blask i wkrótce sławy przyjdzie czas. Bo wystarczy tylko ten amulet skraść, a król na klęczki będzie musiał paść. Uzna wyższość mą, nie mam wahań wcale,

0: Cedryku, te hałasy przeszkadzają królowi w kolacji. Proszę, bądź ciszej.
1: Mogą sobie ze mnie kpić, mówić gorzej niż do psa. Doczekam się na swe antre.

pięken gust, a ich bawełna milen nie wabi, jak ciuch, co z mód dawno wyszedł już.

0: nie będzie fikał fikańca, kto nie powie nazwy tańca. Powtarzać za tygrysem.
1: Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok. Podpatruj mnie i staraj się wykładu pojąć tok. W końcu chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
0: Słuchaj, ten fikaniec to w większej połowie zaczyna się tu. Jak policzysz wyznaczoną tygrysektorię swego paskorzbieszenia, podzieloną przez zawiasek kwadratowy swojego fiknięcia, to wskaźnik twojego podłożenia w pionie i twoja nadpaskowa sprężyneracja powinny wyrugować nadmiar tego mikronapędu. Są pytania?
2: Kiedy mnie zaczniesz uczyć łupić sobie?

0: się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj w górę, czasem w bok. Choć płynie pod, ćwiczymy lot, przyciąga taniec wzrok. Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok. Unieś nogę wysoko w górę, a ogon ciasno skręć. Mięśnie napręż jak sprężyny. Stój spokojnie, patrz przed ciebie i teraz... Pełny luz.
1: Czy tak dobrze?
0: Uwielbiam te popisy, są najlepsze w nich tygrysy. Włochaty toczy łysy, prawdziwe z nich urwisy. Chupaj, siupaj, łupaj, supaj, to się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, supaj w górę.

0: Autopromocja.
1: Hop do góry, czyli wakacyjna audycja, która poruszy całe ciało. Dyscypliny sportowe popularne i te mniej znane. Gry podwórkowe naszych rodziców, taniec i zabawy na świeżym powietrzu. Sportowi goście i wyzwania na żywo. Dołączcie do mojej szalonej, rozbrykanej drużyny. W każdą środę od 10 do 12. Hop do góry! Do usłyszenia! Jacek Zawada. Niech ruch będzie z nami.
0: Autopromocja.
2: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
3: Kum, kum, rele, kum, kum, kum, cześć dzieciaki, rozrabiaki. Wiecie, kto mówi? Oczywiście, że wiecie, bo to mówię ja, wasza żaba Monika, która... Koziołki fika?
4: O, koziołki, to możesz sobie fiknąć ze dwa koziołki. I zrób cztery przysiady najlepiej. Dobrze. A ja witam was bez przysiadów, ale za to serdecznie. Kulfoniasty, kulfon opowiadacz, bajasz i legendziarz, gawędzista oraz motorzysta oraz ten, który bajki donosi, czyli donosiciel bajek?
3: Ale pleciesz, kulfon.
4: Dlaczego plecie? No bo baśń się plecie. Dobra. A wiesz, co jeszcze robimy? Bzdurzymy i bajdurzymy.
3: I dziś, kochane dzieci, opowiemy wam przecudną opowieść, jak zwykle.
4: O przecudnej chuście.
3: Cudowna chusta, taki jest tytuł tej bajki.
4: Tak, przecudna chusta, dobrze. Był sobie Emilian.
3: Bardzo biedny.
4: Emilian, nie, on był synem biednego górala.
3: Tak.
4: A ten góral był tak biedny, że nawet nie miał pola.
3: Nic nie miał, nawet portek nie miał.
4: Nie no, portki miał, no bo miał? Jak bez portek by chodził, no.
3: No tak, no.
4: Nie, nie mógł. Nie, ale był... I mieszkał ten z ojcem.
3: Z ojcem mieszkał i z macochą. I jeszcze ta macocha miała dwóch synów.
4: Ale nie z tego ojca.
3: Paskudzielców.
4: Nie, no to złośliwych okropnie. I leniwych. Aha. Ale ten biedny Emilian był tak pracowity, że robił za wszystkich. Ale tatuś jak poszedł do lasu...
3: To nie wrócił. Znaczy, wrócił, ale pogotowie przyjechało po niego.
4: Nie pogotowie, tylko go przynieśli. Bo
3: tatusia się drzewo zwaliło.
4: Zwaliło się, bo tak rąbał nie w tym miejscu, że to drzewo zwaliło się na niego i przygniotło i on wyzionął ducha.
3: Wyzionął ducha, a Emilian...
4: Emilian stał...
3: A Emilian nie wyzionął ducha.
4: Nie, nie, Emilian nie wyzionął, ale był bardzo, bardzo smutny.
3: Bardzo smutny i
4: bo nie mógł tatusiowi pomóc, bo się nie uczył w szkole.
3: No właśnie, ale on,
4: lekarskiej.
3: On pasał kozę i owce.
4: No pasał, no, ale to nie ma nic do rzeczy akurat.
3: Ale to, no,
4: nie, on za to jak zobaczył, że tatusiak przyniesie, to chciał go ratować, robił mu usta, ale nie dało rady.
3: Nie dało rady, nie,
4: i powiedział mu, będę się uczył wobec tego na lekarza, tak powiedział. I powiedział, proszę mu, szanownej macochy, czy mogę...
3: Nie, nie, macocha mu powiedziała, żeby jednak poszedł w świat.
4: No właśnie, on powiedział, proszę szanownej macochy, czy mogę? On powiedział, nie możesz, idź w świat.
3: On powiedział, dobrze, wziął sobie kawałek chleba i poszedł w świat.
4: I poszedł
3: w świat. A jeszcze się zawrócił i mówi tak, a w świat to w którą stronę?
4: A macocha powiedziała, mówi w lewo, a potem koło góry w prawo.
3: Tak, i on się, znaczy zapiął szalik, ten, zawinął sobie szalik na szyi
4: i poszedł
3: w świat, tak. I spotkał no i jak idzie... zwykle staruszka.
4: Nie, jeszcze nie.
3: To zawsze staruszkowie.
4: No ja wiem, ale...
3: Czyhali na drodze, żeby ktoś ich spotkał, no.
4: No tak, ale nie, o to, to chodzi o to, że on jak wyszedł od tej macochy, to powiedział tak, pójdę, może szczęście mnie jakieś spotka daleko.
3: Nie, mówi, on nie tak jestem, powiedział. Mówi,
4: tak powiedział, pójdę, bo jestem
3: może
4: nieszczęśliwy.
3: Spotkam, może staruszka spotka.
4: Jakiego staruszka?
3: No zawsze
4: on powiedział, że szczęście chce spotkać, a nie staruszka. Co mu po staruszku?
3: No a staruszek, wiesz co, jak on spotkał staruszka, to staruszek do niego powiedział, synku, szukaj pracy, bo praca jest największym szczęściem.
4: No, ale no więc o to chodzi.
3: A on powiedział tak, pracy nie będę szukał, bo ja nie mam wykształcenia.

0: Onuj, to chodź pójdź, Emilianie, ja cię uczyć każę.
1: I nauczył go tabliczki mnożenia, go nauczył.
0: Nie, on go uczył czego innego.
1: Czego go uczył?
0: Chodził, zbierał zioła lecznicze przeróżne.
1: Te starusze?
0: Ważył mikstury, tak.
1: A on za nim dźwigał, a on za nim dźwigał worek.
0: Nie, dźwigał te zielsko.
1: Te zielsko,
0: te lecznicze. I staruszek mój tak, o

0: Łamane?
1: Nie zabań. Nie miała skrzydła.
0: Miała skrzydła?
1: To bocian miał skrzydło.
0: Nie wymawiaj przy mnie.
1: No bo powiedziałaś zaba. Bocian miał
0: złamane
1: skrzydło.
0: Dziób.
1: Nie dziobko, skrzydło. On mu to skrzydło wyleciał. Nauczył się od tego staruszka, bo to był staruszek, wiesz jaki to był staruszek?
0: Staruszek portier.
1: Nie, zielasz.
0: A tak, a wiesz co dalej się działo w tej bajce? Ci zaraz powiem.
1: No co?
0: Czas upływał jak woda.
1: Tak? To tam woda płynęła?
0: Nie, czas tak upływał w tej bajce jak woda, tak.
1: Aha. A, no i przyszedł, przyszedł młody kruk do niego i powiedział tak: o, mam skrzydło zwichnięte, czy mógłbyś mi naprawić to skrzydło? On wylecze ci.
0: Tak, wyleczył. Ale to ten staruszek?
1: No, a staruszek powiedział: o, dobrze dziecko, pracujesz, dobrze opiekujesz się cierpiącymi stworzeniami, będzie pewnie z siebie jak nic lekarz.
0: Tak, lekarz.
1: On mówi, będę lekarzem czy weterynarzem? On mówi, zobaczymy, co się uda ukończyć.
0: No tak, ale ten staruszek powiedział: słuchaj, Emilianku, musisz naprawdę wybrać się dalej w świat.
1: Gdyż pracowałeś u mnie przez 3 lata, tak? A już wszystkie zwierzęta są wylecione, teraz czas, żebyś nabrał praktyki na ludziach. Mówi, trzeba ludzi. Trzeba leczyć ludzi, mówi. Mówi, masz tutaj mądrą księgę lekarską, mówi, upatrz z niej, tu są wszystkie wypisane złamania i jak i co.
0: Tak, ale musisz iść do królewskiego miasta.
1: No i Emilian pożegnał dobrego staruszka, podziękował mu serdecznie, a staruszek mówi, stój, mój chłopcze, bo zapomniałem ci jeszcze
0: dać za chustę.
1: Za tę pracę, którą wykonałeś.
0: Bandankę mu dał taką.
1: Nie bandankę, tylko chustę leczniczą ci dał.
0: Leczniczą
1: chustę? To była lecznicza chusta.
0: A, to mówi, bardzo ci dziękuję, staruszku, za leczniczą chustę.
1: Tak, a staruszek mówi, pamięta, jak owiniesz tą leczniczą chustą
0: króla na przykład.
1: Ja powiedział króla, nie króla, tylko chore miejsce, to ta chusta lecznicza wyleczy to. Tylko pamiętaj, żebyś wiedział, co przykładać, jakie zioło. Pamiętasz? Pamiętam, mój
0: dziadku. No i właśnie, jak on poszedł dalej, spotkał króla chorego. Król był chory, kichał przeokropnie.
1: Tak, i on wziął mu, dał chustę. Miksturę.
0: Nie, dał mu chustę na głowę.
1: Miksturę mu zrobił, leczniczą.
0: Z chusty?
1: Jakiej chusty? Z zielska.
0: Z zielska? Trawę mu zaparzył.
1: Zrobił mu miksturę, zaparzył mu nie trawę, tylko zaparzył mu zioło. I zaparzył mu zioło i król wyzdrowiał.
0: Kichnął i wyzdrowiał.
1: I wędrował długo, długo, znowu Emilian.
0: Znowu wędrował ten Emilian?
1: Już nie wędrował.
0: Już się wędrował, no.
1: Przy królu się... bo król powiedział mu, wyleczyłeś mnie,
0: Wyleczyłeś mnie, tak. To
1: mianuję cię nadwornym lekarzem.
0: I dam ci król pół królestwa i córkę za żonę.
1: A skąd?
0: Zawsze tak król postępuje.
1: Tak? Jak go wyleczą?
0: Tak, zawsze daje pół królestwa, bo to nie jego.
1: A, no jak to nie jego? Jego królestwo. Mówi, dobrze, dam ci królu...
0: Pół królestwa i córkę za żonę.
1: No tak, no tak. Dobrze. No i zamieszkasz obok mojej komnaty.
0: Tak, a wtedy ci dwaj tacy synowie, tamtej jeszcze macochy,
1: tak,
0: przyszli i powiedzieli tak: królu, wiesz co, to jest truciciel, on nie potrafi nikogo wylecieć, a te jego napary z ziół, tak? To są trujące.
1: Tak, trujące, a król powiedział, niemożliwe, przecież mnie wyleczył. A niech król spróbuje mu, tylko zobacz, niech go lepiej nie pyta, tylko od razu go uwięzi.
0: Nie, żeby mu zrobił tak.
1: I król powiedział, tak się zdenerwował,
0: ale ja chciał
1: mu zrobić dydu.
0: Tak, aż trząsł się cały ten król.
1: Ale Emilian powiedział, królu, to nieprawda, to ci zazdrośni moi przyrodni bracia.
0: Tak, bo oni
1: nagadali ci głupot,
0: tak,
1: a ty w to uwierzyłeś.
0: Tak, macocha im tak kazała powiedzieć, tak, a król wtedy powiedział, oj, chyba tak. Tak, oni są zazdrośni jednak.
1: Bardzo
0: są. Nie wolno być zazdrosnym.
1: Nie wolno. Ale wtedy znowu ci dwaj bracia przyszli i powiedzieli tak, królu.
0: A dlaczego oni tak przychodzili do króla? Tak,
1: no tak, bo oni powiedzieli, tak, jeżeli zrobisz nas nadwornymi dworzaninami, to będziemy ci mówili przeróżne dziwne rzeczy na temat tego Emiliana, bo my wszystko wiemy o nim. A król powiedział mu, tak, mój dobrze, będziecie nadwornymi
0: donosicielami.
1: Będziecie donosić.
0: Oni donosili właśnie, wszystko bułki. Donosili królowi, tak. Ze sklepów mu zawsze donosili.
1: No właśnie, i wkrótce zostali urzędnikami królewskimi.
0: Tak.
1: Nawet.
0: A ty się mówisz, wiesz, że oni zostali załóżnikami.
1: Tak, a teraz tak, mówi, Królu, kochany, zauważyliśmy, że ten nasz brat Emilian przechwala się.
0: Tak, bo on wcale tak, on się przechwala, bo nie potrafi gotować.

0: że umie czarować.
1: Czarować nawet?
0: No nawet tak, mówi najjaśniejszy. Panie, każ mu rzucić na podwórze zamkowe jedno makowe ziarenko i niech zamieni to ziarenko w cały kozec maku.
1: No i tak zrobił?
0: I król wezwał, mówi tak, wiesz co, mówi, ty, moi dworze, moi nadworni...
1: Ci twoi bracia przyrodni.
0: Mówią, że ty potrafisz czarować, a mnie oszukiwałeś. Mówi, masz tu ziarenko, rzucimy i weź, zobaczymy, czy potrafisz zrobić z tego dużo
1: ziarenek. Nie, on i wziął to ziarenko i schował w rączce i powiedział tak, ula, ula, w którym ręku złota kula.
0: Nie, i on te ziarno sypnął i mówi, masz tu zrobić dużo ziarenek.
1: A wtedy komu by wydziałał to ziarno?
0: A skąd?
1: Nie wiem.
0: No widzisz?
1: No widzę, że
0: głupoty
1: nic nie widzę.
0: Opowiadać.
1: Nie, głupoty, no bo...
0: Okropne głupoty. A on mówi, królu, przecież to jest czysta głupota. Mówi, jak mogę z ziarna jednego zrobić miliardy ziarenek, skoro to musi urosnąć. Ja nie potrafię, jestem lekarzem, a nie rolnikiem. A król mówi, racja.
1: Ale on był lekarzem bez dyplomu.
0: Nie, zrobił dyplom w międzyczasie.
1: Specjalizacja.
0: I król mówi, no rzeczywiście, ty jesteś lekarzem, a nie rolnikiem. Mówi, co mi tak, za głupoty?
1: Mówi, każe ich skrócić o głowę.
0: Nie, mówi, dobrze, masz to weź już, bądź tym lekarzem nadwornym, lecz wszystkich ludzi, a twoich braci każe skrócić. Nie skraca ich.
1: Oni przegna ich na trzy strony tak, świata. Tak,
0: i ci bracia
1: cztery,
0: pojechali, a on został się z żoną.
1: Wysłał ich w delegację.
0: Tak, a on się został z żoną i do dzisiaj mieszkają i leczą ludzi. Dobrze, kochani, dzieci, pamiętajcie, jak będziecie u lekarza, zawsze mu pokazujcie gardło, jak prosi język.
1: Tak, tak,
0: do widzenia.
1: Tak, nie płaczcie. Pa, całusy 102.
2: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

0: z palety wszystkich barw. Każdy smacznie będzie jadł. W akademii nawet kuchnia to zabawa.
1: Książka kucharska doktora Pajchiwo, barwnych przepisów znajdziemy.

choć ma swoich zajęć dość. Stara się mieć czas dla ciebie.

0: Autopromocja.
1: Już teraz możecie słuchać naszych podcastów. Wystarczająco dobra mama, Smok Adaś ratuje planetę, Dzika Odyseja, a także bajki opowiadanej przez dzieci. Wejdź na stronę podcasty.polskieradio.pl i wpisz Polskie Radio Dzieciom. Ciesz się w dowolnym miejscu i czasie audycjami dla dzieci i dla rodziców.
0: Autopromocja.
2: Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.

radio dzieciom.

Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom. Po cichutku, pomalutku, na paluszkach, na paluszkach.

po cichutku, pomalutku, na paluszkach.

0: Polskie Radio dzieciom.
1: Fajne masz buty.

0: Kultura nie śpi, kultura nie śpi, kultura nie śpi, kultura, kultura, kultura nie śpi, kultura nie śpi.
1: W każdy piątkowy wieczór między 18 a 20 w Polskim Radiu Dzieciom nastrajamy na kulturę i szukamy kontaktu ze sztuką. Premiery teatralne i kinowe, nowości wydawnicze, spotkania z artystami i twórcami. Włączcie uważność, emocje, a przede wszystkim serce. Bo kultura nie śpi. Martyna Huderska, do usłyszenia.
2: Autopromocja.
3: A na zegarze już 18, prawie punktualnie.
4: Letnie poczytanki.
3: A skąd wzięła się właściwie ta audycja? A jakie to słuszne pytanie. Zadać sobie pod koniec, w drugiej połowie sierpnia pytanie, po co właściwie nam taka audycja w czasie wakacji? Ano chyba po to, żeby przypomnieć wam, że czasu w czasie wakacji jest dużo, dużo więcej na wszystko, na co macie ochotę. Także na czytanie książek, nie tych, które trzeba przeczytać, bo szkoła, bo obowiązki, bo sprawdzian, bo pani będzie pytać, albo pan będzie pytać, tylko możecie sięgać po takie książki, na które naprawdę macie apetyt i które schrupiecie z radością prawdziwą i z prawdziwym smakiem. No i takie książki dzisiaj też spróbujemy wam podsunąć, podrzucić. A gdyby ktoś z kolei nam chciał jakąś książkę podrzucić, to też może to oczywiście zrobić, bo przypomnę, że numer telefonu do Polskiego Radia Dzieciom jest zawsze ten sam i zawsze włączony. Daria Brzezińska czuwa przy aparacie telefonicznym 226452055 i także adres mailowy mamy dzieci@polskieradio.pl. Czekamy na wasze telefony do godziny 20. No i już za chwileczkę w studiu Polskiego Radia Dzieciom pojawi się gość, czytający gość oczywiście.

0: Ta audycja nazywa się...
1: Letnie poczytanki.
0: I już obiecywałam, że w studiu pojawi się gość i gość już siedzi przed mikrofonem numer 3. Cześć.
2: Cześć, dzień dobry, witam wszystkich.
0: Ewa

0: Świerżewska pojawiła się w studiu. Być może przyjechała do nas na rowerze.
1: No właśnie, bardzo długo rozpatrywałam tę możliwość. Dzisiaj przyjechałam niestety inaczej, ale zazwyczaj przemieszczam się na rowerze.
0: Tak, ja cię pamiętam, jak czasami z kaskiem rowerowym pod pachą chodzisz do studia radiowego albo na różne spotkania literackie. Potem można

0: goszczą.
1: A co oddały potem? Bo żaby czasami, wiesz, jak się przywiązą...
0: Oddały. Jedna mi tylko pocztówkę zabrała, ale książki oddały.
1: No, ale to nie mamy nic przeciwko temu, żeby do żab trafiała literatura, zwłaszcza jeżeli jest to dobra literatura. Bardzo oczytane żaby mamy w studiu, co jest cenne, zwłaszcza w audycji Letnie Poczytanki. Powiedz, Ewo, czy... te wakacje są dla ciebie łaskawe, jako dla czytelniczki. Miałaś okazję troszkę czasu spędzić w lipcu albo w sierpniu z książką?
0: Ja zawsze się staram spędzać czas z książką, czy to prywatnie, czy też zawodowo, no bo zawodowo zajmuję się wydawaniem książek. Jestem redaktorką, która przygotowuje dla was te wszystkie książki, które w wydawnictwie Arbux się ukazują. Ale tak prywatnie też miałam czas spędzić troszkę czasu z książką, głównie w hamaku.
1: Świetne miejsce.
0: Ale też na wyprawie rowerowej, bo jak co roku byliśmy na wyprawie rowerowej i miałam miejsce w Sakwie, żeby zabrać ze sobą książkę i choć czytanie w namiocie z latarką nie jest super wygodne, to zawsze chociaż te 5-10 minut przed snem znajdowałam, żeby książkę poczytać.
1: Ty jesteś opcja książka papierowa czy e-book?
0: Jestem zdecydowanie opcja książka papierowa, ale słucham też audiobooków. Lubię to robić, kiedy mam jakieś zadania do wykonania w domu, których niespecjalnie lubię, na przykład sprzątanie. I wtedy zakładam słuchawki i ten czas mija naprawdę szybko. A jeżeli jeszcze jest super lektor, to już w ogóle jest wielka przyjemność.
1: No tak, zapomina się, że się macha miotłą na przykład.
0: Tak, czas mija niepostrzeżenie i nagle się okazuje, że dom jest posprzątany i cała książka wysłuchana.
1: Słuchajcie, ta książka, którą dzisiaj Ewa Świerżewska, promotorka czytelnictwa i redaktorka prowadząca w wydawnictwie Artbooks, przyniosła ze sobą, jest na tyle leciutka, a jednocześnie no, spora, jeżeli chodzi o objętość, że można ją spokojnie wrzucić do plecaka, jeżeli jeszcze jakiś weekend szykuje wam się wyjazdowy, to można taką książkę ze sobą zabrać na wyjazd. A tytuł jest naprawdę intrygujący.
0: Książka, która w końcu ujawnia całą prawdę o rodzicach i pod tytuł Dlaczego każą ci jeść warzywa i takie tam?
1: Napisała tę książkę francuska,
0: tak,
1: która nazywa się, jeżeli dobrze czytam, Françoise Boucher.
0: Françoise Boucher. Mhm.
1: I z tego, co rozumiem, pani Françoise wie, co pisze, bo sama jest mamą.
0: Tak, sama jest mamą, ale wbrew temu, co możecie na pierwszej stronie tej książki przeczytać, ona nie ma 22 dzieci, bo tak tu jest napisane, że autorka tej książki ma 22 dzieci, w tym 6 par bliźniąt i 9 trojaczków, więc wie, o czym mówi. Aż tylu dzieci nie ma, ale wie, o czym mówi, wie, o czym pisze i co rysuje. Dlatego, że ta książka jest zarówno od strony tekstowej, jak i ilustracyjnej stworzona przez tę panią.
1: Ale wiesz co, ja sobie pomyślałam, kiedy przeczytałam, że 22 dzieci, wyobraziłam sobie taką łazienkę, gdzie są 22 szczoteczki do zębów i dwie dla dorosłych. I przedpokój, w którym wiszą 22 kurtki i dwie dorosłe. I na przykład śniadanie i stół, na którym stoją 22 kubki plus dwa, te, z których piją tata i mama. I pomyślałam sobie, że to nie jest takie niemożliwe, żeby czuła się, jakby miała 22 dzieci, ponieważ nawet pewnie mając jedno albo dwójkę dzieci, można mieć tych dzieci tyle dookoła siebie.
0: Szczególnie, kiedy pisze się i tworzy takie książki. Myślę, że jest otoczona wianuszkiem dzieci różnych. Myślę, że jej dzieci też już nie są takie super małe w tej chwili, ponieważ pani Boucher tworzy od wielu, wielu lat swoje książki. Ale jestem przekonana, że otacza się wianuszkiem wiernych czytelniczek i czytelników, którzy po każdą kolejną książkę sięgają. Dlatego, że to nie jest jedyna książka tej autorki. Są kolejne, oczywiście po francusku jest ich wydanych bardzo, bardzo dużo. My przygotowujemy kolejne dwie, ale myślę, że o tym powiemy później. Na razie skupmy się na tej jednej, która jest.
1: Która jest i która troszeczkę jest napisana w formie komiksu. I tekst, i ilustracje są autorstwa Françoise Boucher. No i widać w tej książce i jej poczucie humoru, i doświadczenie rodzicielskie, i w ogóle pomysł,

0: Słuchajcie, ja tak zaczęłam się zastanawiać, kiedy przeczytałam tytuł książki. Książka, która w końcu ujawnia całą prawdę o rodzicach. Ewo, czy kiedy byłaś dziewczyną, dziewczynką, zastanawiałaś się, jak to jest być rodzicem, patrząc na swoich rodziców?
1: Nie, nie zastanawiałam się za bardzo, jak to jest, ale dziwiłam się, że można być takim starym. Przepraszam, mamo i tato.
0: I takim stale wymagającym czegoś, albo każącym coś
1: oczekującym
0: robić.
1: Oczekującym na przykład, albo wiedzącym lepiej, no bo niestety nie oszukujmy się, my jako dorośli zazwyczaj nam się wydaje, że wiemy lepiej, chociaż to oczywiście nie jest prawda.
0: Ale dobrze, dobrze. Myślę, że dzieci też zauważają takie różne inne cechy swoich rodziców, na przykład to, że kiedy coś im się dzieje złego, to mama jak tygrysica.
1: Tak, zdecydowanie. Tygrysica, lwica i żyrafa w jednym po prostu wyciąga szyję i własną piersią broni i jest zawsze wtedy, kiedy trzeba. I to jest super. I o tym też na pewno przeczytacie w tej książce. No, tata też oczywiście staje w obronie. No, ale rodzice też mają swoje słabości różne, które trochę tutaj autorka ujawnia. Ale rodzice, nie bójcie się. Radzę po prostu sięgnąć po tę książkę razem z dziećmi i czytać wspólnie, bo jest tutaj mnóstwo rzeczy, które będziecie widzieć z bardzo różnych perspektyw i warto te perspektywy wymieniać ze sobą.
0: Tak, i tutaj są takie sformułowane różne pytania do rodziców, których być może dzieci sobie czasami nie zadają, tak same z siebie. Coś im może tam w głowie czasami świta, a tymczasem ta książka nam otwiera oczy na różne sprawy. Ja, wiesz, czytając tę książkę, zastanowiłam się, czy to przypadkiem nie z takiej ciekawości, jak to jest, jak człowiek jest dorosły. Dzieci tak bardzo nie lubią chodzić do pracy do swoich rodziców, bo większość dzieci, gdyby spytać ich, czy pójdą dzisiaj do szkoły, czy wolą pójść do pracy z tatą albo mamą, wiesz, co wybiorą.
1: No, pójdą raczej do pracy.
0: Oczywiście.
1: No tak, bo po pierwsze, wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Po drugie, no zawsze można uniknąć szkoły. Po trzecie, no tak, dzieciom, ja pamiętam to z własnego dzieciństwa i też dzieciństwa moich dzieci, już dorosłych, no, że jednak mamy takie trochę aspiracje, że jako dzieci, że chcemy, no już być tacy dorośli, chcemy być tacy samodzielni, chcemy móc podejmować decyzje, chociaż nie wiemy zazwyczaj z tym, czym to się wiąże i że to nie jest takie różowe, jakby się wydawało. Ale tak, no i w tym też jest coś pięknego, tak, że dziecko tworzy sobie w głowie jakiś taki wymyślony świat, którym się wydaje, że to jest. No później no, zderzenie z rzeczywistością nie zawsze jest takie różowe, ale z drugiej strony myślę, że to jest fantastyczne, że sobie jako dzieci wyobrażamy, jak co ci nasi rodzice w pracy robią na przykład, albo co oni sobie myślą, albo właśnie dlaczego oni nam każą jeść te warzywa.
0: Albo dlaczego każą nam kłaść się do łóżka tak wcześnie spać, skoro sami siedzą wieczorami.
1: Tak.
0: To była moja ciekawość z kolei. Jak to jest, kiedy dorosły nie musi się kłaść spać wtedy, kiedy mu się każe iść spać, tylko może siedzieć tak długo, jak chce. I myślę, że wakacje są takim czasem, kiedy nasi słuchacze też być może kładą się do łóżek trochę później niż zwykle.
1: No, mam nadzieję, szczerze mówiąc. Ale na przykład nie zastanawiałaś się nigdy, jak to jest, że rodzicom nikt nie musi mówić, że muszą umyć zęby? Albo...
0: A może nie myją zębów czasami?
1: No właśnie, to jest zresztą bardzo ciekawe. Ja myślę, że jakieś drobne śledztwo można by przeprowadzić.
0: Dotknąć szczoteczki do zębów.
1: Tak, obudzić, nastawić sobie budzik w środku nocy i pójść zobaczyć, czy szczoteczka rodziców jest mokra, czy myli zęby. Tak dużo różnych zwariowanych pomysłów też na pewno znajdziecie w tej książce.
0: No właśnie, to może gdybyście mogli swoją porcyjkę ciekawości dorzucić do tej książki, o której dzisiaj rozmawiam z Ewą Świerżewską, a przypomnę, że tytułowe pytanie brzmi: dlaczego rodzice każą ci jeść warzywa? To może jakieś inne pytanie chcielibyście postawić? Nie gwarantujemy, że odpowiedź na nie znajdziemy w tej książce, ale...
1: Poszukamy.
0: Poszukamy, tak. 22 645 20 55. Dzisiaj książka, która w końcu ujawnia całą prawdę o rodzicach, leży na naszym stole. No i o niej właśnie rozmawiamy.
2: Rafale, pobaw się z nami.
3: Właśnie.
2: wymyśl nam jakąś

0: nową zabawę.
1: Ja już mam dobrą zabawę przy naprawianiu komputera, który zepsuliście. Bawcie się grzecznie sami.
2: No tak. Nigdy się nie chce z nami bawić.
0: Stale jest zajęty i nie ma czasu. My ci dorośli to są bardzo dziwni.
2: Wiesz, misiu, jak my będziemy dorośli, to wszystko zrobimy inaczej.
0: A może lepiej nigdy nie bądźmy dorośli?

0: No mamy książkę o dorosłych, o szczególnym gatunku dorosłych, czyli o rodzicach. Tutaj nawet jest, słuchajcie, w tej książce, o której dzisiaj rozmawiam z Ewą Świerżewską, promotorką czytelnictwa i redaktorką prowadzącą w wydawnictwie Artbooks. A książka, o której mówimy, to książka, która w końcu ujawnia całą prawdę o rodzicach. Dlaczego każą ci jeść warzywa? I takie tam. Taki długi tytuł ma ta książka. No właśnie, napisała tę książkę francuska. Czy to znaczy, że bez względu na to, gdzie mieszka rodzic, tata, mama, to mniej więcej podobnie się zachowuje? Czy jest rodzicem w Mozambiku, czy jest rodzicem w Polsce, czy w Australii na przykład?
1: No to trudne pytanie mi zadałaś. Nie wiem, jak się rodzice w Mozambiku zachowują, ale myślę, że się zachowują podobnie. Z krajów, które znam i w których znam rodziców z dziećmi, to szczerze zachowują się podobnie wszyscy rodzice. Na przykład znam takich rodziców z Australii, co przyjeżdżają co roku do Europy i jeżdżą ze swoimi dziećmi na rowerach. Mieliśmy ich okazję spotkać podróżując z naszymi dziećmi po Europie na rowerach i zupełnie się identycznie zachowywali jak my. Więc myślę, że w Mozambiku i innych krajach też jest podobnie.
0: Czyli na przykład, kiedy na trasie jest muzeum, to biorą swoje dzieci za rękę i mówią tak, idziemy do muzeum dzisiaj.
1: Nie, jak się jedzie rowerem, to nie ma czasu iść do muzeum, trzeba jechać, bo trzeba dojechać do kolejnego kempingu, więc bez przesady, można obejrzeć z zewnątrz i zrobić zdjęcie.
0: No ale na przykład trzeba mieć kanapki i bidon z czymś do picia.
1: O, to zdecydowanie i wszyscy to mają, wszyscy również mają opracowane strategie zachęcania dzieci do pokonywania 70 i 80 kilometra danego dnia, bo to nie jest takie oczywiste, ale wszyscy rodzice jakoś intuicyjnie to potrafią.
0: O właśnie. Mam wrażenie, że rodzice czasami mają taki jakiś...
1: dziesiąty zmysł.
0: Właśnie. Próbowałam się doliczyć tych zmysłów, które mamy.
1: To już chyba jest dziesiąty.
0: Dziesiąty zmysł, dzięki którym na przykład wiedzą, że czasami jak ich dziecko jest złe, to nie jest złe, bo jest złe, tylko jest złe, bo jest głodne na przykład.
1: Tak, ale to jest w ogóle niesamowita historia, bo póki się nie jest rodzicem, to w ogóle człowiek nie rozumie, o co chodzi, że nagle mama wie, że musi podać dziecku, nie wiem, jeść, pić, albo na przykład na chwilę mu pozwolić pójść do cichego pomieszczenia, żeby się wyciszyło, to wtedy człowiek tego nie wie. Nagle nabywa taką umiejętność wraz z pojawieniem się dziecka. Więc rzeczywiście takie

0: Jak powiedziałaś, rodzice to specjalny gatunek dorosłych.
1: No, skoro już wiemy, że rodzice mają taki, jak powiedziała Ewa, 10. zmysł, to może wasi rodzice mają jakieś supermoce na przykład i moglibyście nam je ujawnić. Oczywiście rodzice będą anonimowi, czyli nie tak, że my tutaj dopytujemy was o jakieś szczegóły, ale jeżeli wasi rodzice mają jakąś supermoc, to dzwońcie w tej sprawie 22 645 2055, a to też będzie o czymś świadczyło, prawda? Jak nasi słuchacze wiedzą, jakie to supermoce mają rodzice.
0: Tak, ja myślę, że to świadczy o tym, że dzieci swoich rodziców obserwują, myślą o tym, jacy oni są i też znają ich najskrytsze tajemnice, uwaga rodzice. Ale tak, supermoce, myślę, że każdy rodzic ma supermoce. Jeżeli jeszcze tego nie dostrzegliście, to na pewno zobaczycie, przyglądajcie się trochę bardziej uważnie, ale jestem przekonana, że na pewno jakieś tam drzemią w waszych rodzicach.
1: Ale powiem ci, że jeżeli chodzi o ten 10. zmysł, to mam wrażenie, że dzieciaki też, niektóre też go czasami mają i wiedzą, kiedy tata wrócił z pracy zmęczony, albo że trzeba dać mamie teraz usiąść w fotelu i na chwileczkę ją zostawić w spokoju.
0: Polemizowałabym. Jakieś takie, mam zawsze takie scenki, że właśnie jest ten moment, że chciałoby się przez chwilę posiedzieć, ale nagle się okazuje, że jest milion spraw, które trzeba załatwić dokładnie w tym momencie, bo dziecko ma taką potrzebę, żeby po prostu w tej chwili wszystko ci powiedzieć i o wszystko cię poprosić i to jest też super, tak? Oczywiście, no, my oczekujemy tego, żeby też mieć trochę czasu dla siebie jako rodzice, ale myślę, że rzeczywiście, no, to z czasem prawdopodobnie trochę się wyrabia, ale te małe, takie zupełnie intuicyjne dzieci, tak? Te, które nie zastanawiają się nad tym, że mama mogła wrócić zmęczona z pracy, po prostu są spontaniczne i to jest cudowne.
1: Tym bardziej, że dziecku wydaje się pewnie, że mama odzyskuje tak samo w sposób cudowny gwałtowne siły.
0: Tak, króliczek z bateryjkami, tak? Nagle po prostu wkłada nowe bateryjki i już może latać. 3 minuty posiedzi i ma energię. No, to tak jakoś nie działa. Dzieci mają więcej tej energii niż my rodzice, ale myślę, że warto taki moment, kiedy dziecko przychodzi, my chcemy trochę posiedzieć spokojnie, wykorzystać na przykład na wspólną lekturę. Tak, bo to jest jednak taki moment relaksu. Z drugiej strony zaangażowania w sprawy dziecka, bycia z nim tu i teraz i to jest, ja uwielbiałam te momenty, kiedy moje dzieci były małe, kiedy one po prostu przychodziły, przynosiły 50 książek i mówiły, mama, czytaj. No tak, i na szczęście zostało im to, czytają i mają z tego przyjemność i myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne, bo oprócz tego, że książki pozwalają nam poznać różne rzeczy, czy dobrze się bawić, to też stanowią taki pomost między nami, są takim łącznikiem właśnie między rodzicem, czy też między dziadkami, bo często babci, dziadkowie są takimi osobami, które mają już trochę więcej czasu, może już mają trochę więcej cierpliwości i też warto ich angażować w to, żeby wspólnie czytać.
1: Tym bardziej, że rzeczywiście nawet jak czytamy jedną książkę głośno i śmiejemy się z tego samego, to każdy czyta ją troszkę dla siebie i troszkę pod siebie. Ja teraz na przykład tak wróciłam do takiej książki, którą czytałam, kiedy miałam, no byłam starsza od naszych słuchaczy, bo już byłam nastolatką i nagle znalazłam tam jakieś fragmenty, których w ogóle nie pamiętałam, które
0: tak, to się bardzo
1: nie opuściłam ich na pewno, tylko po prostu nie czytałam ich z takim zainteresowaniem jak dzisiaj.
0: To się bardzo zmienia, perspektywa czytania książki. Nawet jak dziecko na takim etapie, nie wiem, kiedy zaczyna czytać i później, kiedy już jednak jest dużo bardziej wprawne w tym czytaniu, dostrzega zupełnie inne rzeczy w książce. Już nie mówiąc o tym, co dostrzega dorosły, który zna tę książkę sprzed kilkudziesięciu lat, kiedy czytał ją jako dziecko. Ale super jest też to, że wspólne czytanie pozwala na takie różne widzenie pewnych rzeczy i wymianę swoich obserwacji. I ta książka, o której dzisiaj mówimy, ta książka, która w końcu ujawnia całą prawdę o rodzicach, jest świetnym

0: przykładem książki, którą każdy czytelnik, czy to rodzic, czy dziecko, będzie odbierał w zupełnie inny sposób. A z drugiej strony, tak jak powiedziałam, warto trochę sobie porozmawiać o tym. O co tu chodzi, tak? Dlaczego my widzimy tak rodziców? Dlaczego rodzice widzą tak nas, jako dzieci? I to jest, wydaje mi się, że to jest klucz tej książki.
1: Książka, która w końcu ujawnia całą prawdę o rodzicach. Dlaczego każą ci jeść warzywa i takie tam. Dzisiaj jest na blacie naszego stołu z mikrofonami, czyli w studiu Polskiego Radia Dzieciom. A ja przypomnę, że pytanie, które wam zadajemy, to jakie supermoce mają wasi rodzice? A jeśli słuchają nas rodzice, a jestem przekonana, że słuchają nas w tej chwili i panie mamy, i panowie tatusiowie, to może rodzice też do nas zadzwonią, żeby zdradzić te swoje supermoce. Albo powiedzieć o supermocach swoich dzieci.
0: No właśnie, to też na pewno tych supermocy dzieci nie brakuje.
1: 226452055 albo adres mailowy dzieci@polskieradio.pl. Ewa Świerżewska przyniosła książki, które chętnie wam podarujemy. To są książki też związane troszeczkę z rodzicielstwem i
0: tak,
1: z wychowaniem.
0: To jest nieco inna książka niż ta, o której w tej chwili mówimy, ale oczywiście zachęcamy do sięgania książki, która w końcu ujawnia całą prawdę o rodzicach. Myślę, że w bibliotekach też można ją znaleźć, można się w nią zaopatrzyć. Ale ja przyniosłam dla was książkę. Dwa egzemplarze książki Wielka Księga Dobrych Manier. I uwaga, proszę tutaj już nie myśleć sobie, o Jezu, teraz będą mi mówić, jak mam siedzieć przy stole i w ogóle nie jestem
1: gdzie
0: dzieckiem, widelec, nie
1: nóż,
0: będę.
1: Do czego ta łyżka?
0: Książka, dlaczego ją przyniosłam? Dlatego, że ona jest troszeczkę w konwencji, w swoim humorze zbliżona do książki Françoise Boucher. Opowiada o tym z przymrużeniem oka, co można, czego nie można, jak się zachować. No ale też pokazuje to, że rodzice czasami nam coś mówią, na przykład, że nie wolno przerywać, albo nie można rozmawiać przy obiedzie, a sami oczywiście to robią, tak? Więc to jest kolejne trochę takie ujawniające też prawdę o rodzicach i w ogóle o dorosłych osobach. Ale wydaje mi się, że jeżeli uczyć się dobrych manier, to właśnie z tej książki.
1: 226452055. No to czekamy na informacje o tym, jakie supermoce mają wasi rodzice, jakie supermoce mają państwo jako rodzice.
2: Letnie poczytanki.

0: To zespół Gawenda, Dorośli i my, taki był tytuł piosenki. No, często piosenki dla zespołu Gawenda tworzyła pani Wanda Chotomska.
1: Tak, to moje wspomnienia z najwcześniejszego dzieciństwa. Pani Wanda, pan Bohdan Butenko u nas w domu i ja po prostu w siódmym niebie. I ci dorośli byli jacyś tacy inni. Tak mi się wydawało, że to po prostu są jakieś takie... Właśnie nie wydawało mi się, że to są gwiazdy, bo oni byli dla mnie takim, po prostu przyjeżdżali do nas, rozmawialiśmy.
0: Mówiłaś ciociu potem, wujku, do pani Wandy, ciociu?
1: Nie, mówiłam do nich na pan, pani, tak, ale zawsze byłam potem zdziwiona, że to są takie gwiazdy po prostu literatury i ilustracji dziecięcej i ja mówiłam, ja znam te gwiazdy i nie tylko te, jeszcze dużo różnych innych i dopiero właśnie byłam trochę starsza, to sobie pomyślałam, ojejku, jakie to jest niesamowite, że ja miałam okazję dorastania wśród takich osób i spotykania ich na co dzień i były takim częścią mojego
0: dostępne.
1: Krajobrazu. Tak, i tak częścią krajobrazu mojego dzieciństwa.
0: Krajobraz dzieciństwa. No właśnie, to Ewa Świerżewska, promotorka książek, czytelnictwa, wpadła dzisiaj do studia Polskiego Radia Dzieciom, żeby nas zainteresować nową książką, która przypomina komiks, jest w niej dużo krótkich tekstów, śmieszne ilustracje, a tytuł jest intrygujący, myślę, z punktu widzenia każdego dziecka. Książka, która w końcu ujawnia całą prawdę o rodzicach. Dlaczego każą ci jeść warzywa i takie tam...
1: Ta jest intrygująca, ale dwie kolejne będą jeszcze bardziej intrygujące, bo jak na początku wspomniałam, przygotowujemy się do wydania kolejnych książek pani Boucher i jedna z nich to będzie, uwaga, książka, która w końcu ujawnia wszystko o dziewczynach i chłopakach. Koniec wielkiej tajemnicy. Mhm. A druga książka, dzięki której pokochasz książki, nawet jeśli nie lubisz czytać. Więc jesień, późna pewnie jesień szykuje się i zapowiada się u nas wspaniale. Mamy też nadzieję, że przyjedzie do nas autorka na Targi Książki w Krakowie i będziemy mogli gościć naszych czytelników, żeby się spotkali z nią. No ale ja już się nie mogę doczekać, szczególnie tej książki, która ujawnia wszystko o dziewczynach i chłopakach. Spodziewam się skandalu.
0: No tak, i jeszcze może dowiemy się czegoś o sobie, bo
1: tak może
0: w czasach,
1: być.
0: Kiedy ty byłaś nastolatką, ja byłam nastolatką, to pewnie nie było takich wielu książek.
1: Takie były, pamiętam, o dziewczętach dla dziewcząt i o chłopcach dla chłopców, czy coś takiego, były takie...
0: Bohdan
1: takie
0: Butenko tę drugą ilustrował, na pewno.
1: Tak, i pamiętam, że to, no ale to była rewolucja absolutna, a to będzie jeszcze większa rewolucja.
0: No ale wróćmy do książki o rodzicach. Myślę, że ona jest równie fascynująca, nie tylko dla dzieci, ale też dla samych rodziców czytanie tej książki, bo przypomnę, że to książka do takiej lektury rodzinnej, wspólnej.

0: wspólnotowej i do zadawania wielu pytań. Słuchajcie, czy wiecie, że na przykład ja dopiero niedawno uprzytomniłam sobie, że znam mojego tatę już naprawdę wiele lat. Odkąd się urodziłam, to go znam. Nigdy nie zadałam mu pytania, dokąd jeździł, kiedy był chłopcem na wakacje.
1: O.
0: No, nigdy mi to do głowy nie przyszło, że mój tato jako dziecko też pewnie jeździł gdzieś ze swoimi rodzicami.
1: Że mój tato był dzieckiem.
0: Nie, to wiedziałam, bo znam mojego tatę ze zdjęć, które się zachowały z czasów jego dzieciństwa. No i wiem, że jeździliśmy razem na różne wakacje, ale to już kiedy byliśmy rodziną. Mhm. A tymczasem jak mój tato spędzał wakacje? I okazało się, bo spytałam go o to parę tygodni temu i dowiedziałam się, dokąd jeździł.
1: O.
0: Że wtedy też ludzie jeździli na wakacje i że odpoczywali.
1: Właśnie, to jest takie niesamowite, że gdzieś jak jesteśmy właśnie dorośli, to mamy też takie refleksje, ale ja myślę, że dzieci też mają takie refleksje. Jestem bardzo ciekawa i czekam na ten telefon. Zadzwońcie do nas.
0: Super mocy naszych rodziców. Nie wiem, może któryś tata potrafi, co może umieć tata? Przemieszczać się z prędkością światła. A to mamy potrafią bardzo często.
1: Tak, i potrafią wyhodować 10 par rąk i w nich nosić różne rzeczy, a nagle te ręce znikają, jak się robi jasno.
0: A tata potrafi naprawiać różne rzeczy.
1: Wszystko. Mhm.
0: Ma sposób na różne połamane, utrącone, zepsute, co tam jeszcze, rozbite.
1: A ciekawe, który rodzic ma super moc znajdowania zaginionych rzeczy w różnych zakamarkach pokoju dziecka.
0: No, tak, to powiem wam, że moja mama miała taki 56 zmysł chyba. Nie wiem, czy się do tego przyznać, bo to bardzo będzie niepedagogiczne teraz, co powiem. Że nie zjadałam kanapek w szkole. No, ale ile kanapek niezjedzonych zmieści się w plecaku. No, 3, 4, 5, 8.
1: Reszta lądowała gdzie?
0: Z zatapczanem. Oj. Tam były upychane, ale moja mama, myślę, że to jednak był węch. To nie był 55 zmysł, tylko to był zmysł węchu. Węchem trafiła za ten tapczan i wyjęła te wszystkie niezjedzone śniadania, które ona własnoręcznie mi codziennie rano szykowała do szkoły, pakowała w papier. No właśnie.
1: Ale mój brat miał lepszą metodę. Co prawda to było w przedszkolu i mama nam nie pakowała jedzenia, ale mój brat był strasznym niejadkiem. A chodziliśmy przez pewien czas do tej samej grupy, chociaż jestem młodsza. Później zostałam na drugi rok. No i on jeszcze, były wtedy fartuszki takie w przedszkolu i on mi zawsze swoje jedzenie ładował do tego fartuszka.
0: Do kieszonki?
1: Tak, ale ja wszystko zjadałam, ale mama się kiedyś zorientowała, że coś tak zawsze mam brudną tą kieszonkę taką. No i okazało się, że Marcin po prostu wkłada mi tam swoje jedzenie.
0: A co tam, ziemniaczki z sosem na przykład
1: ja lądowały? Nic nie pamiętam, ale podobno tak było, że zawsze lubiłam jeść. To jestem w stanie uwierzyć w tę wersję, że tak było.
0: Ja też, uwierzcie mi, ja zawsze uwielbiałam jeść. Te kanapki, to nie wiem, o co chodziło z kanapkami. To chyba był czas, że po prostu nie jadałam śniadań. Dzisiaj sobie nie wyobrażam wyjść z domu bez śniadania, nawet jak wstaję bardzo wcześnie rano, a wtedy chyba nie do końca byłam w stanie przełknąć coś. A nie było śniadaniówek jeszcze, tylko takie...
1: Tak, folię aluminiową się pakowało, kanapki, albo w takie torebki, w papier śniadaniowy i potem w jakieś... Ale nie było tak dużo plastikowych torebek wtedy,
0: nie,
1: jak teraz jest,
0: nie,
1: prawda?
0: Nie było.
1: Ale papier śniadaniowy, tak.
0: A tak, i ten papier śniadaniowy taki był potłuszczony, bo tam masło, jak ciepło
1: tak
0: było, to wypływało. Wiecie, no.
1: Mam te same wspomnienia z dzieciństwa, jeśli chodzi o kanapki.
0: Super moce waszych rodziców. Ja zapytam za chwileczkę o to Ewę, jakie super moce jej rodzice do dzisiaj mają na pewno. Albo jakie ona ma super moce jako mama.
1: No, a już mam jeden pomysł.
0: Dobrze, dobrze. To zaraz o tym opowiesz. A tymczasem przypomnę, że można do nas telefonować 226452055 albo pisać maile małpa, nie, najpierw dzieci, a potem małpa. dzieci@polskieradio.pl. A teraz będzie, uwaga, uwaga, piosenka, która być może obudzi jakieś wspomnienia w waszych rodzicach albo nawet dziadkach. Zaśpiewa Krzysztof Antkowiak piosenkę, to Ewa już się uśmiechnęła.
1: Zakazany owoc. Nie będę śpiewać, niech on śpiewa.

0: Pogwizduje sobie Krzysztof Antkowiak, podśpiewując piosenkę Zakazany owoc. A my mamy dla was książkę. Kto zadzwoni do nas w sprawie supermocy swoich rodziców, ten będzie miał okazję już niedługo zajrzeć do Wielkiej Księgi Dobrych Manier. Nie bójcie się tego tytułu.
1: Letnie poczytanki.
0: Właśnie tak sobie siedzimy, prawie w hamakach.
2: Prawie.
0: Z Ewą Świerżewską.
2: I taka trawka tu przede mną rośnie, i żabki tutaj
0: kumkają,
2: skaczą.
0: Tak, zaglądają nam do książek, które przyniosła ze sobą Ewa Świerżewska. No i rozmawiamy sobie o tej szczególnej książce, której tematem są rodzice i takie różne sekrety, które ci rodzice mają. Na przykład jednym z takich ciekawych wątków przypomniałam sobie, słuchając tej piosenki śpiewanej przez Krzysia Antkowiaka. Krzysztof Antkowiak śpiewał tę piosenkę, mając na głowie czapkę bejsbolówkę. Myślę, że który tatuś nie miał na głowie czapki bejsbolówki w czasie ostatniego tygodnia, dwóch albo trzech tygodni? Myślę, że prawie żaden. I mamusie też w bejsbolówkach.
2: Tak, tak.
0: I krótkie spodnie. Czasami rodzice wyglądają jak ich dzieci, prawda?
2: Zdecydowanie, ale ja uważam, że to jest, że to w sumie jest super, jak jest taki moment, że można nie przejmować się tymi wszystkimi narzuconymi z góry.
0: Nie wypada.
2: Nie wypada, albo w tym
0: jesteś
2: wieku
0: na to za dorosły.
2: Tak, tak. Ja tutaj jestem anarchistką i uważam, że jeżeli ktoś nie robi nic złego, a robi fajne rzeczy i dobrze się z tym czuje, to jest okej. Okay.
0: No zobacz, to się bardzo zmieniło, bo kiedyś na przykład takie gry planszówkowe to były głównie w dziecięcych pokojach, prawda? I to głównie dzieciaki grały w planszówki. A dzisiaj to jest rozrywka dla całej rodziny.
2: Dla całej rodziny, ale znam też dorosłych, którzy sami umawiają się na takie spotkania planszówkowe i uważam, że to jest

0: super. No oczywiście jest mnóstwo gier, dużo więcej niż w naszym dzieciństwie pewnie było, bo pewnie pamiętasz Chińczyka.
1: Grzybobranie.
0: Grzybobranie, pchełki, bierki.
1: Motylki.
0: Motylki, tak. I parę innych, ale no w tej chwili tych gier jest tak ogromny wybór, że aż chce się w to grać. Tak. I one są takie piękne i niektóre są z takimi pięknymi autorskimi ilustracjami, jakieś Dixit, gdzie się opowiada. No mnóstwo takich gier, które też zachęcają do tego, żeby rozwijać słownictwo, żeby rozwijać wyobraźnię i to jest takie fajne. I to wcale nie tylko dzieci, ale dorośli z dziećmi, czy sami dorośli, super.
1: Super. To słowo bardzo dobrze, że się pojawiło, bo miałam cię spytać o to, jakie były albo są twoje supermoce jako mamy, jako rodzica.
0: Ojejku, myślałam, że zapytasz, jakie są supermoce moich rodziców.
1: Dobrze, to w takim razie o rodzicach.
0: Bo jedna supermoc, którą obserwuję i którą rozwinął mój tata w wieku już całkiem słusznym, to jest, ja się śmieję, że mój tata jest kierownikiem ruchu zwierząt w domu, ponieważ moi rodzice mają, no teraz niestety już tylko jednego kota, kiedyś były dwa. Za płotem mieszka pies mojego brata i jeszcze mój pies, mój brawurka przyjeżdża też tam często. No i mój tata jest absolutnym tutaj władcą zwierząt do tego stopnia, że wstaje kilka razy w nocy, żeby zobaczyć, które zwierzę gdzie śpi. I on ma taką właśnie super moc ogarniania tych zwierząt. To jest jakieś takie i to i jemu też to sprawia oczywiście ogromną radość, ale i zwierzęta go uwielbiają. W związku z czym to jest taka jego supermoc, ale tak jak pomyślę o mojej supermocy, ojejku, to jest okropnie trudne pytanie, powinna się zadać moim dzieciom, no ale wiem, że ich tutaj nie ma, to trudno.
1: To ty pomyśl w takim razie, a my posłuchamy, co ma do powiedzenia Beniamin, który do nas telefonuje.
0: Ach, wspaniale.
1: Cześć Beniaminie, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Będziesz się chwalił supermocami swoich rodziców?
2: Tak.
1: No to opowiadaj w takim razie.
2: Moja mama ma supermoc rasowania zwierząt, a mój tata ma supermoc kochania.
0: Ojejku, to wspaniale. Zazdrościmy ci takich rodziców.
1: A powiedz mi, jak się przejawia taka moc kochania twojego taty?
2: No, to, że mnie zabiera, przytula, czyta książki.
1: No, takie przytulasy dużymi dłońmi taty, ciepłymi, dużymi dłońmi, to jest prawdziwy przytulas. Coś o tym wiem. A mama, jakie ostatnio zwierzę uratowała?
2: Meduzę.
1: No, czyli byliście...
2: Modrę nad Bałtykiem.
0: O, wspaniale. Jak to zrobiła?
2: Bo jakieś dzieci łapały do jakichś zjaderek i do jakichś zabawkowych kaczek i tak pełno tych było meduz. Jedna meduza na drugiej meduzie była.
0: I mama je do wody z powrotem wrzuciła?
2: Poprosiła rodziców, żeby powiedzieli dzieciom, żeby wypuścili tę meduzę.
0: Wspaniale.
1: Pewnie nie wiedziały, że to może być krzywda dla tych stworzeń morskich. No i jeszcze wiedziała, jak się zachować, prawda?
2: Nie. Tak, bo moja mama pracuje jako... pracuję w ochronie środowiska.
1: No tak. Specjalizuję się w takim razie w ratowaniu przyrody i Matki Ziemi.
2: Tak.
1: No to wspaniale, tak. Że ty obserwowałeś te akcje, tak? Z meduzami.
2: Tak.
1: No, to też jest dobre, jak mogą dzieciaki obserwować swoich rodziców w różnych takich sytuacjach. A ty odziedziczyłaś jakąś supermoc po swoich rodzicach? Czy masz własne supermoce, Beniaminie?
2: Odziedziczyłam też od mamy robienie dobrych pierogów.
1: O, i to jest super moc.
0: A z czym robisz pierogi?
2: Robię... Mama robi ciasto, a ja kleję pierogi.
1: Ohoho.
0: A

0: A co jest w środku?
1: Farsz, ale ruskie pierogi my zawsze robimy z mamą.
0: A, super. A może spróbujecie z jagodami zrobić? Teraz jeszcze są jagody.
1: Może.
2: Na słodko takie pierożki. Ale powiem ci, że to bardzo odpowiedzialna praca, bo ten, kto skleja pierogi, odpowiada właściwie za to, żeby one się nie rozkleiły w czasie gotowania. I żeby ten farsz, jak go pięknie nazwałeś, nie wypłynął ze środka. To naprawdę...
0: Masz bardzo odpowiedzialne zadanie, ale z super mocą na pewno sobie świetnie radzisz.
2: Słuchaj, tak na zachętę, a propos tych pierogów z jagodami, to powędruje do ciebie książka w kolorze jagodowym, zatytułowana Wielka Księga Dobrych Manier. Tę książkę, Ewo, też pewnie można czytać z rodzicami, prawda?
0: Tak. No też czegoś rodzice się dowiedzą. Brawo!
2: Masz supermoce, Beniaminie. Dzięki rodzicom, którzy też mają supermoce. Pozdrawiamy cię bardzo serdecznie. Dobrego czytania w takim razie, dobrej lektury.
0: I dobrego końca wakacji.
2: O.
0: Przepraszam, nie powinnam, tak? Że już koniec wakacji. Nie, jeszcze 2 tygodnie zostały.
2: Jeszcze 2 tygodnie, tak.
1: A ja nie mogę się doczekać drugiej klasy.
0: A, no to życzę ci, żeby szybko minął ci ten koniec wakacji.
2: To koniec wakacji można spędzić na przygotowaniach do szkoły, na przykład kompletowaniu różnych rzeczy, sprawdzaniu, czy tam jakiś ołówek nie wymaga, nie wiem.
0: Zatemperowania.
2: No właśnie. Pozdrawiamy cię serdecznie, Beniaminie. Do usłyszenia. Do usłyszenia. No właśnie, i mamy w takim razie kogoś, kto poczyta sobie książkę o dobrych manierach, ale ona nie jest taka, jak powiedziałaś, taka sztywna.
0: Nie, ona zupełnie nie jest sztywna.
2: Jak jeść zupę na przykład, nie opowiada nam.
0: Nie, ale za to ona nam opowiada, jest nie tylko o dobrych manierach, ale też taka jest bardzo, możemy poznawać inne kultury, bo na przykład jest tu powiedziane, dlaczego wy, czyli czytelnicy, macie lepiej niż na przykład dzieci we Włoszech, które muszą się nauczyć nie wiadomo ilu setek nazw, nie pierogów. Tak, rozmawiałyśmy o pierogach, makaronów, nie pierogów, albo dzieci w Chinach, które muszą jeść pałeczkami małe ziarenka ryżu i różne inne rzeczy, więc dowiecie się nie tylko jak się odpowiednio zachowywać, ale też różnych innych rzeczy i gwarantuję wam, że wasi rodzice, czytając z wami tę książkę, będą momentami zaskoczeni.
2: Ewa Świerżewska jeszcze przez chwilę będzie gościć w audycji Letnie Poczytanki w Polskim Radiu Dzieciom.

0: 22645255. Przed chwilą Ewa powiedziała, ale nie rozdamy jeszcze drugiej książki. No rozdamy, myślę. Jak ktoś się zgłosi w sprawie supermocy swoich rodziców, to bardzo chętnie prześlemy tę książkę.
1: Zapraszamy, zapraszamy, bo to tak zawsze miło z wami porozmawiać.
0: Tak, Benjamin mówił, że mama ma moc ratowania zwierząt, tata ma moc kochania, tak to ładnie nazwał.
1: A Benjamin ma moc lepienia pierogów.
0: Mhm. Nauczył się tego od swojej mamy. Zresztą my mamy wiele z naszych rodziców. Czasami się do tego nie chcemy sami przed sobą przyznać i na pytanie, a do kogo ty jesteś bardziej podobny, do mamy czy do taty? Mówimy, nie, do siebie jestem podobny najbardziej na świecie.
1: No właśnie, ale wyobraź sobie, jak jest tak, że wyrastasz w rodzinie, która z jakiegoś powodu, w której są osoby, które są w miarę znane publicznie i najpierw jesteś wnuczką czyjąś, potem jesteś córką czyjąś i dopiero jak już jesteś taka zupełnie dorosła, stajesz się samą sobą. Ja tak miałam, bo ja byłam zawsze wnuczką Ludmiły Mariańskiej, poetki, pisarki, tłumaczki. Potem byłam córką mojej mamy, która działała na rzecz upowszechniania czytelnictwa. No i dopiero już później stałam się sobą i tak sobie myślałam, że jednak to jest z jednej strony takie trochę trudne, a z drugiej strony takie piękne, że mam takie korzenie. I tak sobie myślę też o tej mojej linii kobiecej, rodzinnej i no, u mnie na pewno wszystkie kobiety mają jakieś supermocy i one chyba są trochę ze słowem związane, z pisaniem, tłumaczeniem, ale i też z taką chęcią dzielenia się tym słowem, czy to właśnie napisanym przez siebie, czy też tym, które ktoś inny napisał i myślę, że stąd też to upowszechnianie czytelnictwa, opowiadanie o tym, jak to dobrze jest czytać książki, poznawać różne światy, albo po prostu świetnie się przy tym bawić.
0: Mm-hmm. No tak, można nauczyć się od swoich rodziców lepienia pierogów, naprawiania różnych przedmiotów. Można, jak to powiedzieć ładnie, wyssać książki z mlekiem matki.
1: Tak, ja zawsze tak mówię, że wyssałam miłość do książek z mlekiem matki, a nawet babci. Bo rzeczywiście tak było i też trochę dzięki mojej babci przez kilka lat tłumaczyłam książki z języka angielskiego, bo moja babcia była tłumaczką literatury głównie amerykańskiej, ale też poezji amerykańskiej. Moja mama zresztą też była tłumaczką, nawet jest, ale z takich języków nietypowych, czeskiego i słowackiego. A ja tłumaczyłam przez kilka lat z angielskiego i babcia zawsze mnie bardzo w tym wspierała i uważała, że to super, że niosę dalej tę pałeczkę sztafet.
0: Tak. Pokoleń. No właśnie, dobrze, że powiedziałaś o babci, bo tutaj okazuje się, że to nie tylko kwestia rodziców, ale jeszcze babci i dziadków i że warto myśleć o tym, że jesteśmy na tym świecie dzięki komuś i jesteśmy tacy jak jacy jesteśmy też dzięki komuś, dzięki tym, którzy byli przed nami na tym świecie, opiekują się nami, żeby nam na tym świecie było dobrze i bezpiecznie. I warto coś wiedzieć o tych, którzy byli kiedyś dziećmi.
1: Tak, to jest świetne i póki jest czas, to zawsze trzeba tych najstarszych członków rodziny o to pytać. Są takie różne nawet książki powstają, na takie książki o zeszyty, gdzie można zapisywać różne historie opowiadane przez babcie, dziadków czy rodziców i gwarantuję wam, że warto to robić, bo to ucieka, o tym się trochę zapomina, a póki można te pytania zadawać, to warto to robić. Na przykład jak spędzali czas w czasie wakacji.
0: Na przykład. Ja zdążyłam zadać to pytanie i jestem bardzo zadowolona, że pomyślałam o nim w ogóle. Ewa Świerżewska, promotorka czytelnictwa. Dzięki babci, dzięki mamie, jak słyszeliśmy
1: dzięki
0: tę historię.
1: Dzięki sobie trochę
0: i sobie
1: też.
0: Oczywiście. I redaktorze.

0: redaktorka prowadząca w wydawnictwie Artbooks, mama. Dzisiaj opowiadała o książce, która w końcu ujawnia całą prawdę o rodzicach, dlaczego każą ci jeść warzywa i takie tam. Bardzo ci dziękuję, Ewo.
1: Bardzo dziękuję.
2: Autopromocja.
3: Czemu w studni woda dudni?
4: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
5: A burczy bas na pewno burczy basem?
6: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku.
7: A co jeszcze w audycji?
3: Ciekawe wydarzenia.
7: Wartościowe książki.
8: I niepowtarzalne nagrody.
6: Posłuchamy też opowieści.
9: Usłyszymy dawne melodie.
10: Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
3: I z wami.
6: Na wakacyjną wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę od 10 do 12 zapraszają
10: Jolanta Kossakowska,
9: Monika Gigier,
6: Patrycja Cisz,
3: Mateusz Dobrowolski
5: i Piotr Piszczatowski.
2: Autopromocja.

0: A na zegarze już 5 minut po godzinie 7.
1: Letnie poczytanki.
0: No bo kiedy sobie poczytać z apetytem te książki, na które mamy ochotę, jak nie właśnie latem? Można to robić rano.

0: tamto, albo po południu, albo wieczorem. No a jeszcze jak się znajdzie jakieś miłe miejsce do czytania, którym niekoniecznie jest nasz własny pokój, nasz własny fotel, albo kanapa w pokoju rodziców, tylko hamak, albo molo, albo pomost nad jeziorem. To jest moje ulubione miejsce do czytania książek. Nogi moczą się w jeziorze, na głowie obowiązkowo kapelusz, żeby słońce nam za bardzo nie spiekło karku. No i książka. Plaża też jest świetna swoją. Nie ma złego miejsca do czytania książek, jak się okazuje. A Ewa Świerżewska, która już opuściła studio Polskiego Radia Dzieciom, zostawiła nam jeszcze jeden egzemplarz Wielkiej Księgi Dobrych Manier. To jest książka w kolorze jagodowym, bardzo wakacyjnym, a na okładce tylnej jest taka informacja. Przestrzeganie zasad dobrego wychowania jest nawet gorsze niż chodzenie do szkoły. Prawie nic nie wolno, ale wszystko trzeba. To okropnie męczące i trudne. Na szczęście istnieje ta książka o dobrych manierach, z których dowiecie się, jak odpowiednio zachowywać się przy stole, w szkole i na ulicy. I w końcu nauczycie tego swoich rodziców. Dużo dzisiaj rozmawiałyśmy z Ewą o rodzicach i o rodzicielskich supermocach i o rodzicielskich dodatkowych zmysłach, już nie wiadomo których. Ewa mówi, że 10. jest to zmysł, który każe przypuszczać mamie albo tacie, dlaczego dziecko jest pochmurne, może niewyspane, a może głodne i wszystko załatwi dobra kanapeczka albo krótka drzemka. A ja mówię, że tych zmysłów to jest chyba 55. No właśnie. A jakie supermoce mają wasi rodzice? Dzwoni Rozalka do nas. Dzień dobry, Rozalko. Cześć.
1: Dzień dobry.
0: Cześć. Co tam u ciebie słychać w czwartkowy wieczór?
1: Dobrze.
0: Wszystko dobrze. Jesteś na wakacjach, czy jesteś w domu? Gdzie w tej chwili cię łapiemy?
1: Jestem na wakacjach.
0: Poczekaj. Czy jesteś tam, gdzie szumiące morze?
1: Nie.
0: A czy jesteś tam, gdzie wysokie góry?
1: Nie.
0: A jesteś tam, gdzie jeziora? I lasy?
1: Jestem
2: Katowicach.
0: W Katowicach. Ale masz wakacje, więc jesteś w Katowicach na wakacjach.
1: Tak. Mhm.
0: No i co można robić w Katowicach, jak się spędza wakacje we własnym mieście?
2: Pojechać na wycieczkę.
1: Pojechać na wycieczkę.
0: Czy słyszę mamę, panią mamę słyszę, czy wy właśnie wracacie z takiej wycieczki?
2: Tak.
1: Tak.
0: I co widziałyście? Mówcie, dziewczyny.
2: Byłyśmy, bo my nie mieszkamy w Katowicach, przyjechałyśmy do moich synów starszych, którzy studiują w Katowicach.
0: Aha.
2: I byłyśmy gdzie, Rozalia? W Ostrawie, w Czechach.
0: O, to taka zagraniczna.
1: I poszliśmy do zoo i jeszcze do Muzeum
2: Techniki.
1: Techniki.
2: Tak, i Muzeum Techniki pobiło zoo.
0: Właśnie chciałam spytać, gdzie wam się bardziej podobało? Proszę bardzo, Muzeum Techniki w Ostrawie polecają nasze słuchaczki, pani mama i Rozalka. Bardzo się cieszymy. Polecacie.
2: Nie chcieli wyjść, chociaż już byli zmęczeni, jeszcze kawałek drogi przed nami. Nie spodziewaliśmy się takiego miejsca. To jest w Starej Hucie. Centrum takie techniki i jest cudowne. Naprawdę pobiło wszystko.
0: To ja zaraz sobie zanotuję w moim notesiku spraw ważnych Muzeum Techniki w Ostrawie. Do odwiedzenia koniecznie polecają Rozalka.
2: Ono ma fajną nazwę, bo nazywa się U6.
0: U6.
1: I zrobiliśmy swoje
0: przypinki
1: tam
0: U6. Aha, no dobrze, to jest dobry szyfr. Kiedyś jak zadzwonicie po raz drugi, to ja zapytam, Rozalka od U6?
2: Tak.
0: I słuchacze nie bardzo będą wiedzieli, o co chodzi. A teraz uwaga, uwaga, Rozalko, jakbyś mogła na chwileczkę, to pani mama zamyka uszy teraz, no, albo nie, uszy ma szeroko otwarte, a Rozalka mówi, jakie supermoce ma twoja mama, Rozalko.
1: Moja mama ma super moc robienia super wycieczek.
0: No, to jest super moc. Bardzo, bardzo przydatna umiejętność. I widać, że to jest prawdziwa super moc, skoro wracacie tacy zadowoleni wszyscy z Ostrawy. A teraz, pani mamo, a jaką super moc ma Rozalka?

0: Oj, nie wiem, czy to Rozalia się ucieszy, ale Rozalia ma super moc dokuczania czasami swojemu bratu, a jak zacznie mu dokuczać, to brat się zaczyna denerwować. I wtedy mamy problem. To jest ta super moc. Ale nie, Rozalka bardzo lubi śpiewać i tańczyć, i malować, i lubi plastykę. Myślę, że ma dużo super mocy, które można rozwijać.
1: Super moce, super talenty. No, talent do dokuczania też może być czasami przydatny.
0: Oj, tak, bo się trzeba umieć obronić.
1: Trzeba się umieć obronić i czasami człowiek musi się otworzyć ze swoimi emocjami i się wyzłościć na przykład. I sytuacja bardzo często się wtedy jakoś wypogadza dzięki takiemu konfliktowi, który jak burza się rozszaleje, a potem przechodzi. Dobrze, to słuchajcie, dla was w takim razie na końcówkę wakacji będzie Wielka Księga Dobrych Manier do wspólnego czytania. Ewa Świerżewska mówi, że to jest jedna z tych książek, którą można sobie poczytać w duetach, w tercetach, kwartetach, rodzinnie w każdym razie.
0: I no, tym bardziej, że jeden nasz uczestnik zasnął i śpi. Nie dotrwał do dojazdu do domu, więc myślę, że będzie bardzo zadowolone czytanie grupowe.
2: Ale jeszcze mój tata ma super moc przecinania palców przy pracy.
1: Oho, ho, ho. To taka trochę bolesna dla jednej strony super moc.
0: Ale tata dużo majsterkuje i jak majsterkuje, to zawsze sobie coś zrobi.
2: Właśnie teraz majsterkuje.
1: A co tam tata majsterkuje teraz?
0: Skręca meble.
2: I maluje pokój.
1: O, to jak wrócicie, to mieszkanie będzie jak nowe.
0: No, nie nasze, ale tak. Może no, ale będzie jak nowe.
1: Będzie jak nowiutkie w takim razie. To pozdrawiamy pana tatę, bo skręcanie mebli, nawet jak jest taka specjalna instrukcja, w której krok po kroku rozpisane są wszystkie momenty od samych desek do komody i różnych innych mebli, to wcale nie jest taka prosta sprawa.
0: Nie, bo czasami trzeba rozkręcić.
2: On nie
1: tak. Albo dorzucić jeszcze jakąś śrubkę, bo ta, która miała być, nagle jej nie ma. A dziurka?
0: A dziurka została.
1: A dziurka jest. I co tu? Można zawsze zalepić plasteliną, ale nie polecam tego sposobu.
0: Nie. Trzeba znaleźć dodatkową śrubkę.
1: To pozdrawiamy całą rodzinę podróżującą i pracującą. No i dobrej końcówki wakacji wam życzymy.
0: Nawzajem. Wszystkiego dobrego. Dużo słońca jeszcze na koniec.

0: We wszystkie wakacyjne czwartki między godziną 18 a 20 spotykamy się w audycji.
1: Letnie poczytanki.
0: Audycja, w której szeleści papier i tak pięknie pachnie książkami. Lubicie ten zapach? Jestem przekonana, że go znacie. To jest jeden z takich zapachów, do którego można się bardzo, bardzo przywiązać. I potem jak się wchodzi gdzieś do jakiegoś pomieszczenia, to wyczuwamy zapach na przykład papieru. I to jest jeden z tych zapachów, który ludzie raczej lubią. Tak jak lubi się zapach, nie wiem, świeżych wypieków, chleba albo koszonej trawy. Chociaż z tym nie chciałabym się rozpędzać, bo ostatnio z kimś rozmawiałam o zapachu świeżo skoszonej trawy i okazało się, że naprawdę? Tobie się podoba ten zapach? Bardzo, bardzo go lubię. Kojarzy mi się z arbuzem albo świeżym ogórkiem. Tak pachnie dla mnie ta świeżo skoszona trawa, ale okazało się, że nie wszyscy ten zapach lubią. Ale my dzisiaj nie o zapachach, tylko o książkach. I dzisiaj pomyślałam sobie, że zapytam was o książkę, w której odnajdujecie swojego imiennika. Czy trafiliście kiedyś na swojego imiennika w jakiejś książce? Często jest tak, że jeżeli znajdziemy kogoś, kto nosi to samo imię i jest bohaterem literackim, no, ktoś pomyślał, żeby umieścić go w książce i opisać jego historię, to jakoś ta książka jest nam taka od razu bliższa i łatwiej się z nią zaprzyjaźniamy i ma szczególne miejsce na przykład nie tylko na półce, na regale, ale też w naszym sercu, bo bohater ma na imię Jacek, jak ja. Znaczy, jak nie ja oczywiście, bo ja jestem Justyna i akurat powiem wam, że z moją imienniczką

mam problem, jakoś tak nie trafiłam na jakąś Justynę. A nie, przepraszam, w lekturze szkolnej. Lektura tak, wiem, nie lubicie tego tematu, lektury szkolne to nie jest najfajniejszy temat, ale jest taka lektura, którą często czyta się, kiedy jest się w szkole średniej, tytuł Nad Niemnem i tam jedną z bohaterek była Justyna Orzelska. No, także miałam swoją imienniczkę w jednej z książek. A wy trafiliście kiedyś na swojego imiennika albo imienniczkę w jednej z książek? Macie tę książkę? Możecie ją polecić komuś innemu, żeby poczytał o Tobiaszu, żeby poczytał o Marzence, żeby poczytał o Martynie albo jeszcze kimś zupełnie innym? 226452055. Można do nas telefonować, można też do nas mailować. dzieci@polskieradio.pl.

to zespół Mamy Śpiewamy zaskakuje zawsze aranżacjami. Tym razem gwizd na końcu się pojawił, którego się nie spodziewałam, a piosenka zatytułowana była Kolorowo. Tak podaję informacje szczegółowo, ponieważ od czasu do czasu pytacie nas na przykład, jaka piosenka leciała tego i tego dnia, o tej godzinie. Oczywiście na wszystkie tak

0: Takie pytania również odpowiadamy, ale od czasu do czasu też takie informacje pojawiają się w audycjach Polskiego Radia Dzieciom. A teraz trwa program...
1: Letnie poczytanki.
0: No i czytamy sobie to i owo, sięgamy to do jednej apetycznej książki, to do innej. My wam troszeczkę podpowiadamy, co czytać i wy też. Halo, halo, dzień dobry, Lukrecjo.
2: Dzień dobry.
0: Cześć, Lukrecjo. Masz piękne imię. Ja przed chwilą pytałam, czy jest jakaś książka, w której bohater albo bohaterka nosi wasze imię i zadzwoniłaś ty. Jest jakaś książka o Lukrecji?
2: Tak.
0: A co to za książka?
2: Labirynt Lukrecji.
0: Labirynt Lukrecji. A powiesz coś, opowiesz coś więcej o tej bohaterce?
2: Nie czytałam jeszcze, ale leży na półce u mnie jeszcze.
0: A, czyli czeka na lekturę. No tak. Czy to jest, słuchaj, bo ja znalazłam w internecie taką informację, że jest jakiś cykl opowieści właśnie o Lukrecji, napisaną przez Annę Goscinny. To jest francuska pisarka, która bardzo możliwe, że ma coś wspólnego z autorem Mikołajka i innych chłopaków. I akurat ja mam przed sobą okładkę zatytułowaną Lukrecja. Tom pierwszy. To może nie to.
2: Nie ta
0: książka.
2: Agnieszki Chemińskiej.
0: Czyli polskiej autorki. Lukrecja, tak. A jak do ciebie mówi się w domu? Jest jakieś zdrobnienie. Lusia. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Lukrecja. A Lukrecja brzmi dostojnie. Dostojnie. Lubisz swoje imię?
2: Tak, lubię.
0: Mhm. Pewnie jesteś jedyną Lukrecją w najbliższym otoczeniu, prawda?
2: Tak, najbliższym tak.
0: Mhm. No chociaż książka leży na nocnym stoliku i czeka na przeczytanie. To jak przeczytasz tę książkę, Lukrecjo, to daj nam znać, dobrze? Czy zaprzyjaźniłaś się z tą książkową Lukrecją i czy macie coś wspólnego?
2: Mhm.
0: I bardzo ci dziękuję za rozmowę i bardzo dziękuję... Tak?
2: Na pewno nie, bo ma rude włosy.
0: A ty jesteś, poczekaj, ciemnowłosa jesteś.
2: Nie, rudowłosa.
0: A ty jesteś rudowłosa?
2: No tak.
0: Aha, myślałam, że ta książkowa Lukrecja jest rudowłosa. Kręcone włosy masz, Lukrecjo?
2: Naturalnie proste.
0: No to już troszeczkę więcej o tobie wiem. Nie tylko jak masz na imię, ale jeszcze jaki kolor mają twoje włosy. A długie są? Krótkie?
2: Bardzo długie.
0: Bardzo długie? Co to znaczy bardzo długie?
2: Pasa.
0: O, to rzeczywiście długie. Ale jak zaplecisz warkoczek, to jest pewnie...
2: To jest dużo krócej.
0: Dużo
2: jest
0: krócej.
2: Nie wiem, do ramionek.
0: Ale nadal obija się o plecy, jak podskakujesz.
2: Tak.
0: Tak to jest z warkoczami. Bardzo ci dziękuję, Lukrecjo. W takim razie życzę ci dobrej lektury książki o Lukrecji właśnie. I miło spotkać kogoś takiego, kto ma na imię tak jak my w książce. Pozdrawiam cię serdecznie.
2: Ja też.

O dniu, który, taki tytuł nosi ta piosenka, a ja powiem, że dzień, który się właśnie kończy, gaśnie nam za oknami studia Polskiego Radia Dzieciom, bo słońce zachodzi już tak po godzinie 20, a do 20 zostało raptem 27 minut, więc niedużo czasu nam zostało, żeby cieszyć się światłem dziennym, ale na szczęście mamy lampy i przy świetle lamp też się świetnie czyta. W takim kręgu zapalonej lampy można nawet w kilka osób nad jedną książką przysiąść i sobie ją czytać razem na głosy, albo jedna osoba może być takim czytaczem, takim narratorem. A ja teraz pozdrawiam wszystkie słuchające nas Agnieszki, bo mam dla Was pewną informację, której być może nie znaliście, nie znałyście. Chodzi o Wasze imię w jednej z książek. Otóż Mary Poppins, to ta niania niezwykła, która pojawiła się pewnego dnia na ulicy Czereśniowej i zaopiekowała się dziećmi państwa Banks. Otóż w pierwszych tłumaczeniach Mary Poppins miała na imię Agnieszka i znana była pierwszym swoim czytelnikom właśnie jako Agnieszka. Tak postanowiła przetłumaczyć Mary Poppins tłumaczka, pani Irena Tuwim. No i pierwsi czytelnicy właśnie jako Agnieszkę poznali tę niezwykłą osóbkę o zadartym nosie, kruczoczarnych włosach i nieskazitelnym ubiorze, bo Mary była zawsze elegancko ubrana i zawsze była bardzo dystyngowana i wiedziała wszystko, wszystko, wszystko. Prawie jak chodząca encyklopedia, jak ją nazywano. No potem autorka, pani Pamela Travers, jednak zwróciła się do polskiego wydawcy, żeby przywrócić Agnieszce jej prawdziwe imię, czyli Mary Poppins. No i od tamtej pory już te książki ukazują się pod tytułem Mary Poppins. A to w parku, a to na ulicy Czereśniowej, a to powraca. Ale ktoś może pamięta jeszcze Agnieszkę. Ktoś może nawet na swojej półce z książkami ma te pierwsze tłumaczenia. To ci dopiero powiem Wam, że to są takie cenne książki, te, które zostały wydane jako pierwsze. Takie pierwsze książki niektórzy kolekcjonują i szukają właśnie pierwszych wydań książkowych. Więc jak ktoś kolekcjonuje, to być może właśnie ma książkę o Agnieszce, czyli o Mary Poppins. A my nadal szukamy książek z Waszą

0: waszymi imionami. Lukrecja znalazła taką książkę, ja jej podpowiedziałam jeszcze jedną, bo ta znana Lukrecji była polskiej autorki, a ja znalazłam książkę autorstwa Anne Goscinny o dziewczynce, która nazywana jest przez wszystkich Lulu i jak twierdzi, jej życie jest pełne katastrof. Już 3 tomy z cyklu Lukrecja ukazały się w naszych księgarniach i w bibliotekach też je pewnie można znaleźć. 22 645 20 55, a wy znaleźliście siebie, czyli swojego imiennika albo swoją imienniczkę w jakiejś książce. Jeśli tak, to dajcie znać. 22 645 20 55. Mówię mam, już jest Natalia z nami. Cześć Natalio, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. No to gdzie ta Natalia mieszka? W jakiej książce?
1: Ja nie mam niestety imiennika, ale mam koleżankę Zosię. To jest czasu zaraz, z którą się przyjaźni i chciałam polecić książkę Zosia i jej zoo.
0: O, Zosia i jej zoo. Czy Zosia jest...
1: Najpiękniejsza opowieść o zwierzętach.
0: Mhm. To jest jedna książka, czy cykl książkowy?
1: To jest seria książek.
0: Tak myślałam. I pewnie w każdej...
1: Opowiada o dziewczynce Zosi, która opiekuje się zwierzętami i je ratuje.
0: Lubisz te książki?
1: Tak.
0: Mhm. Czyli...
1: Lubię książki o zwierzętach.
0: Właśnie widzę. Seria Zosia i jej zoo. Ojej, na jednej z okładek jest nawet lwiątko.
1: Tak.
0: Czy to też jest zwierzątko, którym opiekuje się Zosia?
1: Tak, to też jest zwierzątko, którym opiekuje się Zosia.
0: Ale czy Zosia jest, przepraszam, pracowniczką zoo, czy weterynarką, czy jeszcze kimś innym?
1: Nie, Zosia nie jest pracowniczką zoo, jej mama jest pracowniczką.
0: A, no właśnie, bo tak troszkę mnie zaskoczyło, że w kolejnych tomach, słuchajcie, jest też śnieżna pantera.
1: Tak.
0: Albo
1: sówka.
0: Roześmiany ryś i sówka. A jak powiedziałaś Zosia i jej zoo, wyobraziłam sobie, wiesz, jakie zwierzę?
1: Nie.
0: Natalko? Chomika.
1: O, zwierzę roku 2026.
0: Proszę bardzo. Kto wie?
1: Proszę pani, a czy ja bym mogła jeszcze coś powiedzieć?
0: Proszę bardzo.
1: Bo ja jakiś miesiąc temu odważyłam się wysłać do was list o swoich zainteresowaniach i o sobie wraz z opowiadaniem, które sama napisałam. I chciałam zapytać, może czy ten list do was dotarł?
0: A wysłałaś ten list mailową pocztą, czy pocztą zwykłą?
1: Nie, pocztą tradycyjną, normalnie. W kopercie.
0: W kopercie. Sprawdzimy to, wiesz? Powiem ci, że codziennie schodzimy, ktoś z nas schodzi do kancelarii, gdzie dostarczana jest poczta do Polskiego Radia. No i taka porcyjka listów, kartek pocztowych do nas dociera, ale musimy to sprawdzić. Wiesz, być może gdzieś ten list się zabłąkał.
1: Został... I tam jest opowiadanie w tym liście, które sama napisałam.
0: Ho, ho, ho. Takie
1: napisałam je jak w tamtym roku.
0: No, to
1: musimy, wakacje.
0: To musimy w takim razie się zainteresować tym zaginionym listem. Dziękujemy Natalko, że nam zgłaszasz tę...
1: I jeszcze chciałam zapytać, a czy jest może jakieś miejsce, takie miejsce, gdzie umieszczacie dziecięcą twórczość? Na przykład takimi opowiadaniami, jakie ja napisałam?
0: Wiesz co? Czasami organizujemy konkursy, na przykład na pisanie opowiadań. Był taki konkurs, gwiazdkopisanie na przykład. I rzeczywiście dużo, dużo, dużo różnych opowieści do nas docierało i one były w różnych formach, bo można było narysować komiks na przykład, można było napisać scenariusz jakiejś sztuki dookoła tematyki świątecznej, można było napisać, tak jak ty to zrobiłaś, opowiadanie. Więc taki konkurs był kiedyś w Polskim Radiu Dzieciom, a my mamy 10 lat i się też czasami zmieniamy, ale no, to jest jakiś pomysł. Wiesz, myślę, że jak Martyna Chuderska wróci z Rzeszowa, gdzie w tej chwili jest na festiwalu bajka, to sprawdzimy to i poruszymy może ten temat na jedno z naszych spotkań.
1: Bo ja chciałam jeszcze powiedzieć, że bardzo bym chciała opowiedzieć na antenie o swoich zainteresowaniach i o swoim opowiadaniu i chciałam jeszcze zapytać, czy ktoś z waszej redakcji mógłby odczytać na antenie to opowiadanie?
0: To nie jest wykluczone, wiesz? To nie jest wykluczone. A Natalko, gdzie ty mieszkasz?
1: W Tarnowie.

0: czyli na południu Polski, to masz kawałeczek do Warszawy.
1: Na południowym wschodzie.
0: Tak, stolica ciepła. Mówi się o Tarnowie, że to polska stolica ciepła, a byłabyś skłonna, żeby tutaj namówić rodziców na przykład na przywiezienie cię do Warszawy?
1: Nie, niestety nie.
0: Ach, słuchaj, Natalko, będziemy się interesować, orientować. Jeżeli pozwolisz, to nie rozłączaj się w tej chwili, tylko zostaw u Darii na przykład swój numer telefonu, dobrze?
1: Co mam zrobić?
0: Nie rozłączaj się, jak się pożegnamy, to jeszcze się nie rozłączaj, tylko
1: dobrze,
0: zostań na linii i myślę, że Daria zapisze twoje imię, nazwisko i numer telefonu i może na przykład jeszcze umówi się z tobą co do jakiejś korespondencji mailowej na przykład.
1: Dobrze.
0: Bardzo ci dziękuję. W takim razie poszukiwania listu rozpoczniemy jutro, jak tylko poczta będzie otwarta. I dziękuję ci za polecenie książki z serii Zosia i jej Zo. Pozdrawiamy cię i do usłyszenia.
1: Do widzenia.

Martyna Huderska jest od dzisiaj na festiwalu Łączy nas bajka w Rzeszowie. To jest województwo podkarpackie. To jest informacja też dla naszej słuchaczki z Tarnowa. Być może znajdziesz chwileczkę, Natalio, żeby podjechać do Rzeszowa albo gdzieś w okolicy Rzeszowa. Popowiem wam, że festiwal Łączy nas bajka rozgrywa się jednocześnie w kilku miejscach. Takim ośrodkiem centralnym jest właśnie Rzeszów, stolica województwa podkarpackiego, ale też różne wydarzenia festiwalowe odbywają się od dzisiaj aż do niedzieli w Kolbuszowej, w Łańcucie, w Kańczudze, w Krośnie, w Boguchwale, w Padwi Narodowej, ach, jakie piękne nazwy, słuchajcie, miejscowości, w Sędziszowie Małopolskim, tak się nazywają miejscowości, w których można uczestniczyć w różnych atrakcjach związanych najczęściej z książkami. Wszystko rozpoczęło się dzisiaj takim dużym wydarzeniem, konferencją Łączy nas rozmowa, a od jutra łączy nas tworzenie opowieści i ilustracji będzie się odbywało, czyli będzie można wziąć udział na przykład w różnych warsztatach związanych właśnie z ilustracjami. Będzie można spotkać się z ilustratorami, pewnie zainspirować się ich pracami, rozwinąć swój talent i kreatywność. W sobotę wydarzenia pod hasłem Łączy nas twórcza zabawa. A w niedzielę zakończenie festiwalu, ale to nie znaczy, że papa, wszyscy sobie mówią i rozjeżdżają się do swoich miejscowości, tylko jeszcze jest to dzień pod hasłem Łączy nas wieczorne czytanie dla najmłodszych. Zupełnie otwarte są to zajęcia, w których można wziąć udział.

0: I na przykład w tym roku na tym wieczornym czytaniu dla najmłodszych pojawi się Artur Barciś, aktor, który będzie czytał młodym słuchaczom W łańcucie. I Krystian Truchalski, który w Padwi Narodowej się pojawi, żeby poczytać tym wszystkim, którzy będą mieli ochotę posłuchać tych czytanek na dobranoc. U nas też coś wam poczytamy, ale to dopiero za chwileczkę. Audycja, której słuchacie w tej chwili, nazywa się...
1: Letnie poczytanki.
0: No i czytamy z wami jeszcze przez najbliższych 14 minut.
2: Mamusiu, przyniosłem ci garść przepięknych czufniczek w prezencie.

0: I przyszła pora na wspólne czytanie. Już za chwileczkę kolejny odcinek naszej wakacyjnej lektury.
1: Książka na wakacje w Polskim Radiu Dzieciom.
2: Wydawnictwo Media Rodzina, Wojciech Widłak, Wesoły Ryjek i Dziadek. Leśny doktor.
3: Dzień dobry, nazywam się Wesoły Ryjek. Dziś byliśmy z dziadkiem na wyprawie w lesie. Dziadek pokazywał mi różne, bardzo ciekawe rzeczy, a ja pokazywałem dziadkowi mojego żółwia przytulankę, który też jest bardzo ciekawy. Dzięki temu dowiedziałem się, że takie coś jasnozielone, co rośnie na drzewach, podobne do malutkich rogów renifera, to wcale nie jest mech, tylko porost. A dziadek dowiedział się, że ciemnozielone żółwie przytulanki, które mieszkają w domach prosiaczków, wcale nie są twarde i dlatego świetnie nadają się do przytulania. Oglądaliśmy mrówki, które biegały po ziemi i sujki, które latały z drzewa na drzewo. No i oczywiście żółwia, który chodził wszędzie tam, gdzie my. Puk, puk, puk, puk, puk, usłyszałem nagle. Proszę, powiedziałem, bo tak się mówi, kiedy ktoś puka. Ale nikt nie wszedł, tylko znowu rozległo się puk, puk, puk, puk. I to nawet dłużej niż za pierwszym razem. Spojrzałem na dziadka. Dziadku, dlaczego ktoś puka, a nie wchodzi? Zapytałem. Dziadek rozejrzał się dookoła.
4: Dlatego, że jesteśmy w lesie,
3: powiedział.
4: Do lasu inaczej niż do domu wchodzi się bez pukania.
3: Rzeczywiście. Przecież ani dziadek, ani ja, ani nawet żółw nie zapukaliśmy, kiedy wchodziliśmy.
4: W dodatku,
3: dodał dziadek trochę tajemniczo,
4: ten ktoś już tu jest i dlatego właśnie puka. Zobacz.
3: Dziadek wziął mnie na ręce i pokazał niedalekie drzewo. Znów rozległo się puk, puk, puk, puk, a ja zobaczyłem, kto to puka. To był ptaszek, całkiem nieduży w porównaniu z wielkim drzewem, ale pukał tak mocno, że go było słychać w całym lesie. Zaraz pokazałem go mojemu żółwiowi.
4: To jest dzięcioł,
3: wytłumaczył nam obu dziadek.
4: Niektórzy mówią na niego leśny doktor. Szuka robaczków, które mieszkają pod korą drzew. Dlatego tak stuka.
3: Dziś dowiedziałem się, że leśni doktorzy, inaczej niż tacy

0: zwykli, nieleśni, skaczą po drzewach. I że można stukać nie tylko wtedy, gdy się chce gdzieś wejść, ale też wtedy, gdy się chce, żeby ktoś stamtąd wyszedł. W każdym razie, jeśli jest się dzięciołem i chce się zjeść robaczka.
1: Był to fragment książki Wesoły Ryjek i Dziadek Wojciecha Widłaka. Wydawnictwo Media Rodzina. Na kolejny fragment zapraszamy za tydzień.
2: No i to już będzie pożegnalne spotkanie z Wesołym Ryjkiem, co oznacza tylko, że po prostu będziecie mieli okazję, żeby sobie poczytać tę książkę, chciałam powiedzieć już na własną rękę, ale to chyba nieodpowiedni zwrot, na własne oko albo wspólnie przed snem inne opowieści o Ryjku spisane przez Wojciecha Widłaka. To była audycja, która nazywa się Letnie Poczytanki. Mam nadzieję, że jakiś tytuł wpadł wam w ucho i będziecie mogli zaopatrzyć się w tę książkę albo w bibliotece, albo zdobyć ją w księgarni. No bo po to jesteśmy, żeby wam także podrzucać trochę lektur. Daria Brzezińska, Justyna Majchrzak. Dobrej nocy. Pa, pa.

0: Autopromocja.
1: Kruku, Idoniu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
2: O tak, Guidonio, słuchamy.
3: Koniecznie, koniecznie, uraduj nas, uraduj.
4: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
5: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
2: Och, dziękuję. No to posłuchajcie.
6: Zapraszam na opowieści Gołębicy Guidonii, mistrzyni.

0: dni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
1: Autopromocja.
2: Zatrzymały się huśtawki, w chmurki się ubrało słońce, położyły się zabawki, pieski, kotki i zające. Połóż się już do łóżeczka, umęczoną główkę złóż. Jaka miękka poduszeczka, śliczne oczka proszę zmruż.
3: Chyba się trochę wymęczyłem, no taki jakby zmęczony jestem.
2: Też mi się tak wydaje.
3: To jak się położę, to opowiesz mi bajkę do snu?
2: Pewnie i tobie, i wszystkim naszym najmłodszym słuchaczom.
3: To inne dzieci też chcą spać?
2: Pewnie. Dzieci muszą odpoczywać czas, by również zasnął miś. Usypiajki pora wzywać. Jaką bajkę zechcesz śnić?
3: A może o takim bałwanku, co go wichura wyrzuciła daleko na lodową wyspę?
2: No ale dopóki znowu nie będzie zimna, nie przyjdzie zima i śniegi i mrozy, to przecież...
3: Wiem, ale... No wiem, że teraz by się roztopił, ale tam chyba sobie cały czas pływa.
2: No dobrze, może być, dobrze.
3: A czy jeszcze mogłoby być coś o dzielnych pieskach, czy konikach?
2: Konie jeszcze mają być? Tam, na tej lodowej wyspie?
3: No, jakby był jakiś...
2: Nie, bez przesady. Zamykaj oczy i posłuchaj. Wy również, basałyki, posłuchajcie. Niechże senne opowieści cichym szeptem ukołyszą i bajeczki, ciepłe treści, przedszkolaczki niech usłyszą. Szumem wiatru, wody szmerem, najpiękniejszym śpiewem ptaków. We śnie będziesz bohaterem, Szczecin, Łódź czy Stary Kraków. Rozpocznijmy snuć słowami.
3: Zamykam oczy i będę słuchać. Zaczynaj.
2: Tam, gdzie nie kończy się zima, dokąd lato od dawna już nie zaglądało.
3: Ale... Tak jak bajka, że dawno, dawno temu, nie tak daleko, może nad morzem.
2: No dobrze, a może niedaleko gór lub nad jeziorami.
3: To gdzie w końcu?
2: Pod kołem podbiegunowym, na lodowej wyspie.
3: Super, wiedziałem.
2: Ale ty już powinieneś mieć zamknięte oczy i nic nie mówić.
3: Ja chciałem tylko pomóc, no wiesz, za górami, za lasami.
2: Przy poduszce, z tapczanami, z łóżkami, podłogami, pod kocami.
3: No dobrze, już dobrze, zrozumiałem, opowiadaj.
2: Bałwanek ucieszył się, kiedy dzieci zrobiły mu oczy z piłeczek i nosek i guziczki. Był bardzo zadowolony z plastikowego wielkiego nosa, ze starego miecza świetlnego i z dziurawego garnka na głowie. Cieszył się też z mioteł, które stały się jego rękami. Był niewielkim bałwankiem, bo dzieci, które go lepiły, też były niewysokie i nie dały rady wyżej sięgnąć. Bardzo się ucieszył, kiedy chwyciły się za ręce i tańczyły dookoła niego. To było cudowne. Na samo wspomnienie czuł dziwne drżenie śniegu we wszystkich kulach, z których go utoczyły maluchy. No ale to piękne wspomnienie było bardzo krótkie. Tak jak zawiejka i mocne opady śniegu naniosły wiele białego puchu, z którego powstał, tak i wkrótce musiał pożegnać się z dziećmi, które uciekały do domów przed zbliżającą się kolejną burzą śnieżną. Dzieci, bezpieczne w swoich domach, zza szyb okiennych, uważnie obserwowały jego, bałwanka Śniegusia, zmagania z białą, śnieżną burzą. Ale ta nawałnica była o wiele gorsza od poprzedniej. Gorsza, bo potężniejsza. Przyniosła ze sobą potężną trąbę powietrzną. Wiecie, jak wygląda taka trąba? To wyobraźcie sobie bardzo wysoki budynek. Najwyższy, jaki widzieliście. I teraz dodajcie do niego jeszcze 10 takich, postawionych jeden na drugim. Czasami to nawet jeszcze wyżej. Taka wysoka jest ta trąba. Taka wysoka, że często nawet nie widać, jak wysoko sięga. A jest taka rozległa, że może przykryć nawet całe miasteczko, całe jezioro, nawet potężną górę, albo zwęzić się do wielkości małego podwórka. No i teraz w wyobraźni zacznijcie tym kręcić. Tak, kręćcie tak mocno i tak szybko. Tak, kręćcie tak mocno i tak szybko, jak tylko potraficie. Mocniej, mocniej, jeszcze szybciej. I taka ogromna śruba, wiertło, taki gigantyczny korkociąg działa jak odkurzacz. Wciąga i zabiera ze sobą wszystko, co tylko napotka na drodze. Samochody, domy, stodoły, krowy, konie, wszystko, co nie jest mocno przyczepione. Dlatego porwanie bałwanka było nic nieznaczącym drobiazgiem dla takiej

wielgaśnej trąby powietrznej. No, to tak jakbyście wychwycili i podnieśli zabawkę. W zabawie, to wy możecie być olbrzymem, potworem, no albo taką trąbą, cyklonem.

rzucała w górę i w dół, na boki, że biedny Śnieguś aż zemdlał od tego ciągłego potrząchania. A kiedy się obudził, był już na wyspie. Na lodowej, pływającej wyspie, gdzieś daleko pod kręgiem polarnym. Tam go wyrzuciło w miejscu, gdzie lato, nawet jeśli przyjdzie, to znika po kilku dniach, a czasami tylko po kilku godzinach. Wyobrażacie to sobie? Lato przychodzi i znika w ciągu jednego dnia. Myślicie sobie, że to straszne i niesprawiedliwe, ale ciekawe, co byście powiedzieli, gdybyście byli bałwankiem. Śnieżnymi kulami ulepionymi przez dzieci z leżącego śniegu. Czy wówczas też chcielibyście dłuższego i cieplejszego lata? Nie sądzę. Bałwanek Śnieguś trafił tu i już po chwili zorientował się, że nie jest tak źle. Ba, wcale nie jest tak źle. Jest całkiem dobrze, a nawet bardzo dobrze. Jest fajnie, bo było chłodno, a on lubił chłód. Dookoła leżał śnieg i lód. On lubił śnieg i lód, a morze, a właściwie ocean otaczający jego lodową wyspę był taki zimny, że Śniegusiowi wcale nie chciało się roztapiać. Bo tu jest wieczna zima. Hurra! Wesoło pokrzykiwał bałwanek. Tam, gdzie mnie ulepiły dzieci, już dawno pewnie przyszła wiosna i śniegi zniknęły. Choć jeszcze w maju podobno było całkiem chłodno, to jednak czerwiec już tak rozgrzał ziemię i powietrze, że ho, ho, a lipiec przyniósł takie upały, których nawet afrykańska pustynia by się nie powstydziła. A tu, niedaleko bieguna, wciąż było zimno, bardzo mroźnie. A jak wiecie, bałwanki zupełnie inaczej czują się w takim zimnie niż nawet najcieplej ubrane dzieci. Śnieguś obserwował wszystko, co się pojawiało w zasięgu wzroku. Zwierzęta, ryby, ptaki, przepływające statki. Na jednym ze statków zauważył nawet ludzi. Jeden z nich z pokładu zrobił mu zdjęcie. Pomachał mu patykami, żeby pozdrowił innych ludzi, ale chyba już tego nie zauważył. Nie wiedział tylko, że to zdjęcie wysłał ten pan do swoich dzieci, które męczyły się w upale, więc takie lodowate zdjęcie, myślał, przyniesie im ulgę. Dzieci spojrzały na fotkę i rozpoznały stojącego na płynącej lodowej wyspie bałwana i doszły do wniosku, że to musi być ich Śnieguś. No, miał garnek, taki sam, jaki przyniosła Basia, był wzrostu Bartusia, najwyższego z lepiących dzieci, miał Jacusia różnokolorowe plastikowe piłeczki, z których wyszły piękne guziki, oczy i buzie, miał nawet miotły, które przyniosła Marta, a nawet nos z połamanego tęczowego plastikowego miecza świetlnego, który kiedyś należał do Bartusia. To był ich Śnieguś. Nie miały wątpliwości. Jak najszybciej zawiadomiły pozostałe dzieci. Pokazały im zdjęcie wykonane przez ich tatę. Wszystkie bardzo się ucieszyły, że trąba powietrzna, która porwała Śniegusia, przeniosła go w miejsce, w którym przetrzymał wiosnę i lato. Bo tu, kiedy nadeszło lato z upałami i palącym słońcem, to dawno już pozostałaby z niego kałuża wody, a nawet woda by zniknęła. Ale być może wróci na ich podwórka. W takim razie zamykajcie oczy i postarajcie się we śnie znaleźć. Słyszycie? Jak wyje wicher, to zbliża się kolejna trąba powietrzna. Do usłyszenia. Pa, pa. Ciii. Zasnęły dziadki miłe. Muszą wyśnić śliczne sny. Wypoczynek da im siłę na kolejne długie dni. Teraz wyjdźmy na paluszkach, byle cicho zamknąć drzwi. Wszystkie dzieci leżą w łóżkach. Już im się cudeńko śni.

Sandra Gałązka, Rosa, część druga. Przetwory i potwory. Minęła już połowa wakacji. Dni zaczęły przyspieszać coraz bardziej, a pogoda nie dopisywała już tak jak na początku czerwca. Słońce zachodziło później i wieczorami można było poczuć powoli zbliżającą się jesień, choć lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa. Rosa uwielbiała obserwować przemiany zachodzące w naturze oraz w ludziach podczas różnych pór roku. Ta druga część wakacji rządziła się swoimi prawami, a raczej prawami babci Neli i jej produkcją przetworów. Rosa chętnie w drylowaniu śliwek pomagała, a podczas tego zajęcia mogła obserwować, jak babcia kręci się po kuchni, mieszając drewnianą łyżką gorącą, lepką maś i nuci dosyć głośno pod nosem nieznaną jej, ale przyjemnie brzmiącą melodię. Rosa właśnie wróciła ze swoim przyjacielem Kornelem z podwórka, na którym malowali kolorową kredą. Udało im się narysować chyba z pół atlasu zwierząt. Rosa rysowała różnorodne ptaki, w tym kilka bocianów, które były jej ulubionymi przedstawicielami tego gatunku. Kornel natomiast fascynował się prawdziwymi drapieżnikami. Lwy, tygrysy.

gepardy. Teraz te właśnie osobniki widniały na naszym podwórku i mogłyby niechcący przestraszyć babcię Nelę. A tak przy okazji, wspominając babcię Nelę, to od razu po przekroczeniu progu Rosa i Kornel usłyszeli: hop, hop, czyżby wróciły moje dzieciaki? Chodźcie no do kuchni. Po wejściu do kuchni poczuli unoszący się zapach pierwszej partii słynnych smażonych śliwek babci. No, dobrze, że jesteście, uśmiechnęła się szeroko do przybyszów. Mam dla was bardzo ważne zadanie. Podczas mówienia machała ręką tak, że czarna maść, którą była umazana łyżka, latała po całej kuchni, zostając również na jej białych jak mleko włosach. Wyglądała, jakby włosy miała pomalowane w czarno-fioletowe kropki. Rosa i Kornel na jej widok nie mogli powstrzymać śmiechu. Co się tak śmiejecie? Gotowanie potrzebuje poświęceń i trochę fantazji. A teraz, jak już mówiłam, zadanie. Do tych pysznych konfitur potrzebuje sporo słoików. Zejdźcie do piwnicy i przynieście jeszcze kilka do kuchni. Babciu, do piwnicy? Przecież tam jest ciemno i strasznie. I pewnie są potwory, powiedziała przerażona Rosa. Co ty, Rosa, idziemy. Twoja babcia musi pilnować śliwek, sprzeciwił się Kornel, starając się zgrywać bohatera, chociaż również czuł lekki strach przed piwnicą. Wzięli od babci wielką płócienną torbę, latarkę, żeby odnaleźć włącznik światła i ruszyli. Wejście do piwnicy znajdowało się po prawej stronie od wejściowych drzwi do domu. Po otwarciu poczuli wilgotny i chłodny powiew, który wydobywał się z dołu schodów, a drzwi nieprzyjemnie zaskrzypiały. Dalej jesteś taki pewny, że chcesz tam schodzić? Zapytała Rosa. Przecież to nie był mój pomysł. Ja tylko chciałem pomóc twojej babci. Próbował usprawiedliwiać się Kornel. Dobra, ja zejdę pierwszy, ale to ty musisz świecić latarką. Kornel w swojej fioletowej czapce, z którą się nie rozstawał, ruszył więc w dół schodów. Z każdym krokiem szukał włącznika, który miał znajdować się na lewej ścianie. Kornel, znajdź już to światło, bo nic nie widać, ponaglała go Rosa. Mam! Krzyknął ucieszony i pociągnął za sznurek. W tym momencie rozdarł się przeraźliwy pisk, tak głośny, że oboje podskoczyli, również przeraźliwie krzycząc. Rosa przekierowała światło latarki w miejsce, z którego dochodził dźwięk i zobaczyła rudego kota, Krokieta. To nie był sznurek do włączania światła, tylko kita kota Krokieta. Rosa zaczęła się śmiać i chwilę później nie było już śladu po strachu. Tu już jest włącznik Gapo i gdy pociągnęła za ten prawdziwy włącznik, oświetliło ich ciepłe światło żarówki znajdującej się na suficie. Uff! Aż mi czapka spadła z wrażenia. Chodźmy już lepiej po te słoiki. Gdy Kornel podnosił swoją czapkę z ziemi, kot zeskoczył z regału i poszedł po niej, by wyrazić swoją urazę za szarpanie ogona. Nie masz co liczyć już na miłe mruczenie Krokieta, skomentowała wesoło Rosa i zaczęła się rozglądać po piwnicy. Nie wyglądała tak strasznie jak wcześniej, tak jak sobie ją wyobrażała. Patrz, jaka wielka skrzynia! Nie ma w niej raczej słoików, Roso, dodał trochę zniechęcony już zwiedzaniem Kornel. Ale mogą być w niej skarby, otwieramy ją. Skrzynia była ciężka i bardzo zakurzona. Chwilę zajęło im zdjęcie znajdującej się na niej książki i reszty rzeczy. 3, 4. Dali sygnał do wspólnego uniesienia wieka skrzyni.

To przecież są przebrania karnawałowe. Musimy je założyć. Ucieszyła się Rosa, rozrzucając wokół zawartość. Oboje wybrali pluszowe stroje stworzeń z wielkimi stopami i pazurami, długimi ogonami i kłami przy kapturach. Rosa w kolorze zielonym, a Kornel w fioletowym. Ganiali się po całej piwnicy, głośno się śmiejąc. Jakiś czas później poczuli zmęczenie zabawą i przypomnieli sobie, po co zeszli do piwnicy. Rosa! Słoiki babci! Pewnie już wszystkie śliwki się wygotowały. Wrzucili słoiki do torby i ruszyli po schodach na górę. Gdy weszli do kuchni, babcia Nela stała przy kuchence i mieszała żwawo łyżką w garnku. No, w końcu jesteście. Myślałam, że już rzeczywiście spotkaliście jakieś potwory w tej piwnicy. Mówiąc to, babcia odwróciła się w kierunku Rosy i Kornela. Gdy ich tylko zobaczyła, łyżka z konfiturą spadła na biednego kota Krokieta, a sama babcia krzyknęła tak, że musieli zatkać uszy. Losie, ale mnie przestraszyliście. Babciu, nie bój się nas, to ja i Kornel przebrani w stroje, powiedziała ze śmiechem Rosa, a Kornel jej towarzyszył. Stroje potworów. Widzę, że znaleźliście moją skrzynię z teatru, powiedziała z uśmiechem babcia Rosa. Tak, i pokonaliśmy swój strach przed piwnicą. Najstraszniejsi tam byliśmy my, w pluszowych strojach z pazurami i kłami. Dodał głośno, warcząc Kornel, i wszyscy się roześmiali.

0: Dobranoc, Polskie Radio Dzieciom.
1: Za siódmą gwiazdą, siódmą mgławicą leży kosmita i chciałby spać.

0: pewno rodzinne.
1: Oparłabyś

0: Autopromocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka. Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja. Słuchacie polskiego.

zimy na palcach chodzimy. Jak się zbudzi, to nas zje. Stary niedźwiedź mocno śpi. Stary niedźwiedź mocno śpi. My go nie zbudzimy, bo się go boimy. Jak się zbudzi, to nas zje. Stary niedźwiedź mocno śpi. Ha, ha! Stary niedźwiedź mocno śpi. My go nie zbudzimy, bo się go boimy. Jak się zbudzi, to nas zje.

chcę, że u

0: Autopromocja.
1: Dajesz radę jako mama?
2: Czasami daję, a czasem całkiem nie daję rady. Nie sposób przecież zawsze i ze wszystkim dawać radę.
1: A gdy nie dajesz rady, to czy przydają się porady?
2: Najbardziej nie przydają się takie porady, o które nie poprosiliśmy. Zdecydowanie bardziej pomaga wtedy wygadanie się, usłyszenie, że inni mają podobnie, no i że nie wszystko zależy od nas.
1: Dlatego w podcaście rodzicielskim Nie dajemy rady rozmawiamy, bo my też czasami nie dajemy rady.
2: Marta Chrościcka
1: i Karina Tersoni.
0: Autopromocja.
3: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom. Mama do kwadratu. Emocje. Zaprasza Karina Tersoni.
1: To specjalny sezon podcastu Mama do kwadratu, w którym rozmawiam z gośćmi i gościniami o tym, jak okiełznać, poznać, zaprzyjaźnić się ze swoimi emocjami, ale też jak ułożyć emocje wszystkich członków naszej rodziny. A w tym podwójnym rodzicielstwie, macierzyństwie to wszystko bywa trudne. A dzisiaj ze mną gościni wyjątkowa, która pomoże skupić się trochę na nas, mamach, bo często w tym pędzie zapominamy o sobie. I mam nadzieję, że dzisiaj to będzie taka rozmowa, która będzie jak gorąca czekolada i która sprawi, że będziecie mogły usiąść, pomyśleć o sobie z czułością, z uważnością i poczuć się po prostu trochę lepiej. Ja się nazywam Karina Tersoni, a ze mną jest Stefania Kumor, seksuolożka i położna, która współpracuje z Fundacją Cześć Ciało, a wyjątkowość jej eksperckości polega właśnie na tym, że łączy te dwa światy.

0: Z jednej strony seksuologia, z drugiej strony położnictwo, czyli myślę, że taka holistyczna, kompleksowa opieka nad nami, kobietami. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Chciałam cię po pierwsze zapytać, dlaczego tak jest, że ta wiedza podstawowa o nas, o naszym ciele, o tym, jak powstaje nowe życie, jest tak bardzo nieznana. Latamy w kosmos, a tak niewiele wiemy o sobie. Myślisz, że to są braki w edukacji, czy to jest tabu? No właśnie, co?
1: Myślę, że jedno i drugie. Obwiniałabym jednak system edukacji. Mhm. Zdecydowanie. Bo tej edukacji brakuje. Jest teraz ogromna dyskusja przecież na temat wprowadzenia edukacji zdrowotnej do szkół, która miała być obowiązkowa, a ostatecznie nie będzie. Więc nadal to będzie kwestia wyboru i prawdopodobnie niewiele osób będzie z niej korzystać, z tej opcji. A program jest wspaniały. Przeanalizowałam go na wszystkie możliwe strony i uważam, że naprawdę ktoś do tego przysiadł, zrobił to bardzo rzetelnie i edukacja zdrowotna, gdyby była prowadzona przez właśnie specjalistów, ekspertów według tego programu, myślę, że rzeczywistość nas wszystkich mogłaby się zmienić. I życie, no chciałabym powiedzieć kobiet, ale absolutnie bez względu na płeć. Myślę, że jakość tego życia mogłaby się poprawić, bo bylibyśmy jako społeczeństwo bardziej świadomi. A w związku z tym, że tego nie ma, to ciężko jest oczekiwać od ludzi, żeby uczyli się wszystkiego na własną rękę. No, to jest tak niemożliwe. Jeśli nie siedzi się w jakimś temacie głęboko, to nawet nie ma się takiej refleksji, że coś mogłoby być istotne i staje się istotne, kiedy zaczyna dotyczyć nas i wtedy bardzo często bywa już za późno. Albo nie za późno, ale jest to wtedy bardzo stresujące. Więc no przede wszystkim widzę tutaj absolutne braki w edukacji takiej powszechnej. A tematy tabu? No na pewno też. No jeżeli o czymś się nie mówi od samego początku, od dziecka, no to potem trudno jest o tym rozmawiać. Aha. Po prostu. To nawet nie chodzi o to, że to są tematy tabu, bo one są jakieś niesmaczne. No bo bywa tak, że jeżeli mówimy o seksualności, to ludzie się krępują. No, są pewne obszary, które ogólnie uważa się za tematy tabu. Dla mnie osobiście takich nie ma, ale w społeczeństwie jak najbardziej są. Natomiast wydaje mi się, że tutaj jest właśnie problem w tym, że nie mówi się, bo się nie wie i uważa się,
0: że koło się zamyka.
1: I koło się zamyka, tak.
0: Pytam cię o to dlatego, że mam wrażenie, że właśnie ten brak wiedzy, co się dzieje dokładnie z naszym ciałem, w trakcie ciąży, później w trakcie porodu, później w połogu, w tych pierwszych miesiącach macierzyństwa, sprawia, że po pierwsze nie mamy takiego komfortu i poczucia bezpieczeństwa, bo jak czegoś nie znamy, to często nas to stresuje i nie wiemy, czy to jest dobre, czy to jest normalne, normatywne, tak. Czy to jest symptom czegoś złego, choroby. Po drugie, często głupio nam zapytać, bo wydaje się, że powinnyśmy wiedzieć. A po trzecie, myślę, że to jest łatwa droga do tego, żeby właśnie zgubić kontakt ze swoim ciałem, co jest strasznie przykre, no bo z jednej strony mamy ten wyjątkowy czas, kiedy ten kontakt z ciałem powinien być najlepszy i najbardziej intensywny, najbardziej intymny i taki najpiękniejszy, a często właśnie jest zupełnie odwrotnie.
1: A mówisz teraz o ciąży?
0: Tak, no mówię o ciąży, tak. Zacznijmy od ciąży.
1: No tutaj pojawia się znak, we mnie znak zapytania, bo powiedziałeś, że to powinien być czas, kiedy
0: znaczy,
1: my jakoś...
0: Powinien to jest złe słowo, bo wiadomo, że każda z nas czuje różne rzeczy inaczej.
1: Tak.
0: Ale gdzieś, no dobrze by było być w kontakcie ze swoim ciałem.
1: Tak, z tym się absolutnie zgadzam. Tak, tak, absolutnie nie neguję tego, co powiedziałaś, tylko faktycznie jest tak, że ciąża jednak dla... Nie chcę tak generalizować, no ale naprawdę dla myślę, że większej części kobiet.

kobiet jest trudna, dlatego że to ciało się zmienia. Mhm. I ciężko jest zaakceptować to, że ciało na różnych

0: to będzie dotyczyło naszej fizyczności i to będzie się przekładało na wszystko. Na samoocenę, na poczucie własnej seksualności, na zadowolenie z życia tak ogólnie. Ale będzie się też potem przekładało na relacje. Ta relacja też się zmienia. No, nie ma takiej możliwości, żeby relacja dwojga ludzi, którzy decydują się na dziecko, albo się nie decydują, tylko posiadają, mają dziecko, ona nie uległa jakiejś transformacji. Bo tutaj nie mówimy o tym, że ona się zmienia i ona zawsze na gorsze, tylko że po prostu to jest taki etap ogromnych zmian. To mogą być zmiany na lepsze, na gorsze i oczywiście chcemy dążyć do tego, żeby to była zmiana na lepsze, albo żeby po prostu odnaleźć się w tej zmianie, mhm. bo to też jest kolejny aspekt do zaopiekowania, żeby po prostu najpierw się odnaleźć, a potem zaakceptować te zmiany, które się zadziewają. I to nie jest proste. No więc myślę, że w ogóle no, że to nie jest takie jednoznaczne, nie da się tego na to jakoś tak jednoznacznie odpowiedzieć, że jakoś być powinno, tylko fajnie by było zdawać sobie sprawę z tego, że ciąża i okres ten okołoporodowy i po ciąży, tych zmian jest po prostu bardzo, bardzo, bardzo dużo. I trzeba sobie zdawać z tego sprawę.
1: Mhm. O ile tak sobie wyobrażam, chociaż nie mam porównania, no bo jestem mamą bliźniaczek i nie mam innej perspektywy, więc nie wiem, jak to jest być w pojedynczej ciąży, ale tak sobie wyobrażam, że w pojedynczej ciąży może być trochę bardziej komfortowo ze względu na to, że po pierwsze mamy więcej znajomych nam kobiet, które mają to doświadczenie za sobą i które tworzą jakąś taką naszą mniejszą lub większą wioskę i możemy skorzystać z ich doświadczeń. Po drugie jest, chciałabym powiedzieć, że jest więcej materiałów, ale one po prostu są, a o ciąży mnogiej ich w języku polskim po prostu nie ma.
0: Nie ma.
1: I my po prostu, no nie wiemy, co się z nami dzieje i czy to jest okej, czy nie, czy to dobrze, że w pierwszym trymestrze przytyłyśmy, nie wiem, 5 kilo, czy to za mało, czy to za dużo. Wiadomo, że każda z nas jest inna, ale jednak tak sobie myślę, że te ramy, wiedza, dostępność do informacji sprawia, że mamy więcej spokoju w sobie.
0: Tak, na pewno tak jest. No, im więcej wiemy, tym mniej się boimy. Mhm. Zawsze jest tak, że strach jest generowany przez niewiedzę, to, czego nie znamy. Ale no, na pewno masz rację, że tej literatury w Polsce jest bardzo mało i raczej jeśli szukamy tej swojej wioski, to szukamy jej, no nie wiem, w internecie, czyli tam, gdzie po prostu wiemy, że znajdzie się ktoś, kto miał podobnie do nas i podzieli się swoim doświadczeniem. I też będąc w ciąży bliźniaczej, kobiety są traktowane, no, że to jest ciąża wysokiego ryzyka i od samego początku jest zasiewane w tej kobiecie takie ziarno niepewności, no że tak. Trzeba bardziej uważać, bardziej zwracać uwagę, że może być większe ryzyko tego, tamtego, jakby tyle jest, wszystko jest bardziej, no nie? I myślę, że to jest bardzo trudne i tak ja osobiście sobie myślę, że jeśli nie ma takiej literatury, a faktycznie jest jej mało, no bo wszystko odnosi się do ciąży po prostu pojedynczej, bo to jest pewna fizjologia. Fizjologiczna jest ciąża pojedyncza, a od razu jak jest ciąża
1: mnoga, to jest patologia.
0: To od razu jest patologia.
1: No i w ogóle myślimy, to słowo, no nie? Jak ja usłyszałam na pierwszej wizycie, to ja po prostu, wiesz, zmroziło mnie.
0: Tak, no tak, no bo od razu sobie myślisz, że coś jest z tobą nie tak.
1: Tak, tak, że już powinnam jechać do szpitala.
0: Tak, tak. No oczywiście, no niestety ta nomenklatura medyczna, ona jest, z jednej strony ja mam w sobie do niej dużą dawkę wyrozumiałości, bo wiem, że ona jest potrzebna, żeby jakoś w tym medycznym świecie się odnajdywać, a z drugiej strony ja też widzę to, że ona bywa bardzo trudna do przyjęcia przez osoby pacjenckie, no bo ona jest właśnie taka nieprzyjazna. I sprawia, że

0: że od razu coś w nas się uruchamia, taki niepokój. I dlatego właśnie to, co chciałam powiedzieć na początku, jakoś tak przydługo wyszło, ale że po pierwsze myślę sobie, że to jest bardzo ważne, że jeżeli czujemy się od samego początku, jak dowiadujemy się o tym, że będziemy mieć bliźniaki, żeby przegadać to ze swoją osobą partnerską, ze swoim partnerem i zastanawiać się, co to zmienia. Bo na początku bardzo często jest jakiś taki rodzaj żałoby po tym, że nie mamy takiej ciąży, jak ludzie zakładają.
1: Tak, wymarzyliśmy,
0: bo nie dla wszystkich, myślę, że dla mniejszości ciąża bliźniacza to jest takie, bliźniaki świetnie, nie ma sprawy. Mhm. Raczej nie.
1: No w ogóle myślę, że zawsze to są skrajne emocje.
0: Tak.
1: Albo jest euforia,
0: tak.
1: No i refleksja przychodzi później.
0: Tak.
1: Albo jest takie, o matko, co my teraz zrobimy.
0: Tak. No i wtedy właśnie myślę, że jak już te pierwsze emocje opadną, to że warto się zastanowić, to jest moja rada dla par, które przeżywają to, żeby tak sobie usiąść i przeanalizować. To znaczy, z czym to się będzie wiązało, właśnie, że te zmiany będą duże, że wszystko będzie bardziej, że wszystko będzie pomnożone, że różne ryzyka też będą znacznie większe, że zmiany w ciele też będą większe, no bo te maluchy muszą się pomieścić w tym brzuchu, więc od razu skala jest jakaś taka większa. No i potem przychodzi moment porodu i połogu, który również będzie z dużą dozą prawdopodobieństwa trudniejszy, niż gdyby to było jedno dziecko. I jak do tego podejdziemy jako para? No bo to jest tak, że bardzo często kobiety mierzą się z tym same, dlatego że to one są w ciąży. No, nikt nie wejdzie w ich skórę. Partner, nawet gdyby miał najszczersze chęci, to nie będzie czuł tego, co czuje ona. I może warto by było pomyśleć o jakimś wsparciu, nawet doraźnym, na przykład terapeutycznym, żeby przygotować się na te zmiany, które czekają tę parę. I na to, że ta opieka nad dwójką dzieci jednocześnie będzie no jakaś taka bardziej skomplikowana albo, nie wiem, obarczona większym stresem, bo to na pewno.
1: Ale dobrze, że o tym mówisz, bo ja nie wiem, jak do tego doszło, ale ja w ogóle zapomniałam o sobie na etapie całej ciąży, czyli słuchajcie, 8 miesięcy w ogóle o sobie nie myślałam. Oraz gdy sobie tam planowaliśmy z moim partnerem, który jest mega zaangażowanym tatą i od początku to było jasne, że on będzie we wszystkim uczestniczył i tak dalej, ale my oboje w ogóle nie pomyśleliśmy w tym wszystkim o mnie, że na przykład po porodzie może być mi nieco ciężko zająć się od razu dwójką dzieci, a w naszym szpitalu nie było opcji, żeby wykupić usługę położnej, która byłaby tylko dla mnie, która by mnie mogła wspierać. Później to samo w domu. Akurat tak się złożyło, że jak ja wróciłam ze szpitala, to mój partner wyjechał na 3 dni w delegację. Ja zostałam sama z dwójką dzieci. I wiesz, że ja nie pomyślałam o tym, że ja w tym wszystkim mogę na przykład źle się czuć po cięciu cesarskim, że ja będę w połogu, no bo w ogóle połóg to, no jakieś tam hasło, wiedziałam, że jest, ale co to takiego dokładnie, to też nie do końca. No i właśnie mam takie wrażenie, że prawdopodobnie w każdej ciąży, ale w tej mnogiej szczególnie, tak bardzo orientujemy się na ten główny cel, czyli żeby zadbać o tę ciążę, żeby nic się nie wydarzyło, bo też no, najczęstszym powikłaniem ciąży mnogiej jest przedwczesny poród.
0: Tak.
1: I tak się fiksujemy na dzieciach, że ta mama gdzieś ucieka nam.
0: No zdecydowanie.
1: Czy twoje pacjentki mówią coś o tym? Czy to jest jakieś moje doświadczenie i inni ludzie tak nie mają?
0: Nie, no myślę, że nie wiem, czy to cię pocieszy.
1: Bo ja bym wolała, żeby tak nie mieli oczywiście, ale domyślam się, że może być więcej takich osób jak
0: nie,
1: ja.
0: Nie, no zdecydowanie. W ogóle wydaje mi... Wydaje mi się, że jednak jest to historia wielu kobiet, że okres ciąży, a potem połogu,

0: a potem czasami wielu lat kolejnych, to jest odłączenie się od siebie, co jest koszmarnie przykre. I z jednej strony działają hormony i jest to jakieś takie, no nie wiem, automatyczne działanie tych kobiet, które po prostu mają teraz cel, podchodzą do tego zadaniowo i tym celem i tym zadaniem jest zadbanie najpierw o dziecko, które jest w brzuchu, a potem o dziecko, które pojawia się na świecie najlepiej jak się da, bo każda mama chce jak najlepiej dla swojego dziecka. Ale na szczęście żyjemy w takich czasach, że ten dostęp do różnych, no nazwijmy to, usług, które mogą pomóc takiej młodej mamie, no jest po prostu, jest bardziej dostępny.
1: Ale masz teraz na myśli na przykład nianię, czy bardziej położną, no w pierwszej kolejności, terapeutę?
0: No w pierwszej kolejności na pewno terapia. Mam naprawdę, no to są takie myśli, które nachodzą mnie każdego dnia w mojej pracy, ale też nie tylko, bo jak siedzę w domu i myślę sobie o swojej pracy, to też te myśli kłębią mi się w głowie, że opieka nad kobietami, które są w ciąży, taka opieka oferowana przez państwo jest niewielka. Niestety. Bo to powinno być zagwarantowane. Nie jest. No ale dobrze. Ale możemy szukać. Zawsze są jakieś opcje. Grupy wsparcia. Ośrodki, nie wiem, interwencji kryzysowej. Tutaj już mówię o jakichś bardziej no, nie wiem, trudnych przypadkach. Nie wiem, położna środowiskowa. Mało kto w Polsce wie, że położna środowiskowa to nie jest tylko kobieta, która przychodzi do domu po porodzie i ma do, tutaj cudzysłów, do odbębnienia jakieś tam swoje obowiązki. Musi sprawić to, tamto i do widzenia. Jest to osoba, która w poradni przyjmuje pacjentki będące w ciąży. Można się do niej zgłosić na edukację przedporodową. Jest to darmowe. I przysługuje absolutnie każdej kobiecie. I mało kto o tym wie i mało kto z tego korzysta, bo w Polsce nie jest to rozpowszechnione. Mało się o tym mówi. A tak naprawdę przez całą ciążę można się spotykać z taką położną i dzielić się z nią różnymi swoimi przemyśleniami i ona może je w sposób merytoryczny jakoś tam moderować, może odpowiadać na pytania i tak dalej. Nie jest to bardzo częste, takie mało kobiet, niewiele kobiet z tego korzysta, ale jest to opcja. Fajnie jest też, w końcu mamy 9 miesięcy na to. Z mojego doświadczenia też wynika, że mnóstwo kobiet szuka tej pomocy położnej już na sam koniec. Czyli szukam położnej do porodu. A może fajnie by było poszukać położnej na samym początku i umówić się z nią na jakiś rodzaj edukacji, na rozwianie różnych wątpliwości, na przygotowanie do porodu. Bardzo często, nawet jeżeli chodzimy na zajęcia szkoły rodzenia, co jest super cenne i uważam, że powinno się chodzić na zajęcia ze szkoły rodzenia, bo to pomaga obniżać lęk. Są na to badania. Im więcej wiemy, tym mniej się boimy. A kobiety boją się porodu i połogu, więc fajnie jest wiedzieć o nim coś więcej niż tylko to, co przeczytamy w internecie. Ale bardzo często też szkoły rodzenia to są duże grupy, w których ludzie boją się zadawać pytania, bo są skrępowani, bo jest 14 innych par i jest to ograniczone czasem, więc trzeba się spieszyć. Natomiast jak się znajdzie jakąś taką zaufaną położną, a takich położnych w Polsce jest mnóstwo, jest strasznie dużo fajnych dziewczyn, które wykonują swoją pracę z pasją i są gotowe być przy tych rodzicach, wtedy

0: Nie można się zgłaszać z każdym, z każdą wątpliwością. I tutaj wracamy do tego tematu, że jednak ciąża bliźniacza nie jest ciążą fizjologiczną. W Polsce położne mogą prowadzić ciążę fizjologiczną, ale nie mogą takiej ciąży, która jest uważana za patologiczną, prowadzić. To tym się zajmuje lekarz. Więc no, tutaj musi być ta kooperacja między lekarzem a położną, ale da się to zrobić, tylko trzeba się tym wcześniej zainteresować i nie robić tego na ostatnią chwilę. Bo im bardziej jesteśmy zaprzyjaźnieni z tym, co zdarzy się na późniejszych etapach, tym jest łatwiej przez to przejść. Więc no myślę, że tych dróg jest bardzo dużo, wbrew pozorom, ale trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że no, że niestety musimy polegać w dużej mierze na sobie, no bo od państwa tej pomocy nie ma zbyt wiele. Jest, ale nie ma jej zbyt wiele, niestety.
1: Ja niby wiedziałam o tym, że można korzystać ze wsparcia położnej w czasie ciąży. Nie wiem czemu, nie zrobiłam tego. Mhm. Nie wiem dlaczego, ale nie skorzystałam. I teraz tak sobie myślę, o ile milej, bezpieczniej, fajniej i efektywniej byłoby, gdybym ja z tego skorzystała i gdyby po porodzie przyszła do mnie położna, którą ja znam,
0: tak,
1: która już wie, jakie są moje, nie wiem, lęki, obawy, też jakieś zasoby, która wie, jak wygląda moje mieszkanie, która może mi pomóc, jak ogarnąć przestrzeń do opieki nad dwójką dzieci, no to by było super. Więc jeżeli jesteście w ciąży i słuchacie nas, skorzystajcie z tego, bo to jest jakaś wspaniała opcja. Ja chodziłam na szkołę rodzenia, ale no ona prawie w ogóle nie była dla mnie. Mhm. Bo po pierwsze, ja od razu wiedziałam, że ja będę miała cięcie cesarskie, a w tej szkole rodzenia no coś tam było o cięciu cesarskim. Ale
0: dużo jest o porodzie naturalnym.
1: Tak, ale bardzo, bardzo mało. Więc ja tak naprawdę nie wiedziałam, jak wygląda połóg po cięciu cesarskim. Mhm. Wiele rzeczy, które dotyczyły dziewczyn w pojedynczej ciąży u mnie, się nie sprawdzały albo wyglądały po prostu inaczej. A tak jak powiedziałaś, no głupio mi było zadawać moje insajderskie pytania, a jak to jest przy bliźniakach, skoro na sali było, nie wiem, 25 osób i wszystkie miały pojedynczą ciążę.
0: Dokładnie.
1: I teraz ja będę marnować ich czas,
0: tak,
1: na moje pytania, które ich w ogóle nie interesują, nie dotyczą i tak dalej, i tak dalej. Więc bardzo czuję to, o czym mówisz.
0: Tak.
1: A co my możemy zrobić, jeżeli to jeszcze nie jest taka sytuacja, że czujemy, że potrzebujemy wsparcia specjalisty, czyli na przykład terapeuty, ale chcemy utrzymać właśnie kontakt ze sobą i ze swoim ciałem, bo tak sobie myślę, że dużo łatwiej pielęgnować ten kontakt niż później odbudować.
0: Bardzo to jest trudne pytanie, bo wszystko zależy od, no to bardzo jest indywidualna kwestia, dlatego że wszystko zależy od tego, z jakiego punktu startujemy. To znaczy, jak się mamy ze swoim ciałem jeszcze przed ciążą. I naprawdę bardzo różnie to bywa, no bo są kobiety, które całe życie mają problem z zaprzyjaźnieniem się ze swoim ciałem. Mhm. Jakoś nie potrafią tego zrobić. I potem ciąża dodatkowo je jakoś tak obciąża. I to jest takie zagadnienie, którego myślę, że tutaj na szybko nie rozwiążemy, no bo to ja mogę mówić o takich prostych rzeczach, które można robić. To znaczy,
1: no tak, bo to jest w ogóle o tym, jaką mamy relację ze sobą, tak?
0: Tak.
1: Ale często jest tak, że nawet gdy ta relacja jest dobra,
0: poprawna,
1: no bo to też wiadomo, że każdy z nas ma lepsze i gorsze okresy w swoim życiu i bardziej się ze sobą przyjaźni albo mniej.
0: Tak.
1: Ale no, z wieloma kobietami rozmawiam o tym, że zwłaszcza po porodzie mamy takie uczucie dziwne, jakby to nie było nasze ciało.
0: Tak, to jest bardzo częste. To się bardzo często z tym spotykam. Dlatego, że to jedno to jest ciało, ale ciała nigdy nie można odłączać od głowy. To jest bardzo

0: ważne, że jeżeli w głowie stałyśmy się matkami, to ciężko jest wrócić do tej myśli, że możemy być też żonami, kochankami, partnerkami, przyjaciółkami, córkami i tak dalej, że to gdzieś schodzi na dalszy plan. I w momencie, kiedy jesteśmy w ciąży, a potem pojawia się dziecko, jesteśmy matkami i myślimy sobie przez ten pryzmat. Okej, byłam w ciąży, więc teraz mam takie piersi, a miałam zupełnie inne. Mam brzuch, który zupełnie nie przypomina mojego brzucha, który miałam jeszcze parę miesięcy wcześniej. Te zmiany też zachodzą, mimo że to jest 9 miesięcy ciąży, to jest bardzo szybko, bo to się zadziewa jakoś tak, no... Tak kaskadowo to po prostu się zmienia. Więc często te 9 miesięcy, tak jak patrzy się z boku, to że o matko, masz tyle czasu, a potem się okazuje, że to jest strasznie mało czasu i że jest tyle rzeczy do zrobienia, tyle w głowie trzeba sobie poukładać, a jeszcze dużo takiej logistyki codziennej przecież wchodzi tam w grę. No, że to jest wszystko trudne, więc wydaje mi się, że to jest tak, że powinnyśmy myśleć o sobie w ten sposób, że dla dziecka jestem matką, ale dla innych ludzi nadal spełniam te inne role społeczne. I pytanie, i to już każdy musi sobie odpowiedzieć indywidualnie, czy jestem w stanie to zrobić sama, bez pomocy osób z zewnątrz. Czy to jest tak, że faktycznie umiem to jakoś przeformułować w swojej głowie, czy potrzebuję do tego pomocy? Bo to nie jest takie oczywiste, że po porodzie potrafimy spełniać te inne role.
1: I też mam wrażenie, że otoczenie często nam nie pomaga.
0: No totalnie, bo oczywiście.
1: Bardzo często jest tak, że nagle tracimy swoje imię, tylko już jesteśmy nazywane mamuśka, tak. Mama i tak dalej.
0: Tak.
1: Mama Stasia, Jagody. Często same sobie to robimy. Ja trochę z zaskoczeniem, ale też i ze zrozumieniem obserwuję, jak niektóre moje koleżanki zmieniają sobie nazwę profilu, na przykład na Instagramie. I już nie są Basią Kowalską, dajmy na to, tylko na przykład stają się mamą Anielki. I to też jest niby takie błahe, ale z drugiej strony bardzo symboliczne gubienie siebie.
0: Tak, ja się z tym zgadzam. No i pytanie, czy to jest okej, to znaczy jak ona się z tym czuje, jak to wpłynie na jej relacje z partnerem i jakie to przyniesie skutki, może nie teraz w tym momencie, tylko na przykład za parę miesięcy czy parę lat. Bo jeżeli jesteśmy tak bardzo uwiązane do tych dzieci, które się pojawiają na świecie, no dzieci nie są dla nas. To znaczy to jest taka moja opinia. Myślę, że wiele osób się ze mną zgodzi, być może wiele się ze mną nie zgodzi. No ale jak decydujemy się na posiadanie dziecko, to cały czas z tyłu głowy, mimo że spędzamy z tym dzieckiem wiele lat, musimy pamiętać o tym, że te dzieci kiedyś sobie pójdą i są zupełnie niezależnymi jednostkami i że my potem zostaniemy, jeśli tego chcemy, z tym partnerem, z którym żyjemy i musimy potem na nowo się odnaleźć w tej relacji. I jeżeli dzieci wypełniają jakieś takie nasze braki, jakieś takie luki emocjonalne, czy jakieś takie, że czujemy, nie wiem, że mamy za mało miłości w życiu, więc te dzieci nam wypełniają tę miłość, ale potem sobie pójdą i zostaniemy bez nich, niejako bez nich, no w pustym domu, no to musimy się potem jakoś na nowo zbudować. I to nie jest takie łatwe, jeśli od samego początku o to nie dbamy. No bo bardzo to jest fajne, że też podkreślasz o tym, że jednak to jest rozmowa o mamach, ale w tym wszystkim są też te osoby partnerskie, no nie?
1: Tak, podkreśliłam mamę pewnie ze względu na ciążę.
0: No tak.
1: Bo tak jak powiedziałaś, no mimo że na szczęście coraz częściej i coraz bardziej partnerzy są tacy wspierający, współodczuwający,

0: odpływający, no to jednak nikt za nas nie przeżyje naszego życia
1: nie,
0: w tym ciąży.
1: Oczywiście.
0: Dlatego tak powiedziałam o tych mamach, ale rzeczywiście no to jest tak, że to jest sprawa całego związku, a później całej rodziny. I oczywiście zgadzam się z tym, że no ta baza jest niesamowicie ważna, żeby pamiętać o tym, że no najpierw była miłość, związek i decyzja o tym, że akurat z tym konkretnie partnerem chcemy tę rodzinę budować. No i to skoro już mówimy o partnerstwie, no to chciałam przejść do życia intymnego i do seksu, bo to też jest taka część, którą mam wrażenie, że łatwo zgubić już na etapie ciąży.
1: Zdecydowanie. Szczególnie tak jak rozmawiamy o ciąży bliźniaczej, tak, gdzie ten seks jest po prostu trudniejszy. Tak technicznie.
0: Technicznie też, ale właśnie to obciążenie pewnie też jest trudne, bo no gdzieś tam pojawia się po prostu strach.
1: Tak.
0: A gdy dzieci już są na świecie z kolei, no to często chęć odpoczynku czy snu po prostu wygrywa z opcją jakichś spotkań intymnych, seksu, czy nawet jakiejś chwili na przytulanie i tak dalej, po prostu na czułość. No i znowu tak sobie myślę, że łatwiej pielęgnować niż zgubić to i po paru latach sobie przypomnieć, dobra, no to chodź teraz wrócimy do naszego życia seksualnego, bo to musi być już strasznie trudne.
1: Mm-hmm. Tak, tak. Od czego by tu zacząć? Co by tu powiedzieć? Tak sobie myślę, że przed posiadaniem dzieci często to wygląda tak, że mamy ochotę na różne eksperymenty. No dużo osób też nie ma. Wiele osób nie ma ochoty na eksperymenty. Ja zawsze zachęcam do tego, żeby eksperymentować tak własną seksualność i sobie ją eksplorować, ale że jest na to przestrzeń. No i potem jest ciąża, pojawiają się dzieci czy dziecko i nagle już tej przestrzeni jest, albo jej nie ma, albo nie ma tej chęci. I moim zdaniem super jest wykorzystać ten czas ciąży, połogu i potem tego, no nazwijmy to wczesnego rodzicielstwa, na to, żeby spróbować inaczej. To znaczy, żeby tę intymność pielęgnować inaczej, żeby to już nie było okej, kochamy się i dążymy koniecznie do orgazmu, tylko że robimy sobie z tego zabawę albo relaks, że całe nasze ciało jest seksualne, więc możemy się pieścić, dotykać w takich miejscach, w jakich do tej pory nigdy się nie dotykaliśmy. Spróbować gadżetów, których nigdy wcześniej nie używaliśmy, spróbować masażu z jakimiś olejkami, ze świecą, spróbować takich rzeczy, które do tej pory wydawały nam się, to jest jakieś nudne, po co tutaj? Bardzo wiele
0: od
1: jest takich...
0: Od razu do rzeczy.
1: Tak, od razu do rzeczy i jedziemy. A tutaj bardziej zachęcam pary, które nie mają dzieci, które są w ciąży oraz takie, które mają dzieci, czyli ogólnie wszystkich, do tego, żeby więcej czasu poświęcać na tę drogę, a nie na sam cel. No bo orgazm to może być bardzo miły dodatek do seksu, ale seks może być satysfakcjonujący i absolutnie przyjemny, bez osiągania orgazmu i bez skupiania się cały czas na genitaliach. My jednak mamy, jak ludzie mają takie przekonanie w swoich głowach, że seks równa się tutaj jakieś działania w obszarze genitaliów, coś tam będziemy robić.
0: I musi być orgazm.
1: I musi być orgazm. A ja zachęcam, żeby to odłożyć na bok i spróbować inaczej.
0: Ale to jest uwalniające.
1: Prawda? Że można, że, bo często właśnie jak kobieta jest w ciąży, koniecznie ta para dąży do tego seksu, ale nie wiedzą, jak to zrobić technicznie. Tu jest niewygodnie, tu boli, tu uciska, tak się nie da, tu nie wchodzi. Jakby różnie bywa. Żeby po prostu zostawić to i spróbować popieścić piersi, plecy, szyję, uszy.

0: oczy, twarz, dłonie. Jakby jest tyle miejsc na naszym ciele, które mogą sprawić, że będzie nam super przyjemnie, że będziemy czuć intymność między nami i no, dadzą nam, będą substytutem tego, do czego byliśmy przyzwyczajeni do tej pory. Mhm. Poszerzenie tego repertuaru jest, no myślę, że bardzo otwierające. I chyba niewielu osobom nadal mieści się to w głowie, że w ogóle da się inaczej niż tak, jak jest, nie wiem, pokazane w popkulturze. Tak. Mhm.
1: No super, że o tym mówisz, bo z jednej strony myślę, że w ogóle to jest otwierające i też dla związków wieloletnich myślę, że to może być takie odświeżenie. Z drugiej strony jest to fajny pomysł na to, żeby właśnie utrzymać tę bliskość, tę intymność w momentach, które mogą być trudne dla nas, chociażby z przyczyn fizyczno-technicznych, na przykład gdy jest zaawansowana ciąża mnoga. Ja się śmieję, że na etapie takiego mocnego zaawansowania mojej ciąży to mogłam ciuchy pożyczać od Obelixa. A z trzeciej strony tak sobie myślę, że to jest też super narzędzie, żeby do tej bliskości wrócić, mhm. że jak ona już gdzieś tak, wiesz, nawet przez lata mhm. Gubiła nam się, potem jakoś tak głupio było do niej wrócić, no bo co, nie uprawialiśmy seksu rok, dwa, trzy i teraz dobra, no to dzisiaj. A że właśnie na przykład taki masaż jest no fajnym wstępem mhm. I nie od razu musi się kończyć na tym grande finale i myślę, że to jest dla wszystkich takie wspierające. Dla mnie to jest, ta rozmowa jest bardzo uwalniająca i dziękuję ci za nią.
0: Cieszę się bardzo. Też tak myślę sobie właśnie, że jak wracamy do takiego życia intymnego, seksualnego po porodzie, no to to, co na pewno muszę powiedzieć, bo myślę sobie, że to jest mój zawodowy obowiązek, no to, że absolutnie nic na siłę i że tutaj przekonywanie, zmuszanie, namawianie, kiedy jeszcze jedna ze stron nie jest gotowa, mhm. to się nigdy nie uda. Więc wszystko w swoim czasie. I myślę sobie właśnie tak, że stopniowo. Na przykład, że kobieta po porodzie, tak wiele w jej ciele się zmieniło, że może w ogóle nie wiedzieć. To znaczy właśnie tak jakby ona w ogóle się nie znała. Tak jakby musiała poznać się na nowo. Swoje ciało, swoje mhm. potrzeby. Często jest tak, że jakaś stymulacja jakichś miejsc w ciele, która wcześniej przynosiła satysfakcję, jakąś tam przyjemność, może się okazać, że w ogóle teraz to już nie działa. I fajnie jest na przykład, żeby zdjąć z siebie tę presję, to żeby jak rozmawiamy o tym, okej, czy wracamy do seksu, kiedy wracamy do seksu, żeby na przykład kobieta powiedziała, okej, ale zanim zaczniemy razem, to ja na przykład chciałabym sprawdzić sama. I za pomocą masturbacji, za pomocą właśnie gadżetów, żeby ona sobie sama poeksplorowała swoje ciało i potem na przykład powiedziała swojemu partnerowi, że no to się zmieniło i to się zmieniło. Tutaj kiedyś lubiłam tak, a teraz chyba wolałabym inaczej. Żeby to nie było tak, że to jest pod presją, że okej, teraz jesteśmy we dwójkę razem w sytuacji łóżkowej, to teraz tak, ty mnie eksploruj i ja ci będę mówiła. Można tak, jeżeli w parze obie strony uznają, że to jest w porządku, to ja nie mam nic przeciwko, ale jeśli, bo często kobiety po prostu czują, że jakoś powinny, że to już jest ten czas, że no nie, właśnie chciałabym, żeby czuły, że nic nie powinny, że mogą wszystko w swoim tempie, że nie ona jedyna ma z tym problem, że to jest kwestia, która dotyczy nas wszystkich, że to jest bardzo taka kobieca taka sprawa, że to jest coś takiego bardzo siostrzeńskiego i że możemy się z tym jakoś wszystkie utożsamiać i że każda może to sobie przeżywać po swojemu, we własnym tempie. Tak, to tak mi się wydaje, że to jest też ważne, żeby żeby nie narzucać sobie

0: Nic.
1: Presji.
0: Tak. Mhm. Żeby trudne. Nie oczekiwać. Wiem, wiem. Wiem, że to jest trudne, bardzo dlatego trudne, też ja namawiam.
1: Dobrze, że o tym mówimy.
0: Tak, ja wiem, że to jest trudne i dlatego ja oczywiście tutaj mówię tak teoretycznie i tak bardzo optymistycznie, ale ja też wiem, bo pracuję z takimi kobietami, które jednak mają problem z tym, żeby wrócić do życia seksualnego po porodzie, odnaleźć się we własnym ciele i wtedy też oczywiście zachęcam, żeby korzystać z usług osób, które się w tym specjalizują i mogą pomóc. No i też, że to jest proces. No i że to nie jest tak, że ja teraz w tym tygodniu sobie postanowiłam w poniedziałek i ja już w piątek to osiągnę. Tylko, że to może się po prostu przedłużyć i że to też jest normalne.
1: Dobrze, że o tym powiedziałaś.
0: Cieszę się.
1: Bo no w ogóle myślę, że jest taka duża presja wszystkich aspektów, we wszystkich aspektach życia matki, tak. Żeby być naj, super wyglądać, mieć świetną figurę, robić najlepsze śniadania do szkoły, przedszkola.
0: Tak, lunchboxy.
1: Tak.
0: Śniadaniówki.
1: No właśnie, mieć super życie seksualne, być super żoną, partnerką i tak dalej, i tak dalej. I tego wszystkiego jest tak dużo, że czasami czujemy się tym przygniecione. Więc bardzo dobrze, że powiedziałaś o tej wolności. Dziękuję, że znalazłaś czas i że nakleiłaś ten flasterek.
0: Ja też dziękuję.
1: I myślę, że bardzo wspierające było wszystko to, co powiedziałaś, bo w tym pędzie rodzicielskim łatwo zgubić siebie.
0: Tak, tak, zgadzam się. I też tak sobie myślę, słucham też ciebie i dzielisz się takimi swoimi malutkimi kawałkami z własnego doświadczenia, ale naprawdę no, podziwiam i chciałabym jakoś uważnić to wszystko, czego doświadczacie jako mamy bliźniaków, ale nie tylko, wszystkie mamy są super i wszystkie robicie dobrą robotę i naprawdę no, podziwiam z całego serca i to jest takie fajne, że prowadzisz takie rozmowy, żeby też pomóc innym kobietom, to jest piękne.
1: Dziękuję. Był czas, kiedy czułam się bardzo samotna w swoim macierzyństwie. Postanowiłam to zmienić, dlatego tworzę taką wioskę podwójnych rodziców. Stefania Kumor dzisiaj była gościnią podcastu Mama do Kwadratu. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję też.
2: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom. Mama do Kwadratu. Emocje.

Polskie Radio Dzieciom dla rodziców. It's